0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: Seniorzy mogą skorzystać z ryczałtu energetycznego, który obniża rachunki za prąd o ponad 4000 zł rocznie. Świadczenie to nie zależy od dochodów ani zużycia energii, ale wymaga spełnienia określonych kryteriów. Ryczałt przysługuje m.in. kombatantom i wdowom po osobach uprawnionych. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od marca przyszłego roku kwota ryczałtu wzrośnie dzięki waloryzacji.
2: Prezydent Karol Nawrocki wyraził zaniepokojenie sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego, apelując o zakończenie jego upolitycznienia. W liście z okazji 40-lecia Trybunału skrytykował działania obecnego rządu, nazywając je bezprawiem i podkreślił potrzebę głębokiej reformy konstytucyjnej. Konflikt wokół Trybunału zaostrzył się po odmowie prezydenta przyjęcia ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów, co doprowadziło do wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Krajową.
1: Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
2: Dziś, 14 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uczniowie mają wolne od zajęć szkolnych. To doskonała okazja dla rodzin, by zaplanować długi weekend, biorąc wolne w czwartek i piątek. Eksperci wskazują, że popularne kierunki to Bałtyk i góry, gdzie można cieszyć się spokojniejszą atmosferą i jesiennymi krajobrazami. Ceny noclegów zaczynają się od 425 zł za dobę, a wiele obiektów oferuje udogodnienia dla dzieci.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w nocy z 11 na 12 września w Polsce mogą wystąpić pierwsze przymrozki tego sezonu. Temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus 4 stopni Celsjusza, szczególnie w zachodniej, południowej i południowo-wschodniej części kraju. Weekend zapowiada się chłodno, z zachmurzeniem i możliwymi intensywnymi opadami deszczu na południu i wschodzie. To czas, by przygotować ogrody na nadchodzące zimowe warunki.
2: Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach. Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni. Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
2: Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków. W miejscowości Sokolniki Suche doszło do tragicznego wypadku. Pociąg relacji Lublin Główny – Szczecin Główny zderzył się z ciężarówką, co spowodowało śmierć jednej pasażerki. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a najciężej ranni zostali przetransportowani śmigłowcami do szpitali. Policja prowadzi dochodzenie, aby ustalić przyczyny katastrofy. Policja zatrzymała 52-letniego mieszkańca Oławy, który groził w internecie prezesowi Rady Ministrów. Mężczyzna publikował groźby na swoim profilu na Facebooku, co zauważyli funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Podejrzanemu grozi teraz kara do 3 lat więzienia. Sprawę prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod nadzorem prokuratury.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie.
1: Pierwsza dama Marta Nawrocka podsumowała ponad rok swojej działalności w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Opowiedziała o zmianach w życiu rodzinnym po przeprowadzce do Pałacu Prezydenckiego, podkreślając, że mimo nowej rzeczywistości, rodzina pozostała taka sama. W wywiadzie poruszyła też temat nawyków prezydenta Karola Nawrockiego, w tym jego zamiłowania do snusów, które traktuje jak kawę. Marta Nawrocka podkreśliła, że prawdziwe pasje jej męża to książki i sport.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na planie filmowym właśnie, że tak. Nigdy w życiu, 20 lat później, dzieje się więcej niż w telenoweli. Danuta Stenka wraca jako Judyta, a Agnieszka Żulewska, nowa Tosia, już wywołała burzę medialną, bo przecież nie ma to jak zmiana obsady, żeby podgrzać atmosferę. Afera Tosia Gate nie zatrzymała produkcji. A na planie pojawiła się nawet 7-letnia córka, Sylwii Bomby, która zagra Wandę. Ciekawe, co jeszcze nas czeka w tej filmowej telenoweli. Arkadiusz Smoleński, znany jako Bartek z M jak Miłość, postanowił, że czas najwyższy przestać być singlem. Aktor, który prowadzi gospodarstwo rolne, zgłosił swoją kandydaturę do programu Rolnik szuka żony. Czyżby serialowy Bartek szukał miłości nie tylko na ekranie, ale i w realnym życiu? Aplikacje randkowe też nie są mu obce, więc kto wie, może już dziś założy konto i zacznie poszukiwania. Trzymamy kciuki, by serce Arkadiusza znalazło swoją drugą połówkę.
2: Warszawa zaskoczyła modowym pokazem, gdzie borki na śmieci i stare kable stały się nowymi ikonami stylu. W ramach 7 edycji Mody na recykling znane osobistości, w tym Tamara González-Perea i Damian Janikowski, zaprezentowały kreacje, które bardziej przypominają zawartość kosza na elektroodpady niż garderobę. Suknie z tektury, gorsety z folii i ramoneski z kabli udowodniły, że moda i ekologia mogą iść w parze, choć z pewnością nie jest to styl dla każdego. Organizatorzy chcieli nie tylko zadziwić, ale i edukować, pokazując, że śmieci mogą mieć drugie życie.
1: Ignacio Mateja Cabello, pół Hiszpan, pół Polak, rzucił słoneczną Sewillę dla kapryśnej polskiej pogody i teraz błyszczy w programie Europa da się lubić, nowe pokolenie. Ten charyzmatyczny Andaluzyjczyk, który kiedyś nie chciał uczyć się polskiego, teraz zaraża Polaków pasją do hiszpańskiego. Zaskoczony ambicją naszych studentów, Ignacio z uśmiechem opowiada o różnicach kulturowych, a jego świeże spojrzenie na Polskę to prawdziwa perełka w telewizyjnych dyskusjach. Program z jego udziałem można oglądać w każdą niedzielę na TVP2, gdzie nie zabraknie humoru i ciekawych anegdot.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Maria Szabłowska, znana dziennikarka, po stracie męża Marka Lipińskiego, próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Ostatnio widziano ją samotnie w restauracji, gdzie towarzyszył jej jedynie ukochany piesek. Po kolacji, z kieliszkiem w dłoni, ruszyła na zakupy, pokazując, że nawet w żałobie życie toczy się dalej. Czasem zwykły spacer z czworonogiem może być najlepszym lekarstwem na smutek. Joanna Jędrzejczyk, znana z Oktagonu, teraz podbija parkiet Tańca z Gwiazdami. Z determinacją godną mistrzyni UFC zapowiada, że kryształowa kula będzie jej kolejnym trofeum. W lśniącej sukience i z niezmienną pewnością siebie Jędrzejczyk nie pozostawia złudzeń. Konkurencja ma się czego bać. Czyżbyśmy mieli nową królową parkietu?
2: Joanna Rawin, ikona PRL-u, odeszła w sierpniu, ale jej pogrzeb we wrześniu był prawdziwym show. Bez księdza, za to z różową urną i muzyką w tle, Rawik pożegnała się z nami na własnych zasadach. Nawet generał Jaruzelski pojawił się w rozmowach, co tylko dodaje pikanterii tej nietypowej ceremonii. Rawik, wierna swoim przekonaniom, pokazała, że nawet po śmierci można zaskakiwać.

0: Warszawska restauracja Czerwony Wieprz obchodziła swoje 20-lecie, a na czerwonym dywanie pojawił się prawdziwy tłum gwiazd. Patryk Wega, szczupły jak nigdy, przyciągał spojrzenia, a Barbara Kurdej-Szatan i Grażyna Wolszczak dodawały blasku imprezie. Nie zabrakło też kulinarnych osobistości, jak Robert Sowa czy Kurt Scheller. Jubileusz zamienił się w prawdziwe spotkanie warszawskiej śmietanki towarzyskiej, gdzie każdy chciał błyszczeć bardziej niż lampki na choince.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Kto by pomyślał, że hymn wolności pokolenia PRL-u zrodził się z rozmowy o niczym, z argentyńską Miss? Tak, to właśnie banalny dialog z książki stał się inspiracją dla Kory, by stworzyć boskie Buenos Aires. Manam z tym jednym utworem rozbił bank na festiwalu w Opolu, kończąc epokę grzecznej polskiej estrady. A wszystko to dzięki przypadkowemu spotkaniu z pustą celebrytką, która nieświadomie dała Polakom oddech wolności. Bruce Springsteen, nasz ukochany boss, znowu trzyma fanów w napięciu. Choć ma już gotowy nowy album, postanowił, że świat musi jeszcze poczekać, bo pracuje nad czymś ważniejszym. W wywiadzie dla Rolling Stone zdradził, że gotowy krążek jest ponadczasowy, więc może poczekać. A co z E Street Band? To pozostaje tajemnicą. Cóż, pozostaje nam tylko czekać i liczyć na to, że prędzej niż później doczekamy się nowej muzyki. Dave Mustaine, niekwestionowany król metalowego świata, znów przypomina, dlaczego jest ikoną. W jednym z wywiadów zdradził, które albumy ukształtowały jego muzyczne DNA. Mustaine, wyrzucony z Metalliki, postanowił stworzyć Megadeth, by grać szybciej i ciężej niż jego byli koledzy. A teraz, po 4 dekadach, wciąż trzyma się na szczycie, pokazując, że zemsta najlepiej smakuje na metalowej scenie. U2, legendarna irlandzka formacja, dołączy do elitarnego grona jako Musicers Persons of the Year 2027. Bono i spółka zostaną uhonorowani za swoje charytatywne wyczyny i wpływ na kulturę, bo przecież kto inny mógłby to zrobić lepiej? Gala odbędzie się 5 lutego 2027 roku w Los Angeles, a ekskluzywny koncert Tribute z pewnością przyciągnie tłumy. Tymczasem fani mogą cieszyć się nowym singlem Street of Dreams, który zapowiada nadchodzący album. Czyżby U2 szykowało się na kolejne 50 lat muzycznej dominacji?
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 8 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 10 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako dobry.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 22-letni Roman M. został skazany na 5 lat i 2 miesiące więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. Mężczyzna prowadził Audi z prędkością 227 km na godzinę, mimo ograniczenia do 90 km na godzinę i uderzył w drzewo, co spowodowało śmierć pasażera. Sąd orzekł także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz nałożył na Romana M. obowiązek zapłaty odszkodowania. Wyrok jest prawomocny.
2: W Warszawie, w pobliżu szkoły podstawowej numer 404, doszło do potrącenia 8-letniego chłopca jadącego hulajnogą. Dziecko było pod opieką ojca, a wypadek spowodowała osobowa szkoda. Na miejscu pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy badają stan zdrowia chłopca. Policja ustala szczegóły zdarzenia. Przed sądem rejonowym w Siedlcach trwa proces dotyczący śmierci 87-letniego Ryszarda F., który spadł z noszy podczas transportu do karetki. Prokuratura zarzuca medykom brak zabezpieczenia pacjenta pasami, co miało narazić go na niebezpieczeństwo. Oskarżeni ratownicy i lekarz nie przyznają się do winy, tłumacząc, że pacjent był nieprzytomny i miał przykurczone kończyny. Świadkowie twierdzą jednak, że pacjent nie był przypięty i obwiniają medyków za jego śmierć. Henryk R., znany jako Łomiarz, ponownie wyszedł na wolność po odbyciu kary więzienia. W latach 90. napadał na kobiety w Warszawie, a jego brutalne ataki doprowadziły do śmierci 5 z nich. Mimo wcześniejszych wyroków, po każdym zwolnieniu z więzienia wracał do przestępczego procederu. Obecnie mieszkańcy Warszawy obawiają się o swoje bezpieczeństwo, a służby monitorują jego zachowanie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matury 2026. Świadectwo dojrzałości otrzymało 87% absolwentów, czyli 280 870 osób. Licealiści poradzili sobie lepiej niż uczniowie techników, gdzie zdawalność wyniosła niecałe 80%. Największym wyzwaniem dla maturzystów była matematyka, którą zdało niecałe 89% zdających. Ceny paliw w Polsce gwałtownie rosną, co stawia przedsiębiorców, zwłaszcza w branży transportowej, w trudnej sytuacji. Przewoźnicy z zachodniopomorskiego alarmują, że koszty są nie do opanowania, a widmo paliwa po 9 zł za litr staje się coraz bardziej realne. Firmy działające na niskiej marży, takie jak piekarnie czy małe zakłady produkcyjne, z trudem utrzymują się na rynku. Eksperci przewidują dalsze wzrosty cen, co może prowadzić do zawieszania działalności przez kolejne przedsiębiorstwa. Eksperci z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli, że przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów nie zaewidencjonował wpłat na ponad 3 miliony złotych. W wyniku tego zaniedbania jego zobowiązanie w podatku VAT zostało zaniżone o ponad 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył korekty deklaracji VAT i uregulował należności. Proceder ten nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu paragonów.
2: Policja w Białymstoku poszukuje 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Nastolatka ma około 172 cm wzrostu, ciemne włosy do ramion i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną koszulkę, ciemne spodenki i białe buty sportowe. Każda informacja o jej miejscu pobytu może być kluczowa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: 35-letni mieszkaniec powiatu augustowskiego stanie przed sądem za nielegalny lot dronem. Mężczyzna nie zgłosił operacji w wymaganym systemie i przeleciał nad 3 strefami zamkniętymi, w tym nad terenem wojskowym i Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Prokuratura oskarża go o naruszenie przepisów ruchu lotniczego, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Oskarżony tłumaczył się niewiedzą, ale to nie uchroniło go przed zarzutami.
1: Na Dolnym Śląsku, w miejscowości Dobra, troje dzieci na hulajnogach elektrycznych zlekceważyło opuszczone rogatki i czerwoną sygnalizację na przejeździe kolejowym. Chwilę po ich przejeździe przez tory, z dużą prędkością przejechał tamtędy pociąg pasażerski. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, wywołując falę oburzenia. Policja przypomina o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
2: Tragiczny wypadek w Oleśnicy. Na niestrzeżonym przejściu kolejowym zginęły 45-letnia kobieta i jej 9-letnia córka Kinga. Według wstępnych ustaleń dziewczynka wbiegła na tory, a matka próbowała ją ratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. Społeczność szkoły podstawowej numer 7 w Oleśnicy pożegnała zmarłe, wyrażając głęboki żal i współczucie dla rodziny. 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
3: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: 2 lata po tragicznej powodzi w Kotlinie Kłodzkiej, stronie śląskie wciąż odbudowuje się po zniszczeniach. Przerwana tama zalała centrum miasta, a straty sięgnęły ponad 3 miliardów złotych. Mimo postępów w odbudowie, mieszkańcy nadal zmagają się z traumatycznymi wspomnieniami. Władze podkreślają, że priorytetem jest bezpieczeństwo i modernizacja infrastruktury, aby zapobiec przyszłym katastrofom.
3: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 12 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury podobnie 12 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W polskiej ekstraklasie wybuchła afera związana z wiadomością SMS, którą trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, wysłał do sędziego Arkadiusza Kamila Wójcika. W treści wiadomości Siemieniec sugerował współpracę z arbitrem podczas meczu. Sprawę bada już Polski Związek Piłki Nożnej. Dodatkowo w sieci pojawiło się nagranie sędziego, w którym przeprasza on trenera. Legia Warszawa jest wiceliderem Ekstraklasy, a bramkarz Otto Hindrich wyrasta na objawienie sezonu, ratując drużynę w kluczowych momentach. Były napastnik Legii, Jacek Cyzio, uważa, że postawienie na Rumuna to strzał w dziesiątkę. Jan Kuchta, nowy nabytek, ma szansę stać się kluczowym wzmocnieniem ataku. Przed Legią hitowe starcie z Widzewem, które może przynieść kolejne emocjonujące zakończenie. Tymoteusz Puchacz, polski obrońca Sabah Baku, zagra przeciwko Manchesterowi United w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Mecz na Old Trafford to spełnienie dziecięcego marzenia Puchacza, który ciężką pracą osiągnął ten etap kariery. Jego były trener, Dariusz Dudek, podkreśla, że Puchacz nie boi się wyzwań i zawsze dąży do realizacji swoich celów. Wyjazd do Azerbejdżanu okazał się dla niego strzałem w dziesiątkę, przynosząc sukcesy zarówno na boisku, jak i w życiu osobistym. Polscy siatkarze rozpoczęli Mistrzostwa Europy od pewnego zwycięstwa nad Portugalią 3-0. Wilfredo Leon, jeden z liderów drużyny, w wywiadzie podkreślił, że celem jest zdobycie złota. Przy okazji zdradził, że po incydencie sprzed 3 lat, kiedy to dał fance swój numer telefonu, podjął decyzję, by więcej tego nie robić. Kolejny mecz Polacy zagrają z Izraelem.
1: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek przegrała z Qin Wen Zheng, co wywołało sporo komentarzy w świecie tenisa. Ekspert Eurosportu Mats Wilander wskazał, że Polka musi poprawić swój serwis, by walczyć o najwyższe cele. Martina Navratilova i Marion Bartoli zwróciły uwagę na relacje w zespole Świątek, które mogły wpłynąć na jej pewność siebie. Johanna Konta zauważyła, że kluczową rolę odegrała sfera mentalna, gdy Świątek straciła kontrolę nad meczem. Klub padlowy Svito Padel w Kijowie, należący do Eliny Svitoliny, został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Obiekt ucierpiał wskutek fali uderzeniowej po trafieniu pocisku w pobliski zakład produkcyjny. Svitolina podkreśla, że wojna znacząco wpływa na ukraińskich sportowców, którzy nie mogą trenować na równi z zawodnikami z innych krajów. Od początku inwazji zginęło już 776 ukraińskich sportowców, a 942 obiekty sportowe zostały zniszczone lub uszkodzone. Radosław Piesiewicz najpewniej zakończy swoją prezesurę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zarząd PKOL spotka się 14 września, by podjąć decyzję o jego odwołaniu. Wśród kandydatów na tymczasowego prezesa najwięcej mówi się o Marianie Kmicie, dotychczasowym wiceprezesie i szefie Polsatu Sport. Sytuacja finansowa PKOL jest trudna, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla przyszłego lidera. Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA po zakończeniu turnieju US Open. Kazaszka zapewniła sobie to miejsce, docierając do półfinału zawodów w Nowym Jorku. Aryna Sabalenka, która była na szczycie od października 2023 roku, straci pierwsze miejsce. Rybakina pokonała Qin Wen Zheng w emocjonującym meczu ćwierćfinałowym, co przypieczętowało jej awans na tenisowy tron.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na kanale YouTube Super Express Sport ruszył nowy program Sportowy Flash. W premierowym odcinku Przemek Ofiara przybliża sylwetki Tomasza Fornala i Wilfredo Leona, dwóch gwiazd polskiej siatkówki. Fornal, znany z doskonałej atmosfery w drużynie, jest pasjonatem gier wideo, a Leon, którego do Polski przyciągnęła miłość, uwielbia wędkarstwo. Obaj zawodnicy już przygotowują się do walki o medal na Mistrzostwach Europy.
2: Na PGE, e-narodowym w Warszawie, trwa finał Mistrzostw Europy w driftingu. Dwaj Polacy, Piotr Więcek i Paweł Korpuliński, walczą o tytuł mistrza, ale rywale z Irlandii depczą im po piętach. Na trybunach zasiadło prawie 50 tysięcy kibiców, a dodatkową atrakcją są pokazy bolidów Formuły 1. To prawdziwe święto motorsportu w Polsce.
0: Jan Tomaszewski ostro skomentował konflikt Roberta Lewandowskiego z Rodrigo de Paulem podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami. Były bramkarz reprezentacji Polski stanął w obronie Lewandowskiego, nazywając de Paula głupkiem. Tomaszewski zasugerował także, że Lewandowski powinien mieć specjalne przywileje w kadrze narodowej, a harmonogram meczów powinien być dostosowany do jego potrzeb. Mikaela De Meyter, była kanadyjska hokeistka, powróciła na Instagram po dwutygodniowej przerwie, publikując odważne zdjęcia. Jej śmiałe fotografie wywołały lawinę komentarzy wśród fanów. De Meyter, znana jako najpiękniejsza bramkarka świata, od kilku lat skupia się na karierze modelki, co przyniosło jej ponad 3 miliony obserwujących. Internauci z niecierpliwością czekają na kolejne zaskakujące kreacje.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet wróciła do kraju po zakończeniu Mistrzostw Europy, zajmując 4. miejsce. Nasze zawodniczki, mimo że nie były faworytkami, zaskoczyły wszystkich, wygrywając wszystkie mecze grupowe, w tym z Turcją. W półfinale Polki przegrały z Włoszkami, a w meczu o brąz uległy Serbii. Na warszawskim lotnisku siatkarki przywitali kibice i fotoreporterzy, a władze związku podziękowały im za świetny występ.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 12 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 14 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku Barw Szczęścia Lucyna zaskoczy rodzinę Pyrków, przyprowadzając do ich domu bezdomnego narkomana, Adasia. Jego obecność nie będzie chwilowa, co postawi rodzinę w trudnej sytuacji. Lucyna, nie licząc się z komfortem Pyrków, coraz śmielej poczyna sobie w ich domu. Hubert zacznie podejrzewać, że za działaniami seniorki kryje się coś więcej. W 3412 odcinku sytuacja jeszcze bardziej się zaostrzy, a Hubert będzie próbował odkryć prawdziwe intencje Lucyny. Seniorka jednak, zamiast wyjaśnień, oskarży go o nękanie. Pyrkowie będą musieli zmierzyć się z kolejnymi problemami, które Lucyna sprowadza na ich dom. W 3414 odcinku Barw Szczęścia Agata Pyrka szykuje się do wyjazdu do Tajlandii, gdzie czeka ją 3-letnia przygoda zawodowa. Jednak tuż przed rozstaniem z Ignacym wydarzy się coś niespodziewanego. Ignacy, nie chcąc pogodzić się z rozłąką, oświadczy się Agacie. To emocjonujący moment, który stawia parę przed ważną decyzją o wspólnej przyszłości. Agata musi teraz zdecydować, czy przyjąć pierścionek i związać się na stałe z Ignacym, czy skupić się na karierze. Dylemat jest ogromny, bo 3-letnia rozłąka to nie lada wyzwanie dla ich związku. Lucyna dodatkowo miesza w sytuacji, próbując przekonać parę do sprzedaży mieszkania i wyjazdu z Polski. Czy Agata zdecyduje się na miłość, czy na karierę? Odpowiedź już w najnowszym odcinku.
0: W M jak miłość szykują się emocjonujące chwile. W nadchodzących odcinkach Marysia spotka Joannę w zaskakujących okolicznościach. Joanna pojawi się z tajemniczym mężczyzną, co wzbudzi wiele pytań. Kim jest ten nieznajomy? Czy to ktoś z przeszłości Joanny? A może nowa miłość? Widzowie mogą spodziewać się, że to spotkanie wywoła wiele emocji. Tymczasem Marysia nie zna jeszcze prawdy o romansie swojego męża z Joanną. Jak zareaguje, gdy dowie się o wszystkim? Serial pozostawia wiele niewiadomych, które z pewnością przyciągną przed telewizory.
1: W 1939 odcinku M jak miłość Paweł Zduński zmierzy się z kolejnym wyzwaniem. Jego syn Antek, mimo przyjmowania antybiotyku, od kilku dni zmaga się z uporczywą gorączką. Zaniepokojony Paweł postanawia zwrócić się o pomoc do lekarki Agnes, która dokładnie zbada chłopca. Na szczęście, choć początek dnia będzie pełen niepokoju, stan Antka zacznie się poprawiać. Paweł w końcu odetchnie z ulgą, ale choroba syna uświadomi mu, jak trudno jest pogodzić opiekę nad dzieckiem z pracą. Dlatego postanawia zatrudnić nianię, choć casting na opiekunkę nie przebiega zgodnie z jego oczekiwaniami.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 1940 odcinku M jak miłość Majka znów znajdzie się w emocjonalnym chaosie. Tomek, po narodzinach syna, coraz bardziej oddala się od niej, co sprawia, że ich związek wisi na włosku. Mimo to Majka nie potrafi go zostawić. W międzyczasie zaczyna zbliżać się do Mateusza, co prowadzi do napięć w jego relacji z Bogną. Bogna, widząc jak Mateusz patrzy na Majkę, postanawia zakończyć związek. Majka, choć nieświadoma swojego wpływu, przyciąga Mateusza do siebie, co tylko pogłębia jego uczucia. Odcinek pełen emocji i dramatów będzie można obejrzeć we wtorek, 15 września o 20.50 w TVP2.
0: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4249 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 18 na Polsacie. Kacper poczuje się zagrożony, gdy Ilona zakradnie się do jego gabinetu, próbując odkryć prawdę. Lucynka znajdzie się w trudnej sytuacji, próbując pogodzić dwie kobiety podczas przygotowań do pogrzebu. Tymczasem Borys postanowi pilnować Koczarskiego przed ważnym meczem, by ten nie sięgał po alkohol. Klaudia stanie przed poważnym problemem, gdy zniknie jej robotyczny pies tuż przed obroną doktoratu. Kacper, zaniepokojony działaniami Ilony, usunie z laptopa zdjęcia Pawła, co może mieć poważne konsekwencje. Serial, emitowany od 2004 roku, wciąż przyciąga widzów swoimi intrygami i emocjonującymi zwrotami akcji. Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 960 odcinek. Już 21 września o 18.40 na TVP jeden widzowie będą mogli śledzić nowe perypetie mieszkańców kamienicy. Ramon wyzna Trini, że ceni sobie spokojne życie, co skłoni ją do zachowania w tajemnicy ważnej wiadomości. Tymczasem Antonito i Elpena planują wieczór w kabarecie, co wzbudza podejrzenia Flory. Higinio wprowadza się do mieszkania po pułkowniku Valverde, a jego służąca Maria wkrótce do niego dołączy. Serial, osadzony w Madrycie na początku XX wieku, przyciąga widzów swoimi zawiłymi intrygami i tajemnicami. W obsadzie między innymi Juanma Navas jako Ramon Palacios i Mark Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso. 3402 odcinku Barw Szczęścia Hubert zaczyna mieć poważne wątpliwości co do intencji Lucyny. Wilk nie odpuszcza i naciska na matkę, by działała przeciwko Pyrkom, co może zagrozić ich domowi. Broda prosi Anię o zaliczkę na pensję, chcąc sfinansować Jance studio nagraniowe, ale nie konsultuje z nią swoich planów. Tymczasem ojciec Janki przechodzi kolejny zawał, a Mariusz robi wszystko, by uratować mu życie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o godzinie 25 na TVP 2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Wiktoria Gąsiewska, Marek Molak i Katarzyna Glinka.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Poseł Antoni Macierewicz może stanąć przed Sejmową Komisją Etyki Poselskiej po incydencie podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Jest oskarżany o użycie pistoletu na farbę przeciwko transparentowi oraz próbę zamazania napisu na wieńcu. W tym samym czasie poseł Grzegorz Matusiak miał sprowokować szarpaninę, w wyniku której jedna z uczestniczek trafiła do szpitala. Komisja Etyki Poselskiej czeka na formalne wnioski, zanim podejmie decyzję o ewentualnym postępowaniu. Dziś mogą pojawić się funkcjonariusze policji w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Nieoficjalne doniesienia wskazują, że ich celem jest zablokowanie prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu dostępu do miejsca pracy. To kolejny etap trwającego od miesięcy sporu wokół obsady sędziowskiej Trybunału. Konflikt narasta od kwietnia, kiedy prezydent nie przyjął ślubowania od 4 sędziów wybranych przez Sejm. Według najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster większość Polaków uważa, że Jarosław Kaczyński i Donald Tusk powinni przejść na polityczną emeryturę. Tylko 2% badanych chce, by obaj liderzy pozostali aktywni w polityce. Kaczyński podkreśla, że wiek nie musi wykluczać z działalności publicznej, a Tusk nie widzi obecnie nikogo, kto mógłby przejąć po nim przywództwo. Sondaż przeprowadzono na początku września na grupie ponad 1000 dorosłych Polaków.
2: Koalicja Obywatelska zdecydowanie prowadzi w najnowszym sondażu, uzyskując około 31,5% poparcia i wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość, które ma 17,5%. Do Sejmu weszłoby 6 ugrupowań, w tym Nowa Lewica i Stowarzyszenie Rozwój Plus, które przekroczyły próg wyborczy. Znaczący spadek poparcia odnotowała Konfederacja. Mimo wysokiej deklarowanej frekwencji, aż około 10,5% wyborców pozostaje niezdecydowanych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Książę Harry i Meghan Markle wrócili do Wielkiej Brytanii i już pojawił się nowy spór z pałacem Buckingham. Para jest niezadowolona z określenia ich jako prywatnych obywateli w liście od króla Karola III. Sussexowie wolą być nazywani osobami publicznymi. Pałac odpowiada, że w liście nie było nic kontrowersyjnego. Harry i Meghan zrezygnowali z oficjalnych obowiązków w 2020 roku i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, ale teraz planują dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii.
2: Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy. Dziś mija 25 lat od tragicznych wydarzeń z 11 września 2001 roku, które wstrząsnęły światem. Wśród świadków zamachu na World Trade Center byli także Polacy mieszkający w Nowym Jorku. Ich relacje, pełne grozy i odwagi, przypominają o chaosie i strachu tamtych dni. Wielu z nich, jak Sebastian Nowosad, wzięło udział w akcji ratunkowej, niosąc pomoc na gruzowisku.
0: Polski przemysł obronny dynamicznie się rozwija. Podczas targów MSPO w Kielcach podpisano ważne umowy na sprzedaż systemów Piorun dla polskich sił zbrojnych oraz na eksport do 3 krajów. Produkcja Piorunów wzrosła 5-krotnie od 2019 roku. Wiceminister Konrad Gołota podkreśla, że Polska buduje największą armię lądową w europejskiej części NATO, a przemysł obronny staje się kluczowym graczem na rynku międzynarodowym.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wczoraj w Trzebnicy doszło do interwencji policji, gdy roczne dziecko zostało zatrzaśnięte w samochodzie. Matka przypadkowo zamknęła kluczyki w środku pojazdu na jednym z parkingów. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy chłopiec został bezpiecznie uwolniony i nie odniósł żadnych obrażeń. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, by zawsze upewniać się, że mamy kluczyki przy sobie przed zamknięciem auta. W Bolesławcu policjanci zatrzymali 30-letniego motocyklistę, który w obszarze zabudowanym pędził z prędkością 157 km na godzinę. Mężczyzna nie tylko przekroczył prędkość, ale także jechał na jednym kole i wyprzedzał w miejscach niedozwolonych. Stracił już prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. Dodatkowo motocykl nie miał ważnego badania technicznego. Policja zatrzymała osoby odpowiedzialne za napad na kantor w Świeciu, do którego doszło 8 września. Zamaskowany 21-letni mężczyzna próbował wymusić pieniądze, ale pracownica uruchomiła alarm. Sprawca uciekł z portfelem, jednak dzięki szybkiej akcji policji został zatrzymany wraz z 25-letnim wspólnikiem. Obaj usłyszą dziś zarzuty w prokuraturze rejonowej w Świeciu.
2: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rozpoczął się sezon na kwitnienie storczyków, w tym popularnych Phalaenopsis. Warto teraz zadbać o odpowiednie nawożenie, na przykład domowym nawozem z ryżu i liści laurowych. Taki naturalny stymulator wspiera kwitnienie i wzmacnia rośliny. Pamiętajmy też o właściwym podlewaniu, aby uniknąć przelania i gnicia korzeni.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 12 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Krakowie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, po długiej walce z glejakiem czwartego stopnia odszedł w wieku 39 lat. Jego żona Anita zadbała o godne pożegnanie, stawiając plastikowy nagrobek, by miejsce spoczynku wyglądało schludnie. Cóż za nowoczesne podejście do tradycji. Wśród kwiatów i czerwonych róż w kształcie serca rodzina pożegnała Adriana w kameralnej atmosferze. Miłość, która zaczęła się na oczach całej Polski, zakończyła się w ciszy i prywatności. Dieta planetarna w szkołach wywołuje burzę emocji. Czy ograniczenie mięsa i postawienie na rośliny to klucz do zdrowia i ratowania planety? Daria Ładocha, znana z ostrożności, podkreśla, że nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich dzieci. Czas pokaże, czy ten eksperyment okaże się zbawieniem, czy kolejnym wielkim nieporozumieniem. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan świętują 10. rocznicę ślubu, a czas zdaje się ich omijać szerokim łukiem. Para, która poznała się w 2013 roku, teraz wygląda jeszcze młodziej niż dekadę temu. W Wenecji, mimo deszczowej aury, zakochani promienieli, publikując w sieci pamiątkowe zdjęcia. Czyżby sekret ich wiecznej młodości tkwił w miłości, czy może w poprawkach tu i ówdzie?
1: Czy ktoś jeszcze pamięta serial Sąsiedzi? Minęły już 23 lata od jego premiery, a czas nie oszczędził jego gwiazd. Cezary, Stanisław i reszta ekipy z ekranu przeszli niezłe metamorfozy. Choć niektórzy z nich nadal trzymają formę, to jednak zmiany są widoczne gołym okiem. Kto by pomyślał, że te telewizyjne perypetie dwóch rodzin będą tak trwałym wspomnieniem?
3: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Magdalena Cielecka i Bogusław Linda, gwiazdy polskiego kina, wplątani w aferę alkoholową. Akt oskarżenia dotyczy reklamowania napojów wysokoprocentowych na ich profilach społecznościowych. Aktorzy nie muszą się pojawiać na rozprawach, co najwyraźniej jest nowym trendem wśród celebrytów. Kolejna odsłona tej sądowej telenoweli zaplanowana jest na 9 listopada. Ciekawe, czy tym razem zaszczycą sąd swoją obecnością.
2: Warszawskie Bemowo stanie się areną prawdziwego muzycznego cyrku, gdzie orkiestra symfoniczna spotka się z polskim hip-hopem. Imek, czyli Radzimir Dębski, zaprosił na scenę legendy takie jak Paktofonika, PZ czy Sokół, by zamknąć historię polskiego hip-hopu. To nie będzie zwykły koncert, ale monumentalne widowisko, które pokaże, że rap i orkiestra mogą brzmieć jak najlepsi kumple. Czy to koniec? A może dopiero początek nowej ery w muzyce? Czas pokaże. Dzień programisty, czyli święto, które przypada na 256 dzień roku, już za rogiem. To moment, kiedy wszyscy kodujący magicy mogą poczuć się wyjątkowo, bo przecież bez nich świat byłby jak stary telefon stacjonarny. W tym roku, 13 września, warto złożyć życzenia, które rozbawią każdego kodera. Może coś o bugach, które boją się repozytorium, albo o kodzie czystym jak łzy juniora. Pamiętajmy, że liczba 256 to dla programistów świętość, więc niech ten dzień będzie pełen humoru i bezbłędnych kompilacji.
1: Rok 1991 to czas, kiedy rok przeszedł prawdziwą rewolucję, a wszyscy

0: Poza sprawą Nirwany i ich Smells Like Teen Spirit. Kto by pomyślał, że kawałek, który początkowo przeszedł bez echa, stanie się hymnem pokolenia i zdefiniuje grunge? Choć nigdy nie zdobył szczytu listy Billboard 200, jego wpływ na kulturę jest niepodważalny. A co z Grammy? Dwie nominacje, zero statuetek. Bo przecież Eric Clapton i Red Hot Chili Peppers musieli coś zgarnąć.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Duran Duran na znaczkach pocztowych. Brytyjska poczta postanowiła uczcić legendarny zespół, wydając kolekcję znaczków z okładkami ich albumów. To nie lada gratka dla fanów, którzy mogą teraz wysyłać listy z twarzami swoich idoli. Wydaje się, że muzyka lat 80. wciąż ma się świetnie, skoro nawet poczta postanowiła ją uwiecznić. Czyżby znaczki stały się nowym wyznacznikiem rockowej nieśmiertelności?
0: Kings of Leon znowu zaskakują. Już 6 listopada na półkach sklepowych pojawi się ich 10. album Oh My Beloved, który muzycy wyprodukowali całkowicie sami. Pierwszy singiel My Whole World już krąży w sieci, a zespół obiecuje, że na płycie znajdziemy aż 13 nowych utworów. Czyżby szykował się kolejny hit, który podbije serca fanów? Czas pokaże, czy ten nostalgiczny powrót do przeszłości okaże się strzałem w dziesiątkę. Cage the Elephant powracają z nowym singlem Dying in Reverse, a Matthew Schultz z powagą mówi o śmierci ego i odrodzeniu. Zespół, który już zgarnął kilka nagród Grammy, twierdzi, że tworzy teraz najlepszą muzykę w swojej karierze. Nowy utwór trafił nawet na ścieżkę dźwiękową gry EA Sports FCTM 27. A dla fanów z Polski jedyny koncert w Krakowie już 9 lutego przyszłego roku. Cóż, wygląda na to, że Cage the Elephant naprawdę nie zwalniają tempa. Wielka niespodzianka dla fanów rocka podczas inauguracyjnego meczu NFL w Seattle. Soundgarden, wspierani przez Taylor Momsen i Mike'a McCready'ego, dali koncert, który nie został pokazany w telewizji. Zamiast tego NBC postanowiło uraczyć widzów rozmowami ekspertów w studiu. Fani są wściekli, a internet aż huczy od krytyki. To nie pierwszy raz, kiedy stacja zalicza taką wpadkę. 4 lata temu podobnie potraktowano występ Ozziego Osborna. Tymczasem Soundgarden pracuje nad nowym albumem z wokalami Chrisa Cornella, ale data premiery wciąż pozostaje tajemnicą.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 11 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 14 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie, w rejonie traktu lubelskiego, doszło do potrącenia 8-letniego chłopca jadącego hulajnogą przez samochód marki Skoda. Dziecko było pod opieką trzeźwego ojca. Na miejscu pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy badają stan zdrowia chłopca. Kierowca Skody prawdopodobnie świadczył usługi przewozu osób na aplikację. Dziś przed sądem rejonowym w Siedlcach toczy się proces lekarza i dwóch ratowników medycznych oskarżonych o zaniedbanie. Sprawa dotyczy tragicznego wypadku z sierpnia 2024 roku, kiedy to 87-letni Ryszard F. spadł z noszy podczas transportu do szpitala i zmarł. Prokuratura zarzuca medykom, że pacjent nie był odpowiednio zabezpieczony. Oskarżeni nie przyznają się do winy, a proces nadal trwa. W Ostrowi Mazowieckiej zatrzymano 53-letniego mężczyznę, podejrzanego o znęcanie się nad swoją 75-letnią matką. Przemoc miała trwać prawie 15 lat, a ostatnia awantura zakończyła się interwencją policji. Mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, został aresztowany na 2 miesiące. Grozi mu do 5 lat więzienia za przemoc psychiczną i fizyczną wobec osoby najbliższej. 3 mężczyzn, którzy dokonali spektakularnego napadu na salon jubilerski w Nowym Dworze Mazowieckim, zostało zatrzymanych. Sprawcy w wieku od 23 do 51 lat wykorzystali linę i drabinę, by dostać się do sklepu i ukraść biżuterię wartą blisko 400 tysięcy złotych. Po miesiącach śledztwa policja ustaliła ich tożsamość, a wszyscy 3 przebywają teraz w areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Nad ranem policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy byli z nim tej nocy, usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzeci uczestnik, świadek zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie trwa.
1: W Warszawie doszło do kolizji na przejeździe kolejowym, gdzie kierowca ciężarówki zignorował znak stop i uderzył w lokomotywę. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale zdarzenie wywołało falę oburzenia wśród internautów. Stołeczna policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych. Kierowca otrzymał mandat w wysokości 1500 zł i 10 punktów karnych.
2: Na warszawskim Ursynowie, przy ulicy Hirschfelda 2, mieszkańcy zmagają się z dramatyczną sytuacją. Budynek, w którym mieszkają, jest w tak złym stanie technicznym, że inspektorat budowlany zakazał jego użytkowania. Lokatorzy, w większości seniorzy, boją się bezdomności, a prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Mimo prób rozwiązania problemu, mieszkańcy wciąż czekają na konkretne działania naprawcze. Maszynista pociągu Koziołek, który wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych, czuje się lepiej. Jego stan jest teraz stabilny, choć początkowo był ciężki. 2 inne osoby, które trafiły do szpitala, zostały już wypisane. Niestety, w wypadku zginęła jedna pasażerka, a kierowca ciężarówki nadal walczy o życie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Podczas tegorocznych gwarków w Tarnowskich Górach doszło do niebezpiecznego incydentu. Wczoraj wieczorem karuzela Speedmax nagle się zatrzymała, a 8 osób utknęło na wysokości blisko 20 metrów. Straż pożarna szybko interweniowała, a wszyscy uczestnicy zostali bezpiecznie sprowadzeni na ziemię. Przyczyną awarii był chwilowy brak zasilania, a na szczęście nikt nie ucierpiał. Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny podającego się za generała z Jemenu. Oszust wyłudził pieniądze pod pretekstem dostarczenia wojskowej przesyłki. Proceder trwał kilka tygodni, aż kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu internetowych znajomości.
2: Wstrząsająca sprawa z Olecka. Anna W. została skazana na 15 lat więzienia za śmierć swojej 9-miesięcznej córki Blanki. Dziewczynka zmarła w wyniku maltretowania, a sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia. Ojciec dziecka, Grzegorz W., został uniewinniony. Decyzja sądu o złagodzeniu wyroku dla matki wywołała oburzenie społeczne.
1: Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne szorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Oleśnicy doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 9-letnia dziewczynka i jej 45-letnia mama. Obie zostały potrącone przez pociąg na niestrzeżonym przejściu kolejowym. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 7 imienia Jana Pawła II w Oleśnicy złożyła rodzinie wyrazy współczucia. Policja i prokuratura nadal badają przyczyny tej tragedii. 49-letnia kobieta z powiatu bolesławieckiego została skazana na 8 miesięcy więzienia za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu i łamanie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Policja zatrzymała ją po pościgu w lesie, gdy miała 1,5 promila alkoholu we krwi. Dodatkowo sąd nałożył na nią grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą tak samo 14 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że nie będzie zmian w wieku emerytalnym w Polsce. Obecne zasady, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostaną bez zmian co najmniej do wyborów. Dyskusje na temat zrównania wieku emerytalnego dla obu płci nie przełożą się na konkretne działania legislacyjne. Minister podkreślił, że rząd nie prowadzi żadnych prac nad reformą w tym zakresie. Oznacza to, że przyszli emeryci mogą na razie spać spokojnie i nie muszą zmieniać swoich planów emerytalnych. Rząd planuje wprowadzenie obowiązkowego monitoringu przy bankomatach i wpłatomatach. Nagrania z transakcji mają być przechowywane przez 90 dni, a dostęp do nich uzyska 11 instytucji państwowych. Nowe przepisy przewidują również grzywny za zasłanianie twarzy podczas korzystania z tych urządzeń. Celem zmian jest skuteczniejsza walka z cyberprzestępczością i praniem pieniędzy. Projekt jest już w konsultacjach z Ministerstwem Finansów. Jeśli wejdzie w życie, dotknie milionów użytkowników bankomatów w Polsce.
2: Nadchodząca zima 2026 roku może być wyjątkowo kosztowna dla Polaków. Paweł Lachman, prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, ostrzega przed wysokimi rachunkami za ogrzewanie. Główną przyczyną są rekordowo drogie paliwa kopalne, takie jak gaz i węgiel. Lachman sugeruje, że pompy ciepła mogą być rozwiązaniem, ale krytykuje obecny program Czyste Powietrze. Ekspert wskazuje na potrzebę lepszej koordynacji polityki energetycznej w Polsce. Bez tego, jak podkreśla, wysokie koszty ogrzewania pozostaną nieuniknione. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Szachy to nie tylko gra, ale także szkoła strategicznego myślenia i podejmowania decyzji. Ekspert Michał Kanarkiewicz podkreśla, że zarówno w szachach, jak i w biznesie kluczowe jest myślenie kilka kroków do przodu. Zwraca uwagę, że nadmierna ostrożność może prowadzić do porażki, a ryzyko jest nieodłącznym elementem sukcesu. Współczesna technologia, w tym sztuczna inteligencja, zmienia zasady gry, ale nie zastąpi szybkiego podejmowania decyzji. Kanarkiewicz radzi, by nie czekać na idealny moment, lecz działać i korygować kurs w trakcie. Stanisław Szwed, poseł PiS i były wiceminister rodziny, ujawnił, że jego emerytura wynosi 21,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. To najwyższa kwota wśród posłów emerytów, co zaskoczyło nawet samego Szweda. Tak wysoka emerytura to efekt pracy w szkodliwych warunkach oraz kontynuowania kariery zawodowej do 69 roku życia. Szwed pracował jako elektryk przy piecach hartowniczych, co wpłynęło na wysokość jego świadczenia. Po przekroczeniu drugiego progu podatkowego na jego konto wpływa około 12 tysięcy złotych netto miesięcznie. W rządzie Donalda Tuska wielu wiceministrów nie ujawnia swojego majątku, mimo że zarządzają ogromnymi sumami z publicznych funduszy. Przykładem jest wiceminister finansów Jarosław Neneman, którego oświadczenie majątkowe nie zostało opublikowane. Podobnie jest z innymi kluczowymi urzędnikami jak Hanna Majszczyk czy Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Ministerstwa tłumaczą się przepisami, które nie wymagają publikacji tych danych. Eksperci alarmują, że brak przejrzystości może prowadzić do konfliktu interesów. Projekty ustaw mające zwiększyć transparentność utknęły w sejmowej zamrażarce. Beata Szydło, była premier Polski, zgromadziła znaczne oszczędności, które trzyma w trzech walutach – euro, dolarach i złotówkach. Jej główne źródło dochodów to uposażenie z Parlamentu Europejskiego oraz polska emerytura. Łączne oszczędności Szydło wynoszą ponad 700 tysięcy złotych, co pokazuje jej dbałość o zabezpieczenie finansowe. Była premier inwestuje także w nieruchomości, posiadając dom i gospodarstwo rolne o łącznej wartości 700 tysięcy złotych. W jej garażu znajdują się dwa samochody – SsangYong Corando i Audi Q3.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ponad 11 milionów Polaków zastrzegło swoje numery PESEL po niedawnym wycieku danych medycznych. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski uspokaja, że skradzione dane nie krążą w sieci, ale zaleca ostrożność. Zastrzeżenie PESEL można łatwo zrobić przez aplikację mObywatel. Rząd planuje wprowadzenie nowych przepisów, tzw. cyberpiątku, które mają lepiej chronić nasze dane do końca 2026 roku. Polska inwestuje również 600 milionów złotych w rozwój infrastruktury AI wspólnie z Czechami i Litwą. Prezes ZUS, Liwiusz Laska, ujawnił, że jego przyszła emerytura wyniesie niecałe 4200 zł brutto. To efekt decyzji sprzed lat, kiedy przez 18 lat prowadził działalność gospodarczą, płacąc minimalne składki. Laska przyznaje, że mimo wysokich dochodów, jego emerytura będzie stosunkowo niska. Podkreśla, że podobny problem dotyczy wielu Polaków, którzy również mogą otrzymać niskie świadczenia. Prezes ZUS zachęca do oszczędzania w PPK i IKZE oraz regularnego sprawdzania prognoz emerytalnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 15 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas emocjonująca akcja. Celina, działając na zlecenie Justina, postanawia zdobyć dowody przeciwko Karolinie. Detektywka namawia Łukasza, by zaprosił Karolinę i Bruna na kolację, nie zdradzając, że prowadzi śledztwo. Podczas wieczoru Celina sprytnie zdobywa telefon Karoliny i kopiuje z niego wszystkie dane. Dzięki temu odkrywa prawdziwe nagranie, które może oczyścić Justina z zarzutów zdrady. Karolina, nieświadoma intrygi, zaczyna szukać zgubionego telefonu. Celina w ostatniej chwili podrzuca urządzenie, udając, że nic nie wie o jego zniknięciu. Odcinek ten będzie miał swoją premierę w poniedziałek, 14 września o godzinie 25 w TVP2. W 3411 odcinku Barw Szczęścia Malwina stanie przed emocjonalnym wyzwaniem. Zobaczy swojego męża Hermana w towarzystwie młodej, atrakcyjnej klientki. Choć Herman nie da jej powodu do podejrzeń, Malwina poczuje ukłucie zazdrości. Czy niewinna sytuacja w pracy Hermana wywoła kryzys w ich małżeństwie? Malwina przekona się, że nawet w szczęśliwym związku mogą pojawić się chwile zwątpienia. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 2 października o godzinie 25 w TVP2. To nie jedyne dramatyczne wydarzenie, które czeka widzów tego wieczoru. W 1939 odcinku M jak miłość Paweł Zduński zmierzy się z trudnym zadaniem znalezienia niani dla swojego syna, Antosia. Pierwsza kandydatka na nianię okaże się wyjątkowo nietrafiona, gdyż zamiast skupić się na pracy, zacznie bezceremonialnie wypytywać Pawła o jego życie osobiste. Kobieta nie wyczuje delikatnej sytuacji, co doprowadzi do niezręcznego zakończenia spotkania. Paweł, choć zniechęcony, nie podda się i zaprosi kolejną kandydatkę. Niestety, i tym razem, nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Nowa kandydatka spóźni się na spotkanie, a jej rady dotyczące zdrowia Antosia nie przypadną do gustu obecnej Agnes. Poszukiwania odpowiedniej opiekunki dla Antosia stają się dla Pawła prawdziwym wyzwaniem. Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4280 odcinek, który zostanie wyemitowany 21 września o 20.15 na TVN. Weronika Roztocka znów będzie drżeć o los Eweliny, gdy ta nie odbierze telefonu, a Greg zniknie z dyżuru. Niespodziewany telefon od Eweliny z podejrzanymi odgłosami w tle tylko wzmocni jej obawy. Weronika ruszy do domu Kalskiej, gdzie zastanie dramatyczną scenę z ratownikami i policją. Tymczasem Marta, mimo urlopu macierzyńskiego, wróci do studia, by zdemaskować oszusta od kryptowalut na antenie. Serial Na Wspólnej to opowieść o mieszkańcach warszawskiej ulicy, gdzie codzienne problemy mieszają się z dramatycznymi wydarzeniami. W obsadzie m.in. Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka i Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 481 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 15.05 na TVP2. W tym epizodzie Martina, zamknięta w szpitalu psychiatrycznym, otrzymuje list od Kurra, który przynosi jej chwilę ukojenia w trudnych chwilach. Równocześnie Rumulo odkrywa mroczny sekret Virtudes, zmuszając ją do wyjaśnienia kradzieży złotego kielicha. Na pałacowych korytarzach dochodzi do konfrontacji między Kataliną a jej bratem Manuelem, co prowadzi do poważnych zmian w ich życiu. Alonso, zmęczony napięciami, żąda opuszczenia pałacu przez Marię Antonię, kończąc ich skomplikowaną relację. Fani serialu mogą śledzić te i inne wątki również na platformie TVP VOD. W hotelu Paradise 13 Nadia i Filip nie przestają zaskakiwać. Po burzliwych kłótniach i chwilach dystansu para po raz pierwszy się pocałuje. Fragment tej sceny już krąży w sieci, wywołując niemałe zaskoczenie wśród widzów. W poniedziałek czeka nas kolejny emocjonujący zwrot akcji. Na oficjalnym profilu programu pojawiło się nagranie zapowiadające ten moment. Fani programu nie kryją zdziwienia i już komentują, że to książkowy przykład toksycznej relacji. Czy pocałunek będzie początkiem nowego etapu dla Nadii i Filipa, czy tylko kolejnym dramatycznym zwrotem? Przekonamy się już wkrótce. W 4737 odcinku Klanu u Kazuniów atmosfera przy śniadaniu będzie wyjątkowo napięta. Miłosz zamknie się w sobie, a Ala solidarnie stanie po jego stronie. Bożenka nie zdoła opanować nerwów, co nie umknie uwadze teściów. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 18.05 na TVP1. Widzowie będą mogli śledzić kolejne rodzinne i osobiste zmagania bohaterów. Serial Klan to opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów, pełna emocji, konfliktów i powrotów. W obsadzie m.in. Tomasz Stokinger, Izabela Trojanowska i Agnieszka Kaczorowska. To historia, która od lat przyciąga przed telewizory rzesze widzów.
0: serial na dobre i na złe w 997 odcinku przynosi emocjonujące chwile. Zrozpaczona Blanka po tajemniczym zniknięciu swojej córki Niny otrzymuje niespodziewaną wiadomość. Policjantka Dorota Kowal informuje ją o znalezionej w oknie życia dziewczynce. Czy to zaginiona Nina? Blanka, mimo wyczerpania, nie poddaje się i postanawia działać. Dramatyczne poszukiwania trwają, a policja wykorzystuje zaawansowany sprzęt, by odnaleźć dziecko. Młoda matka, pełna nadziei, chce jak najszybciej zobaczyć znalezioną dziewczynkę. To może być pierwszy krok do szczęśliwego zakończenia tej mrożącej krew w żyłach historii.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą też 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki wyraził zaniepokojenie sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego, apelując o zakończenie jego upolitycznienia. W liście z okazji 40-lecia Trybunału skrytykował działania obecnego rządu, nazywając je bezprawiem i podkreślił potrzebę głębokiej reformy konstytucyjnej. Konflikt wokół Trybunału zaostrzył się po odmowie prezydenta przyjęcia ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów, co doprowadziło do wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Krajową.
2: Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
0: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie. Dziś, 14 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uczniowie mają wolne od zajęć szkolnych. To doskonała okazja dla rodzin, by zaplanować długi weekend, biorąc wolne w czwartek i piątek. Eksperci wskazują, że popularne kierunki to Bałtyk i góry, gdzie można cieszyć się spokojniejszą atmosferą i jesiennymi krajobrazami. Ceny noclegów zaczynają się od 425 zł za dobę, a wiele obiektów oferuje udogodnienia dla dzieci.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Dziś w nocy z 11 na 12 września w Polsce mogą wystąpić pierwsze przymrozki tego sezonu. Temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus 4 stopni Celsjusza, szczególnie w zachodniej, południowej i południowo-wschodniej części kraju. Weekend zapowiada się chłodno, z zachmurzeniem i możliwymi intensywnymi opadami deszczu na południu i wschodzie. To czas, by przygotować ogrody na nadchodzące zimowe warunki. Kiedy kot załatwi się na kanapę, zapach może być trudny do usunięcia. Domowy sposób na bazie sody i octu skutecznie neutralizuje nieprzyjemną woń. Wystarczy wymieszać pół szklanki wody z octem, spryskać plamę, a następnie posypać sodą oczyszczoną. Po kilku godzinach odkurz kanapę, by pozbyć się zapachu i plamy.
0: Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni. Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
0: Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków. W miejscowości Sokolniki Suche doszło do tragicznego wypadku. Pociąg relacji Lublin Główny, Szczecin Główny zderzył się z ciężarówką, co spowodowało śmierć jednej pasażerki. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a najciężej ranni zostali przetransportowani śmigłowcami do szpitali. Policja prowadzi dochodzenie, aby ustalić przyczyny katastrofy. Policja zatrzymała 52-letniego mieszkańca Oławy, który groził w internecie prezesowi Rady Ministrów. Mężczyzna publikował groźby na swoim profilu na Facebooku, co zauważyli funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Podejrzanemu grozi teraz kara do 3 lat więzienia. Sprawę prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod nadzorem prokuratury.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie.
2: Pierwsza dama Marta Nawrocka podsumowała ponad rok swojej działalności w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Opowiedziała o zmianach w życiu rodzinnym po przeprowadzce do Pałacu Prezydenckiego, podkreślając, że mimo nowej rzeczywistości, rodzina pozostała taka sama. W wywiadzie poruszyła też temat nawyków prezydenta Karola Nawrockiego, w tym jego zamiłowania do snusów, które traktuje jak kawę. Marta Nawrocka podkreśliła, że prawdziwe pasje jej męża to książki i sport.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury tak samo 14 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w Krakowie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na planie filmowym właśnie, że tak. Nigdy w życiu. 20 lat później. Dzieje się więcej niż w telenoweli. Danuta Stenka wraca jako Judyta, a Agnieszka Żulewska, nowa Tosia, już wywołała burzę medialną, bo przecież nie ma to jak zmiana obsady, żeby podgrzać atmosferę. Afera Tosia Gate nie zatrzymała produkcji. A na planie pojawiła się nawet 7-letnia córka, Sylwii Bomby, która zagra Wandę. Ciekawe, co jeszcze nas czeka w tej filmowej telenoweli. Ignacio Mateja Cabello, pół Hiszpan, pół Polak, rzucił słoneczną Sewillę dla kapryśnej polskiej pogody i teraz błyszczy w programie Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Ten charyzmatyczny Andaluzyjczyk, który kiedyś nie chciał uczyć się polskiego, teraz zaraża Polaków pasją do hiszpańskiego. Zaskoczony ambicją naszych studentów, Ignacio z uśmiechem opowiada o różnicach kulturowych, a jego świeże spojrzenie na Polskę to prawdziwa perełka w telewizyjnych dyskusjach. Program z jego udziałem można oglądać w każdą niedzielę na TVP2, gdzie nie zabraknie humoru i ciekawych anegdot.
2: Justyna Steczkowska wkrótce stanie się teściową. Jej syn, Leon Myszkowski, i jego narzeczona Ksenia Ngo szykują się do ślubu, choć dokładna data wciąż pozostaje tajemnicą. Para, która poznała się w walentynki, planuje ceremonię na przyszły rok, być może w cieplejszym klimacie. Przygotowania do ślubu będą relacjonowane w telewizji, a Justyna, mimo napiętego grafiku koncertowego, wspiera młodych na każdym kroku.
1: Maria Szabłowska, znana dziennikarka, po stracie męża Marka Lipińskiego, próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Ostatnio widziano ją samotnie w restauracji, gdzie towarzyszył jej jedynie ukochany piesek. Po kolacji, z kieliszkiem w dłoni, ruszyła na zakupy, pokazując, że nawet w żałobie życie toczy się dalej. Czasem zwykły spacer z czworonogiem może być najlepszym lekarstwem na smutek.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Joanna Jędrzejczyk, znana z Oktagonu, teraz podbija parkiet Tańca z Gwiazdami. Z determinacją godną mistrzyni UFC zapowiada, że kryształowa kula będzie jej kolejnym trofeum. W lśniącej sukience i z niezmienną pewnością siebie Jędrzejczyk nie pozostawia złudzeń. Konkurencja ma się czego bać. Czyżbyśmy mieli nową królową parkietu?
2: Joanna Rawin, ikona PRL-u, odeszła w sierpniu, ale jej pogrzeb we wrześniu był prawdziwym show. Bez księdza, za to z różową urną i muzyką w tle, Rawik pożegnała się z nami na własnych zasadach. Nawet generał Jaruzelski pojawił się w rozmowach, co tylko dodaje pikanterii tej nietypowej ceremonii. Rawik, wierna swoim przekonaniom, pokazała, że nawet po śmierci można zaskakiwać.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł po heroicznej walce z nowotworem mózgu. Choć zebrał 2,5 miliona złotych na innowacyjne leczenie, choroba okazała się silniejsza. Jego śmierć poruszyła nie tylko bliskich, ale i zagraniczne media, które opisały tę tragiczną historię. Wdowa i dzieci pożegnały go sercem z czerwonych róż, a świat przypomniał sobie o miłości, która zaczęła się przed kamerami.
2: W Łodzi trwa festiwal Great September, a piątkowy wieczór zapowiada się na prawdziwy koncertowy dylemat. Krzysztof Zalewski i Czesław Mozil wystąpią o tej samej godzinie, ale na różnych scenach. Czy ktoś w ogóle pomyślał o fanach, którzy chcieliby zobaczyć obu artystów? Wybór między rockową energią Zalewskiego a kameralnym spotkaniem z Mozilem to prawdziwa łamigłówka. A może ktoś spróbuje być w dwóch miejscach naraz? Powodzenia!
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że za nostalgiczną melodią elektrycznych gitar kryje się prawdziwy dramat? Ucieczka 555. To nie tylko chwytliwa piosenka, ale i historia młodego sierżanta Jana Kępy, który w 1951 roku postanowił uciec na zachód, sprzeciwiając się komunistycznemu reżimowi. Niestety, jego marzenia o wolności zakończyły się tragicznie, a sąd wojskowy nie miał litości, skazując go na śmierć. Kuba

0: Sienkiewicz zdołał jednak ubrać tę bolesną prawdę w muzykę, która do dziś porusza serca słuchaczy.
1: Kto by pomyślał, że hymn wolności pokolenia PRL-u zrodził się z rozmowy o niczym, z argentyńską Miss? Tak, to właśnie banalny dialog z książki stał się inspiracją dla Kory, by stworzyć boskie Buenos Aires. Manam z tym jednym utworem rozbił bank na festiwalu w Opolu, kończąc epokę grzecznej polskiej estrady. A wszystko to dzięki przypadkowemu spotkaniu z pustą celebrytką, która nieświadomie dała Polakom oddech wolności. U2, legendarna irlandzka formacja, dołączy do elitarnego grona jako Musicers Persons of the Year 2027. Bono i spółka zostaną uhonorowani za swoje charytatywne wyczyny i wpływ na kulturę, bo przecież kto inny mógłby to zrobić lepiej? Gala odbędzie się 5 lutego 2027 roku w Los Angeles, a ekskluzywny koncert Tribute z pewnością przyciągnie tłumy. Tymczasem fani mogą cieszyć się nowym singlem Street of Dreams, który zapowiada nadchodzący album. Czyżby U2 szykowało się na kolejne 50 lat muzycznej dominacji?
0: W Katowicach z hukiem odsłonięto gwiazdę Ryszarda Riedla, legendy zespołu Jam, który dziś świętowałby swoje 70. urodziny. W Alei Gwiazd Bluesa, gdzie brązowe tablice upamiętniają wybitnych twórców, Rydell dołączył do grona takich jak Ireneusz Dudek czy SBB. Wydarzenie uświetniła akcja Graj z Jamem, gdzie artyści i ochotnicy wspólnie zagrali naiwne pytania. Cóż, Rydell może i odszedł, ale jego duch wciąż gra pierwsze skrzypce w sercach fanów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Obecnie w Katowicach powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sierpcu doszło do pożaru w niezamieszkanym budynku przy ulicy Jaśka Pilika. Ogień pojawił się w nocy, a na miejscu działało 7 zastępów straży pożarnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Policja zatrzymała 31-letniego mężczyznę podejrzanego o celowe podpalenie. Grozi mu do 5 lat więzienia. 22-letni Roman M. został skazany na 5 lat i 2 miesiące więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. Mężczyzna prowadził Audi z prędkością 227 km na godzinę, mimo ograniczenia do 90 km na godzinę i uderzył w drzewo, co spowodowało śmierć pasażera. Sąd orzekł także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz nałożył na Romana M. obowiązek zapłaty odszkodowania. Wyrok jest prawomocny.
2: W Warszawie, w pobliżu szkoły podstawowej nr 404, doszło do potrącenia 8-letniego chłopca jadącego hulajnogą. Dziecko było pod opieką ojca, a wypadek spowodowała osobowa szkoda. Na miejscu pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy badają stan zdrowia chłopca. Policja ustala szczegóły zdarzenia.
1: Blok przy ulicy Hirschfelda 2 na Ursynowie został wyłączony z użytkowania z powodu poważnych uszkodzeń. Mieszkańcy, w większości seniorzy, obawiają się o swoje przyszłe losy, a niektórzy z nich, jak pani Danuta, nie mają dokąd pójść. Sprawą zajmuje się prokuratura, która bada zaniechania w przeprowadzeniu niezbędnych prac naprawczych. W przyszłym tygodniu planowana jest kolejna inspekcja budowlana, która może zadecydować o dalszych losach budynku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy pili z nim alkohol, zostali aresztowani i usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć. Trzeci mężczyzna, świadek pobicia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie.
1: W Warszawie odbyła się 11. edycja Wizz Air Warsaw, praski Night Half Marathon, przyciągając rekordową liczbę blisko 18 tysięcy uczestników. Marcin Biskup triumfował w praskiej piątce K-Run, ustanawiając nowy rekord trasy z czasem 14 minut i 4 sekundy. Wśród kobiet Agnieszka Chorzępa również pobiła rekord, kończąc bieg w 15 minut i 55 sekund. W półmaratonie Maryna Nemchenko zwyciężyła z nowym rekordem trasy 1 godzina, 12 minut i 21 sekund. To była niezapomniana noc, pełna sportowych emocji i nowych rekordów. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matury 2026. Świadectwo dojrzałości otrzymało 87% absolwentów, czyli 280 870 osób. Licealiści poradzili sobie lepiej niż uczniowie techników, gdzie zdawalność wyniosła niecałe 80%. Największym wyzwaniem dla maturzystów była matematyka, którą zdało niecałe 89% zdających. Eksperci z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli, że przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów nie zaewidencjonował wpłat na ponad 3 miliony złotych. W wyniku tego zaniedbania jego zobowiązanie w podatku VAT zostało zaniżone o ponad 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył korekty deklaracji VAT i uregulował należności. Proceder ten nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu paragonów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policja w Białymstoku poszukuje 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Nastolatka ma około 172 cm wzrostu, ciemne włosy do ramion i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną koszulkę, ciemne spodenki i białe buty sportowe. Każda informacja o jej miejscu pobytu może być kluczowa.
1: Na Dolnym Śląsku, w miejscowości Dobra, troje dzieci na hulajnogach elektrycznych zlekceważyło opuszczone rogatki i czerwoną sygnalizację na przejeździe kolejowym. Chwilę po ich przejeździe przez tory, z dużą prędkością przejechał tamtędy pociąg pasażerski. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, wywołując falę oburzenia. Policja przypomina o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
2: Tragiczny wypadek w Oleśnicy. Na niestrzeżonym przejściu kolejowym zginęły 45-letnia kobieta i jej 9-letnia córka Kinga. Według wstępnych ustaleń dziewczynka wbiegła na tory, a matka próbowała ją ratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. Społeczność szkoły podstawowej nr 7 w Oleśnicy pożegnała zmarłe, wyrażając głęboki żal i współczucie dla rodziny. 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: 2 lata po tragicznej powodzi w Kotlinie Kłodzkiej, stronie śląskie wciąż odbudowuje się po zniszczeniach. Przerwana tama zalała centrum miasta, a straty sięgnęły ponad 3 miliardów złotych. Mimo postępów w odbudowie, mieszkańcy nadal zmagają się z traumatycznymi wspomnieniami. Władze podkreślają, że priorytetem jest bezpieczeństwo i modernizacja infrastruktury, aby zapobiec przyszłym katastrofom.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie dobra, a dla Wrocławia umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. 3 tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W polskiej ekstraklasie wybuchła afera związana z wiadomością SMS, którą trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, wysłał do sędziego Arkadiusza Kamila Wójcika. W treści wiadomości Siemieniec sugerował współpracę z arbitrem podczas meczu. Sprawę bada już Polski Związek Piłki Nożnej. Dodatkowo w sieci pojawiło się nagranie sędziego, w którym przeprasza on trenera. Legia Warszawa jest wiceliderem Ekstraklasy, a bramkarz Otto Hindrich wyrasta na objawienie sezonu, ratując drużynę w kluczowych momentach. Były napastnik Legii, Jacek Cyzio, uważa, że postawienie na Rumuna to strzał w dziesiątkę. Jan Kuchta, nowy nabytek, ma szansę stać się kluczowym wzmocnieniem ataku. Przed Legią hitowe starcie z Widzewem, które może przynieść kolejne emocjonujące zakończenie.
1: Nick Prelec, najlepszy strzelec Jagiellonii w Ekstraklasie, przygotowuje się do meczu z Wisłą Kraków. Słoweniec, który zdobył już 4 bramki w tym sezonie, został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Słowenii. Wisła, mimo odejścia swojego najlepszego strzelca Jordiego Sancheza, pozostaje groźnym rywalem. Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, wierzy, że jego drużyna może przełamać serię zwycięstw krakowskiego Beniaminka na własnym stadionie.
0: Tymoteusz Puchacz, polski obrońca Sabah Baku, zagra przeciwko Manchesterowi United w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Mecz na Old Trafford to spełnienie dziecięcego marzenia Puchacza, który ciężką pracą osiągnął ten etap kariery. Jego były trener, Dariusz Dudek, podkreśla, że Puchacz nie boi się wyzwań i zawsze dąży do realizacji swoich celów. Wyjazd do Azerbejdżanu okazał się dla niego strzałem w dziesiątkę, przynosząc sukcesy zarówno na boisku, jak i w życiu osobistym.
2: Radio Super Express. Sport.
1: Kamil Grabara, polski bramkarz, dołączył do Juventusu Turyn na roczne wypożyczenie z opcją wykupu. Ekspert Piotr Czachowski ocenia ten transfer jako kluczowy dla włoskiego klubu, podkreślając, że Grabara ma szansę szybko wywalczyć pozycję numer 1. Obecnie zmiennik Guglielma Vicario, Grabara może wzmocnić Juventus w walce o Ligę Mistrzów. Czy Polak poprowadzi starą damę do sukcesów? Czas pokaże.
0: W ten weekend Barskowice koło Stargardu staną się areną emocjonujących zawodów STIHL Timber Sports. W sobotę odbędą się 23. Mistrzostwa Polski, a w niedzielę Mistrzostwa Europy w formacie trofi. Wśród polskich zawodników zobaczymy m.in. Jacka Gronwalda i Michała Dubickiego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna będzie transmisja online.
1: Klub padlowy Svito Padel w Kijowie, należący do Eliny Svitoliny, został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Obiekt ucierpiał wskutek fali uderzeniowej po trafieniu pocisku w pobliski zakład produkcyjny. Svitolina podkreśla, że wojna znacząco wpływa na ukraińskich sportowców, którzy nie mogą trenować na równi z zawodnikami z innych krajów. Od początku inwazji zginęło już 776 ukraińskich sportowców, a 942 obiekty sportowe zostały zniszczone lub uszkodzone. Radosław Piesiewicz najpewniej zakończy swoją prezesurę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zarząd PKOL spotka się 14 września, by podjąć decyzję o jego odwołaniu. Wśród kandydatów na tymczasowego prezesa najwięcej mówi się o Marianie Kmicie, dotychczasowym wiceprezesie i szefie Polsatu Sport. Sytuacja finansowa PKOL jest trudna, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla przyszłego lidera.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA po zakończeniu turnieju US Open. Kazaszka zapewniła sobie to miejsce, docierając do półfinału zawodów w Nowym Jorku. Aryna Sabalenka, która była na szczycie od października 2023 roku, straci pierwsze miejsce. Rybakina pokonała Qin Wen Zheng w emocjonującym meczu ćwierćfinałowym, co przypieczętowało jej awans na tenisowy tron.
0: Na kanale YouTube Super Express Sport ruszył nowy program Sportowy Flash. W premierowym odcinku Przemek Ofiara przybliża sylwetki Tomasza Fornala i Wilfredo Leona, dwóch gwiazd polskiej siatkówki. Fornal, znany z doskonałej atmosfery w drużynie, jest pasjonatem gier wideo, a Leon, którego do Polski przyciągnęła miłość, uwielbia wędkarstwo. Obaj zawodnicy już przygotowują się do walki o medal na Mistrzostwach Europy. Jan Tomaszewski ostro skomentował konflikt Roberta Lewandowskiego z Rodrigo de Paulem podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami. Były bramkarz reprezentacji Polski stanął w obronie Lewandowskiego, nazywając de Paula głupkiem. Tomaszewski zasugerował także, że Lewandowski powinien mieć specjalne przywileje w kadrze narodowej, a harmonogram meczów powinien być dostosowany do jego potrzeb. Mikaela De Meyter, była kanadyjska hokeistka, powróciła na Instagram po dwutygodniowej przerwie, publikując odważne zdjęcia. Jej śmiałe fotografie wywołały lawinę komentarzy wśród fanów. De Meyter, znana jako najpiękniejsza bramkarka świata, od kilku lat skupia się na karierze modelki, co przyniosło jej ponad 3 miliony obserwujących. Internauci z niecierpliwością czekają na kolejne zaskakujące kreacje.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Z Włoch dotarła tragiczna wiadomość o śmierci 19-letniego Bartosza Malinowskiego, młodego piłkarza z województwa lubuskiego. Zawodnik związany z Lechią Zielona Góra zmarł nad jeziorem Castel Gandolfo podczas wyjazdu z przyjaciółmi. Środowisko piłkarskie w Polsce pogrążyło się w smutku, a kluby, w których grał, złożyły kondolencje jego rodzinie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 18 stopni i niewielkie zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 25 w TVP2. Lucyna, matka Macieja Wilka, ujawnia swoje prawdziwe oblicze, co wstrząśnie rodziną Pyrków. Hubert odkrywa, że Lucyna i Wilk od początku knuli intrygi, by przejąć ich dom. Policja wkracza do akcji, gdy Lucyna oskarża Huberta o nękanie, ale na szczęście nie dochodzi do jego zatrzymania. Pyrkowie stają twarzą w twarz z Wilkiem, który nie zamierza odpuścić. Lucyna wraca z nowym lokatorem, co tylko komplikuje sytuację. Intrygi Wilka i Lucyny nabierają tempa, a rodzina Pyrków musi stawić czoła kolejnym wyzwaniom. W 3414 odcinku Barw Szczęścia Agata Pyrka szykuje się do wyjazdu do Tajlandii, gdzie czeka ją 3-letnia przygoda zawodowa. Jednak tuż przed rozstaniem z Ignacym wydarzy się coś niespodziewanego. Ignacy, nie chcąc pogodzić się z rozłąką, oświadczy się Agacie. To emocjonujący moment, który stawia parę przed ważną decyzją o wspólnej przyszłości. Agata musi teraz zdecydować, czy przyjąć pierścionek i związać się na stałe z Ignacym, czy skupić się na karierze. Dylemat jest ogromny, bo 3-letnia rozłąka to nie lada wyzwanie dla ich związku. Lucyna dodatkowo miesza w sytuacji, próbując przekonać parę do sprzedaży mieszkania i wyjazdu z Polski. Czy Agata zdecyduje się na miłość, czy na karierę? Odpowiedź już w najnowszym odcinku.
0: W M jak miłość szykują się emocjonujące chwile. W nadchodzących odcinkach Marysia spotka Joannę w zaskakujących okolicznościach. Joanna pojawi się z tajemniczym mężczyzną, co wzbudzi wiele pytań. Kim jest ten nieznajomy? Czy to ktoś z przeszłości Joanny? A może nowa miłość? Widzowie mogą spodziewać się, że to spotkanie wywoła wiele emocji. Tymczasem Marysia nie zna jeszcze prawdy o romansie swojego męża z Joanną. Jak zareaguje, gdy dowie się o wszystkim? Serial pozostawia wiele niewiadomych, które z pewnością przyciągną przed telewizory.
1: W 1939 odcinku M jak miłość Paweł Zduński zmierzy się z kolejnym wyzwaniem. Jego syn Antek, mimo przyjmowania antybiotyku, od kilku dni zmaga się z uporczywą gorączką. Zaniepokojony Paweł postanawia zwrócić się o pomoc do lekarki Agnes, która dokładnie zbada chłopca. Na szczęście, choć początek dnia będzie pełen niepokoju, stan Antka zacznie się poprawiać. Paweł w końcu odetchnie z ulgą, ale choroba syna uświadomi mu, jak trudno jest pogodzić opiekę nad dzieckiem z pracą. Dlatego postanawia zatrudnić nianię, choć casting na opiekunkę nie przebiega zgodnie z jego oczekiwaniami.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 1940 odcinku M jak miłość Majka znów znajdzie się w emocjonalnym chaosie. Tomek po narodzinach syna coraz bardziej oddala się od niej, co sprawia, że ich związek wisi na włosku. Mimo to Majka nie potrafi go zostawić. W międzyczasie zaczyna zbliżać się do Mateusza, co prowadzi do napięć w jego relacji z Bogną. Bogna, widząc jak Mateusz patrzy na Majkę, postanawia zakończyć związek. Majka, choć nieświadoma swojego wpływu, przyciąga Mateusza do siebie, co tylko pogłębia jego uczucia. Odcinek pełen emocji i dramatów będzie można obejrzeć we wtorek, 15 września o 20.50 w TVP2.
0: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4249 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 18 na Polsacie. Kacper poczuje się zagrożony, gdy Ilona zakradnie się do jego gabinetu, próbując odkryć prawdę. Lucynka znajdzie się w trudnej sytuacji, próbując pogodzić dwie kobiety podczas przygotowań do pogrzebu. Tymczasem Borys postanowi pilnować Koczarskiego przed ważnym meczem, by ten nie sięgał po alkohol. Klaudia stanie przed poważnym problemem, gdy zniknie jej robotyczny pies tuż przed obroną doktoratu. Kacper, zaniepokojony działaniami Ilony, usunie z laptopa zdjęcia Pawła, co może mieć poważne konsekwencje. Serial, emitowany od 2004 roku, wciąż przyciąga widzów swoimi intrygami i emocjonującymi zwrotami akcji. Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 960 odcinek. Już 21 września o 18.40 na TVP jeden widzowie będą mogli śledzić nowe perypetie mieszkańców kamienicy. Ramon wyzna Trini, że ceni sobie spokojne życie, co skłoni ją do zachowania w tajemnicy ważnej wiadomości. Tymczasem Antonito i Elpena planują wieczór w kabarecie, co wzbudza podejrzenia Flory. Higinio wprowadza się do mieszkania po pułkowniku Valverde, a jego służąca Maria wkrótce do niego dołączy. Serial, osadzony w Madrycie na początku XX wieku, przyciąga widzów swoimi zawiłymi intrygami i tajemnicami. W obsadzie między innymi Juanma Navas jako Ramon Palacios i Mark Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso. 3402 odcinku Barw Szczęścia. Hubert zaczyna mieć poważne wątpliwości co do intencji Lucyny. Wilk nie odpuszcza i naciska na matkę, by działała przeciwko Pyrkom, co może zagrozić ich domowi. Broda prosi Anię o zaliczkę na pensję, chcąc sfinansować Jance studio nagraniowe, ale nie konsultuje z nią swoich planów. Tymczasem ojciec Janki przechodzi kolejny zawał, a Mariusz robi wszystko, by uratować mu życie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 20:05 na TVP 2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Wiktoria Gąsiewska, Marek Molak i Katarzyna Glinka.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie też 16 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Poseł Antoni Macierewicz może stanąć przed Sejmową Komisją Etyki Poselskiej po incydencie podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Jest oskarżany o użycie pistoletu na farbę przeciwko transparentowi oraz próbę zamazania napisu na wieńcu. W tym samym czasie poseł Grzegorz Matusiak miał sprowokować szarpaninę, w wyniku której jedna z uczestniczek trafiła do szpitala. Komisja Etyki Poselskiej czeka na formalne wnioski, zanim podejmie decyzję o ewentualnym postępowaniu.
2: Koalicja Obywatelska zdecydowanie prowadzi w najnowszym sondażu, uzyskując około 31,5% poparcia i wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość, które ma 17,5%. Do Sejmu weszłoby 6 ugrupowań, w tym Nowa Lewica i Stowarzyszenie Rozwój Plus, które przekroczyły próg wyborczy. Znaczący spadek poparcia odnotowała Konfederacja. Mimo wysokiej deklarowanej frekwencji, aż około 10,5% wyborców pozostaje niezdecydowanych.
0: W Toledo w Ohio doszło do dramatycznych wydarzeń w restauracji Sabira. 43-letni Matthew Exton próbował zastrzelić swoją byłą żonę, ale pistolet się zaciął. Wtedy do akcji wkroczył kelner Tracy Cole Jr., obezwładniając napastnika i ratując życie kobiecie. Exton został uznany winnym usiłowania morderstwa i czeka na wyrok. Książę Harry i Meghan Markle wrócili do Wielkiej Brytanii i już pojawił się nowy spór z pałacem Buckingham. Para jest niezadowolona z określenia ich jako prywatnych obywateli w liście od króla Karola III. Sussexowie wolą być nazywani osobami publicznymi. Pałac odpowiada, że w liście nie było nic kontrowersyjnego. Harry i Meghan zrezygnowali z oficjalnych obowiązków w 2020 roku i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, ale teraz planują dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii.
2: Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
0: W niemieckim Lidlu w Ratzbergu doszło do tragicznego ataku nożownika. Kobieta stojąca przy kasie została śmiertelnie zaatakowana przez nieznanego mężczyznę. Dwaj budowlańcy, będący świadkami zdarzenia, obezwładnili napastnika, który trafił do szpitala. Policja zapewnia, że nie ma już zagrożenia dla mieszkańców, a śledztwo w sprawie morderstwa trwa.
2: Dziś mija 25 lat od tragicznych wydarzeń z 11 września 2001 roku, które wstrząsnęły światem. Wśród świadków zamachu na World Trade Center byli także Polacy mieszkający w Nowym Jorku. Ich relacje, pełne grozy i odwagi, przypominają o chaosie i strachu tamtych dni. Wielu z nich, jak Sebastian Nowosad, wzięło udział w akcji ratunkowej, niosąc pomoc na gruzowisku.
0: Polski przemysł obronny dynamicznie się rozwija. Podczas targów MSPO w Kielcach podpisano ważne umowy na sprzedaż systemów Piorun dla polskich sił zbrojnych oraz na eksport do 3 krajów. Produkcja piorunów wzrosła 5-krotnie od 2019 roku. Wiceminister Konrad Gołota podkreśla, że Polska buduje największą armię lądową w europejskiej części NATO, a przemysł obronny staje się kluczowym graczem na rynku międzynarodowym. Wczoraj w Trzebnicy doszło do interwencji policji, gdy roczne dziecko zostało zatrzaśnięte w samochodzie. Matka przypadkowo zamknęła kluczyki w środku pojazdu na jednym z parkingów. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy chłopiec został bezpiecznie uwolniony i nie odniósł żadnych obrażeń. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, by zawsze upewniać się, że mamy kluczyki przy sobie przed zamknięciem auta. Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach. W Bolesławcu policjanci zatrzymali 30-letniego motocyklistę, który w obszarze zabudowanym pędził z prędkością 157 km na godzinę. Mężczyzna nie tylko przekroczył prędkość, ale także jechał na jednym kole i wyprzedzał w miejscach niedozwolonych. Stracił już prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. Dodatkowo motocykl nie miał ważnego badania technicznego. Policja zatrzymała osoby odpowiedzialne za napad na kantor w Świeciu, do którego doszło 8 września. Zamaskowany 21-letni mężczyzna próbował wymusić pieniądze, ale pracownica uruchomiła alarm. Sprawca uciekł z portfelem, jednak dzięki szybkiej akcji policji został zatrzymany wraz z 25-letnim wspólnikiem. Obaj usłyszą dziś zarzuty w prokuraturze rejonowej w Świeciu.
2: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu.
0: Rozpoczął się sezon na kwitnienie storczyków, w tym popularnych Phalaenopsis. Warto teraz zadbać o odpowiednie nawożenie, na przykład domowym nawozem z ryżu i liści laurowych. Taki naturalny stymulator wspiera kwitnienie i wzmacnia rośliny. Pamiętajmy też o właściwym podlewaniu, aby uniknąć przelania i gnicia korzeni.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Krakowie odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Szczecina będą mieć odczuwalną temperaturę, również wynoszącą 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Szczecinie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Sharon Stone, niegdyś ikona seksu z nagiego instynktu, dziś zaskakuje decyzją o życiu w celibacie. Aktorka, która w latach 90. zdobyła międzynarodową sławę, teraz szuka czegoś więcej niż przelotne romanse. W jednym z podcastów wyznała, że czeka na mężczyznę, który wzbudzi w niej pełne zaufanie. Cóż, nawet femme fatale czasem potrzebuje czegoś więcej niż tylko filmowej namiętności. Dieta planetarna w szkołach wywołuje burzę emocji. Czy ograniczenie mięsa i postawienie na rośliny to klucz do zdrowia i ratowania planety? Daria Ładocha, znana z ostrożności, podkreśla, że nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich dzieci. Czas pokaże, czy ten eksperyment okaże się zbawieniem, czy kolejnym wielkim nieporozumieniem.
2: Arkadiusz Smoleński, znany jako Bartek z M jak Miłość, postanowił, że czas najwyższy przestać być singlem. Aktor, który prowadzi gospodarstwo rolne, zgłosił swoją kandydaturę do programu Rolnik szuka żony. Czyżby serialowy Bartek szukał miłości nie tylko na ekranie, ale i w realnym życiu? Aplikacje randkowe też nie są mu obce, więc kto wie, może już dziś założy konto i zacznie poszukiwania. Trzymamy kciuki, by serce Arkadiusza znalazło swoją drugą połówkę.
1: Warszawa zaskoczyła modowym pokazem, gdzie worki na śmieci i stare kable stały się nowymi ikonami stylu. W ramach 7 edycji Mody na recykling znane osobistości, w tym Tamara González-Perea i Damian Janikowski, zaprezentowały kreacje, które bardziej przypominają zawartość kosza na elektroodpady niż garderobę. Suknie z tektury, gorsety z folii i ramoneski z kabli udowodniły, że moda i ekologia mogą iść w parze, choć z pewnością nie jest to styl dla każdego. Organizatorzy chcieli nie tylko zadziwić, ale i edukować, pokazując, że śmieci mogą mieć drugie życie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Czy ktoś jeszcze pamięta serial Sąsiedzi? Minęły już 23 lata od jego premiery, a czas nie oszczędził jego gwiazd. Cezary, Stanisław i reszta ekipy z ekranu przeszli niezłe metamorfozy. Choć niektórzy z nich nadal trzymają formę, to jednak zmiany są widoczne gołym okiem. Kto by pomyślał, że te telewizyjne perypetie dwóch rodzin będą tak trwałym wspomnieniem?
1: Warszawska restauracja Czerwony Wieprz obchodziła swoje 20-lecie, a na czerwonym dywanie pojawił się prawdziwy tłum gwiazd. Patryk Wega, szczupły jak nigdy, przyciągał spojrzenia, a Barbara Kurdej-Szatan i Grażyna Wolszczak dodawały blasku imprezie. Nie zabrakło też kulinarnych osobistości, jak Robert Sowa czy Kurt Scheller. Jubileusz zamienił się w prawdziwe spotkanie warszawskiej śmietanki towarzyskiej, gdzie każdy chciał błyszczeć bardziej niż lampki na choince.
2: Magdalena Cielecka i Bogusław Linda, gwiazdy polskiego kina, wplątani w aferę alkoholową. Akt oskarżenia dotyczy reklamowania napojów wysokoprocentowych na ich profilach społecznościowych. Aktorzy nie muszą się pojawiać na rozprawach, co najwyraźniej jest nowym trendem wśród celebrytów. Kolejna odsłona tej sądowej telenoweli zaplanowana jest na 9 listopada. Ciekawe, czy tym razem zaszczycą sąd swoją obecnością.
1: Dzień programisty, czyli święto, które przypada na 256 dzień roku, już za rogiem. To moment, kiedy wszyscy kodujący magicy mogą poczuć się wyjątkowo, bo przecież bez nich świat byłby jak stary telefon stacjonarny. W tym roku, 13 września, warto złożyć życzenia, które rozbawią każdego kodera. Może coś o bugach, które boją się repozytorium, albo o kodzie czystym jak łzy juniora. Pamiętajmy, że liczba 256 to dla programistów świętość, więc niech ten dzień będzie pełen humoru i bezbłędnych kompilacji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Rok 1991 to czas, kiedy rock przeszedł prawdziwą rewolucję, a wszystko za sprawą Nirwany i ich Smells Like Teen Spirit. Kto by pomyślał, że kawałek, który początkowo przeszedł bez echa, stanie się hymnem pokolenia i zdefiniuje grunge? Choć nigdy nie zdobył szczytu listy Billboard 200, jego wpływ na kulturę jest niepodważalny. A co z Grammy? Dwie nominacje, zero statuetek, bo przecież Eric Clapton i Red Hot Chili Peppers musieli coś zgarnąć.
1: Bruce Springsteen, nasz ukochany boss, znowu trzyma fanów w napięciu. Choć ma już gotowy nowy album, postanowił, że świat musi jeszcze poczekać, bo pracuje nad czymś ważniejszym. W wywiadzie dla Rolling Stone zdradził, że gotowy krążek jest ponadczasowy, więc może poczekać. A co z E Street Band? To pozostaje tajemnicą. Cóż, pozostaje nam tylko czekać i liczyć na to, że prędzej niż później doczekamy się nowej muzyki. Duran Duran na znaczkach pocztowych. Brytyjska poczta postanowiła uczcić legendarny zespół, wydając kolekcję znaczków z okładkami ich albumów. To nie lada gratka dla fanów, którzy mogą teraz wysyłać listy z twarzami swoich idoli. Wydaje się, że muzyka lat 80. wciąż ma się świetnie, skoro nawet poczta postanowiła ją uwiecznić. Czyżby znaczki stały się nowym wyznacznikiem rockowej nieśmiertelności?
2: Wielka niespodzianka dla fanów rocka podczas inauguracyjnego

0: meczu NFL w Seattle. Soundgarden, wspierani przez Taylor Momsen i Mike'a McCready'ego, dali koncert, który nie został pokazany w telewizji. Zamiast tego NBC postanowiło uraczyć widzów rozmowami ekspertów w studiu. Fani są wściekli, a internet aż huczy od krytyki. To nie pierwszy raz, kiedy stacja zalicza taką wpadkę. 4 lata temu podobnie potraktowano występ Ozziego Osborna. Tymczasem Soundgarden pracuje nad nowym albumem z wokalami Chrisa Cornella, ale data premiery wciąż pozostaje tajemnicą.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Katowicach zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Toruniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Obecnie w Katowicach powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest dobre.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie, w rejonie traktu lubelskiego, doszło do potrącenia 8-letniego chłopca jadącego hulajnogą przez samochód marki Skoda. Dziecko było pod opieką trzeźwego ojca. Na miejscu pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy badają stan zdrowia chłopca. Kierowca Skody prawdopodobnie świadczył usługi przewozu osób na aplikację. Dziś przed sądem rejonowym w Siedlcach toczy się proces lekarza i dwóch ratowników medycznych, oskarżonych o zaniedbanie. Sprawa dotyczy tragicznego wypadku z sierpnia 2024 roku, kiedy to 87-letni Ryszard F. spadł z noszy podczas transportu do szpitala i zmarł. Prokuratura zarzuca medykom, że pacjent nie był odpowiednio zabezpieczony. Oskarżeni nie przyznają się do winy, a proces nadal trwa. Trzech mężczyzn, którzy dokonali spektakularnego napadu na salon jubilerski w Nowym Dworze Mazowieckim, zostało zatrzymanych. Sprawcy w wieku od 23 do 51 lat wykorzystali linę i drabinę, by dostać się do sklepu i ukraść biżuterię wartą blisko 400 tysięcy złotych. Po miesiącach śledztwa policja ustaliła ich tożsamość, a wszyscy trzej przebywają teraz w areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia.
2: W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Nad ranem policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy byli z nim tej nocy, usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzeci uczestnik, świadek zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie trwa.
1: W Warszawie doszło do kolizji na przejeździe kolejowym, gdzie kierowca ciężarówki zignorował znak stop i uderzył w lokomotywę. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale zdarzenie wywołało falę oburzenia wśród internautów. Stołeczna policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych. Kierowca otrzymał mandat w wysokości 1500 zł i 10 punktów karnych.
2: Maszynista pociągu Koziołek, który wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych, czuje się lepiej. Jego stan jest teraz stabilny, choć początkowo był ciężki. Dwie inne osoby, które trafiły do szpitala, zostały już wypisane. Niestety, w wypadku zginęła jedna pasażerka, a kierowca ciężarówki nadal walczy o życie.
1: Na cmentarzu rakowickim w Krakowie pożegnano dziś profesora Andrzeja Kuliga, wybitnego patomorfologa, który zmarł w wieku 93 lat. Profesor Kulig był znany z ogromnego zaangażowania w pracę i wychowywania kolejnych pokoleń lekarzy. Jego kariera naukowa związana była z łódzkimi placówkami, gdzie pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji. Podczas uroczystości podkreślano jego wkład w medycynę oraz ciepłe wspomnienia, które pozostawił w sercach bliskich. Podczas tegorocznych gwarków w Tarnowskich Górach doszło do niebezpiecznego incydentu. Wczoraj wieczorem karuzela Speedmax nagle się zatrzymała, a 8 osób utknęło na wysokości blisko 20 metrów. Straż pożarna szybko interweniowała, a wszyscy uczestnicy zostali bezpiecznie sprowadzeni na ziemię. Przyczyną awarii był chwilowy brak zasilania, a na szczęście nikt nie ucierpiał. Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny podającego się za generała z Jemenu. Oszust wyłudził pieniądze pod pretekstem dostarczenia wojskowej przesyłki. Proceder trwał kilka tygodni, aż kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu internetowych znajomości. 35-letni mieszkaniec powiatu augustowskiego stanie przed sądem za nielegalny lot dronem. Mężczyzna nie zgłosił operacji w wymaganym systemie i przeleciał nad trzema strefami zamkniętymi, w tym nad terenem wojskowym i Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Prokuratura oskarża go o naruszenie przepisów ruchu lotniczego, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Oskarżony tłumaczył się niewiedzą, ale to nie uchroniło go przed zarzutami. Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne szorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat. Na przejeździe kolejowym przy ulicy Strzegomskiej we Wrocławiu doszło do groźnej awarii. W środę urządzenia zabezpieczające przestały działać, co spowodowało, że pociąg przejechał przez przejazd bez ostrzeżenia dla kierowców. PKP PLK szybko wdrożyło procedury bezpieczeństwa, a awaria została usunięta w czwartek nad ranem. Rogatki działają już prawidłowo.
2: W Oleśnicy doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 9-letnia dziewczynka i jej 45-letnia mama. Obie zostały potrącone przez pociąg na niestrzeżonym przejściu kolejowym. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 7 imienia Jana Pawła II w Oleśnicy złożyła rodzinie wyrazy współczucia. Policja i prokuratura nadal badają przyczyny tej tragedii. 49-letnia kobieta z powiatu bolesławieckiego została skazana na 8 miesięcy więzienia za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu i łamanie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Policja zatrzymała ją po pościgu w lesie, gdy miała 1,5 promila alkoholu we krwi. Dodatkowo sąd nałożył na nią grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 16 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska planuje nałożyć na firmę Meta karę w wysokości 250 milionów euro. To odpowiedź na oszukańcze reklamy, które zalewają platformy takie jak Facebook. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreśla, że rząd nie będzie dłużej tolerował tego procederu. Równocześnie trwają prace nad ustawą mającą wzmocnić cyberbezpieczeństwo w Polsce. Polska jest obecnie najbardziej atakowanym krajem w Unii Europejskiej z tysiącami cyberataków dziennie. Wicepremier zaznacza, że inwestycje w ochronę danych są kluczowe, a firmy muszą ponosić odpowiedzialność za swoje zaniedbania. Na rynku hurtowym w Polsce obserwujemy dziś drastyczne podwyżki cen oleju napędowego, które wzrosły o ponad 115 zł na metrze sześciennym. W przeciwieństwie do tego ceny benzyny nadal spadają, co jest kontynuacją trendu z ubiegłego tygodnia. Najtańszą benzynę PB95 oferuje Aramco, natomiast Orlen i BP Europa mają najkorzystniejsze ceny na benzynę Premium PB98 oraz olej napędowy. Podwyżki cen oleju napędowego są reakcją na sytuację geopolityczną i wzrost kosztów importu. Kierowcy muszą przygotować się na wyższe ceny oleju napędowego na stacjach jeszcze przed weekendem, podczas gdy obniżki cen benzyny mogą nie być odczuwalne z powodu powrotu wyższych podatków.
2: Wysokie ceny paliw w Polsce wywołały polityczną burzę. Prezes PiS Jarosław Kaczyński przypomniał premierowi Donaldowi Tuskowi jego obietnicę o paliwie po ponad 5 zł, podczas gdy obecnie ceny przekraczają 9 zł za litr. Rząd Donalda Tuska tłumaczy, że za podwyżki odpowiada prezydent Karol Nawrocki, który zablokował kluczową ustawę. Minister energii Miłosz Motyka wskazuje, że brak środków na dalsze dopłaty do paliw to efekt decyzji prezydenta. Prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, co zablokowało finansowanie programu tanich paliw. Sytuację dodatkowo komplikuje napięcie na Bliskim Wschodzie, wpływające na światowe ceny ropy. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Szczepienia to nie tylko ochrona przed chorobami, ale także klucz do większej produktywności i mniejszego obciążenia szpitali. Profesor Marcin Czech z Instytutu Matki i Dziecka podkreśla, że są one strategiczną inwestycją dla zdrowia i gospodarki. Mimo dostępności szczepień, ich poziom w Polsce pozostaje niski. Ekspert wskazuje, że wygoda pacjentów, jak punkty szczepień w aptekach, może zwiększyć wyszczepialność. Szczepienia mają również wymiar ekonomiczny, zmniejszając absencję pracowników i obciążenie systemu zdrowia. Są także elementem bezpieczeństwa państwa, przygotowując społeczeństwo na sytuacje kryzysowe. Prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, zapowiedział, że nie ma szans na obniżkę stóp procentowych w tym roku. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła główną stopę NBP na poziomie niecałe 4%. Glapiński podkreślił, że przy obecnym poziomie inflacji obniżka jest nierealna. To ważna informacja dla kredytobiorców, którzy liczyli na niższe raty. Stopy procentowe mogą pozostać stabilne do końca tego roku i w pierwszej połowie przyszłego. Decyzje będą zależeć od dalszego rozwoju inflacji. Fundusz Kościelny, mimo obietnic rządu Donalda Tuska, nie zostanie zlikwidowany. W 2027 roku jego wartość ma osiągnąć rekordowe 283,5 miliona złotych. Proces likwidacji utknął, co powoduje napięcia w lewicowo-liberalnej koalicji rządzącej. Nowa Lewica zapowiedziała własny projekt ustawy, nie wierząc w skuteczność działań rządu. Tymczasem kwoty przeznaczane na fundusz rosną, co budzi kontrowersje wśród wyborców. Fundusz powstał w 1950 roku jako rekompensata dla Kościoła za utracone mienie. W sierpniu wyraźnie spadła zdolność kredytowa Polaków, co wpłynęło na dostępność mieszkań. Najbardziej ucierpiały rodziny z dzieckiem, których możliwości kredytowe zmniejszyły się aż o 11% w ciągu 4 miesięcy. Singiel zarabiający 6 tysięcy złotych netto może teraz liczyć na kredyt o 3% niższy niż miesiąc wcześniej. Podobne spadki dotknęły bezdzietne pary. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, liczba dostępnych mieszkań dla przeciętnie zarabiających znacznie się zmniejszyła. Eksperci wskazują, że rosnące koszty koszty finansowania i ostrożniejsze podejście banków do oceny zdolności kredytowej są głównymi przyczynami tej sytuacji.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Polski przemysł obronny wkracza w nową erę dzięki współpracy sieci badawczej Łukasiewicz i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2026 podpisano 4 kluczowe umowy. Wśród nich znalazły się projekty dotyczące polskiego materiału wybuchowego Unipex oraz systemów zasilania lotnisk w czasie blackoutu. Współpraca z zakładami chemicznymi Nitrochem obejmuje produkcję amunicji i paliw rakietowych. To krok milowy w rozwoju technologii obronnych, które wzmocnią bezpieczeństwo Polski.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Ekspres.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas emocjonująca akcja. Celina, działając na zlecenie Justina, postanawia zdobyć dowody przeciwko Karolinie. Detektywka namawia Łukasza, by zaprosił Karolinę i Bruna na kolację, nie zdradzając, że prowadzi śledztwo. Podczas wieczoru Celina sprytnie zdobywa telefon Karoliny i kopiuje z niego wszystkie dane. Dzięki temu odkrywa prawdziwe nagranie, które może oczyścić Justina z zarzutów zdrady. Karolina, nieświadoma intrygi, zaczyna szukać zgubionego telefonu. Celina w ostatniej chwili podrzuca urządzenie, udając, że nic nie wie o jego zniknięciu. Odcinek ten będzie miał swoją premierę w poniedziałek, 14 września o godzinie 25 w TVP2. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 1034 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 16 na TVP1. Aynur zaczyna podejrzewać, że Ezgi sfałszowała wyniki badań, by zmusić Sinana do ślubu. Zamiast wyjechać, postanawia zostać i zebrać dowody przeciwko rywalce. Jej podejrzenia rosną, gdy w szpitalu ponownie słyszy rozmowę Ezgi z lekarzem. Aynur jest zdeterminowana, by ujawnić intrygę i odzyskać uczucie Sinana. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, dramatach i trosce o najbliższych, a jego bohaterowie muszą stawić czoła wielu życiowym wyzwaniom. Wszystkie odcinki można również oglądać w serwisie TVP VOD. W 4282 odcinku Na Wspólnej Teresa Bednarczuk przeżyje prawdziwą kompromitację w szkole. Podczas rozdawania klasówek nie zauważy, że pomiędzy nimi znalazły się kartki z jej erotycznej powieści. Dwie uczennice szybko odkryją, że dostały coś znacznie ciekawszego niż zwykła praca domowa. Teresa będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami tej wpadki, obawiając się, że jej sekret rozprzestrzeni się po całej szkole. Jakby tego było mało, jej mąż Rafał zacznie podejrzewać, że Teresa coś przed nim ukrywa. Wszystko przez tajemnicze spotkania z dorosłym uczniem Januszem, którym Teresa poświęca coraz więcej czasu. Czy Teresa zdoła wyjść z tych tarapatów obronną ręką? Odpowiedź już w najnowszym odcinku. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4280 odcinek, który zostanie wyemitowany 21 września o 20.15 na TVN. Weronika Roztocka znów będzie drżeć o los Eweliny, gdy ta nie odbierze telefonu, a Greg zniknie z dyżuru. Niespodziewany telefon od Eweliny z podejrzanymi odgłosami w tle tylko wzmocni jej obawy. Weronika ruszy do domu Kalskiej, gdzie zastanie dramatyczną scenę z ratownikami i policją. Tymczasem Marta, mimo urlopu macierzyńskiego, wróci do studia, by zdemaskować oszusta od kryptowalut na antenie. Serial Na Wspólnej to opowieść o mieszkańcach warszawskiej ulicy, gdzie codzienne problemy mieszają się z dramatycznymi wydarzeniami. W obsadzie m.in. Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka i Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska. W hotelu Paradise 13 Nadia i Filip nie przestają zaskakiwać. Po burzliwych kłótniach i chwilach dystansu para po raz pierwszy się pocałuje. Fragment tej sceny już krąży w sieci, wywołując niemałe zaskoczenie wśród widzów. W poniedziałek czeka nas kolejny emocjonujący zwrot akcji. Na oficjalnym profilu programu pojawiło się nagranie zapowiadające ten moment. Pani programu nie kryją zdziwienia i już komentują, że to książkowy przykład toksycznej relacji. Czy pocałunek będzie początkiem nowego etapu dla Nadii i Filipa, czy tylko kolejnym dramatycznym zwrotem? Przekonamy się już wkrótce.
0: Serial Na Dobre i na Złe w 997 odcinku przynosi emocjonujące chwile. Zrozpaczona Blanka po tajemniczym zniknięciu swojej córki Niny otrzymuje niespodziewaną wiadomość. Policjantka Dorota Kowal informuje ją o znalezionej w oknie życia dziewczynce. Czy to zaginiona Nina? Blanka, mimo wyczerpania, nie poddaje się i postanawia działać. Dramatyczne poszukiwania trwają, a policja wykorzystuje zaawansowany sprzęt, by odnaleźć dziecko. Młoda matka, pełna nadziei, chce jak najszybciej zobaczyć znalezioną dziewczynkę. To może być pierwszy krok do szczęśliwego zakończenia tej mrożącej krew w żyłach historii.
1: Szpital Świętej Anny wkracza w dramatyczne wydarzenia w 145 odcinku, który zostanie wyemitowany 21 września o 16.50 na TVN. Wojtek i Hanka, spędzając wieczór w klubie, staną się świadkami napadu z bronią w ręku. Uzbrojony napastnik weźmie klientów na zakładników, żądając okupu. Właścicielka klubu zostanie postrzelona, a Wojtek będzie musiał działać szybko, by uratować jej życie. Tymczasem na oddziale onkologii Sergiusz zmierzy się z trudnym przypadkiem pacjenta z podejrzeniem raka. Serial Szpital Świętej Anny to emocjonująca opowieść o lekarzach, którzy codziennie walczą o zdrowie pacjentów, a po pracy zmagają się z własnymi problemami. W obsadzie zobaczymy m.in. Jolantę Fraszyńską, Joannę Liszowską i Piotra Cyrwusa. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1941 odcinek. Artur, grany przez Roberta Moskwę, prowadzi podwójne życie. Wyjeżdża na sympozjum do Berlina z Joanną, co prowadzi do miłosnych uniesień. Po powrocie do domu udaje stęsknionego męża i ojca, ale jego kłamstwa wkrótce wyjdą na jaw. Niespodziewanie do grabiny wraca Basia, co wprowadza dodatkowe napięcie w rodzinie. Marysia, zajęta powrotem córki, nie zauważa zdrady męża. Prawda o romansie Artura z Joanną dotrze do Agnes. Premiera odcinka odbędzie się 21 września o godzinie 20:50 na TVP 2.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie też 16 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rosyjskie siły zaatakowały Mikołajów, używając dronów Shahed 238, bomb lotniczych i rakiet Banderol. Celem była infrastruktura portowa, przemysłowa oraz obiekty cywilne. W wyniku ataku zginęły 4 osoby, a 19 zostało rannych, w tym dzieci. Ataki trwały od dnia 9 września do nocy z 9 na 10 września.
3: Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
2: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości, wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie.
3: Kiedy kot załatwi się na kanapę, zapach może być trudny do usunięcia. Domowy sposób na bazie sody i octu skutecznie neutralizuje nieprzyjemną woń. Wystarczy wymieszać pół szklanki wody z octem, spryskać plamę, a następnie posypać sodą oczyszczoną. Po kilku godzinach odkurz kanapę, by pozbyć się zapachu i plamy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Astrologia wskazuje, że wodnik, strzelec i baran to znaki zodiaku, które szczególnie cenią sobie niezależność. Wodnik lubi iść własną drogą. Strzelec potrzebuje przestrzeni do działania, a baran nie przepada za rozkazami. Dla tych znaków możliwość samodzielnego podejmowania decyzji jest kluczowa. Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni. Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia.
3: Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków. W miejscowości Sokolniki Suche doszło do tragicznego wypadku. Pociąg relacji Lublin Główny, Szczecin Główny zderzył się z ciężarówką, co spowodowało śmierć jednej pasażerki. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a najciężej ranni zostali przetransportowani śmigłowcami do szpitali. Policja prowadzi dochodzenie, aby ustalić przyczyny katastrofy. Policjanci z Poznania zatrzymali 2 osoby podejrzane o przestępczość narkotykową. W sierpniu na autostradzie A2 zabezpieczono 30 kg mefedronu, a w Kościanie dodatkowo 40 g kokainy i gotówkę. W Poznaniu zatrzymano kolejnego mężczyznę z kilkudziesięcioma gramami mefedronu. Obaj usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani. Policja zatrzymała 52-letniego mieszkańca Oławy, który groził w internecie prezesowi Rady Ministrów. Mężczyzna publikował groźby na swoim profilu na Facebooku, co zauważyli funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Podejrzanemu grozi teraz kara do 3 lat więzienia. Sprawę prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod nadzorem prokuratury.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie.
3: Pierwsza dama Marta Nawrocka podsumowała ponad rok swojej działalności w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Opowiedziała o zmianach w życiu rodzinnym po przeprowadzce do Pałacu Prezydenckiego, podkreślając, że mimo nowej rzeczywistości, rodzina pozostała taka sama. W wywiadzie poruszyła też temat nawyków prezydenta Karola Nawrockiego, w tym jego zamiłowania do snusów, które traktuje jak kawę. Marta Nawrocka podkreśliła, że prawdziwe pasje jej męża to książki i sport.
2: Nowy spot promujący Polskę, część kampanii Poland More Than You Expected, wzbudził kontrowersje. Film skupia się na Trójmieście i występują w nim Robert Lewandowski, Jesse Eisenberg oraz Lech Wałęsa. Krytycy, w tym politycy prawicy, zarzucają twórcom powierzchowność i nieadekwatne przedstawienie regionu. Kampania z budżetem 7 milionów złotych potrwa do grudnia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1024 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 15 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 17 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, po długiej walce z glejakiem czwartego stopnia odszedł w wieku 39 lat. Jego żona Anita zadbała o godne pożegnanie, stawiając plastikowy nagrobek, by miejsce spoczynku wyglądało schludnie. Cóż za nowoczesne podejście do tradycji. Wśród kwiatów i czerwonych róż w kształcie serca rodzina pożegnała Adriana w kameralnej atmosferze. Miłość, która zaczęła się na oczach całej Polski, zakończyła się w ciszy i prywatności.
2: Na planie filmowym właśnie, że tak. Nigdy w życiu. 20 lat później. Dzieje się więcej niż w telenoweli. Danuta Stenka wraca jako Judyta, a Agnieszka Żulewska, nowa Tosia, już wywołała burzę medialną, bo przecież nie ma to jak zmiana obsady, żeby podgrzać atmosferę. Afera Tosia Gate nie zatrzymała produkcji. A na planie pojawiła się nawet 7-letnia córka, Sylwii Bomby, która zagra Wandę. Ciekawe, co jeszcze nas czeka w tej filmowej telenoweli. Ignacio Mateja Cabello, pół Hiszpan, pół Polak, rzucił słoneczną Sewillę dla kapryśnej polskiej pogody i teraz błyszczy w programie Europa da się lubić, nowe pokolenie. Ten charyzmatyczny Andaluzyjczyk, który kiedyś nie chciał uczyć się polskiego, teraz zaraża Polaków pasją do hiszpańskiego. Zaskoczony ambicją naszych studentów, Ignacio z uśmiechem opowiada o różnicach kulturowych, a jego świeże spojrzenie na Polskę to prawdziwa perełka w telewizyjnych dyskusjach. Program z jego udziałem można oglądać w każdą niedzielę na TVP2, gdzie nie zabraknie humoru i ciekawych anegdot.
1: Justyna Steczkowska wkrótce stanie się teściową. Jej syn, Leon Myszkowski, i jego narzeczona Ksenia Ngo szykują się do ślubu, choć dokładna data wciąż pozostaje tajemnicą. Para, która poznała się w walentynki, planuje ceremonię na przyszły rok, być może w cieplejszym klimacie. Przygotowania do ślubu będą relacjonowane w telewizji, a Justyna, mimo napiętego grafiku koncertowego, wspiera młodych na każdym kroku.
3: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan świętują 10. rocznicę ślubu, a czas zdaje się ich omijać szerokim łukiem. Para, która poznała się w 2013 roku, teraz wygląda jeszcze młodziej niż dekadę temu. W Wenecji, mimo deszczowej aury, zakochani promienieli, publikując w sieci pamiątkowe zdjęcia. Czyżby sekret ich wiecznej młodości tkwił w miłości, czy może w poprawkach tu i ówdzie?
2: Joanna Jędrzejczyk, znana z oktagonu, teraz podbija parkiet Tańca z Gwiazdami. Z determinacją godną mistrzyni UFC zapowiada, że kryształowa kula będzie jej kolejnym trofeum. W lśniącej sukience i z niezmienną pewnością siebie Jędrzejczyk nie pozostawia złudzeń. Konkurencja ma się czego bać. Czyżbyśmy mieli nową królową parkietu?
1: W Łodzi trwa festiwal Great September, a piątkowy wieczór zapowiada się na prawdziwy koncertowy dylemat. Krzysztof Zalewski i Czesław Mozil wystąpią o tej samej godzinie, ale na różnych scenach. Czy ktoś w ogóle pomyślał o fanach, którzy chcieliby zobaczyć obu artystów? Wybór między rockową energią Zalewskiego a kameralnym spotkaniem z Mozilem to prawdziwa łamigłówka. A może ktoś spróbuje być w dwóch miejscach naraz? Powodzenia! Warszawskie Bemowo stanie się areną prawdziwego muzycznego cyrku, gdzie orkiestra symfoniczna spotka się z polskim hip-hopem. Imek, czyli Radzimir Dębski, zaprosił na scenę legendy takie jak Paktofonika, PZ czy Sokół, by zamknąć historię polskiego hip-hopu. To nie będzie zwykły koncert, ale monumentalne widowisko, które pokaże, że rap i orkiestra mogą brzmieć jak najlepsi kumple. Czy to koniec? A może dopiero początek nowej ery w muzyce? Czas pokaże.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dave Mustaine, niekwestionowany król metalowego świata, znów przypomina, dlaczego jest ikoną. W jednym z wywiadów zdradził, które albumy ukształtowały jego muzyczne DNA. Mustaine, wyrzucony z Metalliki, postanowił stworzyć Megadeth, by grać szybciej i ciężej niż jego byli koledzy. A teraz, po 4 dekadach, wciąż trzyma się na szczycie, pokazując, że zemsta najlepiej smakuje na metalowej scenie. U2, legendarna irlandzka formacja, dołączy do elitarnego grona jako Musicers Persons of the Year 2027. Bono i spółka zostaną uhonorowani za swoje charytatywne wyczyny i wpływ na kulturę. Bo przecież kto inny mógłby to zrobić lepiej? Gala odbędzie się 5 lutego 2027 roku w Los Angeles, a ekskluzywny koncert Tribute

0: pewnością przyciągnie tłumy. Tymczasem fani mogą cieszyć się nowym singlem Street of Dreams, który zapowiada nadchodzący album. Czyżby U2 szykowało się na kolejne 50 lat muzycznej dominacji?
1: Kings of Leon znowu zaskakują. Już 6 listopada na półkach sklepowych pojawi się ich 10 album Oh My Beloved, który muzycy wyprodukowali całkowicie sami. Pierwszy singiel My Whole World już krąży w sieci, a zespół obiecuje, że na płycie znajdziemy aż 13 nowych utworów. Czyżby szykował się kolejny hit, który podbije serca fanów? Czas pokaże, czy ten nostalgiczny powrót do przeszłości okaże się strzałem w dziesiątkę.
0: Metallica, po chłodno przyjętym St. Anger, postanowiła wrócić do korzeni z albumem Death Magnetic. Zespół pod czujnym okiem Ricka Rubina odnalazł swój dawny głód tworzenia, co zaowocowało sukcesem komercyjnym i artystycznym. Album zadebiutował na szczycie listy Billboard 200, a krytycy okrzyknęli go płytą roku. Cóż, wygląda na to, że Metallica wciąż potrafi zaskoczyć i przypomnieć, kto tu rządzi w świecie thrash metalu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrowi Mazowieckiej zatrzymano 53-letniego mężczyznę, podejrzanego o znęcanie się nad swoją 75-letnią matką. Przemoc miała trwać prawie 15 lat, a ostatnia awantura zakończyła się interwencją policji. Mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, został aresztowany na 2 miesiące. Grozi mu do 5 lat więzienia za przemoc psychiczną i fizyczną wobec osoby najbliższej. W Warszawie, w pobliżu szkoły podstawowej nr 404, doszło do potrącenia 8-letniego chłopca jadącego hulajnogą. Dziecko było pod opieką ojca, a wypadek spowodowała osobowa szkoda. Na miejscu pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy badają stan zdrowia chłopca. Policja ustala szczegóły zdarzenia. Przed sądem rejonowym w Siedlcach trwa proces dotyczący śmierci 87-letniego Ryszarda F., który spadł z noszy podczas transportu do karetki. Prokuratura zarzuca medykom brak zabezpieczenia pacjenta pasami, co miało narazić go na niebezpieczeństwo. Oskarżeni ratownicy i lekarz nie przyznają się do winy, tłumacząc, że pacjent był nieprzytomny i miał przykurczone kończyny. Świadkowie twierdzą jednak, że pacjent nie był przypięty i obwiniają medyków za jego śmierć. W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy pili z nim alkohol, zostali aresztowani i usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć. Trzeci mężczyzna, świadek pobicia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie odbyła się 11. edycja Wizz Air Warsaw, praski Night Half Marathon, przyciągając rekordową liczbę blisko 18 tysięcy uczestników. Marcin Biskup triumfował w praskiej piątce K-Run, ustanawiając nowy rekord trasy z czasem 14 minut i 4 sekundy. Wśród kobiet Agnieszka Chorzępa również pobiła rekord, kończąc bieg w 15 minut i 55 sekund. W półmaratonie Maryna Nemchenko zwyciężyła z nowym rekordem trasy 1 godzina, 12 minut i 21 sekund. To była niezapomniana noc, pełna sportowych emocji i nowych rekordów. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matury 2026. Świadectwo dojrzałości otrzymało 87% absolwentów, czyli 280 870 osób. Licealiści poradzili sobie lepiej niż uczniowie techników, gdzie zdawalność wyniosła niecałe 80%. Największym wyzwaniem dla maturzystów była matematyka, którą zdało niecałe 89% zdających. Eksperci z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli, że przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów nie zaewidencjonował wpłat na ponad 3 miliony złotych. W wyniku tego zaniedbania jego zobowiązanie w podatku VAT zostało zaniżone o ponad 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył korekty deklaracji VAT i uregulował należności. Proceder ten nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu paragonów.
1: Policja w Białymstoku poszukuje 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Nastolatka ma około 172 cm wzrostu, ciemne włosy do ramion i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną koszulkę, ciemne spodenki i białe buty sportowe. Każda informacja o jej miejscu pobytu może być kluczowa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wstrząsająca sprawa z Olecka. Anna W. została skazana na 15 lat więzienia za śmierć swojej 9-miesięcznej córki Blanki. Dziewczynka zmarła w wyniku maltretowania, a sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia. Ojciec dziecka, Grzegorz W., został uniewinniony. Decyzja sądu o złagodzeniu wyroku dla matki wywołała oburzenie społeczne. Na Dolnym Śląsku, w miejscowości Dobra, troje dzieci na hulajnogach elektrycznych zlekceważyło opuszczone rogatki i czerwoną sygnalizację na przejeździe kolejowym. Chwilę po ich przejeździe przez tory, z dużą prędkością przejechał tamtędy pociąg pasażerski. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, wywołując falę oburzenia. Policja przypomina o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
1: Tragiczny wypadek w Oleśnicy. Na niestrzeżonym przejściu kolejowym zginęły 45-letnia kobieta i jej 9-letnia córka Kinga. Według wstępnych ustaleń dziewczynka wbiegła na tory, a matka próbowała ją ratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. Społeczność szkoły podstawowej nr 7 w Oleśnicy pożegnała zmarłe, wyrażając głęboki żal i współczucie dla rodziny. 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 2 lata po tragicznej powodzi w Kotlinie Kłodzkiej, stronie śląskie wciąż odbudowuje się po zniszczeniach. Przerwana tama zalała centrum miasta, a straty sięgnęły ponad 3 miliardów złotych. Mimo postępów w odbudowie, mieszkańcy nadal zmagają się z traumatycznymi wspomnieniami. Władze podkreślają, że priorytetem jest bezpieczeństwo i modernizacja infrastruktury, aby zapobiec przyszłym katastrofom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1024 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że nie będzie zmian w wieku emerytalnym w Polsce. Obecne zasady, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostaną bez zmian co najmniej do wyborów. Dyskusje na temat zrównania wieku emerytalnego dla obu płci nie przełożą się na konkretne działania legislacyjne. Minister podkreślił, że rząd nie prowadzi żadnych prac nad reformą w tym zakresie. Oznacza to, że przyszli emeryci mogą na razie spać spokojnie i nie muszą zmieniać swoich planów emerytalnych. Rząd planuje wprowadzenie obowiązkowego monitoringu przy bankomatach i wpłatomatach. Nagrania z transakcji mają być przechowywane przez 90 dni, a dostęp do nich uzyska 11 instytucji państwowych. Nowe przepisy przewidują również grzywny za zasłanianie twarzy podczas korzystania z tych urządzeń. Celem zmian jest skuteczniejsza walka z cyberprzestępczością i praniem pieniędzy. Projekt jest już w konsultacjach z Ministerstwem Finansów. Jeśli wejdzie w życie, dotknie milionów użytkowników bankomatów w Polsce.
2: Wysokie ceny paliw w Polsce wywołały polityczną burzę. Prezes PiS Jarosław Kaczyński przypomniał premierowi Donaldowi Tuskowi jego obietnicę o paliwie po ponad 5 zł, podczas gdy obecnie ceny przekraczają 9 zł za litr. Rząd Donalda Tuska tłumaczy, że za podwyżki odpowiada prezydent Karol Nawrocki, który zablokował kluczową ustawę. Minister energii Miłosz Motyka wskazuje, że brak środków na dalsze dopłaty do paliw to efekt decyzji prezydenta. Prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, co zablokowało finansowanie programu tanich paliw. Sytuację dodatkowo komplikuje napięcie na Bliskim Wschodzie, wpływające na światowe ceny ropy. Nadchodząca zima 2026 roku może być wyjątkowo kosztowna dla Polaków. Paweł Lachman, prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, ostrzega przed wysokimi rachunkami za ogrzewanie. Główną przyczyną są rekordowo drogie paliwa kopalne, takie jak gaz i węgiel. Lachman sugeruje, że pompy ciepła mogą być rozwiązaniem, ale krytykuje obecny program Czyste Powietrze. Ekspert wskazuje na potrzebę lepszej koordynacji polityki energetycznej w Polsce. Bez tego, jak podkreśla, wysokie koszty ogrzewania pozostaną nieuniknione.
1: Pan Mirosław, przedsiębiorca z wieloletnim stażem, niespodziewanie stracił dostęp do 300 tysięcy złotych na wspólnym koncie z żoną. Bank zablokował środki, żądając wyjaśnień dotyczących pochodzenia wpłat. Pan Mirosław, właściciel dwóch stacji paliw, wpłacał utarg na konto prywatne, co wzbudziło podejrzenia systemów bankowych. Bank powołał się na przepisy przeciwdziałania praniu pieniędzy. Historia ta pokazuje, jak ważne jest posiadanie dokumentów potwierdzających źródło pieniędzy, szczególnie przy większych transakcjach gotówkowych.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu.
1: Szachy to nie tylko gra, ale także szkoła strategicznego myślenia i podejmowania decyzji. Ekspert Michał Kanarkiewicz podkreśla, że zarówno w szachach, jak i w biznesie kluczowe jest myślenie kilka kroków do przodu. Zwraca uwagę, że nadmierna ostrożność może prowadzić do porażki, a ryzyko jest nieodłącznym elementem sukcesu. Współczesna technologia, w tym sztuczna inteligencja, zmienia zasady gry, ale nie zastąpi szybkiego podejmowania decyzji. Kanarkiewicz radzi, by nie czekać na idealny moment, lecz działać i korygować kurs w trakcie. Fundusz Kościelny, mimo obietnic rządu Donalda Tuska, nie zostanie zlikwidowany. W 2027 roku jego wartość ma osiągnąć rekordowe 283,5 miliona złotych. Proces likwidacji utknął, co powoduje napięcia w lewicowo-liberalnej koalicji rządzącej. Nowa Lewica zapowiedziała własny projekt ustawy, nie wierząc w skuteczność działań rządu. Tymczasem kwoty przeznaczane na fundusz rosną, co budzi kontrowersje wśród wyborców. Fundusz powstał w 1950 roku jako rekompensata dla Kościoła za utracone mienie. Prezes ZUS, Liwiusz Laska, ujawnił, że jego przyszła emerytura wyniesie niecałe 4200 zł brutto. To efekt decyzji sprzed lat, kiedy przez 18 lat prowadził działalność gospodarczą, płacąc minimalne składki. Laska przyznaje, że mimo wysokich dochodów, jego emerytura będzie stosunkowo niska. Podkreśla, że podobny problem dotyczy wielu Polaków, którzy również mogą otrzymać niskie świadczenia. Prezes ZUS zachęca do oszczędzania w PPK i IKZE oraz regularnego sprawdzania prognoz emerytalnych. Polski przemysł obronny wkracza w nową erę dzięki współpracy sieci badawczej Łukasiewicz i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2026 podpisano 4 kluczowe umowy. Wśród nich znalazły się projekty dotyczące polskiego materiału wybuchowego Unipex oraz systemów zasilania lotnisk w czasie blackoutu. Współpraca z zakładami chemicznymi Nitrochem obejmuje produkcję amunicji i paliw rakietowych. To krok milowy w rozwoju technologii obronnych, które wzmocnią bezpieczeństwo Polski.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Warszawie prognozowana temperatura wynosi 15 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy spodziewajmy się 17 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 25 w TVP2. Lucyna, matka Macieja Wilka, ujawnia swoje prawdziwe oblicze, co wstrząśnie rodziną Pyrków. Hubert odkrywa, że Lucyna i Wilk od początku knuli intrygi, by przejąć ich dom. Policja wkracza do akcji, gdy Lucyna oskarża Huberta o nękanie, ale na szczęście nie dochodzi do jego zatrzymania. Pyrkowie stają twarzą w twarz z Wilkiem, który nie zamierza odpuścić. Lucyna wraca z nowym lokatorem, co tylko komplikuje sytuację. Intrygi Wilka i Lucyny nabierają tempa, a rodzina Pyrków musi stawić czoła kolejnym wyzwaniom. W 1939 odcinku M jak miłość Paweł Zduński zmierzy się z trudnym zadaniem znalezienia niani dla swojego syna, Antosia. Pierwsza kandydatka na nianię okaże się wyjątkowo nietrafiona, gdyż zamiast skupić się na pracy, zacznie bezceremonialnie wypytywać Pawła o jego życie osobiste. Kobieta nie wyczuje delikatnej sytuacji, co doprowadzi do niezręcznego zakończenia spotkania. Paweł, choć zniechęcony, nie podda się i zaprosi kolejną kandydatkę. Niestety, i tym razem, nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Nowa kandydatka spóźni się na spotkanie, a jej rady dotyczące zdrowia Antosia nie przypadną do gustu obecnej Agnes. Poszukiwania odpowiedniej opiekunki dla Antosia stają się dla Pawła prawdziwym wyzwaniem. W 1940 odcinku M jak miłość Majka znów znajdzie się w emocjonalnym chaosie. Tomek, po narodzinach syna, coraz bardziej oddala się od niej, co sprawia, że ich związek wisi na włosku. Mimo to Majka nie potrafi go zostawić. W międzyczasie zaczyna zbliżać się do Mateusza, co prowadzi do napięć w jego relacji z Bogną. Bogna, widząc jak Mateusz patrzy na Majkę, postanawia zakończyć związek. Majka, choć nieświadoma swojego wpływu, przyciąga Mateusza do siebie, co tylko pogłębia jego uczucia. Odcinek pełen emocji i dramatów będzie można obejrzeć we wtorek, 15 września o 20.50 TVP2.
0: Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 960 odcinek. Już 21 września o 18.40 na TVP jeden widzowie będą mogli śledzić nowe perypetie mieszkańców kamienicy. Ramon wyzna Trini, że ceni sobie spokojne życie, co skłoni ją do zachowania w tajemnicy ważnej wiadomości. Tymczasem Antonito i Elpena planują wieczór w kabarecie, co wzbudza podejrzenia Flory. Higinio wprowadza się do mieszkania po pułkowniku Valverde, a jego służąca Maria wkrótce do niego dołączy. Serial, osadzony w Madrycie na początku XX wieku, przyciąga widzów swoimi zawiłymi intrygami i tajemnicami. W obsadzie między innymi Juan Manavas jako Ramon Palacios i Mark Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 1034 odcinku serialu Dziedzictwo Ainur zaczyna podejrzewać, że Ezgi mogła sfałszować wyniki badań, by zmanipulować Sinana do ślubu. Zamiast wyjechać, postanawia zostać i zdobyć dowody przeciwko rywalce. Podsłuchana rozmowa Ezgi z lekarzem tylko potwierdza jej podejrzenia. Ainur musi być teraz niezwykle czujna i przebiegła, by nie dać się przyłapać na szpiegowaniu. Odcinek ten zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po emisji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD. W 4737 odcinku Klanu u Kazuniów atmosfera przy śniadaniu będzie wyjątkowo napięta. Miłosz zamknie się w sobie, a Ala solidarnie stanie po jego stronie. Bożenka nie zdoła opanować nerwów, co nie umknie uwadze teściów. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 18.05 na TVP1. Widzowie będą mogli śledzić kolejne rodzinne i osobiste zmagania bohaterów. Serial Klan to opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów, pełna emocji, konfliktów i powrotów. W zasadzie między innymi Tomasz Stokinger, Izabela Trojanowska i Agnieszka Kaczorowska. To historia, która od lat przyciąga przed telewizory rzesze widzów. W 1943 odcinku M jak miłość Mariusz zatuszuje zabójstwo Sowińskiego, zostawiając zwłoki w jego domu. Kasia, nieświadoma śmierci kochanka, planuje ucieczkę z kraju, by ukryć prawdę. Mariusz, wiedząc o zdradzie, zagra niewiniątko, unikając odpowiedzialności. Personel medyczny uzna zniknięcie Sowińskiego za dziwne, ale nie podejrzewa morderstwa. Mariusz, po odkryciu zdrady, wtargnie do domu dyrektora, by wyeliminować rywala. Kasia, przerażona, planuje przeprowadzkę za ocean, co tylko utwierdza Mariusza w przekonaniu o jej nieszczerości. Odcinek zostanie wyemitowany 28 września o 20.50 na TVP2.
0: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 203 odcinek, który zostanie wyemitowany 21 września o 17.20 na TVP2. Bejza publicznie oskarży Hancer o próbę zabójstwa Cichana Gurura, co wywoła prawdziwą burzę. Hancer, pod wpływem emocji, ujawni sekret, który może pogrążyć Bejzę. Mukadder stanie po stronie Bejzy i Gulsum, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Cichan naciska na Hancer, domagając się wyjaśnień, a Engin ujawnia, że Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Czy Hancer zdecyduje się na szczerość? Serial opowiada o losach Hancer, sieroty, która zgadza się na aranżowane małżeństwo z Cichanem, by pokryć koszty leczenia brata. W obsadzie między innymi Talia Celebi i Chisel Kuskan.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 17 stopni i zachmurzenie całkowite. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Śledczy podejrzewają, że ktoś pomógł Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce z Europy do Stanów Zjednoczonych. Wśród podejrzanych jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan, który jednak zaprzecza jakimkolwiek związkom z tą sprawą. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada ściganie osób, które mogły pomagać Ziobrze. A w kręgu podejrzeń są także Jacek Kurski i Tomasz Sakiewicz. Ziobro, któremu grozi 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości, wyjechał z Polski na Węgry, a stamtąd do Stanów Zjednoczonych.
3: Seniorzy mogą skorzystać z ryczałtu energetycznego, który obniża rachunki za prąd o ponad 4000 zł rocznie. Świadczenie to nie zależy od dochodów ani zużycia energii, ale wymaga spełnienia określonych kryteriów. Ryczałt przysługuje między innymi kombatantom i wdowom po osobach uprawnionych. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od marca przyszłego roku kwota ryczałtu wzrośnie dzięki waloryzacji.
2: Poseł Antoni Macierewicz może stanąć przed Sejmową Komisją Etyki Poselskiej po incydencie podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Jest oskarżany o użycie pistoletu na farbę przeciwko transparentowi oraz próbę zamazania napisu na wieńcu. W tym samym czasie poseł Grzegorz Matusiak miał sprowokować szarpaninę, w wyniku której jedna z uczestniczek trafiła do szpitala. Komisja Etyki Poselskiej czeka na formalne wnioski, zanim podejmie decyzję o ewentualnym postępowaniu. Prezydent Karol Nawrocki wyraził zaniepokojenie sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego, apelując o zakończenie jego upolitycznienia. W liście z okazji 40-lecia Trybunału skrytykował działania obecnego rządu, nazywając je bezprawiem i podkreślił potrzebę głębokiej reformy konstytucyjnej. Konflikt wokół Trybunału zaostrzył się po odmowie prezydenta przyjęcia ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów, co doprowadziło do wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Krajową.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama, opowiedziała o codziennym życiu rodziny prezydenckiej. Mimo licznych obowiązków i większego zainteresowania mediów, rodzina stara się zachować normalność. Szczególnie ważne jest to dla najmłodszej córki Kasi, która potrzebuje kontaktu z rówieśnikami i zabawy. Nawrotcy regularnie wychodzą na zakupy i plac zabaw, aby zapewnić dzieciom zwyczajne dzieciństwo.
3: Koalicja Obywatelska zdecydowanie prowadzi w najnowszym sondażu, uzyskując około 31,5% poparcia i wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość, które ma 17,5%. Do Sejmu weszłoby 6 ugrupowań, w tym Nowa Lewica i Stowarzyszenie Rozwój Plus, które przekroczyły próg wyborczy. Znaczący spadek poparcia odnotowała Konfederacja. Mimo wysokiej deklarowanej frekwencji, aż około 10,5% wyborców pozostaje niezdecydowanych.
2: Premier Donald Tusk otrzymał raport od szefa CIA dotyczący możliwych wydarzeń w najbliższych miesiącach. Podkreślił, że Polska i Europa muszą być przygotowane na nowe zagrożenia, zwłaszcza w kontekście sytuacji na wschodniej flance. Tusk ostrzegł przed możliwymi prowokacjami ze strony Rosji, które mogą dotyczyć przejść granicznych z Ukrainą. Były oficer Andrzej Derlatka ocenił, że działania Rosji mogą być już atakami, a nie tylko prowokacjami. Toledo w Ohio doszło do dramatycznych wydarzeń w restauracji Sabira. 43-letni Matthew Exton próbował zastrzelić swoją byłą żonę, ale pistolet się zaciął. Wtedy do akcji wkroczył kelner Tracy Cole Jr., obezwładniając napastnika i ratując życie kobiecie. Exton został uznany winnym usiłowania morderstwa i czeka na wyrok.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Książę Harry i Meghan Markle wrócili do Wielkiej Brytanii i już pojawił się nowy spór z pałacem Buckingham. Para jest niezadowolona z określenia ich jako prywatnych obywateli w liście od króla Karola III. Sussexowie wolą być nazywani osobami publicznymi. Pałac odpowiada, że w liście nie było nic kontrowersyjnego. Harry i Meghan zrezygnowali z oficjalnych obowiązków w 2020 roku i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, ale teraz planują dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii. Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach. W Bolesławcu policjanci zatrzymali 30-letniego motocyklistę, który w obszarze zabudowanym pędził z prędkością 157 km na godzinę. Mężczyzna nie tylko przekroczył prędkość, ale także jechał na jednym kole i wyprzedzał w miejscach niedozwolonych. Stracił już prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. Dodatkowo motocykl nie miał ważnego badania technicznego.
3: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
3: Pachira wodna, znana jako drzewko pieniężne, zdobywa popularność jako symbol finansowego powodzenia. Pochodząca z Azji roślina jest ceniona za rzekome właściwości, przyciągające bogactwo i życiową harmonię. Jej spleciony pień ma zatrzymywać fortunę w domu. Inne rośliny, jak grubosz czy skrzydłokwiat, również są uważane za sprzyjające dobrobytowi.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą również 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Miły, że moda i ekologia mogą iść w parze, choć z pewnością nie jest to styl dla każdego. Organizatorzy chcieli nie tylko zadziwić, ale i edukować, pokazując, że śmieci mogą mieć drugie życie.
1: Julia Majchrzak, polska gwiazda brytyjskiego Love Island, znowu zaskakuje. Po wygranej w programie i zdobyciu serc widzów, jej związek z Lorenzo to już przeszłość. Jak się okazuje, życie poza willą nie jest tak różowe, jak mogłoby się wydawać. Julia, łamiąc serca fanów, przyznała, że presja rzeczywistości okazała się zbyt przytłaczająca. Cóż, miłość na wyspie to jedno, a życie w realnym świecie to zupełnie inna bajka. Maria Szabłowska, znana dziennikarka, po stracie męża Marka Lipińskiego, próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Ostatnio widziano ją samotnie w restauracji, gdzie towarzyszył jej jedynie ukochany piesek. Po kolacji, z kieliszkiem w dłoni, ruszyła na zakupy, pokazując, że nawet w żałobie życie toczy się dalej. Czasem zwykły spacer z czworonogiem może być najlepszym lekarstwem na smutek.
0: Joanna Rawik, ikona PRL-u, odeszła w sierpniu, ale jej pogrzeb we wrześniu był prawdziwym show. Bez księdza, za to z różową urną i muzyką w tle, Rawik pożegnała się z nami na własnych zasadach. Nawet generał Jaruzelski pojawił się w rozmowach, co tylko dodaje pikanterii tej nietypowej ceremonii. Rawik, wierna swoim przekonaniom, pokazała, że nawet po śmierci można zaskakiwać.
1: Czy ktoś jeszcze pamięta serial Sąsiedzi? Minęły już 23 lata od jego premiery, a czas nie oszczędził jego gwiazd. Cezary, Stanisław i reszta ekipy z ekranu przeszli niezłe metamorfozy. Choć niektórzy z nich nadal trzymają formę, to jednak zmiany są widoczne gołym okiem. Kto by pomyślał, że te telewizyjne perypetie dwóch rodzin będą tak trwałym wspomnieniem?
0: Warszawska restauracja Czerwony Wieprz obchodziła swoje 20-lecie, a na czerwonym dywanie pojawił się prawdziwy tłum gwiazd. Patryk Wega, szczupły jak nigdy, przyciągał spojrzenia, a Barbara Kurdej-Szatan i Grażyna Wolszczak dodawały blasku imprezie. Nie zabrakło też kulinarnych osobistości, jak Robert Sowa czy Kurt Scheller. Jubileusz zamienił się w prawdziwe spotkanie warszawskiej śmietanki towarzyskiej, gdzie każdy chciał błyszczeć bardziej niż lampki na choince.
1: Magdalena Cielecka i Bogusław Linda, gwiazdy polskiego kina, wplątani w aferę alkoholową. Akt oskarżenia dotyczy reklamowania napojów wysokoprocentowych na ich profilach społecznościowych. Aktorzy nie muszą się pojawiać na rozprawach, co najwyraźniej jest nowym trendem wśród celebrytów. Kolejna odsłona tej sądowej telenoweli zaplanowana jest na 9 listopada. Ciekawe, czy tym razem zaszczycą sąd swoją obecnością.
0: Dzień programisty, czyli święto, które przypada na 256 dzień roku, już za rogiem. To moment, kiedy wszyscy kodujący magicy mogą poczuć się wyjątkowo, bo przecież bez nich świat byłby jak stary telefon stacjonarny. W tym roku, 13 września, warto złożyć życzenia, które rozbawią każdego kodera. Może coś o bugach, które boją się repozytorium, albo o kodzie czystym jak łzy juniora. Pamiętajmy, że liczba 256 to dla programistów świętość, więc niech ten dzień będzie pełen humoru i bezbłędnych kompilacji.
1: Rok 1991 to czas, kiedy rock przeszedł prawdziwą rewolucję, a wszystko za sprawą Nirwany i ich Smells Like Teen Spirit. Kto by pomyślał, że kawałek, który początkowo przeszedł bez echa, stanie się hymnem pokolenia i zdefiniuje grunge? Choć nigdy nie zdobył szczytu listy Billboard 200, jego wpływ na kulturę jest niepodważalny. A co z Grammy? Dwie nominacje, zero statuetek, bo przecież Eric Clapton i Red Hot Chili Peppers musieli coś zgarnąć.
0: Duran Duran na znaczkach pocztowych. Brytyjska poczta postanowiła uczcić legendarny zespół, wydając kolekcję znaczków z okładkami ich albumów. To nie lada gratka dla fanów, którzy mogą teraz wysyłać listy z twarzami swoich idoli. Wydaje się, że muzyka lat 80. wciąż ma się świetnie, skoro nawet poczta postanowiła ją uwiecznić. Czyżby znaczki stały się nowym wyznacznikiem rockowej nieśmiertelności?
1: Cage the Elephant powracają z nowym singlem Dying in Reverse, a Matthew Schultz z powagą mówi o śmierci ego i odrodzeniu. Zespół, który już zgarnął kilka nagród Grammy, twierdzi, że tworzy teraz najlepszą muzykę w swojej karierze. Nowy utwór trafił nawet na ścieżkę dźwiękową gry EA Sports FCTM 27. A dla fanów z Polski jedyny koncert w Krakowie już 9 lutego przyszłego roku. Cóż, wygląda na to, że Cage the Elephant naprawdę nie zwalniają tempa. Wielka niespodzianka dla fanów rocka podczas inauguracyjnego meczu NFL w Seattle. Soundgarden, wspierani przez Taylor Momsen i Mike'a McCready'ego, dali koncert, który nie został pokazany w telewizji. Zamiast tego NBC postanowiło uraczyć widzów rozmowami ekspertów w studiu. Fani są wściekli, a internet aż huczy od krytyki. To nie pierwszy raz, kiedy stacja zalicza taką wpadkę. 4 lata temu podobnie potraktowano występ Ozziego Osborna. Tymczasem Soundgarden pracuje nad nowym albumem z wokalami Chrisa Cornella, ale data premiery wciąż pozostaje tajemnicą.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1024 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni. Ciepło, które nie męczy.
2: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
3: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie, w rejonie traktu lubelskiego, doszło do potrącenia 8-letniego chłopca jadącego hulajnogą przez samochód marki Skoda. Dziecko było pod opieką trzeźwego ojca. Na miejscu pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy badają stan zdrowia chłopca. Kierowca Skody prawdopodobnie świadczył usługi przewozu osób na aplikację. Podczas święta miasta w Grodzisku Mazowieckim doszło do niepokojącego incydentu. 24-letni obywatel Ukrainy natarczywie nagabywał 13-letnią dziewczynkę, a po interwencji policji zaatakował funkcjonariuszy. Mężczyzna został zatrzymany i grozi mu deportacja. Policja wnioskuje o jego wydalenie z Polski.
2: W sierpcu doszło do pożaru w niezamieszkanym budynku przy ulicy Jaśka Pilika. Ogień pojawił się w nocy, a na miejscu działało 7 zastępów straży pożarnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Policja zatrzymała 31-letniego mężczyznę podejrzanego o celowe podpalenie. Grozi mu do 5 lat więzienia. W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Nad ranem policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy byli z nim tej nocy, usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzeci uczestnik, świadek zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie trwa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie doszło do kolizji na przejeździe kolejowym, gdzie kierowca ciężarówki zignorował znak stop i uderzył w lokomotywę. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale zdarzenie wywołało falę oburzenia wśród internautów. Stołeczna policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych. Kierowca otrzymał mandat w wysokości 1500 zł i 10 punktów karnych.
2: Na warszawskim Ursynowie, przy ulicy Hirschfelda 2, mieszkańcy zmagają się z dramatyczną sytuacją. Budynek, w którym mieszkają, jest w tak złym stanie technicznym, że inspektorat budowlany zakazał jego użytkowania. Lokatorzy, w większości seniorzy, boją się bezdomności, a prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Mimo prób rozwiązania problemu, mieszkańcy wciąż czekają na konkretne działania naprawcze. 22-letni Roman M. został skazany na 5 lat i 2 miesiące więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. Mężczyzna prowadził Audi z prędkością 227 km na godzinę, mimo ograniczenia do 90 km na godzinę i uderzył w drzewo, co spowodowało śmierć pasażera. Sąd orzekł także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz nałożył na Romana M. obowiązek zapłaty odszkodowania. Wyrok jest prawomocny. Maszynista pociągu Koziołek, który wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych, czuje się lepiej. Jego stan jest teraz stabilny, choć początkowo był ciężki. Dwie inne osoby, które trafiły do szpitala, zostały już wypisane. Niestety, w wypadku zginęła jedna pasażerka, a kierowca ciężarówki nadal walczy o życie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Daniel Michalski otrzymał ostatnią dziką kartę do turnieju głównego Invest in Szczecin Open. Po sukcesach w Krakowie i Poznaniu polski tenisista wraca na szczecińskie korty, by powalczyć o kolejny dobry wynik. Turniej odbędzie się od 14 do 20 września, a Michalski dołączy do Alana Ważnego i Kacpra Knitera, którzy również zagrają dzięki dzikim kartom. Organizatorzy liczą, że polscy zawodnicy dostarczą kibicom wielu emocji. Mieszkańcy gmin Dobra i Kołbaskowo mogą teraz załatwiać sprawy komunikacyjne w nowej filii starostwa w Lubieszynie. Dzięki temu ich podróż do urzędu skróciła się o kilkanaście kilometrów. W Lubieszynie można m.in. uzyskać profil PKK czy wymienić prawo jazdy. Jednak niektóre sprawy, jak te dotyczące kierowców zawodowych, nadal wymagają wizyty w policach. Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny podającego się za generała z Jemenu. Oszust wyłudził pieniądze pod pretekstem dostarczenia wojskowej przesyłki. Proceder trwał kilka tygodni, aż kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu internetowych znajomości. 35-letni mieszkaniec powiatu augustowskiego stanie przed sądem za nielegalny lot dronem. Mężczyzna nie zgłosił operacji w wymaganym systemie i przeleciał nad trzema strefami zamkniętymi, w tym nad terenem wojskowym i Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Prokuratura oskarża go o naruszenie przepisów ruchu lotniczego, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Oskarżony tłumaczył się niewiedzą, ale to nie uchroniło go przed zarzutami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne szorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat.
2: W Oleśnicy doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 9-letnia dziewczynka i jej 45-letnia mama. Obie zostały potrącone przez pociąg na niestrzeżonym przejściu kolejowym. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 7 imienia Jana Pawła II w Oleśnicy złożyła rodzinie wyrazy współczucia. Policja i prokuratura nadal badają przyczyny tej tragedii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: W polskiej ekstraklasie wybuchła afera związana z wiadomością SMS, którą trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, wysłał do sędziego Arkadiusza Kamila Wójcika. W treści wiadomości Siemieniec sugerował współpracę z arbitrem podczas meczu. Sprawę bada już Polski Związek Piłki Nożnej. Dodatkowo w sieci pojawiło się nagranie sędziego, w którym przeprasza on trenera. Legia Warszawa jest wiceliderem Ekstraklasy, a bramkarz Otto Hindrich wyrasta na objawienie sezonu, ratując drużynę w kluczowych momentach. Były napastnik Legii, Jacek Cyzio, uważa, że postawienie na Rumuna to strzał w dziesiątkę. Jan Kuchta, nowy nabytek, ma szansę stać się kluczowym wzmocnieniem ataku. Przed Legią hitowe starcie z Widzewem, które może przynieść kolejne emocjonujące zakończenie.
2: Nick Prelec, najlepszy strzelec Jagiellonii w Ekstraklasie, przygotowuje się do meczu z Wisłą Kraków. Słoweniec, który zdobył już 4 bramki w tym sezonie, został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Słowenii. Wisła, mimo odejścia swojego najlepszego strzelca Jordiego Sancheza, pozostaje groźnym rywalem. Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, wierzy, że jego drużyna może przełamać serię zwycięstw krakowskiego Beniaminka na własnym stadionie.
1: Tymoteusz Puchacz, polski obrońca Sabah Baku, zagra przeciwko Manchesterowi United w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Mecz na Old Trafford to spełnienie dziecięcego marzenia Puchacza, który ciężką pracą osiągnął ten etap kariery. Jego były trener, Dariusz Dudek, podkreśla, że Puchacz nie boi się wyzwań i zawsze dąży do realizacji swoich celów. Wyjazd do Azerbejdżanu okazał się dla niego strzałem w dziesiątkę, przynosząc sukcesy zarówno na boisku, jak i w życiu osobistym.
0: Radio Super Express. Sport.
2: Kamil Grabara, polski bramkarz, dołączył do Juventusu Turyn na roczne wypożyczenie z opcją wykupu. Ekspert Piotr Czachowski ocenia ten transfer jako kluczowy dla włoskiego klubu, podkreślając, że Grabara ma szansę szybko wywalczyć pozycję numer 1. Obecnie zmiennik Guglielma Vicario, Grabara może wzmocnić Juventus w walce o Ligę Mistrzów. Czy Polak poprowadzi starą damę do sukcesów? Czas pokaże.
1: W ten weekend Barskowice koło Stargardu staną się areną emocjonujących zawodów STIHL Timber Sports. W sobotę odbędą się 23. Mistrzostwa Polski, a w niedzielę Mistrzostwa Europy w formacie trofi. Wśród polskich zawodników zobaczymy m.in. Jacka Gronwalda i Michała Dubickiego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna będzie transmisja online.
2: Klub padlowy Svito Padel w Kijowie, należący do Eliny Svitoliny, został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Obiekt ucierpiał wskutek fali uderzeniowej po trafieniu pocisku w pobliski zakład produkcyjny. Svitolina podkreśla, że wojna znacząco wpływa na ukraińskich sportowców, którzy nie mogą trenować na równi z zawodnikami z innych krajów. Od początku inwazji zginęło już 776 ukraińskich sportowców, a 942 obiekty sportowe zostały zniszczone lub uszkodzone. Radosław Piesiewicz najpewniej zakończy swoją prezesurę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zarząd PKOL spotka się 14 września, by podjąć decyzję o jego odwołaniu. Wśród kandydatów na tymczasowego prezesa najwięcej mówi się o Marianie Kmicie, dotychczasowym wiceprezesie i szefie Polsatu Sport. Sytuacja finansowa PKOL jest trudna, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla przyszłego lidera.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA po zakończeniu turnieju US Open. Kazaszka zapewniła sobie to miejsce, docierając do półfinału zawodów w Nowym Jorku. Aryna Sabalenka, która była na szczycie od października 2023 roku, straci pierwsze miejsce. Rybakina pokonała Qin Wen Zheng w emocjonującym meczu ćwierćfinałowym, co przypieczętowało jej awans na tenisowy tron.
1: Na kanale YouTube Super Express Sport ruszył nowy program Sportowy Flash. W premierowym odcinku Przemek Ofiara przybliża sylwetki Tomasza Fornala i Wilfredo Leona, dwóch gwiazd polskiej siatkówki. Fornal, znany z doskonałej atmosfery w drużynie, jest pasjonatem gier wideo, a Leon, którego do Polski przyciągnęła miłość, uwielbia wędkarstwo. Obaj zawodnicy już przygotowują się do walki o medal na Mistrzostwach Europy. Jan Tomaszewski ostro skomentował konflikt Roberta Lewandowskiego z Rodrigo de Paulem podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami. Były bramkarz reprezentacji Polski stanął w obronie Lewandowskiego, nazywając de Paula głupkiem. Tomaszewski zasugerował także, że Lewandowski powinien mieć specjalne przywileje w kadrze narodowej, a harmonogram meczów powinien być dostosowany do jego potrzeb. Mikaela Demeiter, była kanadyjska hokeistka, powróciła na Instagram po dwutygodniowej przerwie, publikując odważne zdjęcia. Jej śmiałe fotografie wywołały lawinę komentarzy wśród fanów. Demeiter, znana jako najpiękniejsza bramkarka świata, od kilku lat skupia się na karierze modelki, co przyniosło jej ponad 3 miliony obserwujących. Internauci z niecierpliwością czekają na kolejne zaskakujące kreacje.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Z Włoch dotarła tragiczna wiadomość o śmierci 19-letniego Bartosza Malinowskiego, młodego piłkarza z województwa lubuskiego. Zawodnik związany z Lechią Zielona Góra zmarł nad jeziorem Castel Gandolfo podczas wyjazdu z przyjaciółmi. Środowisko piłkarskie w Polsce pogrążyło się w smutku, a kluby, w których grał, złożyły kondolencje jego rodzinie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Warszawy wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy termometry ukażą 20 stopni i niewielkie zachmurzenie. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato, choćby na chwilę dłużej.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas emocjonująca akcja. Celina, działając na zlecenie Justina, postanawia zdobyć dowody przeciwko Karolinie. Detektywka namawia Łukasza, by zaprosił Karolinę i Bruna na kolację, nie zdradzając, że prowadzi śledztwo. Podczas wieczoru Celina sprytnie zdobywa telefon Karoliny i kopiuje z niego wszystkie dane. Dzięki temu odkrywa prawdziwe nagranie, które może oczyścić Justina z zarzutów zdrady. Karolina, nieświadoma intrygi, zaczyna szukać zgubionego telefonu. Celina w ostatniej chwili podrzuca urządzenie, udając, że nic nie wie o jego zniknięciu. Odcinek ten będzie miał swoją premierę w poniedziałek, 14 września o godzinie 25 w TVP2. W 3411 odcinku Barw Szczęścia Lucyna zaskoczy rodzinę Pyrków, przyprowadzając do ich domu bezdomnego narkomana, Adasia. Jego obecność nie będzie chwilowa, co postawi rodzinę w trudnej sytuacji. Lucyna, nie licząc się z komfortem Pyrków, coraz śmielej poczyna sobie w ich domu. Hubert zacznie podejrzewać, że za działaniami seniorki kryje się coś więcej. W 3412 odcinku sytuacja jeszcze bardziej się zaostrzy, a Hubert będzie próbował odkryć prawdziwe intencje Lucyny. Seniorka jednak, zamiast wyjaśnień, oskarży go o nękanie. Pyrkowie będą musieli zmierzyć się z kolejnymi problemami, które Lucyna sprowadza na ich dom.
0: W M jak miłość szykują się emocjonujące chwile. W nadchodzących odcinkach Marysia spotka Joannę w zaskakujących okolicznościach. Joanna pojawi się z tajemniczym mężczyzną, co wzbudzi wiele pytań. Kim jest ten nieznajomy? Czy to ktoś z przeszłości Joanny? A może nowa miłość? Widzowie mogą spodziewać się, że to spotkanie wywoła wiele emocji. Tymczasem Marysia nie zna jeszcze prawdy o romansie swojego męża z Joanną. Jak zareaguje, gdy dowie się o wszystkim? Serial pozostawia wiele niewiadomych, które z pewnością przyciągną przed telewizory.
1: W 1939 odcinku M jak miłość Paweł Zduński zmierzy się z kolejnym wyzwaniem. Jego syn Antek, mimo przyjmowania antybiotyku, od kilku dni zmaga się z uporczywą gorączką. Zaniepokojony Paweł postanawia zwrócić się o pomoc do lekarki Agnes, która dokładnie zbada chłopca. Na szczęście, choć początek dnia będzie pełen niepokoju, stan Antka zacznie się poprawiać. Paweł w końcu odetchnie z ulgą, ale choroba syna uświadomi mu, jak trudno jest pogodzić opiekę nad dzieckiem z pracą. Dlatego postanawia zatrudnić nianię, choć casting na opiekunkę nie przebiega zgodnie z jego oczekiwaniami. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4280 odcinek, który zostanie wyemitowany 21 września o 20.15 na TVN. Weronika Rostocka znów będzie drżeć o los Eweliny, gdy ta nie odbierze telefonu, a Greg zniknie z dyżuru. Niespodziewany telefon od Eweliny z podejrzanymi odgłosami w tle tylko wzmocni jej obawy. Weronika ruszy do domu Kalskiej, gdzie zastanie dramatyczną scenę z ratownikami i policją. Tymczasem Marta, mimo urlopu macierzyńskiego, wróci do studia, by zdemaskować oszusta od kryptowalut na antenie. Serial Na Wspólnej to opowieść o mieszkańcach warszawskiej ulicy, gdzie codzienne problemy mieszają się z dramatycznymi wydarzeniami. W obsadzie m.in. Renata Dancewicz jako Weronika Rostocka i Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska.
0: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4249 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o godzinie 18 na Polsacie. Kacper poczuje się zagrożony, gdy Ilona zakradnie się do jego gabinetu, próbując odkryć prawdę. Lucynka znajdzie się w trudnej sytuacji, próbując pogodzić dwie kobiety podczas przygotowań do pogrzebu. Tymczasem Borys postanowi pilnować Koczarskiego przed ważnym meczem, by ten nie sięgał po alkohol. Klaudia stanie przed poważnym problemem, gdy zniknie jej robotyczny pies tuż przed obroną doktoratu. Kacper, zaniepokojony działaniami Ilony, usunie z laptopa zdjęcia Pawła, co może mieć poważne konsekwencje. Serial, emitowany od 2004 roku, wciąż przyciąga widzów swoimi intrygami i emocjonującymi zwrotami akcji. W 3402 odcinku Barw Szczęścia Hubert zaczyna mieć poważne wątpliwości co do intencji Lucyny. Wilk nie odpuszcza i naciska na matkę, by działała przeciwko Pyrkom, co może zagrozić ich domowi. Broda prosi Anię o zaliczkę na pensję, chcąc sfinansować Jance studio nagraniowe, ale nie konsultuje z nią swoich planów. Tymczasem ojciec Janki przechodzi kolejny zawał, a Mariusz robi wszystko, by uratować mu życie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o godzinie 25 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Wiktoria Gąsiewska, Marek Molak i Katarzyna Glinka.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1941 odcinek. Artur, grany przez Roberta Moskwę, prowadzi podwójne życie. Wyjeżdża na sympozjum do Berlina z Joanną, co prowadzi do miłosnych uniesień. Po powrocie do domu udaje stęsknionego męża i ojca, ale jego kłamstwa wkrótce wyjdą na jaw. Niespodziewanie do grabiny wraca Basia, co wprowadza dodatkowe napięcie w rodzinie. Marysia, zajęta powrotem córki, nie zauważa zdrady męża. Prawda o romansie Artura z Joanną dotrze do Agnes. Premiera odcinka odbędzie się 21 września o godzinie 20:50 na TVP 2.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1023 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
0: W niemieckim Lidlu w Ratzbergu doszło do tragicznego ataku nożownika. Kobieta stojąca przy kasie została śmiertelnie zaatakowana przez nieznanego mężczyznę. Dwaj budowlańcy, będący świadkami zdarzenia, obezwładnili napastnika, który trafił do szpitala. Policja zapewnia, że nie ma już zagrożenia dla mieszkańców, a śledztwo w sprawie morderstwa trwa.
1: Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
0: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości, wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Kiedy kot załatwi się na kanapę, zapach może być trudny do usunięcia. Domowy sposób na bazie sody i octu skutecznie neutralizuje nieprzyjemną woń. Wystarczy wymieszać pół szklanki wody z octem, spryskać plamę, a następnie posypać sodą oczyszczoną. Po kilku godzinach odkurz kanapę, by pozbyć się zapachu i plamy.
0: Astrologia wskazuje, że wodnik, strzelec i baran to znaki zodiaku, które szczególnie cenią sobie niezależność. Wodnik lubi iść własną drogą, strzelec potrzebuje przestrzeni do działania, a baran nie przepada za rozkazami. Dla tych znaków możliwość samodzielnego podejmowania decyzji jest kluczowa. Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni. Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia.
1: Słuchacie Radia Super Express. Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
0: Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków. W miejscowości Sokolniki Suche doszło do tragicznego wypadku. Pociąg relacji Lublin Główny – Szczecin Główny zderzył się z ciężarówką, co spowodowało śmierć jednej pasażerki. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a najciężej ranni zostali przetransportowani śmigłowcami do szpitali. Policja prowadzi dochodzenie, aby ustalić przyczyny katastrofy. Policja zatrzymała 52-letniego mieszkańca Oławy, który groził w internecie prezesowi Rady Ministrów. Mężczyzna publikował groźby na swoim profilu na Facebooku, co zauważyli funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Podejrzanemu grozi teraz kara do 3 lat więzienia. Sprawę prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod nadzorem prokuratury.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie.
1: Pierwsza dama Marta Nawrocka podsumowała ponad rok swojej działalności w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Opowiedziała o zmianach w życiu rodzinnym po przeprowadzce do Pałacu Prezydenckiego, podkreślając, że mimo nowej rzeczywistości, rodzina pozostała taka sama. W wywiadzie poruszyła też temat nawyków prezydenta Karola Nawrockiego, w tym jego zamiłowania do snusów, które traktuje jak kawę. Marta Nawrocka podkreśliła, że prawdziwe pasje jej męża to książki i sport.
0: Nowy spot promujący Polskę, część kampanii Poland More Than You Expected, wzbudził kontrowersje. Film skupia się na Trójmieście i występują w nim Robert Lewandowski, Jesse Eisenberg oraz Lech Wałęsa. Krytycy, w tym politycy prawicy, zarzucają twórcom powierzchowność i nieadekwatne przedstawienie regionu. Kampania z budżetem 7 milionów złotych potrwa do grudnia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą również 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, po długiej walce z glejakiem czwartego stopnia odszedł w wieku 39 lat. Jego żona Anita zadbała o godne pożegnanie, stawiając plastikowy nagrobek, by miejsce spoczynku wyglądało schludnie. Cóż za nowoczesne podejście do tradycji. Wśród kwiatów i czerwonych róż w kształcie serca rodzina pożegnała Adriana w kameralnej atmosferze. Miłość, która zaczęła się na oczach całej Polski, zakończyła się w ciszy i prywatności.
2: Na planie filmowym właśnie, że tak. Nigdy w życiu. 20 lat później dzieje się więcej niż w telenoweli. Danuta Stenka wraca jako Judyta, a Agnieszka Żulewska, nowa Tosia, już wywołała burzę medialną, bo przecież nie ma to jak zmiana obsady, żeby podgrzać atmosferę. Afera Tosia Gate nie zatrzymała produkcji. A na planie pojawiła się nawet 7-letnia córka, Sylwii Bomby, która zagra Wandę. Ciekawe, co jeszcze nas czeka w tej filmowej telenoweli. Ignacio Mateja Cabello, pół Hiszpan, pół Polak, rzucił słoneczną Sewillę dla kapryśnej polskiej pogody i teraz błyszczy w programie Europa da się lubić, nowe pokolenie. Ten charyzmatyczny Andaluzyjczyk, który kiedyś nie chciał uczyć się polskiego, teraz zaraża Polaków pasją do hiszpańskiego. Zaskoczony ambicją naszych studentów, Ignacio z uśmiechem opowiada o różnicach kulturowych, a jego świeże spojrzenie na Polskę to prawdziwa perełka w telewizyjnych dyskusjach. Program z jego udziałem można oglądać w każdą niedzielę na TVP2, gdzie nie zabraknie humoru i ciekawych anegdot.
1: Justyna Steczkowska wkrótce stanie się teściową. Jej syn, Leon Myszkowski, i jego narzeczona Ksenia Ngo szykują się do ślubu, choć dokładna data wciąż pozostaje tajemnicą. Para, która poznała się w walentynki, planuje ceremonię na przyszły rok, być może w cieplejszym klimacie. Przygotowania do ślubu będą relacjonowane w telewizji, a Justyna, mimo napiętego grafiku koncertowego, wspiera młodych na każdym kroku.
3: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan świętują 10. rocznicę ślubu, a czas zdaje się ich omijać szerokim łukiem. Para, która poznała się w 2013 roku, teraz wygląda jeszcze młodziej niż dekadę temu. W Wenecji, mimo deszczowej aury, zakochani promienieli, publikując w sieci pamiątkowe zdjęcia. Czyżby sekret ich wiecznej młodości tkwił w miłości, czy może w poprawkach tu i ówdzie?
2: Joanna Jędrzejczyk, znana z Oktagonu, teraz podbija parkiet Tańca z Gwiazdami. Z determinacją godną mistrzyni UFC zapowiada, że kryształowa kula będzie jej kolejnym trofeum. W lśniącej sukience i z niezmienną pewnością siebie Jędrzejczyk nie pozostawia złudzeń. Konkurencja ma się czego bać. Czyżbyśmy mieli nową królową parkietu?
1: W Łodzi trwa festiwal Great September, a piątkowy wieczór zapowiada się na prawdziwy koncertowy dylemat. Krzysztof Zalewski i Czesław Mozil wystąpią o tej samej godzinie, ale na różnych scenach. Czy ktoś w ogóle pomyślał o fanach, którzy chcieliby zobaczyć obu artystów? Wybór między rockową energią Zalewskiego a kameralnym spotkaniem z Mozilem to prawdziwa łamigłówka. A może ktoś spróbuje być w dwóch miejscach naraz? Powodzenia! Warszawskie Bemowo stanie się areną prawdziwego muzycznego cyrku, gdzie orkiestra symfoniczna spotka się z polskim hip-hopem. Imek, czyli Radzimir Dębski, zaprosił na scenę legendy takie jak Paktofonika, PZ czy Sokół, by zamknąć historię polskiego hip-hopu. To nie będzie zwykły koncert, ale monumentalne widowisko, które pokaże, że rap i orkiestra mogą brzmieć jak najlepsi kumple. Czy to koniec? A może dopiero początek nowej ery w muzyce? Czas pokaże.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dave Mustaine, niekwestionowany król metalowego świata, znów przypomina, dlaczego jest ikoną. W jednym z wywiadów zdradził, które albumy ukształtowały jego muzyczne DNA. Mustaine, wyrzucony z Metalliki, postanowił stworzyć Megadeth, by grać szybciej i ciężej niż jego byli koledzy. A teraz, po 4 dekadach, wciąż trzyma się na szczycie, pokazując, że zemsta najlepiej smakuje na metalowej scenie. U2, legendarna irlandzka formacja, dołączy do elitarnego grona jako Musicers Persons of the Year 2027. Bono i spółka zostaną uhonorowani za swoje charytatywne wyczyny i wpływ na kulturę. Bo przecież kto inny mógłby to zrobić lepiej? Gala odbędzie się 5 lutego 2027 roku w Los Angeles, a ekskluzywny koncert Tribute z pewnością przyciągnie tłumy. Tymczasem fani mogą cieszyć się nowym singlem Street of Dreams, który zapowiada nadchodzący album. Czyżby U2 szykowało się na kolejne 50 lat muzycznej dominacji?
2: Kings of Leon znowu zaskakują. Już 6 listopada na półkach sklepowych pojawi się ich 10. album Oh My Beloved, który muzycy wyprodukowali całkowicie sami. Pierwszy singiel My Whole World już krąży w sieci, a zespół obiecuje, że na płycie znajdziemy aż 13 nowych utworów. Czyżby szykował się kolejny hit, który podbije serca fanów? Czas pokaże, czy ten nostalgiczny powrót do przeszłości okaże się strzałem w dziesiątkę.
1: Metallica, po chłodno przyjętym Saint Anger, postanowiła wrócić do korzeni z albumem Death Magnetic. Zespół pod czujnym okiem Ricka Rubina odnalazł swój dawny głód tworzenia, co zaowocowało sukcesem komercyjnym i artystycznym. Album zadebiutował na szczycie listy Billboard 200, a krytycy okrzyknęli go płytą roku. Cóż, wygląda na to, że Metallica wciąż potrafi zaskoczyć i przypomnieć, kto tu rządzi w świecie thrash metalu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1024 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia termometry ukażą 19 stopni i małe zachmurzenie. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrowi Mazowieckiej zatrzymano 53-letniego mężczyznę, podejrzanego o znęcanie się nad swoją 75-letnią matką. Przemoc miała trwać prawie 15 lat, a ostatnia awantura zakończyła się interwencją policji. Mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, został aresztowany na 2 miesiące. Grozi mu do 5 lat więzienia za przemoc psychiczną i fizyczną wobec osoby najbliższej. W Warszawie, w pobliżu szkoły podstawowej nr 404, doszło do potrącenia 8-letniego chłopca jadącego hulajnogą. Dziecko było pod opieką ojca, a wypadek spowodowała osobowa szkoda. Na miejscu pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy badają stan zdrowia chłopca. Policja ustala szczegóły zdarzenia.
2: Blok przy ulicy Hirschfelda 2 na Ursynowie został wyłączony z użytkowania z powodu poważnych uszkodzeń. Mieszkańcy, w większości seniorzy, obawiają się o swoje przyszłe losy, a niektórzy z nich, jak pani Danuta, nie mają dokąd pójść. Sprawą zajmuje się prokuratura, która bada zaniechania w przeprowadzeniu niezbędnych prac naprawczych. W przyszłym tygodniu planowana jest kolejna inspekcja budowlana, która może zadecydować o dalszych losach budynku.
1: W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy pili z nim alkohol, zostali aresztowani i usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć. Trzeci mężczyzna, świadek pobicia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas Święta Miasta w Grodzisku Mazowieckim doszło do niebezpiecznego incydentu. 24-letni Ukrainiec zaczepiał 13-letnią dziewczynkę, a następnie zaatakował interweniujących policjantów. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności oraz znieważenia funkcjonariuszy. Policja wystąpiła o jego deportację. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji, nie doszło do poważniejszych konsekwencji. W Warszawie odbyła się 11. edycja Wizz Air Warsaw, praski Night Half Marathon, przyciągając rekordową liczbę blisko 18 tysięcy uczestników. Marcin Biskup triumfował w praskiej piątce K-Run, ustanawiając nowy rekord trasy z czasem 14 minut i 4 sekundy. Wśród kobiet Agnieszka Chorzępa również pobiła rekord, kończąc bieg w 15 minut i 55 sekund. W półmaratonie Maryna Nemchenko zwyciężyła z nowym rekordem trasy 1 godzina, 12 minut i 21 sekund. To była niezapomniana noc, pełna sportowych emocji i nowych rekordów. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matury 2026. Świadectwo dojrzałości otrzymało 87% absolwentów, czyli 280 870 osób. Licealiści poradzili sobie lepiej niż uczniowie techników, gdzie zdawalność wyniosła niecałe 80%. Największym wyzwaniem dla maturzystów była matematyka, którą zdało niecałe 89% zdających.
1: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, oszukana przez mężczyznę podającego się za generała na misji w Jemenie. Poznany w mediach społecznościowych, zdobył jej zaufanie i przekonał do wysyłania pieniędzy na rzekome opłaty za przesyłkę. Oszustwo wyszło na jaw, gdy kobieta nie miała już środków na kolejne przelewy. Policja ostrzega przed podobnymi sytuacjami i przypomina, by być czujnym wobec próśb o pieniądze od internetowych znajomych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Eksperci z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli, że przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów nie zaewidencjonował wpłat na ponad 3 miliony złotych. W wyniku tego zaniedbania jego zobowiązanie w podatku VAT zostało zaniżone o ponad 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył korekty deklaracji VAT i uregulował należności. Proceder ten nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu paragonów.
1: Policja w Białymstoku poszukuje 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Nastolatka ma około 172 cm wzrostu, ciemne włosy do ramion i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną koszulkę, ciemne spodenki i białe buty sportowe. Każda informacja o jej miejscu pobytu może być kluczowa.
2: Wstrząsająca sprawa z Olecka. Anna W. została skazana na 15 lat więzienia za śmierć swojej 9-miesięcznej córki Blanki. Dziewczynka zmarła w wyniku maltretowania, a sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia. Ojciec dziecka, Grzegorz W., został uniewinniony. Decyzja sądu o złagodzeniu wyroku dla matki wywołała oburzenie społeczne.
1: 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: 49-letnia kobieta z powiatu bolesławieckiego została skazana na 8 miesięcy więzienia za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu i łamanie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Policja zatrzymała ją po pościgu w lesie, gdy miała 1,5 promila alkoholu we krwi. Dodatkowo sąd nałożył na nią grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsca i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że nie będzie zmian w wieku emerytalnym w Polsce. Obecne zasady, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostaną bez zmian co najmniej do wyborów. Dyskusje na temat zrównania wieku emerytalnego dla obu płci nie przełożą się na konkretne działania legislacyjne. Minister podkreślił, że rząd nie prowadzi żadnych prac nad reformą w tym zakresie. Oznacza to, że przyszli emeryci mogą na razie spać spokojnie i nie muszą zmieniać swoich planów emerytalnych. Rząd Donalda Tuska planuje nałożyć na firmę Meta karę w wysokości 250 milionów euro. To odpowiedź na oszukańcze reklamy, które zalewają platformy takie jak Facebook. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreśla, że rząd nie będzie dłużej tolerował tego procederu. Równocześnie trwają prace nad ustawą mającą wzmocnić cyberbezpieczeństwo w Polsce. Polska jest obecnie najbardziej atakowanym krajem w Unii Europejskiej z tysiącami cyberataków dziennie. Wicepremier zaznacza, że inwestycje w ochronę danych są kluczowe, a firmy muszą ponosić odpowiedzialność za swoje zaniedbania. Pan Mirosław, przedsiębiorca z wieloletnim stażem, niespodziewanie stracił dostęp do 300 tysięcy złotych na wspólnym koncie z żoną. Bank zablokował środki, żądając wyjaśnień dotyczących pochodzenia wpłat. Pan Mirosław, właściciel dwóch stacji paliw, wpłacał utarg na konto prywatne, co wzbudziło podejrzenia systemów bankowych. Bank powołał się na przepisy przeciwdziałania praniu pieniędzy. Historia ta pokazuje, jak ważne jest posiadanie dokumentów potwierdzających źródło pieniędzy, szczególnie przy większych transakcjach gotówkowych.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Szachy to nie tylko gra, ale także szkoła strategicznego myślenia i podejmowania decyzji. Ekspert Michał Kanarkiewicz podkreśla, że zarówno w szachach, jak i w biznesie kluczowe jest myślenie kilka kroków do przodu. Zwraca uwagę, że nadmierna ostrożność może prowadzić do porażki, a ryzyko jest nieodłącznym elementem sukcesu. Współczesna technologia, w tym sztuczna inteligencja, zmienia zasady gry, ale nie zastąpi szybkiego podejmowania decyzji. Kanarkiewicz radzi, by nie czekać na idealny moment, lecz działać i korygować kurs w trakcie. Stanisław Szwed, poseł PiS i były wiceminister rodziny, ujawnił, że jego emerytura wynosi 21,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. To najwyższa kwota wśród posłów emerytów, co zaskoczyło nawet samego Szweda. Tak wysoka emerytura to efekt pracy w szkodliwych warunkach oraz kontynuowania kariery zawodowej do 69 roku życia. Szwed pracował jako elektryk przy piecach hartowniczych, co wpłynęło na wysokość jego świadczenia. Po przekroczeniu drugiego progu podatkowego na jego konto wpływa około 12 tysięcy złotych netto miesięcznie. Prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, zapowiedział, że nie ma szans na obniżkę stóp procentowych w tym roku. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła główną stopę NBP na poziomie niecałe 4%. Glapiński podkreślił, że przy obecnym poziomie inflacji obniżka jest nierealna. To ważna informacja dla kredytobiorców, którzy liczyli na niższe raty. Stopy procentowe mogą pozostać stabilne do końca tego roku i w pierwszej połowie przyszłego. Decyzje będą zależeć od dalszego rozwoju inflacji. Fundusz Kościelny, mimo obietnic rządu Donalda Tuska, nie zostanie zlikwidowany. W 2027 roku jego wartość ma osiągnąć rekordowe 283,5 miliona złotych. Proces likwidacji utknął, co powoduje napięcia w lewicowo-liberalnej koalicji rządzącej. Nowa Lewica zapowiedziała własny projekt ustawy, nie wierząc w skuteczność działań rządu. Tymczasem kwoty przeznaczane na fundusz rosną, co budzi kontrowersje wśród wyborców. Fundusz powstał w 1950 roku jako rekompensata dla Kościoła za utracone mienie.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Prezes ZUS, Liwiusz Laska, ujawnił, że jego przyszła emerytura wyniesie niecałe 4200 zł brutto. To efekt decyzji sprzed lat, kiedy przez 18 lat prowadził działalność gospodarczą, płacąc minimalne składki. Laska przyznaje, że mimo wysokich dochodów, jego emerytura będzie stosunkowo niska. Podkreśla, że podobny problem dotyczy wielu Polaków, którzy również mogą otrzymać niskie świadczenia. Prezes ZUS zachęca do oszczędzania w PPK i IKZE oraz regularnego sprawdzania prognoz emerytalnych. Polski przemysł obronny wkracza w nową erę dzięki współpracy sieci badawczej Łukasiewicz i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2026 podpisano 4 kluczowe umowy. Wśród nich znalazły się projekty dotyczące polskiego materiału wybuchowego Unipex oraz systemów zasilania lotnisk w czasie blackoutu. Współpraca z zakładami chemicznymi Nitrochem obejmuje produkcję amunicji i paliw rakietowych. To krok milowy w rozwoju technologii obronnych, które wzmocnią bezpieczeństwo Polski.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Warszawy wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy termometry ukażą 20 stopni i niewielkie zachmurzenie. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 1034 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur zaczyna podejrzewać, że Ezgi sfałszowała wyniki badań, by zmusić Sinana do ślubu. Zamiast wyjechać, postanawia zostać i zebrać dowody przeciwko rywalce. Jej podejrzenia rosną, gdy w szpitalu ponownie słyszy rozmowę Ezgi z lekarzem. Ainur jest zdeterminowana, by ujawnić intrygę i odzyskać uczucie Sinana. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, dramatach i trosce o najbliższych, a jego bohaterowie muszą stawić czoła wielu życiowym wyzwaniom. Wszystkie odcinki można również oglądać w serwisie TVP VOD. W 1939 odcinku M jak miłość Paweł Zduński zmierzy się z trudnym zadaniem znalezienia niani dla swojego syna Antosia. Pierwsza kandydatka na nianię okaże się wyjątkowo nietrafiona, gdyż zamiast skupić się na pracy, zacznie bezceremonialnie wypytywać Pawła o jego życie osobiste. Kobieta nie wyczuje delikatnej sytuacji, co doprowadzi do niezręcznego zakończenia spotkania. Paweł, choć zniechęcony, nie podda się i zaprosi kolejną kandydatkę. Niestety, i tym razem nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Nowa kandydatka spóźni się na spotkanie, a jej rady dotyczące zdrowia Antosia nie przypadną do gustu obecnej Agnes. Poszukiwania odpowiedniej opiekunki dla Antosia stają się dla Pawła prawdziwym wyzwaniem. W hotelu Paradise 13 Nadia i Filip nie przestają zaskakiwać. Po burzliwych kłótniach i chwilach dystansu para po raz pierwszy się pocałuje. Fragment tej sceny już krąży w sieci, wywołując niemałe zaskoczenie wśród widzów. W poniedziałek czeka nas kolejny emocjonujący zwrot akcji. Na oficjalnym profilu programu pojawiło się nagranie zapowiadające ten moment. Fani programu nie kryją zdziwienia i już komentują, że to książkowy przykład toksycznej relacji. Czy pocałunek będzie początkiem nowego etapu dla Nadii i Filipa, czy tylko kolejnym dramatycznym zwrotem? Przekonamy się już wkrótce. W 4737 odcinku Klanu Ukazuniów atmosfera przy śniadaniu będzie wyjątkowo napięta. Miłosz zamknie się w sobie, a Ala solidarnie stanie po jego stronie. Bożenka nie zdoła opanować nerwów, co nie umknie uwadze teściów. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 18:05 na TVP1. Widzowie będą mogli śledzić kolejne rodzinne i osobiste zmagania bohaterów. Serial Klan to opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów, pełna emocji, konfliktów i powrotów. Między innymi Tomasz Stokinger, Izabela Trojanowska i Agnieszka Kaczorowska. To historia, która od lat przyciąga przed telewizory rzesze widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 1943 odcinku M jak miłość Mariusz zatuszuje zabójstwo Sowińskiego, zostawiając zwłoki w jego domu. Kasia, nieświadoma śmierci kochanka, planuje ucieczkę z kraju, by ukryć prawdę. Mariusz, wiedząc o zdradzie, zagra niewiniątko, unikając odpowiedzialności. Personel medyczny uzna zniknięcie Sowińskiego za dziwne, ale nie podejrzewa morderstwa. Mariusz, po odkryciu zdrady, wtargnie do domu dyrektora, by wyeliminować rywala. Kasia, przerażona, planuje przeprowadzkę za ocean, co tylko utwierdza Mariusza w przekonaniu o jej nieszczerości. Odcinek zostanie wyemitowany 28 września o 20:50 na TVP2.
2: Serial Na dobre i na złe w 997 odcinku przynosi emocjonujące chwile. Zrozpaczona Blanka po tajemniczym zniknięciu swojej córki Niny otrzymuje niespodziewaną wiadomość. Policjantka Dorota Kowal informuje ją o znalezionej w oknie życia dziewczynce. Czy to zaginiona Nina? Blanka, mimo wyczerpania, nie poddaje się i postanawia działać. Dramatyczne poszukiwania trwają, a policja wykorzystuje zaawansowany sprzęt, by odnaleźć dziecko. Młoda matka, pełna nadziei, chce jak najszybciej zobaczyć znalezioną dziewczynkę. To może być pierwszy krok do szczęśliwego zakończenia tej mrożącej krew w żyłach historii. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 203 odcinek, który zostanie wyemitowany 21 września o 17:20 na TVP2. Bejza publicznie oskarży Hanser o próbę zabójstwa Cichana Gurura, co wywoła prawdziwą burzę. Hanser, pod wpływem emocji, ujawni sekret, który może pogrążyć Bejzę. Mukadder stanie po stronie Bejzy i Gulsum, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Cichan naciska na Hanser, domagając się wyjaśnień. A Engin ujawnia, że Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Czy Hanser zdecyduje się na szczerość? Serial opowiada o losach Hanser, sieroty, która zgadza się na aranżowane małżeństwo z Cichanem, by pokryć koszty leczenia brata. W obsadzie m.in. Talia Celebi i Chisel Kuskan.
1: Szpital Świętej Anny wkracza w dramatyczne wydarzenia w 145 odcinku, który zostanie wyemitowany 21 września o 16.50 na TVN. Wojtek i Hanka, spędzając wieczór w klubie, staną się świadkami napadu z bronią w ręku. Uzbrojony napastnik weźmie klientów na zakładników, żądając okupu. Właścicielka klubu zostanie postrzelona, a Wojtek będzie musiał działać szybko, by uratować jej życie. Tymczasem na oddziale onkologii Sergiusz zmierzy się z trudnym przypadkiem pacjenta z podejrzeniem raka. Serial Szpital Świętej Anny to emocjonująca opowieść o lekarzach, którzy codziennie walczą o zdrowie pacjentów, a po pracy zmagają się z własnymi problemami. W obsadzie zobaczymy m.in. Jolantę Fraszyńską, Joannę Liszowską i Piotra Cyrwusa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 19 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Wrześniowe ciepło wprowadza spokój. Nic nie trzeba, wszystko można.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Śledczy podejrzewają, że ktoś pomógł Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce z Europy do Stanów Zjednoczonych. Wśród podejrzanych jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan, który jednak zaprzecza jakimkolwiek związkom z tą sprawą. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada ściganie osób, które mogły pomagać Ziobrze, a w kręgu podejrzeń są także Jacek Kurski i Tomasz Sakiewicz. Ziobro, któremu grozi 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości, wyjechał z Polski na Węgry, a stamtąd do Stanów Zjednoczonych. Poseł Antoni Macierewicz może stanąć przed Sejmową Komisją Etyki Poselskiej po incydencie podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Jest oskarżany o użycie pistoletu na farbę przeciwko transparentowi oraz próbę zamazania napisu na wieńcu. W tym samym czasie poseł Grzegorz Matusiak miał sprowokować szarpaninę, w wyniku której jedna z uczestniczek trafiła do szpitala. Komisja Etyki Poselskiej czeka na formalne wnioski, zanim podejmie decyzję o ewentualnym postępowaniu. Prezydent Karol Nawrocki wyraził zaniepokojenie sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego, apelując o zakończenie jego upolitycznienia. W liście z okazji 40-lecia Trybunału skrytykował działania obecnego rządu, nazywając je bezprawiem i podkreślił potrzebę głębokiej reformy konstytucyjnej. Konflikt wokół Trybunału zaostrzył się po odmowie prezydenta przyjęcia ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów, co doprowadziło do wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Krajową. Marta Nawrocka, pierwsza dama, opowiedziała o codziennym życiu rodziny prezydenckiej. Mimo licznych obowiązków i większego zainteresowania mediów, rodzina stara się zachować normalność. Szczególnie ważne jest to dla najmłodszej córki Kasi, która potrzebuje kontaktu z rówieśnikami i zabawy. Nawroccy regularnie wychodzą na zakupy i plac zabaw, aby zapewnić dzieciom zwyczajne dzieciństwo.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Koalicja Obywatelska zdecydowanie prowadzi w najnowszym sondażu, uzyskując około 31,5% poparcia i wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość, które ma 17,5%. Do Sejmu weszłoby 6 ugrupowań, w tym Nowa Lewica i Stowarzyszenie Rozwój Plus, które przekroczyły próg wyborczy. Znaczący spadek poparcia odnotowała Konfederacja. Mimo wysokiej deklarowanej frekwencji, aż około 10,5% wyborców pozostaje niezdecydowanych.
2: Premier Donald Tusk otrzymał raport od szefa CIA dotyczący możliwych wydarzeń w najbliższych miesiącach. Podkreślił, że Polska i Europa muszą być przygotowane na nowe zagrożenia, zwłaszcza w kontekście sytuacji na wschodniej flance. Tusk ostrzegł przed możliwymi prowokacjami ze strony Rosji, które mogą dotyczyć przejść granicznych z Ukrainą. Były oficer Andrzej Derlatka ocenił, że działania Rosji mogą być już atakami, a nie tylko prowokacjami. W Toledo w Ohio doszło do dramatycznych wydarzeń w restauracji Sabira. 43-letni Matthew Exton próbował zastrzelić swoją byłą żonę, ale pistolet się zaciął. Wtedy do akcji wkroczył kelner Tracy Cole Jr., obezwładniając napastnika i ratując życie kobiecie. Exton został uznany winnym usiłowania morderstwa i czeka na wyrok. Książę Harry i Meghan Markle wrócili do Wielkiej Brytanii i już pojawił się nowy spór z pałacem Buckingham. Para jest niezadowolona z określenia ich jako prywatnych obywateli w liście od króla Karola III. Sussexowie wolą być nazywani osobami publicznymi. Pałac odpowiada, że w liście nie było nic kontrowersyjnego. Harry i Meghan zrezygnowali z oficjalnych obowiązków w 2020 roku i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, ale teraz planują dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rosyjskie siły zaatakowały Mikołajów, używając dronów Shahed 238, bomb lotniczych i rakiet Banderol. Celem była infrastruktura portowa, przemysłowa oraz obiekty cywilne. W wyniku ataku zginęły 4 osoby, a 19 zostało rannych, w tym dzieci. Ataki trwały od dnia 9 września do nocy z 9 na 10 września. Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach. W Bolesławcu policjanci zatrzymali 30-letniego motocyklistę, który w obszarze zabudowanym pędził z prędkością 157 km na godzinę. Mężczyzna nie tylko przekroczył prędkość, ale także jechał na jednym kole i wyprzedzał w miejscach niedozwolonych. Stracił już prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. Dodatkowo motocykl nie miał ważnego badania technicznego.
3: Fachira wodna, znana jako drzewko pieniężne, zdobywa popularność jako symbol finansowego powodzenia. Pochodząca z Azji roślina jest ceniona za rzekome właściwości, przyciągające bogactwo i życiową harmonię. Jej spleciony pień ma zatrzymywać fortunę w domu. Inne rośliny, jak gruboszcz czy skrzydło kwiat, również są uważane za sprzyjające dobrobytowi.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Poznania zatrzymali dwie osoby podejrzane o przestępczość narkotykową. W sierpniu na autostradzie A2 zabezpieczono 30 kg mefedronu, a w Kościanie dodatkowo 40 gramów kokainy i gotówkę. W Poznaniu zatrzymano kolejnego mężczyznę z kilkudziesięcioma gramami mefedronu. Obaj usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1024 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. 40 lat temu Oprah Winfrey zadebiutowała w telewizji, zmieniając amerykańskie media na zawsze. Jej talk show stał się areną dla niezapomnianych momentów. Od skakania Toma Cruise'a po kanapie, po historyczny coming out Ellen DeGeneres. Oprah nie tylko rozdawała samochody, ale i emocje, a jej rozmowa z Michaelem Jacksonem przyciągnęła przed ekrany 100 milionów widzów. Choć program zakończył się w 2011 roku, jego legenda trwa, a Oprah wciąż jest ikoną, której charyzma pozostaje niedościgniona.
2: Dieta planetarna w szkołach wywołuje burzę emocji. Czy ograniczenie mięsa i postawienie na rośliny to klucz do zdrowia i ratowania planety? Daria Ładocha, znana z ostrożności, podkreśla, że nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich dzieci. Czas pokaże, czy ten eksperyment okaże się zbawieniem, czy kolejnym wielkim nieporozumieniem. Warszawa, tym wielkim nieporozumieniem.

0: Andrzej Piaseczny, znany z eleganckiego stylu, zaskakuje wszystkich swoją nową pasją do pchlich targów. Ostatnio na jednym z takich bazarów wypatrzył drewnianą laskę za jedyne 180 zł. Czyżby szykowny artysta potrzebował wsparcia przy chodzeniu? A może to tylko kolejny element jego nieprzewidywalnego stylu życia, który łączy luksusowe garnitury z kaloszami do prac ogrodowych? Czekamy na kolejne niespodzianki od Piaska.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
0: Joanna Rawi, ikona PRL-u, odeszła w sierpniu, ale jej pogrzeb we wrześniu był prawdziwym show. Bez księdza, za to z różową urną i muzyką w tle, Rawik pożegnała się z nami na własnych zasadach. Nawet generał Jaruzelski pojawił się w rozmowach, co tylko dodaje pikanterii tej nietypowej ceremonii. Rawik, wierna swoim przekonaniom, pokazała, że nawet po śmierci można zaskakiwać. Warszawska restauracja Czerwony Wieprz obchodziła swoje 20-lecie, a na czerwonym dywanie pojawił się prawdziwy tłum gwiazd. Patryk Wega, szczupły jak nigdy, przyciągał spojrzenia, a Barbara Kurdej-Szatan i Grażyna Wolszczak dodawały blasku imprezie. Nie zabrakło też kulinarnych osobistości, jak Robert Sowa czy Kurt Scheller. Jubileusz zamienił się w prawdziwe spotkanie warszawskiej śmietanki towarzyskiej, gdzie każdy chciał błyszczeć bardziej niż lampki na choince.
2: Hanna Bieluszko, znana z serialu Barwy Szczęścia, nie daje się chorobie nowotworowej i wraca na plan zdjęciowy. Mimo wyczerpującej chemioterapii i czekającej ją operacji rekonstrukcji jelita, aktorka nie traci optymizmu. Wierzy, że dobra energia od ludzi pomoże jej odzyskać siły. Cóż, nie każdy ma w sobie tyle determinacji, by w obliczu takich wyzwań jeszcze marzyć o roli silnej staruszki w filmie fabularnym.
0: Kto by pomyślał, że hymn wolności pokolenia PRL-u zrodził się z rozmowy o niczym, z argentyńską Miss? Tak, to właśnie banalny dialog z książki stał się inspiracją dla Kory, by stworzyć boskie Buenos Aires. Manam z tym jednym utworem rozbił bank na festiwalu w Opolu, kończąc epokę grzecznej polskiej estrady. A wszystko to dzięki przypadkowemu spotkaniu z pustą celebrytką, która nieświadomie dała Polakom oddech wolności.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rok 1991 to czas, kiedy rock przeszedł prawdziwą rewolucję, a wszystko za sprawą Nirwany i ich Smells Like Teen Spirit. Kto by pomyślał, że kawałek, który początkowo przeszedł bez echa, stanie się hymnem pokolenia i zdefiniuje grunge? Choć nigdy nie zdobył szczytu listy Billboard 200, jego wpływ na kulturę jest niepodważalny. A co z Grammy? Dwie nominacje, zero statuetek, bo przecież Eric Clapton i Red Hot Chili Peppers musieli coś zgarnąć.
0: Bruce Springsteen, nasz ukochany boss, znowu trzyma fanów w napięciu. Choć ma już gotowy nowy album, postanowił, że świat musi jeszcze poczekać, bo pracuje nad czymś ważniejszym. W wywiadzie dla Rolling Stone zdradził, że gotowy krążek jest ponadczasowy, więc może poczekać. A co z E Street Band? To pozostaje tajemnicą. Cóż, pozostaje nam tylko czekać i liczyć na to, że prędzej niż później doczekamy się nowej muzyki. Duran Duran na znaczkach pocztowych. Brytyjska poczta postanowiła uczcić legendarny zespół, wydając kolekcję znaczków z okładkami ich albumów. To nie lada gratka dla fanów, którzy mogą teraz wysyłać listy z twarzami swoich idoli. Wydaje się, że muzyka lat 80. wciąż ma się świetnie, skoro nawet poczta postanowiła ją uwiecznić. Czyżby znaczki stały się nowym wyznacznikiem rockowej nieśmiertelności?
2: Wielka niespodzianka dla fanów rocka podczas inauguracyjnego meczu NFL w Seattle. Soundgarden, wspierani przez Taylor Momsen i Mike'a McCready'ego, dali koncert, który nie został pokazany w telewizji. Zamiast tego NBC postanowiło uraczyć widzów rozmowami ekspertów w studiu. Fani są wściekli, a internet aż huczy od krytyki. To nie pierwszy raz, kiedy stacja zalicza taką wpadkę. 4 lata temu podobnie potraktowano występ Ozziego Osborna. Tymczasem Soundgarden pracuje nad nowym albumem z wokalami Chrisa Cornella, ale data premiery wciąż pozostaje tajemnicą.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1024 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Torunia termometry ukażą 19 stopni i małe zachmurzenie. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie, w rejonie traktu lubelskiego, doszło do potrącenia 8-letniego chłopca jadącego hulajnogą przez samochód marki Skoda. Dziecko było pod opieką trzeźwego ojca. Na miejscu pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy badają stan zdrowia chłopca. Kierowca Skody prawdopodobnie świadczył usługi przewozu osób na aplikację. Podczas święta miasta w Grodzisku Mazowieckim doszło do niepokojącego incydentu. 24-letni obywatel Ukrainy natarczywie nagabywał 13-letnią dziewczynkę, a po interwencji policji zaatakował funkcjonariuszy. Mężczyzna został zatrzymany i grozi mu deportacja. Policja wnioskuje o jego wydalenie z Polski.
2: W sierpcu doszło do pożaru w niezamieszkanym budynku przy ulicy Jaśka Pilika. Ogień pojawił się w nocy, a na miejscu działało 7 zastępów straży pożarnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Policja zatrzymała 31-letniego mężczyznę, podejrzanego o celowe podpalenie. Grozi mu do 5 lat więzienia.
1: Trzech mężczyzn, którzy dokonali spektakularnego napadu na salon jubilerski w Nowym Dworze Mazowieckim, zostało zatrzymanych. Sprawcy w wieku od 23 do 51 lat wykorzystali linę i drabinę, by dostać się do sklepu i ukraść biżuterię wartą blisko 400 tysięcy złotych. Po miesiącach śledztwa policja ustaliła ich tożsamość, a wszyscy trzej przebywają teraz w areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Nad ranem policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy byli z nim tej nocy, usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzeci uczestnik, świadek zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie trwa. 22-letni Roman M. został skazany na 5 lat i 2 miesiące więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. Mężczyzna prowadził Audi z prędkością 227 km na godzinę, mimo ograniczenia do 90 km na godzinę i uderzył w drzewo, co spowodowało śmierć pasażera. Sąd orzekł także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz nałożył na Romana M. obowiązek zapłaty odszkodowania. Wyrok jest prawomocny. Maszynista pociągu Koziołek, który wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych, czuje się lepiej. Jego stan jest teraz stabilny, choć początkowo był ciężki. Dwie inne osoby, które trafiły do szpitala, zostały już wypisane. Niestety, w wypadku zginęła jedna pasażerka, a kierowca ciężarówki nadal walczy o życie.
1: Daniel Michalski otrzymał ostatnią dziką kartę do turnieju głównego Invest in Szczecin Open. Po sukcesach w Krakowie i Poznaniu polski tenisista wraca na szczecińskie korty, by powalczyć o kolejny dobry wynik. Turniej odbędzie się od 14 do 20 września, a Michalski dołączy do Alana Ważnego i Kacpra Knitera, którzy również zagrają dzięki dzikim kartom. Organizatorzy liczą, że polscy zawodnicy dostarczą kibicom wielu emocji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny podającego się za generała z Jemenu. Oszust wyłudził pieniądze pod pretekstem dostarczenia wojskowej przesyłki. Proceder trwał kilka tygodni, aż kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu internetowych znajomości. 35-letni mieszkaniec powiatu augustowskiego stanie przed sądem za nielegalny lot dronem. Mężczyzna nie zgłosił operacji w wymaganym systemie i przeleciał nad trzema strefami zamkniętymi, w tym nad terenem wojskowym i Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Prokuratura oskarża go o naruszenie przepisów ruchu lotniczego, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Oskarżony tłumaczył się niewiedzą, ale to nie uchroniło go przed zarzutami. Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne szorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat. Na przejeździe kolejowym przy ulicy Strzegomskiej we Wrocławiu doszło do groźnej awarii. W środę urządzenia zabezpieczające przestały działać, co spowodowało, że pociąg przejechał przez przejazd bez ostrzeżenia dla kierowców. PKP PLK szybko wdrożyło procedury bezpieczeństwa, a awaria została usunięta w czwartek nad ranem. Rogatki działają już prawidłowo.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 2 lata po tragicznej powodzi w Kotlinie Kłodzkiej, stronie śląskie wciąż odbudowuje się po zniszczeniach. Przerwana tama zalała centrum miasta, a straty sięgnęły ponad 3 miliardów złotych. Mimo postępów w odbudowie, mieszkańcy nadal zmagają się z traumatycznymi wspomnieniami. Władze podkreślają, że priorytetem jest bezpieczeństwo i modernizacja infrastruktury, aby zapobiec przyszłym katastrofom.
2: W Oleśnicy doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 9-letnia dziewczynka i jej 45-letnia mama. Obie zostały potrącone przez pociąg na niestrzeżonym przejściu kolejowym. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 7 imienia Jana Pawła II w Oleśnicy złożyła rodzinie wyrazy współczucia. Policja i prokuratura nadal badają przyczyny tej tragedii.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa jest wiceliderem Ekstraklasy, a bramkarz Otto Hindrich wyrasta na objawienie sezonu, ratując drużynę w kluczowych momentach. Były napastnik Legii, Jacek Cyzio, uważa, że postawienie na Rumuna to strzał w dziesiątkę. Jan Kuchta, nowy nabytek, ma szansę stać się kluczowym wzmocnieniem ataku. Przed Legią hitowe starcie z Widzewem, które może przynieść kolejne emocjonujące zakończenie.
2: Nick Prelec, najlepszy strzelec Jagiellonii w Ekstraklasie, przygotowuje się do meczu z Wisłą Kraków. Słoweniec, który zdobył już 4 bramki w tym sezonie, został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Słowenii. Wisła, mimo odejścia swojego najlepszego strzelca Jordiego Sancheza, pozostaje groźnym rywalem. Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, wierzy, że jego drużyna może przełamać serię zwycięstw krakowskiego Beniaminka na własnym stadionie. Raków Częstochowa przełamał serię 6 porażek, wygrywając z Motorem Lublin 2-1 w 8 kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem meczu został Patryk Maku, który strzelił 2 gole, zapewniając drużynie pierwsze punkty w sezonie. Mimo zwycięstwa Raków pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli. Debiut nowego trenera Tomasza Kaczmarka przyniósł długo oczekiwane przełamanie. Trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum afery sędziowskiej po ujawnieniu przez Wirtualną Polskę jego kontaktów z sędzią przed meczem. Siemieniec przyznał, że wysyłanie wiadomości było błędem, choć nie miał złych intencji. Obiecał, że sytuacja się nie powtórzy. Komisja Ligi Ekstraklasy SA zajmie się tą sprawą, choć nie ma podejrzeń o korupcję.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Tymoteusz Puchacz, polski obrońca Sabah Baku, zagra przeciwko Manchesterowi United w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Mecz na Old Trafford to spełnienie dziecięcego marzenia Puchacza, który ciężką pracą osiągnął ten etap kariery. Jego były trener, Dariusz Dudek, podkreśla, że Puchacz nie boi się wyzwań i zawsze dąży do realizacji swoich celów. Wyjazd do Azerbejdżanu okazał się dla niego strzałem w dziesiątkę, przynosząc sukcesy zarówno na boisku, jak i w życiu osobistym.
2: Kamil Grabara, polski bramkarz, dołączył do Juventusu Turyn na roczne wypożyczenie z opcją wykupu. Ekspert Piotr Czachowski ocenia ten transfer jako kluczowy dla włoskiego klubu, podkreślając, że Grabara ma szansę szybko wywalczyć pozycję numer 1. Obecnie zmiennik Guglielma Vicario, Grabara może wzmocnić Juventus w walce o Ligę Mistrzów. Czy Polak poprowadzi starą damę do sukcesów? Czas pokaże.
1: Ten weekend Barskowice koło Stargardu staną się areną emocjonujących zawodów STIHL Timber Sports. W sobotę odbędą się 23. Mistrzostwa Polski, a w niedzielę Mistrzostwa Europy w formacie trofi. Wśród polskich zawodników zobaczymy m.in. Jacka Grunwalda i Michała Dubickiego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna będzie transmisja online.
2: Klub padlowy Svito Padel w Kijowie, należący do Eliny Svitoliny, został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Obiekt ucierpiał wskutek fali uderzeniowej po trafieniu pocisku w pobliski zakład produkcyjny. Svitolina podkreśla, że wojna znacząco wpływa na ukraińskich sportowców, którzy nie mogą trenować na równi z zawodnikami z innych krajów. Od początku inwazji zginęło już 776 ukraińskich sportowców, a 942 obiekty sportowe zostały zniszczone lub uszkodzone.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Radosław Piesiewicz najpewniej zakończy swoją prezesurę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zarząd PKOL spotka się 14 września, by podjąć decyzję o jego odwołaniu. Wśród kandydatów na tymczasowego prezesa najwięcej mówi się o Marianie Kmicie, dotychczasowym wiceprezesie i szefie Polsatu Sport. Sytuacja finansowa PKOL jest trudna, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla przyszłego lidera. Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA po zakończeniu turnieju US Open. Kazaszka zapewniła sobie to miejsce, docierając do półfinału zawodów w Nowym Jorku. Aryna Sabalenka, która była na szczycie od października 2023 roku, straci pierwsze miejsce. Rybakina pokonała Qin Wen Zheng w emocjonującym meczu ćwierćfinałowym, co przypieczętowało jej awans na tenisowy tron. Na PGE, e-narodowym w Warszawie, trwa finał Mistrzostw Europy w driftingu. Dwaj Polacy, Piotr Więcek i Paweł Korpuliński, walczą o tytuł mistrza, ale rywale z Irlandii depczą im po piętach. Na trybunach zasiadło prawie 50 tysięcy kibiców, a dodatkową atrakcją są pokazy bolidów Formuły 1. To prawdziwe święto motorsportu w Polsce.
1: Jan Tomaszewski ostro skomentował konflikt Roberta Lewandowskiego z Rodrigo de Paulem podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami. Były bramkarz reprezentacji Polski stanął w obronie Lewandowskiego, nazywając de Paula głupkiem. Tomaszewski zasugerował także, że Lewandowski powinien mieć specjalne przywileje w kadrze narodowej, a harmonogram meczów powinien być dostosowany do jego potrzeb.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mikaela Demeiter, była kanadyjska hokeistka, powróciła na Instagram po dwutygodniowej przerwie, publikując odważne zdjęcia. Jej śmiałe fotografie wywołały lawinę komentarzy wśród fanów. Demeiter, znana jako najpiękniejsza bramkarka świata, od kilku lat skupia się na karierze modelki, co przyniosło jej ponad 3 miliony obserwujących. Internauci z niecierpliwością czekają na kolejne zaskakujące kreacje.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Warszawie prognozowana temperatura wynosi 17 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato, choćby na chwilę dłużej.
3: Radio Super Express.

0: Pamiętaj mnie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 3414 odcinku Barw Szczęścia Agata Pyrka szykuje się do wyjazdu do Tajlandii, gdzie czeka ją 3-letnia przygoda zawodowa. Jednak tuż przed rozstaniem z Ignacym wydarzy się coś niespodziewanego. Ignacy, nie chcąc pogodzić się z rozłąką, oświadczy się Agacie. To emocjonujący moment, który stawia parę przed ważną decyzją o wspólnej przyszłości. Agata musi teraz zdecydować, czy przyjąć pierścionek i związać się na stałe z Ignacym, czy skupić się na karierze. Dylemat jest ogromny, bo 3-letnia rozłąka to nie lada wyzwanie dla ich związku. Lucyna dodatkowo miesza w sytuacji, próbując przekonać parę do sprzedaży mieszkania i wyjazdu z Polski. Czy Agata zdecyduje się na miłość, czy na karierę? Odpowiedź już w najnowszym odcinku.
3: W M jak miłość szykują się emocjonujące chwile. W nadchodzących odcinkach Marysia spotka Joannę w zaskakujących okolicznościach. Joanna pojawi się z tajemniczym mężczyzną, co wzbudzi wiele pytań. Kim jest ten nieznajomy? Czy to ktoś z przeszłości Joanny? A może nowa miłość? Widzowie mogą spodziewać się, że to spotkanie wywoła wiele emocji. Tymczasem Marysia nie zna jeszcze prawdy o romansie swojego męża z Joanną. Jak zareaguje, gdy dowie się o wszystkim? Serial pozostawia wiele niewiadomych, które z pewnością przyciągną przed telewizory.
2: W 1939 odcinku M jak miłość Paweł Zduński zmierzy się z kolejnym wyzwaniem. Jego syn Antek, mimo przyjmowania antybiotyku, od kilku dni zmaga się z uporczywą gorączką. Zaniepokojony Paweł postanawia zwrócić się o pomoc do lekarki Agnes, która dokładnie zbada chłopca. Na szczęście, choć początek dnia będzie pełen niepokoju, stan Antka zacznie się poprawiać. Paweł w końcu odetchnie z ulgą, ale choroba syna uświadomi mu, jak trudno jest pogodzić opiekę nad dzieckiem z pracą. Dlatego postanawia zatrudnić nianię, choć casting na opiekunkę nie przebiega zgodnie z jego oczekiwaniami.
3: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4249 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o godzinie 18 na Polsacie. Kacper poczuje się zagrożony, gdy Ilona zakradnie się do jego gabinetu, próbując odkryć prawdę. Lucynka znajdzie się w trudnej sytuacji, próbując pogodzić dwie kobiety podczas przygotowań do pogrzebu. Tymczasem Borys postanowi pilnować Koczarskiego przed ważnym meczem, by ten nie sięgał po alkohol. Klaudia stanie przed poważnym problemem, gdy zniknie jej robotyczny pies tuż przed obroną doktoratu. Kacper, zaniepokojony działaniami Ilony, usunie z laptopa zdjęcia Pawła, co może mieć poważne konsekwencje. Serial, emitowany od 2004 roku, wciąż przyciąga widzów swoimi intrygami i emocjonującymi zwrotami akcji.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
3: Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 960 odcinek. Już 21 września o 18.40 na TVP jeden widzowie będą mogli śledzić nowe perypetie mieszkańców kamienicy. Ramon wyzna Trini, że ceni sobie spokojne życie, co skłoni ją do zachowania w tajemnicy ważnej wiadomości. Tymczasem Antonito i Elpena planują wieczór w kabarecie, co wzbudza podejrzenia Flory. Higinio wprowadza się do mieszkania po pułkowniku Valverde, a jego służąca Maria wkrótce do niego dołączy. Serial, osadzony w Madrycie na początku XX wieku, przyciąga widzów swoimi zawiłymi intrygami i tajemnicami. W obsadzie między innymi Juanma Navas jako Ramon Palacios i Mark Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso. W 3402 odcinku Barw Szczęścia Hubert zaczyna mieć poważne wątpliwości co do intencji Lucyny. Wilk nie odpuszcza i naciska na matkę, by działała przeciwko Pyrkom, co może zagrozić ich domowi. Broda prosi Anię o zaliczkę na pensję, chcąc sfinansować Jance studio nagraniowe, ale nie konsultuje z nią swoich planów. Tymczasem ojciec Janki przechodzi kolejny zawał, a Mariusz robi wszystko, by uratować mu życie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o godzinie 25 na TVP 2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Wiktoria Gąsiewska, Marek Molak i Katarzyna Glinka.
2: W 1034 odcinku serialu Dziedzictwo Ainur zaczyna podejrzewać, że Ezgi mogła sfałszować wyniki badań, by zmanipulować Sinana do ślubu. Zamiast wyjechać, postanawia zostać i zdobyć dowody przeciwko rywalce. Podsłuchana rozmowa Ezgi z lekarzem tylko potwierdza jej podejrzenia. Ainur musi być teraz niezwykle czujna i przebiegła, by nie dać się przyłapać na szpiegowaniu. Odcinek ten zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 16 na antenie TVP 1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po emisji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD. Panna Młoda powraca z emocjonującym 202 odcinkiem. Cichan nie daje spokoju Hunter, pragnąc wreszcie poznać jej tajemnicę. Engin podejmuje kolejne kroki, by potwierdzić swoje podejrzenia wobec Bejzy, planując zdobycie próbek włosów jej i jej dziecka. Melich wyznaje Sinem miłość, ale przypomina jej o nieobecności na jego ślubie. Właścicielka salonu fryzjerskiego ponownie namawia Derię do zakupu. Odcinek będzie można obejrzeć w sobotę, 19 września, o godzinie 17.20 na TVP2. To wtedy losy Hunter, Cichana i ich bliskich ponownie zawładną ekranami. Warto sprawdzić program stacji tuż przed emisją.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prokuratura bada działalność upadłej giełdy kryptowalut BitBay, znanej później jako Zonda Krypto. Sprawa dotyczy gigantycznych pieniędzy z niewyjaśnionych źródeł, oszustw oraz tajemniczego zaginięcia jej założyciela Sylwestra Suszka. W tle pojawiają się powiązania z politykami oraz zarzuty wobec inwestora Mariana W. Afera eskaluje, a prokuratura opiera się głównie na zeznaniach byłego prezesa Przemysława Krala.
3: Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
2: W obwodzie archangelskim na północy Rosji doszło do tragicznego wypadku. Minibus zderzył się z samochodem osobowym i ciężarówką przewożącą drewno, co spowodowało śmierć 12 osób, w tym dziecka, a 8 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło w piątek, 11 września, podczas manewru wyprzedzania przez kierowcę minibusa. Okoliczności wypadku badają miejscowe służby. Chińska influencerka Ganfan Yingying, znana z jedzenia ogromnych porcji jedzenia na żywo, zmarła w wieku 24 lat z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Przed śmiercią apelowała do swoich fanów, by nie stawiali pieniędzy ponad zdrowie. Jej historia jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi trendami w sieci.
1: Słuchacie Radia Super Express. Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
2: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie. W Żarach doszło do usiłowania rozboju na kierowcy taksówki. 30-letni napastnik groził mu nożem, próbując ukraść samochód. Dzięki szybkiej interwencji policji mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat więzienia. Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wczoraj po godzinie 23 w pobliżu Jedliny Zdroju doszło do zderzenia samochodu osobowego z policyjnym radiowozem. Kierowca, który próbował uciec przed kontrolą drogową, miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i fałszywe tablice rejestracyjne. Wszyscy podróżujący autem mężczyźni byli poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Dwaj policjanci trafili do szpitala, ale ich obrażenia nie zagrażają życiu. Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia.
3: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu. Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagniecy. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie. Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty na obiad do Pałacu Prezydenckiego. To potencjalny gest mający na celu złagodzenie napięć politycznych. Nawrocka podkreśliła, że ceni dialog i wzajemne poznanie, określając premiera jako sympatycznego człowieka. Spotkanie miałoby odbyć się w atmosferze szacunku i bez nienawiści.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą podobnie 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato choćby na chwilę dłużej.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, po długiej walce z glejakiem czwartego stopnia odszedł w wieku 39 lat. Jego żona Anita zadbała o godne pożegnanie, stawiając plastikowy nagrobek, by miejsce spoczynku wyglądało schludnie. Cóż za nowoczesne podejście do tradycji. Wśród kwiatów i czerwonych róż w kształcie serca rodzina pożegnała Adriana w kameralnej atmosferze. Miłość, która zaczęła się na oczach całej Polski, zakończyła się w ciszy i prywatności.
2: Na planie filmowym właśnie, że tak. Nigdy w życiu. 20 lat później dzieje się więcej niż w telenoweli. Danuta Stenka wraca jako Judyta, a Agnieszka Żulewska, nowa Tosia, już wywołała burzę medialną, bo przecież nie ma to jak zmiana obsady, żeby podgrzać atmosferę. Afera Tosia Gate nie zatrzymała produkcji. A na planie pojawiła się nawet 7-letnia córka, Sylwii Bomby, która zagra Wandę. Ciekawe, co jeszcze nas czeka w tej filmowej telenoweli.
1: Felicjan Andrzejczak, głos, który wszyscy kojarzą z Jolka, Jolka, pamiętasz? Miał w życiu swoją prawdziwą muzę, Jadwigę. To ona dała mu skrzydła, by porzucił nudną pracę nauczyciela i zaryzykował karierę w muzyce. Choć cała Polska śpiewała o Jolce, to do Jadwigi wracał po koncertach. Andrzejczak, antyidol polskiego rocka, pozostawił po sobie nie tylko niezapomniane utwory, ale i piękną historię miłości, która trwała ponad 50 lat.
2: Magda Gessler, znana z miłości do wykwintnych

0: Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan świętują 10. rocznicę ślubu, a czas zdaje się ich omijać szerokim łukiem. Para, która poznała się w 2013 roku, teraz wygląda jeszcze młodziej niż dekadę temu. W Wenecji, mimo deszczowej aury, zakochani promienieli, publikując w sieci pamiątkowe zdjęcia. Czyżby sekret ich wiecznej młodości tkwił w miłości, czy może w poprawkach tu i ówdzie?
1: Magdalena Cielecka i Bogusław Linda, gwiazdy polskiego kina, wplątani w aferę alkoholową. Akt oskarżenia dotyczy reklamowania napojów wysokoprocentowych na ich profilach społecznościowych. Aktorzy nie muszą się pojawiać na rozprawach, co najwyraźniej jest nowym trendem wśród celebrytów. Kolejna odsłona tej sądowej telenoweli zaplanowana jest na 9 listopada. Ciekawe, czy tym razem zaszczycą sąd swoją obecnością.
0: W Łodzi trwa festiwal Great September, a piątkowy wieczór zapowiada się na prawdziwy koncertowy dylemat. Krzysztof Zalewski i Czesław Mozil wystąpią o tej samej godzinie, ale na różnych scenach. Czy ktoś w ogóle pomyślał o fanach, którzy chcieliby zobaczyć obu artystów? Wybór między rockową energią Zalewskiego a kameralnym spotkaniem z Mozilem to prawdziwa łamigłówka. A może ktoś spróbuje być w dwóch miejscach naraz? Powodzenia!
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dzień programisty, czyli święto, które przypada na 256 dzień roku. Już za rogiem. To moment, kiedy wszyscy kodujący magicy mogą poczuć się wyjątkowo, bo przecież bez nich świat byłby jak stary telefon stacjonarny. W tym roku, 13 września, warto złożyć życzenia, które rozbawią każdego kodera. Może coś o bagach, które boją się repozytorium, albo o kodzie czystym jak łzy juniora. Pamiętajmy, że liczba 256 to dla programistów świętość, więc niech ten dzień będzie pełen humoru i bezbłędnych kompilacji. Dave Mustaine, niekwestionowany król metalowego świata, znów przypomina, dlaczego jest ikoną. W jednym z wywiadów zdradził, które albumy ukształtowały jego muzyczne DNA. Mustaine, wyrzucony z Metalliki, postanowił stworzyć Megadeth, by grać szybciej i ciężej niż jego byli koledzy. A teraz, po 4 dekadach, wciąż trzyma się na szczycie, pokazując, że zemsta najlepiej smakuje na metalowej scenie. U2, legendarna irlandzka formacja, dołączy do elitarnego grona jako Musicers Persons of the Year 2027. Bono i spółka zostaną uhonorowani za swoje charytatywne wyczyny i wpływ na kulturę, bo przecież kto inny mógłby to zrobić lepiej? Gala odbędzie się 5 lutego 2027 roku w Los Angeles, a ekskluzywny koncert Tribute z pewnością przyciągnie tłumy. Tymczasem fani mogą cieszyć się nowym singlem Street of Dreams, który zapowiada nadchodzący album. Czyżby U2 szykowało się na kolejne 50 lat muzycznej dominacji? Metallica, po chłodno przyjętym Saint Anger, postanowiła wrócić do korzeni z albumem Death Magnetic. Zespół pod czujnym okiem Ricka Rubina odnalazł swój dawny głód tworzenia, co zaowocowało sukcesem komercyjnym i artystycznym. Album zadebiutował na szczycie listy Billboard 200, a krytycy okrzyknęli go płytą roku. Cóż, wygląda na to, że Metallica wciąż potrafi zaskoczyć i przypomnieć, kto tu rządzi w świecie thrash metalu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1023 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie doszło do kolizji na przejeździe kolejowym, gdzie kierowca ciężarówki zignorował znak stop i uderzył w lokomotywę. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale zdarzenie wywołało falę oburzenia wśród internautów. Stołeczna policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych. Kierowca otrzymał mandat w wysokości 1500 zł i 10 punktów karnych. W Warszawie, w pobliżu szkoły podstawowej nr 404, doszło do potrącenia 8-letniego chłopca jadącego hulajnogą. Dziecko było pod opieką ojca, a wypadek spowodowała osobowa szkoda. Na miejscu pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy badają stan zdrowia chłopca. Policja ustala szczegóły zdarzenia. W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy pili z nim alkohol, zostali aresztowani i usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć. Trzeci mężczyzna, świadek pobicia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie.
2: Podczas Święta Miasta w Grodzisku Mazowieckim doszło do niebezpiecznego incydentu. 24-letni Ukrainiec zaczepiał 13-letnią dziewczynkę, a następnie zaatakował interweniujących policjantów. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności oraz znieważenia funkcjonariuszy. Policja wystąpiła o jego deportację. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji, nie doszło do poważniejszych konsekwencji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matury 2026. Świadectwo dojrzałości otrzymało 87% absolwentów, czyli 280 870 osób. Licealiści poradzili sobie lepiej niż uczniowie techników, gdzie zdawalność wyniosła niecałe 80%. Największym wyzwaniem dla maturzystów była matematyka, którą zdało niecałe 89% zdających.
1: Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0 w jednym z hitów ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Angel Rodado zdobył obie bramki dla gospodarzy, zapewniając im zasłużone zwycięstwo. Mecz toczył się w gorącej atmosferze, podgrzanej aferą związaną z trenerem Jagiellonii, Adrianem Siemieńcem. Kibice Wisły nie szczędzili mu przypomnień o kontrowersyjnych SMS-ach. Po wakacjach w pociągach Polregio pozostało ponad 600 zgubionych przedmiotów. Najwięcej zapominalskich podróżowało przez województwa zachodniopomorskie, małopolskie, łódzkie i pomorskie. Niemal połowa zgub wróciła już do właścicieli, a w województwie lubelskim skuteczność odzyskiwania sięgnęła 100%. Wśród zgubionych rzeczy znalazły się nie tylko typowe przedmioty podróżne, ale i te, które zaskoczyły nawet doświadczonych kolejarzy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Policja w Białymstoku poszukuje 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Nastolatka ma około 172 cm wzrostu, ciemne włosy do ramion i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną koszulkę, ciemne spodenki i białe buty sportowe. Każda informacja o jej miejscu pobytu może być kluczowa.
2: W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na drugą, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia. Wstrząsająca sprawa z Olecka. Anna W. została skazana na 15 lat więzienia za śmierć swojej 9-miesięcznej córki Blanki. Dziewczynka zmarła w wyniku maltretowania, a sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia. Ojciec dziecka, Grzegorz W., został uniewinniony. Decyzja sądu o złagodzeniu wyroku dla matki wywołała oburzenie społeczne.
1: Tragiczny wypadek w Oleśnicy. Na niestrzeżonym przejściu kolejowym zginęły 45-letnia kobieta i jej 9-letnia córka Kinga. Według wstępnych ustaleń dziewczynka wbiegła na tory, a matka próbowała ją ratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. Społeczność szkoły podstawowej nr 7 w Oleśnicy pożegnała zmarłe, wyrażając głęboki żal i współczucie dla rodziny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
2: 49-letnia kobieta z powiatu bolesławieckiego została skazana na 8 miesięcy więzienia za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu i łamanie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Policja zatrzymała ją po pościgu w lesie, gdy miała 1,5 promila alkoholu we krwi. Dodatkowo sąd nałożył na nią grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że nie będzie zmian w wieku emerytalnym w Polsce. Obecne zasady, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostaną bez zmian co najmniej do wyborów. Dyskusje na temat zrównania wieku emerytalnego dla obu płci nie przełożą się na konkretne działania legislacyjne. Minister podkreślił, że rząd nie prowadzi żadnych prac nad reformą w tym zakresie. Oznacza to, że przyszli emeryci mogą na razie spać spokojnie i nie muszą zmieniać swoich planów emerytalnych. W latach 30. w Polsce wybuchła tak zwana Wielka Afera Cukrowa. Bank Cukrownictwa, potężny gracz finansowy, padł ofiarą oszustwa związanego z fałszywymi dokumentami i znikającymi wagonami cukru. Kluczową postacią był kupiec Dawid Mortka Szpiro, który fałszował dokumenty przy współudziale pracowników kolei. Sprawa trafiła do sądu, gdzie Bank Cukrownictwa walczył o odzyskanie 277 tysięcy złotych. Choć bank nie był organizatorem oszustwa, afera ujawniła słabe punkty w kontroli nad przepływem towarów i dokumentów w II Rzeczypospolitej. Bank przetrwał dwudziestolecie międzywojenne, ale zakończył działalność po II wojnie światowej. Rząd planuje wprowadzenie obowiązkowego monitoringu przy bankomatach i wpłatomatach. Nagrania z transakcji mają być przechowywane przez 90 dni, a dostęp do nich uzyska 11 instytucji państwowych. Nowe przepisy przewidują również grzywny za zasłanianie twarzy podczas korzystania z tych urządzeń. Celem zmian jest skuteczniejsza walka z cyberprzestępczością i praniem pieniędzy. Projekt jest już w konsultacjach z Ministerstwem Finansów. Jeśli wejdzie w życie, dotknie milionów użytkowników bankomatów w Polsce. Pan Mirosław, przedsiębiorca z wieloletnim stażem, niespodziewanie stracił dostęp do 300 tysięcy złotych na wspólnym koncie z żoną. Bank zablokował środki, żądając wyjaśnień dotyczących pochodzenia wpłat. Pan Mirosław, właściciel dwóch stacji paliw, płacał utarg na konto prywatne, co wzbudziło podejrzenia systemów bankowych. Bank powołał się na przepisy przeciwdziałania praniu pieniędzy. Historia ta pokazuje, jak ważne jest posiadanie dokumentów potwierdzających źródło pieniędzy, szczególnie przy większych transakcjach gotówkowych.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu.
1: Szachy to nie tylko gra, ale także szkoła strategicznego myślenia i podejmowania decyzji. Ekspert Michał Kanarkiewicz podkreśla, że zarówno w szachach, jak i w biznesie kluczowe jest myślenie kilka kroków do przodu. Zwraca uwagę, że nadmierna ostrożność może prowadzić do porażki, a ryzyko jest nieodłącznym elementem sukcesu. Współczesna technologia, w tym sztuczna inteligencja, zmienia zasady gry, ale nie zastąpi szybkiego podejmowania decyzji. Kanarkiewicz radzi, by nie czekać na idealny moment, lecz działać i korygować kurs w trakcie. Szczepienia to nie tylko ochrona przed chorobami, ale także klucz do większej produktywności i mniejszego obciążenia szpitali. Profesor Marcin Czech z Instytutu Matki i Dziecka podkreśla, że są one strategiczną inwestycją dla zdrowia i gospodarki. Mimo dostępności szczepień, ich poziom w Polsce pozostaje niski. Ekspert wskazuje, że wygoda pacjentów, jak punkty szczepień w aptekach, może zwiększyć wyszczepialność. Szczepienia mają również wymiar ekonomiczny, zmniejszając absencję pracowników i obciążenie systemu zdrowia. Są także elementem bezpieczeństwa państwa, przygotowując społeczeństwo na sytuacje kryzysowe. Prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, zapowiedział, że nie ma szans na obniżkę stóp procentowych w tym roku. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła główną stopę NBP na poziomie niecałe 4%. Glapiński podkreślił, że przy obecnym poziomie inflacji obniżka jest nierealna. To ważna informacja dla kredytobiorców, którzy liczyli na niższe raty. Stopy procentowe mogą pozostać stabilne do końca tego roku i w pierwszej połowie przyszłego. Decyzje będą zależeć od dalszego rozwoju inflacji. Fundusz Kościelny, mimo obietnic rządu Donalda Tuska, nie zostanie zlikwidowany. W 2027 roku jego wartość ma osiągnąć rekordowe 283,5 miliona złotych. Proces likwidacji utknął, co powoduje napięcia w lewicowo-liberalnej koalicji rządzącej. Nowa Lewica zapowiedziała własny projekt ustawy, nie wierząc w skuteczność działań rządu. Tymczasem kwoty przeznaczane na fundusz rosną, co budzi kontrowersje wśród wyborców. Fundusz powstał w 1950 roku jako rekompensata dla Kościoła za utracone mienie. Prezes ZUS, Liwiusz Laska, ujawnił, że jego przyszła emerytura wyniesie niecałe 4200 zł brutto. To efekt decyzji sprzed lat, kiedy przez 18 lat prowadził działalność gospodarczą, płacąc minimalne składki. Laska przyznaje, że mimo wysokich dochodów, jego emerytura będzie stosunkowo niska. Podkreśla, że podobny problem dotyczy wielu Polaków, którzy również mogą otrzymać niskie świadczenia. Prezes ZUS zachęca do oszczędzania w PPK i IKZE oraz regularnego sprawdzania prognoz emerytalnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 19 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy termometry pokażą 21 stopni i niewielkie zachmurzenie. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
2: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek.
2: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 25 w TVP 2. Lucyna, matka Macieja Wilka, ujawnia swoje prawdziwe oblicze, co wstrząśnie rodziną Pyrków. Hubert odkrywa, że Lucyna i Wilk od początku knuli intrygi, by przejąć ich dom. Policja wkracza do akcji, gdy Lucyna oskarża Huberta o nękanie, ale na szczęście nie dochodzi do jego zatrzymania. Pyrkowie stają twarzą w twarz z Wilkiem, który nie zamierza odpuścić. Lucyna wraca z nowym lokatorem, co tylko komplikuje sytuację. Intrygi Wilka i Lucyny nabierają tempa, a rodzina Pyrków musi stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cichana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Jasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W 1939 odcinku M jak Miłość Paweł Zduński zmierzy się z trudnym zadaniem znalezienia niani dla swojego syna, Antosia. Pierwsza kandydatka na nianię okaże się wyjątkowo nietrafiona, gdyż zamiast skupić się na pracy, zacznie bezceremonialnie wypytywać Pawła o jego życie osobiste. Kobieta nie wyczuje delikatnej sytuacji, co doprowadzi do niezręcznego zakończenia spotkania. Paweł, choć zniechęcony, nie podda się i zaprosi kolejną kandydatkę. Niestety, i tym razem, nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Nowa kandydatka spóźni się na spotkanie, a jej rady dotyczące zdrowia Antosia nie przypadną do gustu obecnej Agnes. Poszukiwania odpowiedniej opiekunki dla Antosia stają się dla Pawła prawdziwym wyzwaniem.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4282 odcinku Na Wspólnej Teresa Bednarczuk przeżyje prawdziwą kompromitację w szkole. Podczas rozdawania klasówek nie zauważy, że pomiędzy nimi znalazły się kartki z jej erotycznej powieści. Dwie uczennice szybko odkryją, że dostały coś znacznie ciekawszego niż zwykła praca domowa. Teresa będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami tej wpadki, obawiając się, że jej sekret rozprzestrzeni się po całej szkole. Jakby tego było mało, jej mąż Rafał zacznie podejrzewać, że Teresa coś przed nim ukrywa. Wszystko przez tajemnicze spotkania z dorosłym uczniem Januszem, którym Teresa poświęca coraz więcej czasu. Czy Teresa zdoła wyjść z tych tarapatów obronną ręką? Odpowiedź już w najnowszym odcinku. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 481 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 15.05 na TVP 2. W tym epizodzie Martina, zamknięta w szpitalu psychiatrycznym, otrzymuje list od Kurra, który przynosi jej chwilę ukojenia w trudnych chwilach. Równocześnie Rumulo odkrywa mroczny sekret Virtudes, zmuszając ją do wyjaśnienia kradzieży złotego kielicha. Na pałacowych korytarzach dochodzi do konfrontacji między Kataliną a jej bratem Manuelem, co prowadzi do poważnych zmian w ich życiu. Alonso, zmęczony napięciami, żąda opuszczenia pałacu przez Marię Antonię, kończąc ich skomplikowaną relację. Fani serialu mogą śledzić te i inne wątki również na platformie TVP VOD. W 4737 odcinku Klanu u Kazuniów atmosfera przy śniadaniu będzie wyjątkowo napięta. Miłosz zamknie się w sobie, a Ala solidarnie stanie po jego stronie. Bożenka nie zdoła opanować nerwów, co nie umknie uwadze teściów. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 18.05 na TVP 1. Widzowie będą mogli śledzić kolejne rodzinne i osobiste zmagania bohaterów. Serial Klan to opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów, pełna emocji, konfliktów i powrotów. W obsadzie m.in. Tomasz Stokinger, Izabela Trojanowska i Agnieszka Kaczorowska. To historia, która od lat przyciąga przed telewizory rzesze widzów. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1941 odcinek. Artur, grany przez Roberta Moskwę, prowadzi podwójne życie. Wyjeżdża na sympozjum do Berlina z Joanną, co prowadzi do miłosnych uniesień. Po powrocie do domu udaje stęsknionego męża i ojca, ale jego kłamstwa wkrótce wyjdą na jaw. Niespodziewanie do grabiny wraca Basia, co wprowadza dodatkowe napięcie w rodzinie. Marysia, zajęta powrotem córki, nie zauważa zdrady męża. Prawda o romansie Artura z Joanną dotrze do Agnes. Premiera odcinka odbędzie się 21 września o godzinie 20.50 na TVP 2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie podobnie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Toledo w Ohio doszło do dramatycznych wydarzeń w restauracji Sabira. 43-letni Matthew Exton próbował zastrzelić swoją byłą żonę, ale pistolet się zaciął. Wtedy do akcji wkroczył kelner Tracy Cole Jr., obezwładniając napastnika i ratując życie kobiecie. Exton został uznany winnym usiłowania morderstwa i czeka na wyrok. Książę Harry i Meghan Markle wrócili do Wielkiej Brytanii i już pojawił się nowy spór z pałacem Buckingham. Para jest niezadowolona z określenia ich jako prywatnych obywateli w liście od króla Karola III. Sussexowie wolą być nazywani osobami publicznymi. Pałac odpowiada, że w liście nie było nic kontrowersyjnego. Harry i Meghan zrezygnowali z oficjalnych obowiązków w 2020 roku i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, ale teraz planują dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii.
3: W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na drugą, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia.
2: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny podającego się za generała z Jemenu. Oszust wyłudził pieniądze pod pretekstem dostarczenia wojskowej przesyłki. Proceder trwał kilka tygodni, aż kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu internetowych znajomości.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Daniel Michalski otrzymał ostatnią dziką kartę do turnieju głównego Invest in Szczecin Open. Po sukcesach w Krakowie i Poznaniu polski tenisista wraca na szczecińskie korty, by powalczyć o kolejny dobry wynik. Turniej odbędzie się od 14 do 20 września, a Michalski dołączy do Alana Ważnego i Kacpra Knitera, którzy również zagrają dzięki dzikim kartom. Organizatorzy liczą, że polscy zawodnicy dostarczą kibicom wielu emocji. Po wakacjach w pociągach Polregio pozostało ponad 600 zgubionych przedmiotów. Najwięcej zapominalskich podróżowało przez województwa zachodniopomorskie, małopolskie, łódzkie i pomorskie. Niemal połowa zgub wróciła już do właścicieli, a w województwie lubelskim skuteczność odzyskiwania sięgnęła 100%. Wśród zgubionych rzeczy znalazły się nie tylko typowe przedmioty podróżne, ale i te, które zaskoczyły nawet doświadczonych kolejarzy.
3: W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Nad ranem policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy byli z nim tej nocy, usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzeci uczestnik, świadek zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie trwa. Kiedy kot załatwi się na kanapę, zapach może być trudny do usunięcia. Domowy sposób na bazie sody i octu skutecznie neutralizuje nieprzyjemną woń. Wystarczy wymieszać pół szklanki wody z octem, spryskać plamę, a następnie posypać sodą oczyszczoną. Po kilku godzinach odkurz kanapę, by pozbyć się zapachu i plamy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach. Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0 w jednym z hitów ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Angel Rodado zdobył obie bramki dla gospodarzy, zapewniając im zasłużone zwycięstwo. Mecz toczył się w gorącej atmosferze, podgrzanej aferą związaną z trenerem Jagiellonii, Adrianem Siemieńcem. Kibice Wisły nie szczędzili mu przypomnień o kontrowersyjnych SMS-ach. W Warszawie, w pobliżu szkoły podstawowej numer 404, doszło do potrącenia 8-letniego chłopca jadącego hulajnogą. Dziecko było pod opieką ojca, a wypadek spowodowała osobowa szkoda. Na miejscu pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy badają stan zdrowia chłopca. Policja ustala szczegóły zdarzenia.
3: Maszynista pociągu Koziołek, który wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych, czuje się lepiej. Jego stan jest teraz stabilny, choć początkowo był ciężki. Dwie inne osoby, które trafiły do szpitala, zostały już wypisane. Niestety, w wypadku zginęła jedna pasażerka, a kierowca ciężarówki nadal walczy o życie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna.
2: Nowy spot promujący Polskę, część kampanii Poland More Than You Expected, wzbudził kontrowersje. Film skupia się na Trójmieście i występują w nim Robert Lewandowski, Jesse Eisenberg oraz Lech Wałęsa. Krytycy, w tym politycy prawicy, zarzucają twórcom powierzchowność i nieadekwatne przedstawienie regionu. Kampania z budżetem 7 milionów złotych potrwa do grudnia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą tak samo 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 40 lat temu Oprah Winfrey zadebiutowała w telewizji, zmieniając amerykańskie media na zawsze. Jej talk show stał się areną dla niezapomnianych momentów. Od skakania Toma Cruise'a po kanapie, po historyczny coming out Ellen DeGeneres. Oprah nie tylko rozdawała samochody, ale i emocje, a jej rozmowa z Michaelem Jacksonem przyciągnęła przed ekrany 100 milionów widzów. Choć program zakończył się w 2011 roku, jego legenda trwa, a Oprah wciąż jest ikoną, której charyzma pozostaje niedościgniona. Ignacio Mateja Cabello, pół Hiszpan, pół Polak, rzucił słoneczną Sewillę dla kapryśnej polskiej pogody i teraz błyszczy w programie Europa da się lubić, nowe pokolenie. Ten charyzmatyczny Andaluzyjczyk, który kiedyś nie chciał uczyć się polskiego, teraz zaraża Polaków pasją do hiszpańskiego. Zaskoczony ambicją naszych studentów, Ignacio z uśmiechem opowiada o różnicach kulturowych, a jego świeże spojrzenie na Polskę to prawdziwa perełka w telewizyjnych dyskusjach. Program z jego udziałem można oglądać w każdą niedzielę na TVP2, gdzie nie zabraknie humoru i ciekawych anegdot.
2: Andrzej Piaseczny, znany z eleganckiego stylu, zaskakuje wszystkich swoją nową pasją do pchlich targów. Ostatnio na jednym z takich bazarów wypatrzył drewnianą laskę za jedyne 180 zł. Czyżby szykowny artysta potrzebował wsparcia przy chodzeniu? A może to tylko kolejny element jego nieprzewidywalnego stylu życia, który łączy luksusowe garnitury z kaloszami do prac ogrodowych? Czekamy na kolejne niespodzianki od Piaska. Joanna Rawi, ikona PRL-u, odeszła w sierpniu, ale jej pogrzeb we wrześniu był prawdziwym show. Bez księdza, za to z różową urną i muzyką w tle, Rawik pożegnała się z nami na własnych zasadach. Nawet generał Jaruzelski pojawił się w rozmowach, co tylko dodaje pikanterii tej nietypowej ceremonii. Rawik, wierna swoim przekonaniom, pokazała, że nawet po śmierci można zaskakiwać.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Warszawska restauracja Czerwony Wieprz obchodziła swoje 20-lecie, a na czerwonym dywanie pojawił się prawdziwy tłum gwiazd. Patryk Wega, szczupły jak nigdy, przyciągał spojrzenia, a Barbara Kurdej-Szatan i Grażyna Wolszczak dodawały blasku imprezie. Nie zabrakło też kulinarnych osobistości, jak Robert Sowa czy Kurt Scheller. Jubileusz zamienił się w prawdziwe spotkanie warszawskiej śmietanki towarzyskiej, gdzie każdy chciał błyszczeć bardziej niż lampki na choince.
1: Hanna Bieluszko, znana z serialu Barwy Szczęścia, nie daje się chorobie nowotworowej i wrażliwieniowy.

0: zjawisko, które pokaże, że rap i orkiestra mogą brzmieć jak najlepsi kumple. Czy to koniec? A może dopiero początek nowej ery w muzyce? Czas pokaże. Kto by pomyślał, że hymn wolności pokolenia PRL-u zrodził się z rozmowy o niczym, z argentyńską Miss? Tak, to właśnie banalny dialog z książki stał się inspiracją dla Kory, by stworzyć boskie Buenos Aires. Manam z tym jednym utworem rozbił bank na festiwalu w Opolu, kończąc epokę grzecznej polskiej estrady. A wszystko to dzięki przypadkowemu spotkaniu z pustą celebrytką, która nieświadomie dała Polakom oddech wolności.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rok 1991 to czas, kiedy rock przeszedł prawdziwą rewolucję, a wszystko za sprawą Nirwany i ich Smells Like Teen Spirit. Kto by pomyślał, że kawałek, który początkowo przeszedł bez echa, stanie się hymnem pokolenia i zdefiniuje grunge? Choć nigdy nie zdobył szczytu listy Billboard 200, jego wpływ na kulturę jest niepodważalny. A co z Grammy? Dwie nominacje, zero statuetek, bo przecież Eric Clapton i Red Hot Chili Peppers musieli coś zgarnąć.
0: Bruce Springsteen, nasz ukochany boss, znowu trzyma fanów w napięciu. Choć ma już gotowy nowy album, postanowił, że świat musi jeszcze poczekać, bo pracuje nad czymś ważniejszym. W wywiadzie dla Rolling Stone zdradził, że gotowy krążek jest ponadczasowy, więc może poczekać. A co z E Street Band? To pozostaje tajemnicą. Cóż, pozostaje nam tylko czekać i liczyć na to, że prędzej niż później doczekamy się nowej muzyki. Duran Duran na znaczkach pocztowych. Brytyjska poczta postanowiła uczcić legendarny zespół, wydając kolekcję znaczków z okładkami ich albumów. To nie lada gratka dla fanów, którzy mogą teraz wysyłać listy z twarzami swoich idoli. Wydaje się, że muzyka lat 80. wciąż ma się świetnie, skoro nawet poczta postanowiła ją uwiecznić. Czyżby znaczki stały się nowym wyznacznikiem rockowej nieśmiertelności?
2: Kings of Leon znowu zaskakują. Już 6 listopada na półkach sklepowych pojawi się ich 10. album Oh My Beloved, który muzycy wyprodukowali całkowicie sami. Pierwszy singiel My Whole World już krąży w sieci, a zespół obiecuje, że na płycie znajdziemy aż 13 nowych utworów. Czyżby szykował się kolejny hit, który podbije serca fanów? Czas pokaże, czy ten nostalgiczny powrót do przeszłości okaże się strzałem w dziesiątkę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Torunia termometry ukażą 20 stopni i małe zachmurzenie. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie, w rejonie traktu lubelskiego, doszło do potrącenia 8-letniego chłopca jadącego hulajnogą przez samochód marki Skoda. Dziecko było pod opieką trzeźwego ojca. Na miejscu pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy badają stan zdrowia chłopca. Kierowca Skody prawdopodobnie świadczył usługi przewozu osób na aplikację.
2: W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Nad ranem policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy byli z nim tej nocy, usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzeci uczestnik, świadek zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie trwa. 22-letni Roman M. został skazany na 5 lat i 2 miesiące więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. Mężczyzna prowadził Audi z prędkością 227 km na godzinę, mimo ograniczenia do 90 km na godzinę i uderzył w drzewo, co spowodowało śmierć pasażera. Sąd orzekł także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz nałożył na Romana M. obowiązek zapłaty odszkodowania. Wyrok jest prawomocny. Maszynista pociągu Koziołek, który wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych, czuje się lepiej. Jego stan jest teraz stabilny, choć początkowo był ciężki. Dwie inne osoby, które trafiły do szpitala, zostały już wypisane. Niestety, w wypadku zginęła jedna pasażerka, a kierowca ciężarówki nadal walczy o życie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie odbyła się 11. edycja Wizz Air Warsaw, praski Night Half Marathon, przyciągając rekordową liczbę blisko 18 tysięcy uczestników. Marcin Biskup triumfował w praskiej piątce K-Run, ustanawiając nowy rekord trasy z czasem 14 minut i 4 sekundy. Wśród kobiet Agnieszka Chorzępa również pobiła rekord, kończąc bieg w 15 minut i 55 sekund. W półmaratonie Maryna Nemchenko zwyciężyła z nowym rekordem trasy 1 godzina, 12 minut i 21 sekund. To była niezapomniana noc, pełna sportowych emocji i nowych rekordów.
1: Daniel Michalski otrzymał ostatnią dziką kartę do turnieju głównego Invest in Szczecin Open. Po sukcesach w Krakowie i Poznaniu polski tenisista wraca na szczecińskie korty, by powalczyć o kolejny dobry wynik. Turniej odbędzie się od 14 do 20 września, a Michalski dołączy do Alana Ważnego i Kacpra Knitera, którzy również zagrają dzięki dzikim kartom. Organizatorzy liczą, że polscy zawodnicy dostarczą kibicom wielu emocji. Mieszkańcy gmin Dobra i Kołbaskowo mogą teraz załatwiać sprawy komunikacyjne w nowej filii starostwa w Lubieszynie. Dzięki temu ich podróż do urzędu skróciła się o kilkanaście kilometrów. W Lubieszynie można m.in. uzyskać profil PKK czy wymienić prawo jazdy. Jednak niektóre sprawy, jak te dotyczące kierowców zawodowych, nadal wymagają wizyty w policach.
2: Eksperci z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli, że przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów nie zaewidencjonował wpłat na ponad 3 miliony złotych. W wyniku tego zaniedbania jego zobowiązanie w podatku VAT zostało zaniżone o ponad 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył korekty deklaracji VAT i uregulował należności. Proceder ten nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu paragonów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny podającego się za generała z Jemenu. Oszust wyłudził pieniądze pod pretekstem dostarczenia wojskowej przesyłki. Proceder trwał kilka tygodni, aż kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu internetowych znajomości. 35-letni mieszkaniec powiatu augustowskiego stanie przed sądem za nielegalny lot dronem. Mężczyzna nie zgłosił operacji w wymaganym systemie i przeleciał nad trzema strefami zamkniętymi, w tym nad terenem wojskowym i Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Prokuratura oskarża go o naruszenie przepisów ruchu lotniczego, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Oskarżony tłumaczył się niewiedzą, ale to nie uchroniło go przed zarzutami.
2: Na Dolnym Śląsku, w miejscowości Dobra, troje dzieci na hulajnogach elektrycznych zlekceważyło opuszczone rogatki i czerwoną sygnalizację na przejeździe kolejowym. Chwilę po ich przejeździe przez tory, z dużą prędkością przejechał tamtędy pociąg pasażerski. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, wywołując falę oburzenia. Policja przypomina o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
1: Dwa lata po tragicznej powodzi w Kotlinie Kłodzkiej stronie śląskie wciąż odbudowuje się po zniszczeniach. Przerwana tama zalała centrum miasta, a straty sięgnęły ponad 3 miliardów złotych. Mimo postępów w odbudowie, mieszkańcy nadal zmagają się z traumatycznymi wspomnieniami. Władze podkreślają, że priorytetem jest bezpieczeństwo i modernizacja infrastruktury, aby zapobiec przyszłym katastrofom.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Oleśnicy doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 9-letnia dziewczynka i jej 45-letnia mama. Obie zostały potrącone przez pociąg na niestrzeżonym przejściu kolejowym. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 7 imienia Jana Pawła II w Oleśnicy złożyła rodzinie wyrazy współczucia. Policja i prokuratura nadal badają przyczyny tej tragedii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsca i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa jest wiceliderem Ekstraklasy, a bramkarz Otto Hindrich wyrasta na objawienie sezonu, ratując drużynę w kluczowych momentach. Były napastnik Legii, Jacek Cyzio, uważa, że postawienie na Rumuna to strzał w dziesiątkę. Jan Kuchta, nowy nabytek, ma szansę stać się kluczowym wzmocnieniem ataku. Przed Legią hitowe starcie z Widzewem, które może przynieść kolejne emocjonujące zakończenie.
1: Nick Prelec, najlepszy strzelec Jagiellonii w Ekstraklasie, przygotowuje się do meczu z Wisłą Kraków. Słoweniec, który zdobył już 4 bramki w tym sezonie, został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Słowenii. Wisła, mimo odejścia swojego najlepszego strzelca Jordiego Sancheza, pozostaje groźnym rywalem. Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, wierzy, że jego drużyna może przełamać serię zwycięstw krakowskiego Beniaminka na własnym stadionie. Raków Częstochowa przełamał serię 6 porażek, wygrywając z Motorem Lublin 2-1 w 8 kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem meczu został Patryk Maku, który strzelił 2 gole, zapewniając drużynie pierwsze punkty w sezonie. Mimo zwycięstwa Raków pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli. Debiut nowego trenera Tomasza Kaczmarka przyniósł długo oczekiwane przełamanie. Trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum afery sędziowskiej po ujawnieniu przez Wirtualną Polskę jego kontaktów z sędzią przed meczem. Siemieniec przyznał, że wysyłanie wiadomości było błędem, choć nie miał złych intencji. Obiecał, że sytuacja się nie powtórzy. Komisja Ligi Ekstraklasy SA zajmie się tą sprawą, choć nie ma podejrzeń o korupcję.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Tymoteusz Puchacz, polski obrońca Sabah Baku, zagra przeciwko Manchesterowi United w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Mecz na Old Trafford to spełnienie dziecięcego marzenia Puchacza, który ciężką pracą osiągnął ten etap kariery. Jego były trener, Dariusz Dudek, podkreśla, że Puchacz nie boi się wyzwań i zawsze dąży do realizacji swoich celów. Wyjazd do Azerbejdżanu okazał się dla niego strzałem w dziesiątkę, przynosząc sukcesy zarówno na boisku, jak i w życiu osobistym.
1: Kamil Grabara, polski bramkarz, dołączył do Juventusu Turyn na roczne wypożyczenie z opcją wykupu. Ekspert Piotr Czachowski ocenia ten transfer jako kluczowy dla włoskiego klubu, podkreślając, że Grabara ma szansę szybko wywalczyć pozycję numer 1. Obecnie zmiennik Guglielma Vicario, Grabara może wzmocnić Juventus w walce o Ligę Mistrzów. Czy Polak poprowadzi starą damę do sukcesów? Czas pokaże.
2: W ten weekend Barskowice koło Stargardu staną się areną emocjonujących zawodów STIHL Timber Sports. W sobotę odbędą się 23. Mistrzostwa Polski, a w niedzielę Mistrzostwa Europy w formacie trofi. Wśród polskich zawodników zobaczymy m.in. Jacka Gronwalda i Michała Dubickiego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna będzie transmisja online.
1: Klub padlowy Svito Padel w Kijowie, należący do Eliny Svitoliny, został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Obiekt ucierpiał wskutek fali uderzeniowej po trafieniu pocisku w pobliski zakład produkcyjny. Svitolina podkreśla, że wojna znacząco wpływa na ukraińskich sportowców, którzy nie mogą trenować na równi z zawodnikami z innych krajów. Od początku inwazji zginęło już 776 ukraińskich sportowców, a 942 obiekty sportowe zostały zniszczone lub uszkodzone.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Radosław Piesiewicz najpewniej zakończy swoją prezesurę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zarząd PKOL spotka się 14 września, by podjąć decyzję o jego odwołaniu. Wśród kandydatów na tymczasowego prezesa najwięcej mówi się o Marianie Kmicie, dotychczasowym wiceprezesie i szefie Polsatu Sport. Sytuacja finansowa PKOL jest trudna, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla przyszłego lidera. Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA po zakończeniu turnieju US Open. Kazaszka zapewniła sobie to miejsce, docierając do półfinału zawodów w Nowym Jorku. Aryna Sabalenka, która była na szczycie od października 2023 roku, straci pierwsze miejsce. Rybakina pokonała Qin Wen Zheng w emocjonującym meczu ćwierćfinałowym, co przypieczętowało jej awans na tenisowy tron. Na PGE E-Narodowym w Warszawie trwa finał Mistrzostw Europy w driftingu. Dwaj Polacy, Piotr Więcek i Paweł Korpuliński, walczą o tytuł mistrza, ale rywale z Irlandii depczą im po piętach. Na trybunach zasiadło prawie 50 tysięcy kibiców, a dodatkową atrakcją są pokazy bolidów Formuły 1. To prawdziwe święto motorsportu w Polsce.
2: Jan Tomaszewski ostro skomentował konflikt Roberta Lewandowskiego z Rodrigo de Paulem podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami. Były bramkarz reprezentacji Polski stanął w obronie Lewandowskiego, nazywając de Paula głupkiem. Tomaszewski zasugerował także, że Lewandowski powinien mieć specjalne przywileje w kadrze narodowej, a harmonogram meczów powinien być dostosowany do jego potrzeb.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mikaela de Meyter, była kanadyjska hokeistka, powróciła na Instagram po dwutygodniowej przerwie, publikując odważne zdjęcia. Jej śmiałe fotografie wywołały lawinę komentarzy wśród fanów. Demeter, znana jako najpiękniejsza bramkarka świata, od kilku lat skupia się na karierze modelki, co przyniosło jej ponad 3 miliony obserwujących. Internauci z niecierpliwością czekają na kolejne zaskakujące kreacje.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 19 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy możemy spodziewać się temperatury 21 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas emocjonująca akcja. Celina, działając na zlecenie Justina, postanawia zdobyć dowody przeciwko Karolinie. Detektywka namawia Łukasza, by zaprosił Karolinę i Bruna na kolację, nie zdradzając, że prowadzi śledztwo. Podczas wieczoru Celina sprytnie zdobywa telefon Karoliny i kopiuje z niego wszystkie dane. Dzięki temu odkrywa prawdziwe nagranie, które może oczyścić Justina z zarzutów zdrady. Karolina, nieświadoma intrygi, zaczyna szukać zgubionego telefonu. Celina w ostatniej chwili podrzuca urządzenie, udając, że nic nie wie o jego zniknięciu. Odcinek ten będzie miał swoją premierę w poniedziałek, 14 września o godzinie 25 w TVP2. W 3411 odcinku Barw Szczęścia Lucyna zaskoczy rodzinę Pyrków, przyprowadzając do ich domu bezdomnego narkomana, Adasia. Jego obecność nie będzie chwilowa, co postawi rodzinę w trudnej sytuacji. Lucyna, nie licząc się z komfortem Pyrków, coraz śmielej poczyna sobie w ich domu. Hubert zacznie podejrzewać, że za działaniami seniorki kryje się coś więcej. W 3412 odcinku sytuacja jeszcze bardziej się zaostrzy, a Hubert będzie próbował odkryć prawdziwe intencje Lucyny. Seniorka jednak, zamiast wyjaśnień, oskarży go o nękanie. Pyrkowie będą musieli zmierzyć się z kolejnymi problemami, które Lucyna sprowadza na ich dom. W 3414 odcinku Barw Szczęścia Agata Pyrka szykuje się do wyjazdu do Tajlandii, gdzie czeka ją 3-letnia przygoda zawodowa. Jednak tuż przed rozstaniem z Ignacym wydarzy się coś niespodziewanego. Ignacy, nie chcąc pogodzić się z rozłąką, oświadczy się Agacie. To emocjonujący moment, który stawia parę przed ważną decyzją o wspólnej przyszłości. Agata musi teraz zdecydować, czy przyjąć pierścionek i związać się na stałe z Ignacym, czy skupić się na karierze. Dylemat jest ogromny, bo 3-letnia rozłąka to nie lada wyzwanie dla ich związku. Lucyna dodatkowo miesza w sytuacji, próbując przekonać parę do sprzedaży mieszkania i wyjazdu z Polski. Czy Agata zdecyduje się na miłość, czy na karierę? Odpowiedź już w najnowszym odcinku. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 1034 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 16 na TVP1. Aynur zaczyna podejrzewać, że Ezgi sfałszowała wyniki badań, by zmusić Sinana do ślubu. Zamiast wyjechać, postanawia zostać i zebrać dowody przeciwko rywalce. Jej podejrzenia rosną, gdy w szpitalu ponownie słyszy rozmowę Ezgi z lekarzem. Aynur jest zdeterminowana, by ujawnić intrygę i odzyskać uczucie Sinana. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, dramatach i trosce o najbliższych, a jego bohaterowie muszą stawić czoła wielu życiowym wyzwaniom. Wszystkie odcinki można również oglądać w serwisie TVP VOD.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. M jak miłość. W 1941 odcinku przyniesie emocjonujące zwroty akcji. Artur wyjedzie z Joanną na sympozjum medyczne do Berlina, gdzie spędzą razem upojne chwile. Po powrocie do Grabiny, Artur będzie udawał przed Marysią i córkami, że tęsknił za rodziną. Jednak Agnes odkryje prawdę o jego zdradzie. Powrót Basi z wymiany w Hamburgu dodatkowo skomplikuje sytuację w rodzinie. Marysia, nieświadoma zdrady, przywita Artura z czułością. Odcinek 1941 M jak miłość będzie miał premierę w poniedziałek, 21 września 2026 roku o 20:50 na TVP 2.
1: W 1943 odcinku M jak miłość Mariusz zatuszuje zabójstwo Sowińskiego, zostawiając zwłoki w jego domu. Kasia, nieświadoma śmierci kochanka, planuje ucieczkę z kraju, by ukryć prawdę. Mariusz, wiedząc o zdradzie, zagra niewiniątko, unikając odpowiedzialności. Personel medyczny uzna zniknięcie Sowińskiego za dziwne, ale nie podejrzewa morderstwa. Mariusz, po odkryciu zdrady, wtargnie do domu dyrektora, by wyeliminować rywala. Kasia, przerażona, planuje przeprowadzkę za ocean, co tylko utwierdza Mariusza w przekonaniu o jej nieszczerości. Odcinek zostanie wyemitowany 28 września o 20:50 na TVP2.
0: Serial Na dobre i na złe w 997 odcinku przynosi emocjonujące chwile. Zrozpaczona Blanka po tajemniczym zniknięciu swojej córki Niny otrzymuje niespodziewaną wiadomość. Policjantka Dorota Kowal informuje ją o znalezionej w oknie życia dziewczynce. Czy to zaginiona Nina? Blanka, mimo wyczerpania, nie poddaje się i postanawia działać. Dramatyczne poszukiwania trwają, a policja wykorzystuje zaawansowany sprzęt, by odnaleźć dziecko. Młoda matka, pełna nadziei, chce jak najszybciej zobaczyć znalezioną dziewczynkę. To może być pierwszy krok do szczęśliwego zakończenia tej mrożącej krew w żyłach historii.
1: Panna Młoda to turecki serial, który zdobył serca widzów w Polsce. Już 21 września TVP 2 wyemituje 203 odcinek tej emocjonującej opowieści. W nadchodzącym odcinku Hanser zostaje oskarżona przez Bejze o próbę zabójstwa Cihana, co prowadzi do dramatycznych zwrotów akcji. Mukader postanawia stanąć po stronie Bejzy i Gulsum, a Engin ujawnia, że Bejza mogła mieć związek ze śmiercią Yasemin. Serial, który rozpoczął się w Turcji w 2024 roku, w Polsce zadebiutował w styczniu, zastępując Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to długa przygoda z aż 325 odcinkami, a liczba ta może jeszcze wzrosnąć. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą też 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Nie trzeba się jeszcze żegnać z latem. Pogoda nadal sprzyja lekkości.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prokuratura bada działalność upadłej giełdy kryptowalut BitBay, znanej później jako Zonda Krypto. Sprawa dotyczy gigantycznych pieniędzy z niewyjaśnionych źródeł, oszustw oraz tajemniczego zaginięcia jej założyciela, Sylwestra Suszka. W tle pojawiają się powiązania z politykami oraz zarzuty wobec inwestora Mariana W. Afera eskaluje, a prokuratura opiera się głównie na zeznaniach byłego prezesa Przemysława Krala.
3: Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
2: W obwodzie archangelskim na północy Rosji doszło do tragicznego wypadku. Minibus zderzył się z samochodem osobowym i ciężarówką przewożącą drewno, co spowodowało śmierć 12 osób, w tym dziecka, a 8 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło w piątek, 11 września, podczas manewru wyprzedzania przez kierowcę minibusa. Okoliczności wypadku badają miejscowe służby. Chińska influencerka Ganfan Yingying, znana z jedzenia ogromnych porcji jedzenia na żywo, zmarła w wieku 24 lat z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Przed śmiercią apelowała do swoich fanów, by nie stawiali pieniędzy ponad zdrowie. Jej historia jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi trendami w sieci.
1: Słuchacie Radia Super Express. Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
2: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie. W Żarach doszło do usiłowania rozboju na kierowcy taksówki. 30-letni napastnik groził mu nożem, próbując ukraść samochód. Dzięki szybkiej interwencji policji mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat więzienia. Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wczoraj po godzinie 23 w pobliżu Jedliny Zdroju doszło do zderzenia samochodu osobowego z policyjnym radiowozem. Kierowca, który próbował uciec przed kontrolą drogową, miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i fałszywe tablice rejestracyjne. Wszyscy podróżujący autem mężczyźni byli poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Dwaj policjanci trafili do szpitala, ale ich obrażenia nie zagrażają życiu. Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia.
3: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu. Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagniecy. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie. Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty na obiad do Pałacu Prezydenckiego. To potencjalny gest mający na celu złagodzenie napięć politycznych. Nawrocka podkreśliła, że ceni dialog i wzajemne poznanie, określając premiera jako sympatycznego człowieka. Spotkanie miałoby odbyć się w atmosferze szacunku i bez nienawiści.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na planie filmowym właśnie, że tak. Nigdy w życiu, 20 lat później, dzieje się więcej niż w telenoweli. Danuta Stenka wraca jako Judyta, a Agnieszka Żulewska, nowa Tosia, już wywołała burzę medialną, bo przecież nie ma to jak zmiana obsady, żeby podgrzać atmosferę. Afera Tosia Gate nie zatrzymała produkcji. A na planie pojawiła się nawet 7-letnia córka, Sylwii Bomby, która zagra Wandę. Ciekawe, co jeszcze nas czeka w tej filmowej telenoweli.
2: Felicjan Andrzejczak, głos, który wszyscy kojarzą z Jolka, Jolka, pamiętasz? Miał w życiu swoją prawdziwą muzę.

0: i postawienie na rośliny to klucz do zdrowia i ratowania planety? Daria Ładocha, znana z ostrożności, podkreśla, że nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich dzieci. Czas pokaże, czy ten eksperyment okaże się zbawieniem, czy kolejnym wielkim nieporozumieniem.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
0: Warszawa zaskoczyła modowym pokazem, gdzie worki na śmieci i stare kable stały się nowymi ikonami stylu. W ramach 7 edycji Mody na recykling znane osobistości, w tym Tamara González-Perea i Damian Janikowski, zaprezentowały kreacje, które bardziej przypominają zawartość kosza na elektroodpady niż garderobę. Suknie z tektury, gorsety z folii i ramoneski z kabli udowodniły, że moda i ekologia mogą iść w parze, choć z pewnością nie jest to styl dla każdego. Organizatorzy chcieli nie tylko zadziwić, ale i edukować, pokazując, że śmieci mogą mieć drugie życie. Justyna Steczkowska wkrótce stanie się teściową. Jej syn, Leon Myszkowski, i jego narzeczona Ksenia Ngo szykują się do ślubu, choć dokładna data wciąż pozostaje tajemnicą. Para, która poznała się w walentynki, planuje ceremonię na przyszły rok, być może w cieplejszym klimacie. Przygotowania do ślubu będą relacjonowane w telewizji, a Justyna, mimo napiętego grafiku koncertowego, wspiera młodych na każdym kroku. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan świętują 10. rocznicę ślubu, a czas zdaje się ich omijać szerokim łukiem. Para, która poznała się w 2013 roku, teraz wygląda jeszcze młodziej niż dekadę temu. W Wenecji, mimo deszczowej aury, zakochani promienieli, publikując w sieci pamiątkowe zdjęcia. Czyżby sekret ich wiecznej młodości tkwił w miłości, czy może w poprawkach tu i ówdzie?
2: Magdalena Cielecka i Bogusław Linda, gwiazdy polskiego kina, wplątani w aferę alkoholową. Akt oskarżenia dotyczy reklamowania napojów wysokoprocentowych na ich profilach społecznościowych. Aktorzy nie muszą się pojawiać na rozprawach, co najwyraźniej jest nowym trendem wśród celebrytów. Kolejna odsłona tej sądowej telenoweli zaplanowana jest na 9 listopada. Ciekawe, czy tym razem zaszczycą sąd swoją obecnością.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Łodzi trwa festiwal Great September, a piątkowy wieczór zapowiada się na prawdziwy koncertowy dylemat. Krzysztof Zalewski i Czesław Mozil wystąpią o tej samej godzinie, ale na różnych scenach. Czy ktoś w ogóle pomyślał o fanach, którzy chcieliby zobaczyć obu artystów? Wybór między rockową energią Zalewskiego a kameralnym spotkaniem z Mozilem to prawdziwa łamigłówka. A może ktoś spróbuje być w dwóch miejscach naraz? Powodzenia! Dave Mustaine, niekwestionowany król metalowego świata, znów przypomina, dlaczego jest ikoną. W jednym z wywiadów zdradził, które albumy ukształtowały jego muzyczne DNA. Mustaine, wyrzucony z Metalliki, postanowił stworzyć Megadeth, by grać szybciej i ciężej niż jego byli koledzy. A teraz, po 4 dekadach, wciąż trzyma się na szczycie, pokazując, że zemsta najlepiej smakuje na metalowej scenie. U2, legendarna irlandzka formacja, dołączy do elitarnego grona jako Musicers Persons of the Year 2027. Bono i spółka zostaną uhonorowani za swoje charytatywne wyczyny i wpływ na kulturę, bo przecież kto inny mógłby to zrobić lepiej? Gala odbędzie się 5 lutego 2027 roku w Los Angeles, a ekskluzywny koncert Tribute z pewnością przyciągnie tłumy. Tymczasem fani mogą cieszyć się nowym singlem Street of Dreams, który zapowiada nadchodzący album. Czyżby U2 szykowało się na kolejne 50 lat muzycznej dominacji?
2: Wielka niespodzianka dla fanów rocka podczas inauguracyjnego meczu NFL w Seattle. Soundgarden, wspierani przez Taylor Momsen i Mike'a McCready'ego, dali koncert, który nie został pokazany w telewizji. Zamiast tego NBC postanowiło uraczyć widzów rozmowami ekspertów w studiu. Fani są wściekli, a internet aż huczy od krytyki. To nie pierwszy raz, kiedy stacja zalicza taką wpadkę. 4 lata temu podobnie potraktowano występ Ozziego Osborna. Tymczasem Soundgarden pracuje nad nowym albumem z wokalami Chrisa Cornella, ale data premiery wciąż pozostaje tajemnicą.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1023 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 17 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrowi Mazowieckiej zatrzymano 53-letniego mężczyznę, podejrzanego o znęcanie się nad swoją 75-letnią matką. Przemoc miała trwać prawie 15 lat, a ostatnia awantura zakończyła się interwencją policji. Mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, został aresztowany na 2 miesiące. Grozi mu do 5 lat więzienia za przemoc psychiczną i fizyczną wobec osoby najbliższej. W Warszawie doszło do kolizji na przejeździe kolejowym, gdzie kierowca ciężarówki zignorował znak stop i uderzył w lokomotywę. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale zdarzenie wywołało falę oburzenia wśród internautów. Stołeczna policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych. Kierowca otrzymał mandat w wysokości 1500 zł i 10 punktów karnych. W Warszawie, w pobliżu szkoły podstawowej nr 404, doszło do potrącenia 8-letniego chłopca jadącego hulajnogą. Dziecko było pod opieką ojca, a wypadek spowodowała osobowa szkoda. Na miejscu pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy badają stan zdrowia chłopca. Policja ustala szczegóły zdarzenia. W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy pili z nim alkohol, zostali aresztowani i usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć. Trzeci mężczyzna, świadek pobicia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie.
2: W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matury 2026. Świadectwo dojrzałości otrzymało 87% absolwentów, czyli 280 870 osób. Licealiści poradzili sobie lepiej niż uczniowie techników, gdzie zdawalność wyniosła niecałe 80%. Największym wyzwaniem dla maturzystów była matematyka, którą zdało niecałe 89% zdających.
1: Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0 w jednym z hitów 8 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Angel Rodado zdobył obie bramki dla gospodarzy, zapewniając im zasłużone zwycięstwo. Mecz toczył się w gorącej atmosferze, podgrzanej aferą związaną z trenerem Jagiellonii, Adrianem Siemieńcem. Kibice Wisły nie szczędzili mu przypomnień o kontrowersyjnych SMS-ach. Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, oszukana przez mężczyznę podającego się za generała na misji w Jemenie. Poznany w mediach społecznościowych, zdobył jej zaufanie i przekonał do wysyłania pieniędzy na rzekome opłaty za przesyłkę. Oszustwo wyszło na jaw, gdy kobieta nie miała już środków na kolejne przelewy. Policja ostrzega przed podobnymi sytuacjami i przypomina, by być czujnym wobec próśb o pieniądze od internetowych znajomych.
2: W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na 2, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia. Wstrząsająca sprawa z Olecka. Anna W. została skazana na 15 lat więzienia za śmierć swojej 9-miesięcznej córki Blanki. Dziewczynka zmarła w wyniku maltretowania, a sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia. Ojciec dziecka, Grzegorz W., został uniewinniony. Decyzja sądu o złagodzeniu wyroku dla matki wywołała oburzenie społeczne.
1: Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne szorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat. Tragiczny wypadek w Oleśnicy. Na niestrzeżonym przejściu kolejowym zginęły 45-letnia kobieta i jej 9-letnia córka Kinga. Według wstępnych ustaleń dziewczynka wbiegła na tory, a matka próbowała ją ratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. Społeczność szkoły podstawowej nr 7 w Oleśnicy pożegnała zmarłe, wyrażając głęboki żal i współczucie dla rodziny. 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
2: 49-letnia kobieta z powiatu bolesławieckiego została skazana na 8 miesięcy więzienia za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu i łamanie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Policja zatrzymała ją po pościgu w lesie, gdy miała 1,5 promila alkoholu we krwi. Dodatkowo sąd nałożył na nią grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że nie będzie zmian w wieku emerytalnym w Polsce. Obecne zasady, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostaną bez zmian co najmniej do wyborów. Dyskusje na temat zrównania wieku emerytalnego dla obu płci nie przełożą się na konkretne działania legislacyjne. Minister podkreślił, że rząd nie prowadzi żadnych prac nad reformą w tym zakresie. Oznacza to, że przyszli emeryci mogą na razie spać spokojnie i nie muszą zmieniać swoich planów emerytalnych. Rząd Donalda Tuska planuje nałożyć na firmę Meta karę w wysokości 250 milionów euro. To odpowiedź na oszukańcze reklamy, które zalewają platformy takie jak Facebook. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreśla, że rząd nie będzie dłużej tolerował tego procederu. Równocześnie trwają prace nad ustawą mającą wzmocnić cyberbezpieczeństwo w Polsce. Polska jest obecnie najbardziej atakowanym krajem w Unii Europejskiej z tysiącami cyberataków dziennie. Wicepremier zaznacza, że inwestycje w ochronę danych są kluczowe, a firmy muszą ponosić odpowiedzialność za swoje zaniedbania. Pan Mirosław, przedsiębiorca z wieloletnim stażem, niespodziewanie stracił dostęp do 300 tysięcy złotych na wspólnym koncie z żoną. Bank zablokował środki, żądając wyjaśnień dotyczących pochodzenia wpłat. Pan Mirosław, właściciel dwóch stacji paliw, wpłacał utarg na konto prywatne, co wzbudziło podejrzenia systemów bankowych. Bank powołał się na przepisy przeciwdziałania praniu pieniędzy. Historia ta pokazuje, jak ważne jest posiadanie dokumentów potwierdzających źródło pieniędzy, szczególnie przy większych transakcjach gotówkowych.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Szachy to nie tylko gra, ale także szkoła strategicznego myślenia i podejmowania decyzji. Ekspert Michał Kanarkiewicz podkreśla, że zarówno w szachach, jak i w biznesie kluczowe jest myślenie kilka kroków do przodu. Zwraca uwagę, że nadmierna ostrożność może prowadzić do porażki, a ryzyko jest nieodłącznym elementem sukcesu. Współczesna technologia, w tym sztuczna inteligencja, zmienia zasady gry, ale nie zastąpi szybkiego podejmowania decyzji. Kanarkiewicz radzi, by nie czekać na idealny moment, lecz działać i korygować kurs w trakcie. Stanisław Szwed, poseł PiS i były wiceminister rodziny, ujawnił, że jego emerytura wynosi 21,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. To najwyższa kwota wśród posłów emerytów, co zaskoczyło nawet samego Szweda. Tak wysoka emerytura to efekt pracy w szkodliwych warunkach oraz kontynuowania kariery zawodowej do 69 roku życia. Szwed pracował jako elektryk przy piecach hartowniczych, co wpłynęło na wysokość jego świadczenia. Po przekroczeniu drugiego progu podatkowego na jego konto wpływa około 12 tysięcy złotych netto miesięcznie. Prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, zapowiedział, że nie ma szans na obniżkę stóp procentowych w tym roku. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła główną stopę NBP na poziomie niecałe 4%. Glapiński podkreślił, że przy obecnym poziomie inflacji obniżka jest nierealna. To ważna informacja dla kredytobiorców, którzy liczyli na niższe raty. Stopy procentowe mogą pozostać stabilne do końca tego roku i w pierwszej połowie przyszłego. Decyzje będą zależeć od dalszego rozwoju inflacji. Fundusz Kościelny, mimo obietnic rządu Donalda Tuska, nie zostanie zlikwidowany. W 2027 roku jego wartość ma osiągnąć rekordowe 283,5 miliona złotych. Proces likwidacji utknął, co powoduje napięcia w lewicowo-liberalnej koalicji rządzącej. Nowa Lewica zapowiedziała własny projekt ustawy, nie wierząc w skuteczność działań rządu. Tymczasem kwoty przeznaczane na fundusz rosną, co budzi kontrowersje wśród wyborców. Fundusz powstał w 1950 roku jako rekompensata dla Kościoła za utracone mienie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Prezes ZUS, Liwiusz Laska, ujawnił, że jego przyszła emerytura wyniesie niecałe 4200 zł brutto. To efekt decyzji sprzed lat, kiedy przez 18 lat prowadził działalność gospodarczą, płacąc minimalne składki. Laska przyznaje, że mimo wysokich dochodów, jego emerytura będzie stosunkowo niska. Podkreśla, że podobny problem dotyczy wielu Polaków, którzy również mogą otrzymać niskie świadczenia. Prezes ZUS zachęca do oszczędzania w PPK i IKZE oraz regularnego sprawdzania prognoz emerytalnych. Polski przemysł obronny wkracza w nową erę dzięki współpracy sieci badawczej Łukasiewicz i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2026 podpisano 4 kluczowe umowy. Wśród nich znalazły się projekty dotyczące polskiego materiału wybuchowego Unipex oraz systemów zasilania lotnisk w czasie blackoutu. Współpraca z zakładami chemicznymi Nitrochem obejmuje produkcję amunicji i paliw rakietowych. To krok milowy w rozwoju technologii obronnych, które wzmocnią bezpieczeństwo Polski.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Warszawy wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy termometry ukażą 19 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 25 w TVP2. Lucyna, matka Macieja Wilka, ujawnia swoje prawdziwe oblicze, co wstrząśnie rodziną Pyrków. Hubert odkrywa, że Lucyna i Wilk od początku knuli intrygi, by przejąć ich dom. Policja wkracza do akcji, gdy Lucyna oskarża Huberta o nękanie, ale na szczęście nie dochodzi do jego zatrzymania. Pyrkowie stają twarzą w twarz z Wilkiem, który nie zamierza odpuścić. Lucyna wraca z nowym lokatorem, co tylko komplikuje sytuację. Intrygi Wilka i Lucyny nabierają tempa, a rodzina Pyrków musi stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cichana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W 1939 odcinku M jak Miłość Paweł Zduński zmierzy się z trudnym zadaniem znalezienia niani dla swojego syna Antosia. Pierwsza kandydatka na nianię okaże się wyjątkowo nietrafiona, gdyż zamiast skupić się na pracy, zacznie bezceremonialnie wypytywać Pawła o jego życie osobiste. Kobieta nie wyczuje delikatnej sytuacji, co doprowadzi do niezręcznego zakończenia spotkania. Paweł, choć zniechęcony, nie podda się i zaprosi kolejną kandydatkę. Niestety, i tym razem nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Nowa kandydatka spóźni się na spotkanie, a jej rady dotyczące zdrowia Antosia nie przypadną do gustu obecnej Agnes. Poszukiwania odpowiedniej opiekunki dla Antosia stają się dla Pawła prawdziwym wyzwaniem. W 997 odcinku Na dobre i na złe Blanka przeżywa prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Po dramatycznej nocy w szpitalu policjantka Dorota Kowal przynosi jej wieści, które mogą odmienić wszystko. W oknie życia znaleziono dziewczynkę w wieku około roku, co daje Blance nadzieję na odzyskanie zaginionej córki, Niny. Blanka, pełna determinacji, nie zamierza wracać do domu bez swojej córeczki. Strach, złość i bezradność mieszają się w niej, gdy czeka na jakiekolwiek informacje. Gdy Dorota próbuje przekonać ją do odpoczynku, Blanka nie potrafi myśleć o niczym innym niż o Ninie. W końcu, po wielu godzinach niepewności, pojawia się pierwszy konkretny trop, który może prowadzić do jej dziecka.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4282 odcinku Na wspólnej Teresa Bednarczuk przeżyje prawdziwą kompromitację w szkole. Podczas rozdawania klasówek nie zauważy, że pomiędzy nimi znalazły się kartki z jej erotycznej powieści. Dwie uczennice szybko odkryją, że dostały coś znacznie ciekawszego niż zwykła praca domowa. Teresa będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami tej wpadki, obawiając się, że jej sekret rozprzestrzeni się po całej szkole. Jakby tego było mało, jej mąż Rafał zacznie podejrzewać, że Teresa coś przed nim ukrywa. Wszystko przez tajemnicze spotkania z dorosłym uczniem Januszem, którym Teresa poświęca coraz więcej czasu. Czy Teresa zdoła wyjść z tych tarapatów obronną ręką? Odpowiedź już w najnowszym odcinku. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 481 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 15:05 na TVP2. W tym epizodzie Martina, zamknięta w szpitalu psychiatrycznym, otrzymuje list od Kurra, który przynosi jej chwilę ukojenia w trudnych chwilach. Równocześnie Rumulo odkrywa mroczny sekret Virtudes, zmuszając ją do wyjaśnienia kradzieży złotego kielicha. Na pałacowych korytarzach dochodzi do konfrontacji między Kataliną a jej bratem Manuelem, co prowadzi do poważnych zmian w ich życiu. Alonso, zmęczony napięciami, żąda opuszczenia pałacu przez Marię Antonię, kończąc ich skomplikowaną relację. Fani serialu mogą śledzić te i inne wątki również na platformie TVP VOD. W 1034 odcinku serialu Dziedzictwo Ainur zaczyna podejrzewać, że Ezgi mogła sfałszować wyniki badań, by zmanipulować Sinana do ślubu. Zamiast wyjechać, postanawia zostać i zdobyć dowody przeciwko rywalce. Podsłuchana rozmowa Ezgi z lekarzem tylko potwierdza jej podejrzenia. Ainur musi być teraz niezwykle czujna i przebiegła, by nie dać się przyłapać na szpiegowaniu. Odcinek ten zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po emisji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1941 odcinek. Artur, grany przez Roberta Moskwę, prowadzi podwójne życie. Wyjeżdża na sympozjum do Berlina z Joanną, co prowadzi do miłosnych uniesień. Po powrocie do domu udaje stęsknionego męża i ojca, ale jego kłamstwa wkrótce wyjdą na jaw. Niespodziewanie do grabiny wraca Basia, co wprowadza dodatkowe napięcie w rodzinie. Marysia, zajęta powrotem córki, nie zauważa zdrady męża. Prawda o romansie Artura z Joanną dotrze do Agnes. Premiera odcinka odbędzie się 21 września o godzinie 20:50 na TVP 2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Toledo w Ohio doszło do dramatycznych wydarzeń w restauracji Sabira. 43-letni Matthew Exton próbował zastrzelić swoją byłą żonę, ale pistolet się zaciął. Wtedy do akcji wkroczył kelner Tracy Cole Jr., obezwładniając napastnika i ratując życie kobiecie. Exton został uznany winnym usiłowania morderstwa i czeka na wyrok. Książę Harry i Meghan Markle wrócili do Wielkiej Brytanii i już pojawił się nowy spór z pałacem Buckingham. Para jest niezadowolona z określenia ich jako prywatnych obywateli w liście od króla Karola III. Sussexowie wolą być nazywani osobami publicznymi. Pałac odpowiada, że w liście nie było nic kontrowersyjnego. Harry i Meghan zrezygnowali z oficjalnych obowiązków w 2020 roku i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, ale teraz planują dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii.
3: W najnowszym odcinku serialu Rolnicy Podlasie Andrzej zmierzy się z awarią sprzętu, a Emilka i Karol będą chronić bydło przed wilkami. W Pokaniewie Tomek pochwali się nowym traktorem, zapraszając dzieci na przejażdżkę. Odcinek zostanie wyemitowany jutro o godzinie 20 na Focus TV.
2: W Białymstoku odbyła się potańcówka pod hasłem 1000 świateł Śródmieścia na ulicy Kilińskiego. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, a wyjątkową atmosferę tworzyła ogromna kula disco. Zastępca prezydenta, Rafał Rudnicki, wcielił się w rolę DJ-a, serwując taneczne hity. Kolejna taka impreza planowana jest dopiero na przyszły rok.
1: Słuchacie Radia Super Express. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na drugą, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia.
2: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny podającego się za generała z Jemenu. Oszust wyłudził pieniądze pod pretekstem dostarczenia wojskowej przesyłki. Proceder trwał kilka tygodni, aż kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu internetowych znajomości. Po wakacjach w pociągach Polregio pozostało ponad 600 zgubionych przedmiotów. Najwięcej zapominalskich podróżowało przez województwa zachodniopomorskie, małopolskie, łódzkie i pomorskie. Niemal połowa zgub wróciła już do właścicieli, a w województwie lubelskim skuteczność odzyskiwania sięgnęła 100%. Wśród zgubionych rzeczy znalazły się nie tylko typowe przedmioty podróżne, ale i te, które zaskoczyły nawet doświadczonych kolejarzy.
3: W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Nad ranem policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy byli z nim tej nocy, usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzeci uczestnik, świadek zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie trwa.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Kiedy kot załatwi się na kanapę, zapach może być trudny do usunięcia. Domowy sposób na bazie sody i octu skutecznie neutralizuje nieprzyjemną woń. Wystarczy wymieszać pół szklanki wody z octem, spryskać plamę, a następnie posypać sodą oczyszczoną. Po kilku godzinach odkurz kanapę, by pozbyć się zapachu i plamy.
2: Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach. Astrologia wskazuje, że wodnik, strzelec i baran to znaki zodiaku, które szczególnie cenią sobie niezależność. Wodnik lubi iść własną drogą, strzelec potrzebuje przestrzeni do działania, a baran nie przepada za rozkazami. Dla tych znaków możliwość samodzielnego podejmowania decyzji jest kluczowa. Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0 w jednym z hitów ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Angel Rodado zdobył obie bramki dla gospodarzy, zapewniając im zasłużone zwycięstwo. Mecz toczył się w gorącej atmosferze, podgrzanej aferą związaną z trenerem Jagiellonii, Adrianem Siemieńcem. Kibice Wisły nie szczędzili mu przypomnień o kontrowersyjnych SMS-ach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Maszynista pociągu Koziołek, który wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych, czuje się lepiej. Jego stan jest teraz stabilny, choć początkowo był ciężki. Dwie inne osoby, które trafiły do szpitala, zostały już wypisane. Niestety, w wypadku zginęła jedna pasażerka, a kierowca ciężarówki nadal walczy o życie. W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna.
2: Nowy spot promujący Polskę, część kampanii Poland More Than You Expected, wzbudził kontrowersje. Film skupia się na Trójmieście i występują w nim Robert Lewandowski, Jesse Eisenberg oraz Lech Wałęsa. Krytycy, w tym politycy prawicy, zarzucają twórcom powierzchowność i nieadekwatne przedstawienie regionu. Kampania z budżetem 7 milionów złotych potrwa do grudnia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, po długiej walce z glejakiem czwartego stopnia odszedł w wieku 39 lat. Jego żona Anita zadbała o godne pożegnanie, stawiając plastikowy nagrobek, by miejsce spoczynku wyglądało schludnie. Cóż za nowoczesne podejście do tradycji. Wśród kwiatów i czerwonych róż w kształcie serca rodzina pożegnała Adriana w kameralnej atmosferze. Miłość, która zaczęła się na oczach całej Polski, zakończyła się w ciszy i prywatności.
2: Telewizyjna Dwójka zaskakuje nas powrotem kultowego formatu. Tym razem z podtytułem Nowe pokolenie. Wśród uczestników pojawia się Eleni Platiksa, Greczynka, która ma nas nauczyć południowego luzu i wiedzy o Europie. Czyżby polska telewizja potrzebowała świeżej krwi, by przyciągnąć widzów? Program, w którym obcokrajowcy rywalizują o prestiż, można oglądać w każdą niedzielę o 16.10 na TVP2. Ciekawe, czy Eleni zdoła podbić serca Polaków swoim śródziemnomorskim uśmiechem. Kaja Paschalska, znana z roli Oli Lubicz w Klanie, przyznaje, że czerwony dywan to dla niej bardziej pole bitwy niż miejsce do błyszczenia. Mimo lat spędzonych w showbiznesie, stres związany z publicznymi wystąpieniami nie odpuszcza, a pewność siebie to tylko starannie założona zbroja. Aktorka, choć na scenie wydaje się pewna siebie, w rzeczywistości woli unikać bycia w centrum uwagi. 40 lat przyniosło jej jednak więcej dystansu i wyrozumiałości wobec siebie, co w tym świecie fleszy i oceniania jest prawdziwym osiągnięciem.
1: Andrzej Piaseczny, znany z eleganckiego stylu, zaskakuje wszystkich swoją nową pasją do pchlich targów. Ostatnio na jednym z takich bazarów wypatrzył drewnianą laskę za jedyne 180 zł. Czyżby szykowny artysta potrzebował wsparcia przy chodzeniu? A może to tylko kolejny element jego nieprzewidywalnego stylu życia, który łączy luksusowe garnitury z kaloszami do prac ogrodowych? Czekamy na kolejne niespodzianki od Piaska.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Joanna Rawi, ikona PRL-u, odeszła w sierpniu, ale jej pogrzeb we wrześniu był prawdziwym show. Bez księdza, za to z różową urną i muzyką w tle, Rawik pożegnała się z nami na własnych zasadach. Nawet generał Jaruzelski pojawił się w rozmowach, co tylko dodaje pikanterii tej nietypowej ceremonii. Rawik, wierna swoim przekonaniom, pokazała, że nawet po śmierci można zaskakiwać. Warszawska restauracja Czerwony Wieprz obchodziła swoje 20-lecie, a na czerwonym dywanie pojawił się prawdziwy tłum gwiazd. Patryk Wega, szczupły jak nigdy, przyciągał spojrzenia, a Barbara Kurdej-Szatan i Grażyna Wolszczak dodawały blasku imprezie. Nie zabrakło też kulinarnych osobistości, jak Robert Sowa czy Kurt Scheller. Jubileusz zamienił się w prawdziwe spotkanie warszawskiej śmietanki towarzyskiej, gdzie każdy chciał błyszczeć bardziej niż lampki na choince.
2: Hanna Bieluszko, znana z serialu Barwy Szczęścia, nie daje się chorobie nowotworowej i wraca na plan zdjęciowy. Mimo wyczerpującej chemioterapii i czekającej ją operacji rekonstrukcji jelita, aktorka nie traci optymizmu. Wierzy, że dobra energia od ludzi pomoże jej odzyskać siły. Cóż, nie każdy ma w sobie tyle determinacji, by w obliczu takich wyzwań jeszcze marzyć o roli silnej staruszki w filmie fabularnym.
1: Kto by pomyślał, że hymn wolności pokolenia PRL-u zrodził się z rozmowy o niczym, z argentyńską Miss? Tak, to właśnie banalny dialog z książki stał się inspiracją dla Kory, by stworzyć boskie Buenos Aires. Manam z tym jednym utworem rozbił bank na festiwalu w Opolu, kończąc epokę grzecznej polskiej estrady. A wszystko to dzięki przypadkowemu spotkaniu z pustą celebrytką, która nieświadomie dała Polakom oddech wolności.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekstra.

0: Bruce Springsteen, nasz ukochany boss, znowu trzyma fanów w napięciu. Choć ma już gotowy nowy album, postanowił, że świat musi jeszcze poczekać, bo pracuje nad czymś ważniejszym. W wywiadzie dla Rolling Stone zdradził, że gotowy krążek jest ponadczasowy, więc może poczekać. A co z E Street Band? To pozostaje tajemnicą. Cóż, pozostaje nam tylko czekać i liczyć na to, że prędzej niż później doczekamy się nowej muzyki. Duran Duran na znaczkach pocztowych. Brytyjska poczta postanowiła uczcić legendarny zespół, wydając kolekcję znaczków z okładkami ich albumów. To nie lada gratka dla fanów, którzy mogą teraz wysyłać listy z twarzami swoich idoli. Wydaje się, że muzyka lat 80. wciąż ma się świetnie, skoro nawet poczta postanowiła ją uwiecznić. Czyżby znaczki stały się nowym wyznacznikiem rockowej nieśmiertelności? Metallica, po chłodno przyjętym St. Anger, postanowiła wrócić do korzeni z albumem Death Magnetic. Zespół pod czujnym okiem Ricka Rubina odnalazł swój dawny głód tworzenia, co zaowocowało sukcesem komercyjnym i artystycznym. Album zadebiutował na szczycie listy Billboard 200, a krytycy okrzyknęli go płytą roku. Cóż, wygląda na to, że Metallica wciąż potrafi zaskoczyć i przypomnieć, kto tu rządzi w świecie thrash metalu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Torunia termometry ukażą 17 stopni i małe zachmurzenie. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie, w rejonie traktu lubelskiego, doszło do potrącenia 8-letniego chłopca jadącego hulajnogą przez samochód marki Skoda. Dziecko było pod opieką trzeźwego ojca. Na miejscu pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy badają stan zdrowia chłopca. Kierowca Skody prawdopodobnie świadczył usługi przewozu osób na aplikację.
2: W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Nad ranem policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy byli z nim tej nocy, usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzeci uczestnik, świadek zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie trwa. 22-letni Roman M. został skazany na 5 lat i 2 miesiące więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. Mężczyzna prowadził Audi z prędkością 227 km na godzinę, mimo ograniczenia do 90 km na godzinę i uderzył w drzewo, co spowodowało śmierć pasażera. Sąd orzekł także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz nałożył na Romana M. obowiązek zapłaty odszkodowania. Wyrok jest prawomocny. W Warszawie odbyła się 11. edycja Wizz Air Warsaw, praski Night Half Marathon, przyciągając rekordową liczbę blisko 18 tysięcy uczestników. Marcin Biskup triumfował w praskiej piątce K-Run, ustanawiając nowy rekord trasy z czasem 14 minut i 4 sekundy. Wśród kobiet Agnieszka Chorzępa również pobiła rekord, kończąc bieg w 15 minut i 55 sekund. W półmaratonie Maryna Nemchenko zwyciężyła z nowym rekordem trasy 1 godzina, 12 minut i 21 sekund. To była niezapomniana noc, pełna sportowych emocji i nowych rekordów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Po wakacjach w pociągach Polregio pozostało ponad 600 zgubionych przedmiotów. Najwięcej zapominalskich podróżowało przez województwa zachodniopomorskie, małopolskie, łódzkie i pomorskie. Niemal połowa zgub wróciła już do właścicieli, a w województwie lubelskim skuteczność odzyskiwania sięgnęła 100%. Wśród zgubionych rzeczy znalazły się nie tylko typowe przedmioty podróżne, ale i te, które zaskoczyły nawet doświadczonych kolejarzy.
2: Eksperci z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli, że przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów nie zaewidencjonował wpłat na ponad 3 miliony złotych. W wyniku tego zaniedbania jego zobowiązanie w podatku VAT zostało zaniżone o ponad 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył korekty deklaracji VAT i uregulował należności. Proceder ten nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu paragonów.
1: W Białymstoku odbyła się potańcówka pod hasłem 1000 świateł Śródmieścia na ulicy Kilińskiego. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, a wyjątkową atmosferę tworzyła ogromna kula disco. Zastępca prezydenta Rafał Rudnicki wcielił się w rolę DJ-a, serwując taneczne hity. Kolejna taka impreza planowana jest dopiero na przyszły rok. Policja w Białymstoku poszukuje 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Nastolatka ma około 172 cm wzrostu, ciemne włosy do ramion i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną koszulkę, ciemne spodenki i białe buty sportowe. Każda informacja o jej miejscu pobytu może być kluczowa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny podającego się za generała z Jemenu. Oszust wyłudził pieniądze pod pretekstem dostarczenia wojskowej przesyłki. Proceder trwał kilka tygodni, aż kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu internetowych znajomości. 35-letni mieszkaniec powiatu augustowskiego stanie przed sądem za nielegalny lot dronem. Mężczyzna nie zgłosił operacji w wymaganym systemie i przeleciał nad 3 strefami zamkniętymi, w tym nad terenem wojskowym i Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Prokuratura oskarża go o naruszenie przepisów ruchu lotniczego, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Oskarżony tłumaczył się niewiedzą, ale to nie uchroniło go przed zarzutami.
2: Na Dolnym Śląsku, w miejscowości Dobra, troje dzieci na hulajnogach elektrycznych zlekceważyło opuszczone rogatki i czerwoną sygnalizację na przejeździe kolejowym. Chwilę po ich przejeździe przez tory, z dużą prędkością przejechał tamtędy pociąg pasażerski. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, wywołując falę oburzenia. Policja przypomina o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
1: 2 lata po tragicznej powodzi w Kotlinie Kłodzkiej, stronie śląskie wciąż odbudowuje się po zniszczeniach. Przerwana tama zalała centrum miasta, a straty sięgnęły ponad 3 miliardów złotych. Mimo postępów w odbudowie, mieszkańcy nadal zmagają się z traumatycznymi wspomnieniami. Władze podkreślają, że priorytetem jest bezpieczeństwo i modernizacja infrastruktury, aby zapobiec przyszłym katastrofom.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Oleśnicy doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 9-letnia dziewczynka i jej 45-letnia mama. Obie zostały potrącone przez pociąg na niestrzeżonym przejściu kolejowym. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 7 imienia Jana Pawła II w Oleśnicy złożyła rodzinie wyrazy współczucia. Policja i prokuratura nadal badają przyczyny tej tragedii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsca i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa jest wiceliderem Ekstraklasy, a bramkarz Otto Hindrich wyrasta na objawienie sezonu, ratując drużynę w kluczowych momentach. Były napastnik Legii, Jacek Cyzio, uważa, że postawienie na Rumuna to strzał w dziesiątkę. Jan Kuchta, nowy nabytek, ma szansę stać się kluczowym wzmocnieniem ataku. Przed Legią hitowe starcie z Widzewem, które może przynieść kolejne emocjonujące zakończenie.
2: Nick Prelec, najlepszy strzelec Jagiellonii w Ekstraklasie, przygotowuje się do meczu z Wisłą Kraków. Słoweniec, który zdobył już 4 bramki w tym sezonie, został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Słowenii. Wisła, mimo odejścia swojego najlepszego strzelca Jordiego Sancheza, pozostaje groźnym rywalem. Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, wierzy, że jego drużyna może przełamać serię zwycięstw krakowskiego Beniaminka na własnym stadionie. Raków Częstochowa przełamał serię 6 porażek, wygrywając z Motorem Lublin 2-1 w 8 kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem meczu został Patryk Maku, który strzelił 2 gole, zapewniając drużynie pierwsze punkty w sezonie. Mimo zwycięstwa Raków pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli. Debiut nowego trenera Tomasza Kaczmarka przyniósł długo oczekiwane przełamanie. Trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum afery sędziowskiej po ujawnieniu przez Wirtualną Polskę jego kontaktów z sędzią przed meczem. Siemieniec przyznał, że wysyłanie wiadomości było błędem, choć nie miał złych intencji. Obiecał, że sytuacja się nie powtórzy. Komisja Ligi Ekstraklasy SA zajmie się tą sprawą, choć nie ma podejrzeń o korupcję.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Tymoteusz Puchacz, polski obrońca Sabah Baku, zagra przeciwko Manchesterowi United w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Mecz na Old Trafford to spełnienie dziecięcego marzenia Puchacza, który ciężką pracą osiągnął ten etap kariery. Jego były trener, Dariusz Dudek, podkreśla, że Puchacz nie boi się wyzwań i zawsze dąży do realizacji swoich celów. Wyjazd do Azerbejdżanu okazał się dla niego strzałem w dziesiątkę, przynosząc sukcesy zarówno na boisku, jak i w życiu osobistym.
2: Kamil Grabara, polski bramkarz, dołączył do Juventusu Turyn na roczne wypożyczenie z opcją wykupu. Ekspert Piotr Czachowski ocenia ten transfer jako kluczowy dla włoskiego klubu, podkreślając, że Grabara ma szansę szybko wywalczyć pozycję numer 1. Obecnie zmiennik Guglielma Vicario, Grabara może wzmocnić Juventus w walce o Ligę Mistrzów. Czy Polak poprowadzi starą damę do sukcesów? Czas pokaże.
1: W ten weekend Barskowice koło Stargardu staną się areną emocjonujących zawodów STIHL Timber Sports. W sobotę odbędą się 23. Mistrzostwa Polski, a w niedzielę Mistrzostwa Europy w formacie trofi. Wśród polskich zawodników zobaczymy m.in. Jacka Grunwalda i Michała Dubickiego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna będzie transmisja online.
2: Klub padlowy Svito Padel w Kijowie, należący do Eliny Svitoliny, został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Obiekt ucierpiał wskutek fali uderzeniowej po trafieniu pocisku w pobliski zakład produkcyjny. Svitolina podkreśla, że wojna znacząco wpływa na ukraińskich sportowców, którzy nie mogą trenować na równi z zawodnikami z innych krajów. Od początku inwazji zginęło już 776 ukraińskich sportowców, a 942 obiekty sportowe zostały zniszczone lub uszkodzone.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Radosław Piesiewicz najpewniej zakończy swoją prezesurę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zarząd PKOL spotka się 14 września, by podjąć decyzję o jego odwołaniu. Wśród kandydatów na tymczasowego prezesa najwięcej mówi się o Marianie Kmicie, dotychczasowym wiceprezesie i szefie Polsatu Sport. Sytuacja finansowa PKOL jest trudna, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla przyszłego lidera. Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA po zakończeniu turnieju US Open. Kazaszka zapewniła sobie to miejsce, docierając do półfinału zawodów w Nowym Jorku. Aryna Sabalenka, która była na szczycie od października 2023 roku, straci pierwsze miejsce. Rybakina pokonała Qin Wen Zheng w emocjonującym meczu ćwierćfinałowym, co przypieczętowało jej awans na tenisowy tron. Na PGE, e-narodowym w Warszawie, trwa finał Mistrzostw Europy w driftingu. Dwaj Polacy, Piotr Więcek i Paweł Korpuliński, walczą o tytuł mistrza, ale rywale z Irlandii depczą im po piętach. Na trybunach zasiadło prawie 50 tysięcy kibiców, a dodatkową atrakcją są pokazy bolidów Formuły 1. To prawdziwe święto motorsportu w Polsce.
1: Jan Tomaszewski ostro skomentował konflikt Roberta Lewandowskiego z Rodrigo de Paulem podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami. Były bramkarz reprezentacji Polski stanął w obronie Lewandowskiego, nazywając de Paula głupkiem. Tomaszewski zasugerował także, że Lewandowski powinien mieć specjalne przywileje w kadrze narodowej, a harmonogram meczów powinien być dostosowany do jego potrzeb.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mikaela Demeiter, była kanadyjska hokeistka, powróciła na Instagram po dwutygodniowej przerwie, publikując odważne zdjęcia. Jej śmiałe fotografie wywołały lawinę komentarzy wśród fanów. Demeiter, znana jako najpiękniejsza bramkarka świata, od kilku lat skupia się na karierze modelki, co przyniosło jej ponad 3 miliony obserwujących. Internauci z niecierpliwością czekają na kolejne zaskakujące kreacje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą tak samo 18 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek.
2: W 3414 odcinku Barw Szczęścia Agata Pyrka szykuje się do wyjazdu do Tajlandii, gdzie czeka ją 3-letnia przygoda zawodowa. Jednak tuż przed rozstaniem z Ignacym wydarzy się coś niespodziewanego. Ignacy, nie chcąc pogodzić się z rozłąką, oświadczy się Agacie. To emocjonujący moment, który stawia parę przed ważną decyzją o wspólnej przyszłości. Agata musi teraz zdecydować, czy przyjąć pierścionek i związać się na stałe z Ignacym, czy skupić się na karierze. Dylemat jest ogromny, bo 3-letnia rozłąka to nie lada wyzwanie dla ich związku. Lucyna dodatkowo miesza w sytuacji, próbując przekonać parę do sprzedaży mieszkania i wyjazdu z Polski. Czy Agata zdecyduje się na miłość, czy na karierę? Odpowiedź już w najnowszym odcinku. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 1034 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 16 na TVP1. Aynur zaczyna podejrzewać, że Ezgi sfałszowała wyniki badań, by zmusić Sinana do ślubu. Zamiast wyjechać, postanawia zostać i zebrać dowody przeciwko rywalce. Jej podejrzenia rosną, gdy w szpitalu ponownie słyszy rozmowę Ezgi z lekarzem. Aynur jest zdeterminowana, by ujawnić intrygę i odzyskać uczucie Sinana. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, dramatach i trosce o najbliższych, a jego bohaterowie muszą stawić czoła wielu życiowym wyzwaniom. Wszystkie odcinki można również oglądać w serwisie TVP VOD.
1: M jak miłość. W 1941 odcinku przyniesie emocjonujące zwroty akcji. Artur wyjedzie z Joanną na sympozjum medyczne do Berlina, gdzie spędzą razem upojne chwile. Po powrocie do grabiny, Artur będzie udawał przed Marysią i córkami, że tęsknił za rodziną. Jednak Agnes odkryje prawdę o jego zdradzie. Powrót Basi z wymiany w Hamburgu dodatkowo skomplikuje sytuację w rodzinie. Marysia, nieświadoma zdrady, przywita Artura z czułością. Odcinek 1941 M jak miłość będzie miał premierę w poniedziałek, 21 września 2026 roku o 20.50 na TVP 2.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic zaprasza na emocjonujący 481 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 15.05 na TVP 2. W tym odcinku Martina, przebywająca w klinice psychiatrycznej, otrzyma krzepiący list od kura, który doda jej otuchy. Rumulo odkryje prawdę o Virtud i dowie się, dlaczego ukradła złoty kielich z kościoła. W pałacu nie zabraknie również rodzinnych konfliktów. Katalina wyjaśni bratu sprawę hangaru, a Alonso stanowczo poprosi Marię Antonię o wyjazd, by uniknąć dalszych komplikacji. Serial, pełen mrocznych tajemnic i zakazanych uczuć, wciąga widzów w świat intryg i emocji.
2: W 1943 odcinku M jak miłość Mariusz zatuszuje zabójstwo Sowińskiego, zostawiając zwłoki w jego domu. Kasia, nieświadoma śmierci kochanka, planuje ucieczkę z kraju, by ukryć prawdę. Mariusz, wiedząc o zdradzie, zagra niewiniątko, unikając odpowiedzialności. Personel medyczny uzna zniknięcie Sowińskiego za dziwne, ale nie podejrzewa morderstwa. Mariusz, po odkryciu zdrady, wtargnie do domu dyrektora, by wyeliminować rywala. Kasia, przerażona, planuje przeprowadzkę za ocean, co tylko utwierdza Mariusza w przekonaniu o jej nieszczerości. Odcinek zostanie wyemitowany 28 września o 20.50 na TVP 2.
1: W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Panna Młoda to turecki serial, który zdobył serca widzów w Polsce. Już 21 września TVP 2 wyemituje 203 odcinek tej emocjonującej opowieści. W nadchodzącym odcinku Hanser zostaje oskarżona przez Bejze o próbę zabójstwa Cihana, co prowadzi do dramatycznych zwrotów akcji. Mukader postanawia stanąć po stronie Bejzy i Gulsum, a Engin ujawnia, że Bejza mogła mieć związek ze śmiercią Yasemin. Serial, który rozpoczął się w Turcji w 2024 roku, w Polsce zadebiutował w styczniu, zastępując Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to długa przygoda z aż 325 odcinkami, a liczba ta może jeszcze wzrosnąć. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prokuratura bada działalność upadłej giełdy kryptowalut BitBay, znanej później jako Zonda Krypto. Sprawa dotyczy gigantycznych pieniędzy z niewyjaśnionych źródeł, oszustw oraz tajemniczego zaginięcia jej założyciela, Sylwestra Suszka. W tle pojawiają się powiązania z politykami oraz zarzuty wobec inwestora Mariana W. Afera eskaluje, a prokuratura opiera się głównie na zeznaniach byłego prezesa Przemysława Krala.
2: Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
0: W obwodzie archangelskim na północy Rosji doszło do tragicznego wypadku. Minibus zderzył się z samochodem osobowym i ciężarówką przewożącą drewno, co spowodowało śmierć 12 osób, w tym dziecka, a 8 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło w piątek, 11 września, podczas manewru wyprzedzania przez kierowcę minibusa. Okoliczności wypadku badają miejscowe służby. Chińska influencerka Ganfan Yingying, znana z jedzenia ogromnych porcji jedzenia na żywo, zmarła w wieku 24 lat z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Przed śmiercią apelowała do swoich fanów, by nie stawiali pieniędzy ponad zdrowie. Jej historia jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi trendami w sieci.
1: Słuchacie Radia Super Express. Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
0: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie. W Żarach doszło do usiłowania rozboju na kierowcy taksówki. 30-letni napastnik groził mu nożem, próbując ukraść samochód. Dzięki szybkiej interwencji policji mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat więzienia. Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Wczoraj po godzinie 23 w pobliżu Jedliny Zdroju doszło do zderzenia samochodu osobowego z policyjnym radiowozem. Kierowca, który próbował uciec przed kontrolą drogową, miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i fałszywe tablice rejestracyjne. Wszyscy podróżujący autem mężczyźni byli poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Dwaj policjanci trafili do szpitala, ale ich obrażenia nie zagrażają życiu. Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia.
2: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu. Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie. Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty na obiad do Pałacu Prezydenckiego. To potencjalny gest mający na celu złagodzenie napięć politycznych. Nawrocka podkreśliła, że ceni dialog i wzajemne poznanie, określając premiera jako sympatycznego człowieka. Spotkanie miałoby odbyć się w atmosferze szacunku i bez nienawiści.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Ciepły dzień bez upału, w sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na planie filmowym właśnie, że tak. Nigdy w życiu, 20 lat później, dzieje się więcej niż w telenoweli. Danuta Stenka wraca jako Judyta, a Agnieszka Żulewska, nowa Tosia, już wywołała burzę medialną, bo przecież nie ma to jak zmiana obsady, żeby podgrzać atmosferę. Afera Tosia Gate nie zatrzymała produkcji. A na planie pojawiła się nawet 7-letnia córka, Sylwii Bomby, która zagra Wandę. Ciekawe, co jeszcze nas czeka w tej filmowej telenoweli.
2: Felicjan Andrzejczak, głos, który wszyscy kojarzą z Jolka, Jolka, pamiętasz? Miał w życiu swoją prawdziwą muzę, Jadwigę. To ona dała mu skrzydła, by porzucił nudną pracę nauczyciela i zaryzykował karierę w muzyce. Choć cała Polska śpiewała o Jolce, to do Jadwigi wracał po koncertach. Andrzejczak, antyidol polskiego rocka, pozostawił po sobie nie tylko niezapomniane utwory, ale i piękną historię miłości, która trwała ponad 50 lat.
1: Magda Gessler, znana z miłości do wykwintnych smaków, zdradziła swoje kulinarne słabości. Na jej talerzu królują czerwone krewetki, które potrafią kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Wśród ulubionych dań restauratorki znalazły się także dziczyzna, gazpacho, parmezan i polski biały ser. Wygląda na to, że Gessler nie boi się wyrazistych smaków, a jej podniebienie zdecydowanie nie zna granic.
2: Dieta planetarna w szkołach wywołuje burzę emocji. Czy ograniczenie mięsa i postawienie na rośliny to klucz do zdrowia i ratowania planety? Daria Ładocha, znana z ostrożności, podkreśla, że nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich dzieci. Czas pokaże, czy ten eksperyment okaże się zbawieniem, czy kolejnym wielkim nieporozumieniem.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Warszawa zaskoczyła modowym pokazem, gdzie worki na śmieci i stare kable stały się nowymi ikonami stylu. W ramach 7 edycji Mody na recykling znane osobistości, w tym Tamara González-Perea i Damian Janikowski, zaprezentowały kreacje, które bardziej przypominają zawartość kosza na elektroodpady niż garderobę. Suknie z tektury, gorsety z folii i ramoneski z kabli udowodniły, że moda i ekologia mogą iść w parze, choć z pewnością nie jest to styl dla każdego. Organizatorzy chcieli nie tylko zadziwić, ale i edukować, pokazując, że śmieci mogą mieć drugie życie. Justyna Steczkowska wkrótce stanie się teściową. Jej syn, Leon Myszkowski, i jego narzeczona Ksenia Ngo szykują się do ślubu, choć dokładna data wciąż pozostaje tajemnicą. Para, która poznała się w walentynki, planuje ceremonię na przyszły rok, być może w cieplejszym klimacie. Przygotowania do ślubu będą relacjonowane w telewizji, a Justyna, mimo napiętego grafiku koncertowego, wspiera młodych na każdym kroku. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan świętują 10. rocznicę ślubu, a czas zdaje się ich omijać szerokim łukiem. Para, która poznała się w 2013 roku, teraz wygląda jeszcze młodziej niż dekadę temu. W Wenecji, mimo deszczowej aury, zakochani promienieli, publikując w sieci pamiątkowe zdjęcia. Czyżby sekret ich wiecznej młodości tkwił w miłości, czy może w poprawkach tu i ówdzie?
1: Magdalena Cielecka i Bogusław Linda, gwiazdy polskiego kina, wplątani w aferę alkoholową. Akt oskarżenia dotyczy reklamowania napojów wysokoprocentowych na ich profilach społecznościowych. Aktorzy nie muszą się pojawiać na rozprawach, co najwyraźniej jest nowym trendem wśród celebrytów. Kolejna odsłona tej sądowej telenoweli zaplanowana jest na 9 listopada. Ciekawe, czy tym razem zaszczycą sąd swoją obecnością.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Łodzi trwa festiwal Great September, a piątkowy wieczór zapowiada się na prawdziwy koncertowy dylemat. Krzysztof Zalewski i Czesław Mozil wystąpią o tej samej godzinie, ale na różnych scenach. Czy ktoś w ogóle pomyślał o fanach, którzy chcieliby zobaczyć obu artystów? Wybór między rockową energią Zalewskiego a kameralnym spotkaniem z Mozilem to prawdziwa łamigłówka. A może ktoś spróbuje być w dwóch miejscach naraz? Powodzenia! Dave Mustaine, niekwestionowany król metalowego świata, znów przypomina, dlaczego jest ikoną. W jednym z wywiadów zdradził, które albumy ukształtowały jego muzyczne DNA. Mustaine, wyrzucony z Metalliki, postanowił stworzyć Megadeth, by grać szybciej i ciężej niż jego byli koledzy. A teraz, po 4 dekadach, wciąż trzyma się na szczycie, pokazując, że zemsta najlepiej smakuje na metalowej scenie. U2, legendarna irlandzka formacja, dołączy do elitarnego grona jako Musicers Persons of the Year 2027. Bono i spółka zostaną uhonorowani za swoje charytatywne wyczyny i wpływ na kulturę, bo przecież kto inny mógłby to zrobić lepiej? Gala odbędzie się 5 lutego 2027 roku w Los Angeles, a ekskluzywny koncert Tribute z pewnością przyciągnie tłumy. Tymczasem fani mogą cieszyć się nowym singlem Street of Dreams, który zapowiada nadchodzący album. Czyżby U2 szykowało się na kolejne 50 lat muzycznej dominacji?
1: Wielka niespodzianka dla fanów rocka podczas inauguracji.

0: prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia spodziewajmy się 17 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Nie trzeba się jeszcze żegnać z latem. Pogoda nadal sprzyja lekkości.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy pili z nim alkohol, zostali aresztowani i usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć. Trzeci mężczyzna, świadek pobicia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie.
2: W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna.
1: Na drodze krajowej numer 94 w Wieliczce doszło dziś rano do tragicznego wypadku. 29-letni kierowca Audi zginął po zderzeniu z ciężarówką marki MAN. Do wypadku doszło podczas wyprzedzania, gdy Audi znalazło się na przeciwległym pasie. Policja bada okoliczności zdarzenia.
2: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matury 2026. Świadectwo dojrzałości otrzymało 87% absolwentów, czyli 280 870 osób. Licealiści poradzili sobie lepiej niż uczniowie techników, gdzie zdawalność wyniosła niecałe 80%. Największym wyzwaniem dla maturzystów była matematyka, którą zdało niecałe 89% zdających.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0 w jednym z hitów ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Angel Rodado zdobył obie bramki dla gospodarzy, zapewniając im zasłużone zwycięstwo. Mecz toczył się w gorącej atmosferze, podgrzanej aferą związaną z trenerem Jagiellonii, Adrianem Siemieńcem. Kibice Wisły nie szczędzili mu przypomnień o kontrowersyjnych SMS-ach. Daniel Michalski otrzymał ostatnią dziką kartę do turnieju głównego Invest in Szczecin Open. Po sukcesach w Krakowie i Poznaniu polski tenisista wraca na szczecińskie korty, by powalczyć o kolejny dobry wynik. Turniej odbędzie się od 14 do 20 września, a Michalski dołączy do Alana Ważnego i Kacpra Knitera, którzy również zagrają dzięki dzikim kartom. Organizatorzy liczą, że polscy zawodnicy dostarczą kibicom wielu emocji.
2: W najnowszym odcinku serialu Rolnicy Podlasie Andrzej zmierzy się z awarią sprzętu, a Emilka i Karol będą chronić bydło przed wilkami. W Pokaniewie Tomek pochwali się nowym traktorem, zapraszając dzieci na przejażdżkę. Odcinek zostanie wyemitowany jutro o godzinie 20 na Focus TV.
1: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, oszukana przez mężczyznę podającego się za generała na misji w Jemenie. Poznany w mediach społecznościowych, zdobył jej zaufanie i przekonał do wysyłania pieniędzy na rzekome opłaty za przesyłkę. Oszustwo wyszło na jaw, gdy kobieta nie miała już środków na kolejne przelewy. Policja ostrzega przed podobnymi sytuacjami i przypomina, by być czujnym wobec próśb o pieniądze od internetowych znajomych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na drugą, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia. Wstrząsająca sprawa z Olecka. Anna W. została skazana na 15 lat więzienia za śmierć swojej 9-miesięcznej córki Blanki. Dziewczynka zmarła w wyniku maltretowania, a sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia. Ojciec dziecka, Grzegorz W., został uniewinniony. Decyzja sądu o złagodzeniu wyroku dla matki wywołała oburzenie społeczne.
1: Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne szorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat. Tragiczny wypadek w Oleśnicy. Na niestrzeżonym przejściu kolejowym zginęły 45-letnia kobieta i jej 9-letnia córka Kinga. Według wstępnych ustaleń dziewczynka wbiegła na tory, a matka próbowała ją ratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. Społeczność szkoły podstawowej nr 7 w Oleśnicy pożegnała zmarłe, wyrażając głęboki żal i współczucie dla rodziny.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
2: 49-letnia kobieta z powiatu bolesławieckiego została skazana na 8 miesięcy więzienia za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu i łamanie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Policja zatrzymała ją po pościgu w lesie, gdy miała 1,5 promila alkoholu we krwi. Dodatkowo sąd nałożył na nią grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że nie będzie zmian w wieku emerytalnym w Polsce. Obecne zasady, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostaną bez zmian co najmniej do wyborów. Dyskusje na temat zrównania wieku emerytalnego dla obu płci nie przełożą się na konkretne działania legislacyjne. Minister podkreślił, że rząd nie prowadzi żadnych prac nad reformą w tym zakresie. Oznacza to, że przyszli emeryci mogą na razie spać spokojnie i nie muszą zmieniać swoich planów emerytalnych.
2: Dziś w polskich rafineriach obserwujemy wyraźne podwyżki cen paliw, kończące kilkudniowy trend spadkowy. Najbardziej zdrożał olej napędowy, którego cena wzrosła o ponad 110 zł na metrze sześciennym. Orlen i Aramco Poland podniosły ceny wszystkich głównych paliw, co oznacza, że kierowcy muszą przygotować się na wyższe koszty tankowania. Obecnie najtańszą benzynę oferuje Aramco Poland, a najtańszy olej napędowy Orlen. Te zmiany są efektem globalnych presji ekonomicznych i rosnących cen ropy naftowej. Niestety, nie ma co liczyć na obniżki cen na stacjach w najbliższym czasie.
1: Pan Mirosław, przedsiębiorca z wieloletnim stażem, niespodziewanie stracił dostęp do 300 tysięcy złotych na wspólnym koncie z żoną. Bank zablokował środki, żądając wyjaśnień dotyczących pochodzenia wpłat. Pan Mirosław, właściciel dwóch stacji paliw, wpłacał utarg na konto prywatne, co wzbudziło podejrzenia systemów bankowych. Bank powołał się na przepisy przeciwdziałania praniu pieniędzy. Historia ta pokazuje, jak ważne jest posiadanie dokumentów potwierdzających źródło pieniędzy, szczególnie przy większych transakcjach gotówkowych.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Szachy to nie tylko gra, ale także szkoła strategicznego myślenia i podejmowania decyzji. Ekspert Michał Kanarkiewicz podkreśla, że zarówno w szachach, jak i w biznesie kluczowe jest myślenie kilka kroków do przodu. Zwraca uwagę, że nadmierna ostrożność może prowadzić do porażki, a ryzyko jest nieodłącznym elementem sukcesu. Współczesna technologia, w tym sztuczna inteligencja, zmienia zasady gry, ale nie zastąpi szybkiego podejmowania decyzji. Kanarkiewicz radzi, by nie czekać na idealny moment, lecz działać i korygować kurs w trakcie.
2: Ponad 30 lat po likwidacji PGR-ów. Ich ziemia wciąż jest znaczącym majątkiem Skarbu Państwa. Z pierwotnych 4 750 000 hektarów, około 1 300 000 hektarów nadal pozostaje w państwowym zasobie. Większość tej ziemi, bo aż 80%, jest dzierżawiona rolnikom. Najwięcej gruntów po dawnych PGR-ach znajduje się w zachodniej Polsce, szczególnie w województwie zachodniopomorskim. Pomimo upływu lat, ziemia po PGR-ach pozostaje jednym z największych zasobów państwowych.
1: Beata Szydło, była premier Polski, zgromadziła znaczne oszczędności, które trzyma w trzech walutach – euro, dolarach i złotówkach. Jej główne źródło dochodów to uposażenie z Parlamentu Europejskiego oraz polska emerytura. Łączne oszczędności Szydło wynoszą ponad 700 tysięcy złotych, co pokazuje jej dbałość o zabezpieczenie finansowe. Była premier inwestuje także w nieruchomości, posiadając dom i gospodarstwo rolne o łącznej wartości 700 tysięcy złotych. W jej garażu znajdują się dwa samochody – SsangYong Corando i Audi Q3. Fundusz Kościelny, mimo obietnic rządu Donalda Tuska, nie zostanie zlikwidowany. W 2027 roku jego wartość ma osiągnąć rekordowe 283,5 miliona złotych. Proces likwidacji utknął, co powoduje napięcia w lewicowo-liberalnej koalicji rządzącej. Nowa Lewica zapowiedziała własny projekt ustawy, nie wierząc w skuteczność działań rządu. Tymczasem kwoty przeznaczane na fundusz rosną, co budzi kontrowersje wśród wyborców. Fundusz powstał w 1950 roku jako rekompensata dla Kościoła za utracone mienie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prezes ZUS, Liwiusz Laska, ujawnił, że jego przyszła emerytura wyniesie niecałe 4200 zł brutto. To efekt decyzji sprzed lat, kiedy przez 18 lat prowadził działalność gospodarczą, płacąc minimalne składki. Laska przyznaje, że mimo wysokich dochodów, jego emerytura będzie stosunkowo niska. Podkreśla, że podobny problem dotyczy wielu Polaków, którzy również mogą otrzymać niskie świadczenia. Prezes ZUS zachęca do oszczędzania w PPK i IKZE oraz regularnego sprawdzania prognoz emerytalnych. Polski przemysł obronny wkracza w nową erę dzięki współpracy sieci badawczej Łukasiewicz i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2026 podpisano 4 kluczowe umowy. Wśród nich znalazły się projekty dotyczące polskiego materiału wybuchowego Unipex oraz systemów zasilania lotnisk w czasie blackoutu. Współpraca z zakładami chemicznymi Nitrochem obejmuje produkcję amunicji i paliw rakietowych. To krok milowy w rozwoju technologii obronnych, które wzmocnią bezpieczeństwo Polski.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą też 18 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas emocjonująca akcja. Celina, działając na zlecenie Justina, postanawia zdobyć dowody przeciwko Karolinie. Detektywka namawia Łukasza, by zaprosił Karolinę i Bruna na kolację, nie zdradzając, że prowadzi śledztwo. Podczas wieczoru Celina sprytnie zdobywa telefon Karoliny i kopiuje z niego wszystkie dane. Dzięki temu odkrywa prawdziwe nagranie, które może oczyścić Justina z zarzutów zdrady. Karolina, nieświadoma intrygi, zaczyna szukać zgubionego telefonu. Celina w ostatniej chwili podrzuca urządzenie, udając, że nic nie wie o jego zniknięciu. Odcinek ten będzie miał swoją premierę w poniedziałek, 14 września o godzinie 25 w TVP2. Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 25 w TVP2. Lucyna, matka Macieja Wilka, ujawnia swoje prawdziwe oblicze, co wstrząśnie rodziną Pyrków. Hubert odkrywa, że Lucyna i Wilk od początku knuli intrygi, by przejąć ich dom. Policja wkracza do akcji, gdy Lucyna oskarża Huberta o nękanie, ale na szczęście nie dochodzi do jego zatrzymania. Pyrkowie stają twarzą w twarz z Wilkiem, który nie zamierza odpuścić. Lucyna wraca z nowym lokatorem, co tylko komplikuje sytuację. Intrygi Wilka i Lucyny nabierają tempa, a rodzina Pyrków musi stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cichana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Jasenin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turk Seve jako Cichan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W 1939 odcinku M jak Miłość Paweł Zduński zmierzy się z trudnym zadaniem znalezienia niani dla swojego syna Antosia. Pierwsza kandydatka na nianię okaże się wyjątkowo nietrafiona, gdyż zamiast skupić się na pracy, zacznie bezceremonialnie wypytywać Pawła o jego życie osobiste. Kobieta nie wyczuje delikatnej sytuacji, co doprowadzi do niezręcznego zakończenia spotkania. Paweł, choć zniechęcony, nie podda się i zaprosi kolejną kandydatkę. Niestety, i tym razem, nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Nowa kandydatka spóźni się na spotkanie, a jej rady dotyczące zdrowia Antosia nie przypadną do gustu obecnej Agnes. Poszukiwania odpowiedniej opiekunki dla Antosia stają się dla Pawła prawdziwym wyzwaniem.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 1940 odcinku M jak Miłość Kinga odkrywa niepokojącą zmianę w piersi. Mimo początkowych prób uspokojenia się, postanawia podzielić się tym z Piotrkiem. Jego reakcja jest natychmiastowa i pełna troski. Zduński, będąc w sądzie, przerywa rozprawę, by wrócić do żony i zabrać ją na badania. Kinga z niecierpliwością czeka na diagnozę, obawiając się najgorszego. Na szczęście lekarka uspokaja ją, stwierdzając, że to jedynie torbielka hormonalna. Szybka reakcja Kingi i Piotrka okazuje się kluczowa, a ich decyzja o natychmiastowym działaniu zostaje pochwalona przez specjalistów. Kolejne badania mają potwierdzić, że nie ma powodów do obaw. W 1940 odcinku M jak Miłość Majka znów znajdzie się w emocjonalnym chaosie. Tomek, po narodzinach syna, coraz bardziej oddala się od niej, co sprawia, że ich związek wisi na włosku. Mimo to Majka nie potrafi go zostawić. W międzyczasie zaczyna zbliżać się do Mateusza, co prowadzi do napięć w jego relacji z Bogną. Bogna, widząc, jak Mateusz patrzy na Majkę, postanawia zakończyć związek. Majka, choć nieświadoma swojego wpływu, przyciąga Mateusza do siebie, co tylko pogłębia jego uczucia. Odcinek pełen emocji i dramatów będzie można obejrzeć we wtorek, 15 września o 20.50 w TVP2. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 481 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 15.05 na TVP2. W tym epizodzie Martina, zamknięta w szpitalu psychiatrycznym, otrzymuje list od Kurra, który przynosi jej chwilę ukojenia w trudnych chwilach. Równocześnie Rumulo odkrywa mroczny sekret Virtudes, zmuszając ją do wyjaśnienia kradzieży złotego kielicha. Na pałacowych korytarzach dochodzi do konfrontacji między Kataliną a jej bratem Manuelem, co prowadzi do poważnych zmian w ich życiu. Alonso, zmęczony napięciami, żąda opuszczenia pałacu przez Marię Antonię, kończąc ich skomplikowaną relację. Fani serialu mogą śledzić te i inne wątki również na platformie TVP VOD. 1034 odcinku serialu Dziedzictwo Ainur zaczyna podejrzewać, że Ezgi mogła sfałszować wyniki badań, by zmanipulować Sinana do ślubu. Zamiast wyjechać, postanawia zostać i zdobyć dowody przeciwko rywalce. Podsłuchana rozmowa Ezgi z lekarzem tylko potwierdza jej podejrzenia. Ainur musi być teraz niezwykle czujna i przebiegła, by nie dać się przyłapać na szpiegowaniu. Odcinek ten zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po emisji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Śledczy podejrzewają, że ktoś pomógł Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce z Europy do Stanów Zjednoczonych. Wśród podejrzanych jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan, który jednak zaprzecza jakimkolwiek związkom z tą sprawą. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada ściganie osób, które mogły pomagać Ziobrze, a w kręgu podejrzeń są także Jacek Kurski i Tomasz Sakiewicz. Ziobro, któremu grozi 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości, wyjechał z Polski na Węgry, a stamtąd do Stanów Zjednoczonych.
3: Seniorzy mogą skorzystać z ryczałtu energetycznego, który obniża rachunki za prąd o ponad 4000 zł rocznie. Świadczenie to nie zależy od dochodów ani zużycia energii, ale wymaga spełnienia określonych kryteriów. Ryczałt przysługuje między innymi kombatantom i wdowom po osobach uprawnionych. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od marca przyszłego roku kwota ryczałtu wzrośnie dzięki waloryzacji.
2: Poseł Antoni Macierewicz może stanąć przed Sejmową Komisją Etyki Poselskiej po incydencie podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Jest oskarżany o użycie pistoletu na farbę przeciwko transparentowi oraz próbę zamazania napisu na wieńcu. W tym samym czasie poseł Grzegorz Matusiak miał sprowokować szarpaninę, w wyniku której jedna z uczestniczek trafiła do szpitala. Komisja Etyki Poselskiej czeka na formalne wnioski, zanim podejmie decyzję o ewentualnym postępowaniu. Prezydent Karol Nawrocki wyraził zaniepokojenie sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego, apelując o zakończenie jego upolitycznienia. W liście z okazji 40-lecia Trybunału skrytykował działania obecnego rządu, nazywając je bezprawiem i podkreślił potrzebę głębokiej reformy konstytucyjnej. Konflikt wokół Trybunału zaostrzył się po odmowie prezydenta przyjęcia ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów, co doprowadziło do wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Krajową.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama, opowiedziała o codziennym życiu rodziny prezydenckiej. Mimo licznych obowiązków i większego zainteresowania mediów, rodzina stara się zachować normalność. Szczególnie ważne jest to dla najmłodszej córki Kasi, która potrzebuje kontaktu z rówieśnikami i zabawy. Nawroccy regularnie wychodzą na zakupy i plac zabaw, aby zapewnić dzieciom zwyczajne dzieciństwo.
3: Koalicja Obywatelska zdecydowanie prowadzi w najnowszym sondażu, uzyskując około 31,5% poparcia i wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość, które ma 17,5%. Do Sejmu weszłoby 6 ugrupowań, w tym Nowa Lewica i Stowarzyszenie Rozwój Plus, które przekroczyły próg wyborczy. Znaczący spadek poparcia odnotowała Konfederacja. Mimo wysokiej deklarowanej frekwencji, aż około 10,5% wyborców pozostaje niezdecydowanych.
2: Premier Donald Tusk otrzymał raport od szefa CIA dotyczący możliwych wydarzeń w najbliższych miesiącach. Podkreślił, że Polska i Europa muszą być przygotowane na nowe zagrożenia, zwłaszcza w kontekście sytuacji na wschodniej flance. Tusk ostrzegł przed możliwymi prowokacjami ze strony Rosji, które mogą dotyczyć przejść granicznych z Ukrainą. Były oficer Andrzej Derlatka ocenił, że działania Rosji mogą być już atakami, a nie tylko prowokacjami. Toledo w Ohio doszło do dramatycznych wydarzeń w restauracji Sabira. 43-letni Matthew Exton próbował zastrzelić swoją byłą żonę, ale pistolet się zaciął. Wtedy do akcji wkroczył kelner Tracy Cole Jr., obezwładniając napastnika i ratując życie kobiecie. Exton został uznany winnym usiłowania morderstwa i czeka na wyrok.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Książę Harry i Meghan Markle wrócili do Wielkiej Brytanii i już pojawił się nowy spór z pałacem Buckingham. Para jest niezadowolona z określenia ich jako prywatnych obywateli w liście od króla Karola III. Sussexowie wolą być nazywani osobami publicznymi. Pałac odpowiada, że w liście nie było nic kontrowersyjnego. Harry i Meghan zrezygnowali z oficjalnych obowiązków w 2020 roku i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, ale teraz planują dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii. W niemieckim Lidlu w Ratzbergu doszło do tragicznego ataku nożownika. Kobieta stojąca przy kasie została śmiertelnie zaatakowana przez nieznanego mężczyznę. Dwaj budowlańcy, będący świadkami zdarzenia, obezwładnili napastnika, który trafił do szpitala. Policja zapewnia, że nie ma już zagrożenia dla mieszkańców, a śledztwo w sprawie morderstwa trwa. Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach. Astrologia wskazuje, że wodnik, strzelec i baran to znaki zodiaku, które szczególnie cenią sobie niezależność. Wodnik lubi iść własną drogą, strzelec potrzebuje przestrzeni do działania, a baran nie przepada za rozkazami. Dla tych znaków możliwość samodzielnego podejmowania decyzji jest kluczowa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowy spot promujący Polskę, część kampanii Poland More Than You Expected, wzbudził kontrowersje. Film skupia się na Trójmieście i występują w nim Robert Lewandowski, Jesse Eisenberg oraz Lech Wałęsa. Krytycy, w tym politycy prawicy, zarzucają twórcom powierzchowność i nieadekwatne przedstawienie regionu. Kampania z budżetem 7 milionów złotych potrwa do grudnia.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, parku lub z książką na balkonie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 40 lat temu Oprah Winfrey zadebiutowała w telewizji, zmieniając amerykańskie media na zawsze. Jej talk show stał się areną dla niezapomnianych momentów. Od skakania Toma Cruise'a po kanapie, po historyczny coming out Ellen DeGeneres. Oprah nie tylko rozdawała samochody, ale i emocje, a jej rozmowa z Michaelem Jacksonem przyciągnęła przed ekrany 100 milionów widzów. Choć program zakończył się w 2011 roku, jego legenda trwa, a Oprah wciąż jest ikoną, której charyzma pozostaje niedościgniona. Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł w wieku zaledwie 39 lat po długiej walce z nowotworem mózgu. Jego pogrzeb, zarezerwowany tylko dla najbliższych, był pełen nietypowych gestów. Żałobnicy otrzymali pamiątkowe magnesy z wizerunkiem uśmiechniętego Adriana i żartobliwymi napisami, które miały przypominać o jego optymizmie. Cóż, nawet po śmierci potrafił rozbawić swoich bliskich. Telewizyjna dwójka zaskakuje nas powrotem kultowego formatu, tym razem z podtytułem Nowe pokolenie. Wśród uczestników pojawia się Eleni Platiksa, Greczynka, która ma nas nauczyć południowego luzu i wiedzy o Europie. Czyżby polska telewizja potrzebowała świeżej krwi, by przyciągnąć widzów? Program, w którym obcokrajowcy rywalizują o prestiż, można oglądać w każdą niedzielę o 16:10 na TVP2. Ciekawe, czy Eleni zdoła podbić serca Polaków swoim śródziemnomorskim uśmiechem.
2: Andrzej Piaseczny, znany z eleganckiego stylu, zaskakuje wszystkich swoją nową pasją do pchlich targów. Ostatnio na jednym z takich bazarów wypatrzył drewnianą laskę za jedyne 180 zł. Czyżby szykowny artysta potrzebował wsparcia przy chodzeniu? A może to tylko kolejny element jego nieprzewidywalnego stylu życia, który łączy luksusowe garnitury z kaloszami do prac ogrodowych? Czekamy na kolejne niespodzianki od Piaska.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: W polskim show biznesie trwa prawdziwa rewolucja uśmiechu. Gwiazdy, jak Michał Wiśniewski czy Filip Heiser, inwestują w śnieżnobiałe zęby, które lśnią bardziej niż zimowy śnieg. Niektórzy celebryci postawili na naturalność, inni zaś na efekt albo grubo, albo wcale. W końcu, kto by się przejmował naturalnym wyglądem, skoro można błyszczeć jak hollywoodzka gwiazda?
1: Joanna Rawik, gwiazda PRL-u, pożegnała się z tym światem w swoim stylu, bez smutku i z przyjaciółmi u boku. Na warszawskich powązkach wojskowych jej prochy spoczęły w różowej urnie, a zamiast krzyża pojawił się słupek z wyrzeźbionym liściem. Wspomniano jej szacunek do generała Jaruzelskiego i lewicowe przekonania, co dodało pikanterii całemu wydarzeniu. Nawet po śmierci Rawik pokazała, że potrafi zaskoczyć i zrobić wszystko po swojemu. Hanna Bieluszko, znana z serialu Barwy Szczęścia, nie daje się chorobie nowotworowej i wraca na plan zdjęciowy. Mimo wyczerpującej chemioterapii i czekającej ją operacji rekonstrukcji jelita, aktorka nie traci optymizmu. Wierzy, że dobra energia od ludzi pomoże jej odzyskać siły. Cóż, nie każdy ma w sobie tyle determinacji, by w obliczu takich wyzwań jeszcze marzyć o roli silnej staruszki w filmie fabularnym.
2: Kto by pomyślał, że hymn wolności pokolenia PRL-u zrodził się z rozmowy o niczym z argentyńską Miss? Tak, to właśnie banalny dialog z książki stał się inspiracją dla Kory, by stworzyć boskie Buenos Aires. Manam z tym jednym utworem rozbił bank na festiwalu w Opolu, kończąc epokę grzecznej polskiej estrady. A wszystko to dzięki przypadkowemu spotkaniu z pustą celebrytką, która nieświadomie dała Polakom oddech wolności.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dzień programisty, czyli święto, które przypada na 256 dzień roku, już za rogiem. To moment, kiedy wszyscy kodujący magicy mogą poczuć się wyjątkowo, bo przecież bez nich świat byłby jak stary telefon stacjonarny. W tym roku, 13 września, warto złożyć życzenia, które rozbawią każdego kodera. Może coś o bugach, które boją się repozytorium, albo o kodzie czystym jak łzy juniora. Pamiętajmy, że liczba 256 to dla programistów świętość, więc niech ten dzień będzie pełen humoru i bezbłędnych kompilacji.
1: Kings of Leon znowu zaskakują. Już 6 listopada na półkach sklepowych pojawi się ich 10. album Oh My Beloved, który muzycy wyprodukowali całkowicie sami. Pierwszy singiel My Whole World już krąży w sieci, a zespół obiecuje, że na płycie znajdą całkowicie

0: i odrodzeniu. Zespół, który już zgarnął kilka nagród Grammy, twierdzi, że tworzy teraz najlepszą muzykę w swojej karierze. Nowy utwór trafił nawet na ścieżkę dźwiękową gry EA Sports FCTM 27. A dla fanów z Polski jedyny koncert w Krakowie już 9 lutego przyszłego roku. Cóż, wygląda na to, że Cage the Elephant naprawdę nie zwalniają tempa.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Także dla Torunia termometry ukażą 15 stopni i małe zachmurzenie. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Nad ranem policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy byli z nim tej nocy, usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzeci uczestnik, świadek zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie trwa.
1: W Warszawie doszło do kolizji na przejeździe kolejowym, gdzie kierowca ciężarówki zignorował znak stop i uderzył w lokomotywę. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale zdarzenie wywołało falę oburzenia wśród internautów. Stołeczna policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych. Kierowca otrzymał mandat w wysokości 1500 zł i 10 punktów karnych.
0: 22-letni Roman M. został skazany na 5 lat i 2 miesiące więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. Mężczyzna prowadził Audi z prędkością 227 km na godzinę, mimo ograniczenia do 90 km na godzinę i uderzył w drzewo, co spowodowało śmierć pasażera. Sąd orzekł także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz nałożył na Romana M. obowiązek zapłaty odszkodowania. Wyrok jest prawomocny. Maszynista pociągu Koziołek, który wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych, czuje się lepiej. Jego stan jest teraz stabilny, choć początkowo był ciężki. Dwie inne osoby, które trafiły do szpitala, zostały już wypisane. Niestety, w wypadku zginęła jedna pasażerka, a kierowca ciężarówki nadal walczy o życie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Warszawie odbyła się 11. edycja Wizz Air Warsaw, praski Night Half Marathon, przyciągając rekordową liczbę blisko 18 tysięcy uczestników. Marcin Biskup triumfował w praskiej piątce K-Run, ustanawiając nowy rekord trasy z czasem 14 minut i 4 sekundy. Wśród kobiet Agnieszka Chorzępa również pobiła rekord, kończąc bieg w 15 minut i 55 sekund. W półmaratonie Maryna Nemchenko zwyciężyła z nowym rekordem trasy 1 godzina, 12 minut i 21 sekund. To była niezapomniana noc, pełna sportowych emocji i nowych rekordów. Były pracownik serwisu hulajnóg DOT w Warszawie ujawnia, że w firmie większy nacisk kładziono na liczbę naprawionych pojazdów niż na ich jakość. Twierdzi, że niektóre hulajnogi wracały na ulicę mimo wcześniejszych wypadków, a naprawy były wykonywane pobieżnie. DOT zapewnia, że każda hulajnoga przechodzi obowiązkową kontrolę przed ponownym udostępnieniem użytkownikom. Firma podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla niej priorytetem.
1: Na drodze krajowej numer 94 w Wieliczce doszło dziś rano do tragicznego wypadku. Samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką, co doprowadziło do śmierci 29-letniego kierowcy Audi. Wypadek miał miejsce około godziny 6:10 przy wjeździe do Wieliczki. Policja bada okoliczności zdarzenia. Po wakacjach w pociągach Polregio pozostało ponad 600 zgubionych przedmiotów. Najwięcej zapominalskich podróżowało przez województwa zachodniopomorskie, małopolskie, łódzkie i pomorskie. Niemal połowa zgub wróciła już do właścicieli, a w województwie lubelskim skuteczność odzyskiwania sięgnęła 100%. Wśród zgubionych rzeczy znalazły się nie tylko typowe przedmioty podróżne, ale i te, które zaskoczyły nawet doświadczonych kolejarzy.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Eksperci z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli, że przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów nie zaewidencjonował wpłat na ponad 3 miliony złotych. W wyniku tego zaniedbania jego zobowiązanie w podatku VAT zostało zaniżone o ponad 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył korekty deklaracji VAT i uregulował należności. Proceder ten nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu paragonów.
1: W Białymstoku odbyła się potańcówka pod hasłem 1000 świateł Śródmieścia na ulicy Kilińskiego. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, a wyjątkową atmosferę tworzyła ogromna kula disco. Zastępca prezydenta Rafał Rudnicki wcielił się w rolę DJ-a, serwując taneczne hity. Kolejna taka impreza planowana jest dopiero na przyszły rok. Policja w Białymstoku poszukuje 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Nastolatka ma około 172 cm wzrostu, ciemne włosy do ramion i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną koszulkę, ciemne spodenki i białe buty sportowe. Każda informacja o jej miejscu pobytu może być kluczowa. 35-letni mieszkaniec powiatu augustowskiego stanie przed sądem za nielegalny lot dronem. Mężczyzna nie zgłosił operacji w wymaganym systemie i przeleciał nad 3 strefami zamkniętymi, w tym nad terenem wojskowym i Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Prokuratura oskarża go o naruszenie przepisów ruchu lotniczego, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Oskarżony tłumaczył się niewiedzą, ale to nie uchroniło go przed zarzutami.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Oleśnicy doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 9-letnia dziewczynka i jej 45-letnia mama. Obie zostały potrącone przez pociąg na niestrzeżonym przejściu kolejowym. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 7 imienia Jana Pawła II w Oleśnicy złożyła rodzinie wyrazy współczucia. Policja i prokuratura nadal badają przyczyny tej tragedii.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa jest wiceliderem Ekstraklasy, a bramkarz Otto Hindrich wyrasta na objawienie sezonu, ratując drużynę w kluczowych momentach. Były napastnik Legii, Jacek Cyzio, uważa, że postawienie na Rumuna to strzał w dziesiątkę. Jan Kuchta, nowy nabytek, ma szansę stać się kluczowym wzmocnieniem ataku. Przed Legią hitowe starcie z Widzewem, które może przynieść kolejne emocjonujące zakończenie.
1: Nick Prelec, najlepszy strzelec Jagiellonii w Ekstraklasie, przygotowuje się do meczu z Wisłą Kraków. Słoweniec, który zdobył już 4 bramki w tym sezonie, został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Słowenii. Wisła, mimo odejścia swojego najlepszego strzelca Jordiego Sancheza, pozostaje groźnym rywalem. Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, wierzy, że jego drużyna może przełamać serię zwycięstw krakowskiego Beniaminka na własnym stadionie. Raków Częstochowa przełamał serię 6 porażek, wygrywając z Motorem Lublin 2-1 w 8 kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem meczu został Patryk Maku, który strzelił 2 gole, zapewniając drużynie pierwsze punkty w sezonie. Mimo zwycięstwa Raków pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli. Debiut nowego trenera Tomasza Kaczmarka przyniósł długo oczekiwane przełamanie. Trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum afery sędziowskiej po ujawnieniu przez Wirtualną Polskę jego kontaktów z sędzią przed meczem. Siemieniec przyznał, że wysyłanie wiadomości było błędem, choć nie miał złych intencji. Obiecał, że sytuacja się nie powtórzy. Komisja Ligi Ekstraklasy SA zajmie się tą sprawą, choć nie ma podejrzeń o korupcję.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Tymoteusz Puchacz, polski obrońca Sabah Baku, zagra przeciwko Manchesterowi United w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Mecz na Old Trafford to spełnienie dziecięcego marzenia Puchacza, który ciężką pracą osiągnął ten etap kariery. Jego były trener, Dariusz Dudek, podkreśla, że Puchacz nie boi się wyzwań i zawsze dąży do realizacji swoich celów. Wyjazd do Azerbejdżanu okazał się dla niego strzałem w dziesiątkę, przynosząc sukcesy zarówno na boisku, jak i w życiu osobistym.
1: Kamil Grabara, polski bramkarz, dołączył do Juventusu Turyn na roczne wypożyczenie z opcją wykupu. Ekspert Piotr Czachowski ocenia ten transfer jako kluczowy dla włoskiego klubu, podkreślając, że Grabara ma szansę szybko wywalczyć pozycję numer 1. Obecnie zmiennik Guglielma Vicario, Grabara może wzmocnić Juventus w walce o Ligę Mistrzów. Czy Polak poprowadzi starą damę do sukcesów? Czas pokaże.
2: W ten weekend Barskowice koło Stargardu staną się areną emocjonujących zawodów STIHL Timber Sports. W sobotę odbędą się 23. Mistrzostwa Polski, a w niedzielę Mistrzostwa Europy w formacie trofi. Wśród polskich zawodników zobaczymy m.in. Jacka Gronwalda i Michała Dubickiego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna będzie transmisja online.
1: Klub padlowy Svito Padel w Kijowie, należący do Eliny Svitoliny, został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Obiekt ucierpiał wskutek fali uderzeniowej po trafieniu pocisku w pobliski zakład produkcyjny. Svitolina podkreśla, że wojna znacząco wpływa na ukraińskich sportowców, którzy nie mogą trenować na równi z zawodnikami z innych krajów. Od początku inwazji zginęło już 776 ukraińskich sportowców, a 942 obiekty sportowe zostały zniszczone lub uszkodzone.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Radosław Piesiewicz najpewniej zakończy swoją prezesurę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zarząd PKOL spotka się 14 września, by podjąć decyzję o jego odwołaniu. Wśród kandydatów na tymczasowego prezesa najwięcej mówi się o Marianie Kmicie, dotychczasowym wiceprezesie i szefie Polsatu Sport. Sytuacja finansowa PKOL jest trudna, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla przyszłego lidera. Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA po zakończeniu turnieju US Open. Kazaszka zapewniła sobie to miejsce, docierając do półfinału zawodów w Nowym Jorku. Aryna Sabalenka, która była na szczycie od października 2023 roku, straci pierwsze miejsce. Rybakina pokonała Qin Wen Zheng w emocjonującym meczu ćwierćfinałowym, co przypieczętowało jej awans na tenisowy tron. Na PGE E-Narodowym w Warszawie trwa finał Mistrzostw Europy w driftingu. Dwaj Polacy, Piotr Więcek i Paweł Korpuliński, walczą o tytuł mistrza, ale rywale z Irlandii depczą im po piętach. Na trybunach zasiadło prawie 50 tysięcy kibiców, a dodatkową atrakcją są pokazy bolidów Formuły 1. To prawdziwe święto motorsportu w Polsce.
2: Jan Tomaszewski ostro skomentował konflikt Roberta Lewandowskiego z Rodrigo de Paulem podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami. Były bramkarz reprezentacji Polski stanął w obronie Lewandowskiego, nazywając de Paula głupkiem. Tomaszewski zasugerował także, że Lewandowski powinien mieć specjalne przywileje w kadrze narodowej, a harmonogram meczów powinien być dostosowany do jego potrzeb.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mikaela de Meyter, była kanadyjska hokeistka, powróciła na Instagram po dwutygodniowej przerwie, publikując odważne zdjęcia. Jej śmiałe fotografie wywołały lawinę komentarzy wśród fanów. Demeter, znana jako najpiękniejsza bramkarka świata, od kilku lat skupia się na karierze modelki, co przyniosło jej ponad 3 miliony obserwujących. Internauci z niecierpliwością czekają na kolejne zaskakujące kreacje.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 20:05 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 1034 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 16 na TVP 1. Aynur zaczyna podejrzewać, że Ezgi sfałszowała wyniki badań, by zmusić Sinana do ślubu. Zamiast wyjechać, postanawia zostać i zebrać dowody przeciwko rywalce. Jej podejrzenia rosną, gdy w szpitalu ponownie słyszy rozmowę Ezgi z lekarzem. Aynur jest zdeterminowana, by ujawnić intrygę i odzyskać uczucie Sinana. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, dramatach i trosce o najbliższych, a jego bohaterowie muszą stawić czoła wielu życiowym wyzwaniom. Wszystkie odcinki można również oglądać w serwisie TVP VOD. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cihana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turczewe jako Cihan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20:30 na TVP 1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Barwy Szczęścia szykują emocjonujący 3397 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września. Renata, grana przez Annę Mrozowską, postanawia opuścić Feel Good po burzliwym sporze z Dominiką. Żąda 200 tysięcy złotych za swoje udziały, co stawia Dominikę przed trudnym wyborem. Konflikt między bohaterkami narastał od dłuższego czasu, a teraz osiąga punkt kulminacyjny. Czy Dominika, w którą wciela się Karolina Chapko, zgodzi się na warunki Renaty? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP 2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w wskazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20:50. Na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Minerva odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Yasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Ramzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Minerva straci zaufanie do Pinar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Yasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prokuratura bada działalność upadłej giełdy kryptowalut BitBay, znanej później jako Zonda Krypto. Sprawa dotyczy gigantycznych pieniędzy z niewyjaśnionych źródeł, oszustw oraz tajemniczego zaginięcia jej założyciela, Sylwestra Suszka. W tle pojawiają się powiązania z politykami oraz zarzuty wobec inwestora Mariana W. Afera eskaluje, a prokuratura opiera się głównie na zeznaniach byłego prezesa Przemysława Krala.
3: Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
2: W obwodzie archangelskim na północy Rosji doszło do tragicznego wypadku. Minibus zderzył się z samochodem osobowym i ciężarówką przewożącą drewno, co spowodowało śmierć 12 osób, w tym dziecka, a 8 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło w piątek, 11 września, podczas manewru wyprzedzania przez kierowcę minibusa. Okoliczności wypadku badają miejscowe służby. Chińska influencerka Ganfan Yingying, znana z jedzenia ogromnych porcji jedzenia na żywo, zmarła w wieku 24 lat z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Przed śmiercią apelowała do swoich fanów, by nie stawiali pieniędzy ponad zdrowie. Jej historia jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi trendami w sieci.
1: Słuchacie Radia Super Express. Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
2: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie. W Żarach doszło do usiłowania rozboju na kierowcy taksówki. 30-letni napastnik groził mu nożem, próbując ukraść samochód. Dzięki szybkiej interwencji policji mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat więzienia. Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wczoraj po godzinie 23 w pobliżu Jedliny Zdroju doszło do zderzenia samochodu osobowego z policyjnym radiowozem. Kierowca, który próbował uciec przed kontrolą drogową, miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i fałszywe tablice rejestracyjne. Wszyscy podróżujący autem mężczyźni byli poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Dwaj policjanci trafili do szpitala, ale ich obrażenia nie zagrażają życiu. Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia.
3: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu. Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagniecy. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie. Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty na obiad do Pałacu Prezydenckiego. To potencjalny gest mający na celu złagodzenie napięć politycznych. Nawrocka podkreśliła, że ceni dialog i wzajemne poznanie, określając premiera jako sympatycznego człowieka. Spotkanie miałoby odbyć się w atmosferze szacunku i bez nienawiści.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1023 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 12 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Krakowa spodziewajmy się 16 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na planie filmowym właśnie, że tak. Nigdy w życiu, 20 lat później, dzieje się więcej niż w telenoweli. Danuta Stenka wraca jako Judyta, a Agnieszka Żulewska, nowa Tosia, już wywołała burzę medialną, bo przecież nie ma to jak zmiana obsady, żeby podgrzać atmosferę. Afera Tosia Gate nie zatrzymała produkcji. A na planie pojawiła się nawet 7-letnia córka, Sylwii Bomby, która zagra Wandę. Ciekawe, co jeszcze nas czeka w tej filmowej telenoweli.
2: Felicjan Andrzejczak, głos, który wszyscy kojarzą z Jolka, Jolka, pamiętasz? Miał w życiu swoją prawdziwą muzę, Jadwigę. To ona dała mu skrzydła, by porzucił nudną pracę nauczyciela i zaryzykował karierę w muzyce. Choć cała Polska śpiewała o Jolce, to do Jadwigi wracał po koncertach. Andrzejczak, antyidol polskiego rocka, pozostawił po sobie nie tylko niezapomniane utwory, ale i piękną historię miłości, która trwała ponad 50 lat.
1: Magda Gessler, znana z miłości do wykwintnych smaków, zdradziła swoje kulinarne słabości. Na jej talerzu królują czerwone krewetki, które potrafią kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Wśród ulubionych dań restauratorki znalazły się także dziczyzna, gazpacho, parmezan i polski biały ser. Wygląda na to, że Gessler nie boi się wyrazistych smaków, a jej podniebienie zdecydowanie nie zna granic.
2: Dieta planetarna w szkołach wywołuje burzę emocji. Czy ograniczenie mięsa i postawienie na rośliny to klucz do zdrowia i ratowania planety? Daria Ładocha, znana z ostrożności, podkreśla, że nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich dzieci. Czas pokaże, czy ten eksperyment okaże się zbawieniem, czy kolejnym wielkim nieporozumieniem.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Warszawa zaskoczyła modowym pokazem, gdzie worki na śmieci i stare kable stały się nowymi ikonami stylu. W ramach 7 edycji Mody na recykling znane osobistości, w tym Tamara González-Perea i Damian Janikowski, zaprezentowały kreacje, które bardziej przypominają zawartość kosza na elektroodpady niż garderobę. Suknie z tektury, gorsety z folii i ramoneski z kabli udowodniły, że moda i ekologia mogą iść w parze, choć z pewnością nie jest to styl dla każdego. Organizatorzy chcieli nie tylko zadziwić, ale i edukować, pokazując, że śmieci mogą mieć drugie życie. Justyna Steczkowska wkrótce stanie się teściową. Jej syn, Leon Myszkowski, i jego narzeczona Ksenia Ngo szykują się do ślubu, choć dokładna data wciąż pozostaje tajemnicą. Para, która poznała się w walentynki, planuje ceremonię na przyszły rok, być może w cieplejszym klimacie. Przygotowania do ślubu będą relacjonowane w telewizji, a Justyna, mimo napiętego grafiku koncertowego, wspiera młodych na każdym kroku. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan świętują 10. rocznicę ślubu, a czas zdaje się ich omijać szerokim łukiem. Para, która poznała się w 2013 roku, teraz wygląda jeszcze młodziej niż dekadę temu. W Wenecji, mimo deszczowej aury, zakochani promienieli, publikując w sieci pamiątkowe zdjęcia. Czyżby sekret ich wiecznej młodości tkwił w miłości, czy może w poprawkach tu i ówdzie?
1: Magdalena Cielecka i Bogusław Linda, gwiazdy polskiego kina, wplątani w aferę alkoholową. Akt oskarżenia dotyczy reklamowania napojów wysokoprocentowych na ich profilach społecznościowych. Aktorzy nie muszą się pojawiać na rozprawach, co najwyraźniej jest nowym trendem wśród celebrytów. Kolejna odsłona tej sądowej telenoweli zaplanowana jest na 9 listopada. Ciekawe, czy tym razem zaszczycą sąd swoją obecnością.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Łodzi trwa festiwal Great September, a piątkowy wieczór zapowiada się na prawdziwy koncertowy dylemat. Krzysztof Zalewski i Czesław Mozil wystąpią o tej samej godzinie, ale na różnych scenach. Czy ktoś w ogóle pomyślał o fanach, którzy chcieliby zobaczyć obu artystów? Wybór między rockową energią Zalewskiego a kameralnym spotkaniem z Mozilem to prawdziwa łamigłówka. A może ktoś spróbuje być w dwóch miejscach naraz? Powodzenia! Dave Mustaine, niekwestionowany król metalowego świata, znów przypomina, dlaczego jest ikoną. W jednym z wywiadów zdradził, które albumy ukształtowały jego muzyczne DNA. Mustaine, wyrzucony z Metalliki, postanowił stworzyć Megadeth, by grać szybciej i ciężej niż jego byli koledzy. A teraz, po 4 dekadach, wciąż trzyma się na szczycie, pokazując, że zemsta najlepiej smakuje na metalowej scenie. U2, legendarna irlandzka formacja, dołączy do elitarnego grona jako Musicers Persons of the Year 2027. Bono i spółka zostaną uhonorowani za swoje charytatywne wyczyny i wpływ na kulturę, bo przecież kto inny mógłby to zrobić lepiej? Gala odbędzie się 5 lutego 2027 roku w Los Angeles, a ekskluzywny koncert Tribute z pewnością przyciągnie tłumy. Tymczasem fani mogą cieszyć się nowym singlem Street of Dreams, który zapowiada nadchodzący album. Czyżby U2 szykowało się na kolejne 50 lat muzycznej dominacji?
1: Wielka niespodzianka dla fanów rocka podczas inauguracyjnego meczu NFL w Seattle, Soundgarden. wspierani przez Taylor Momsen i Mike'a McCready'ego dali koncert, który nie został pokazany w telewizji. Zamiast tego NBC postanowiło uraczyć widzów rozmowami ekspertów w studiu. Fani są wściekli, a internet aż huczy od krytyki. To nie pierwszy raz, kiedy stacja zalicza taką wpadkę. 4 lata temu podobnie potraktowano występ Ozziego Osborna. Tymczasem Soundgarden pracuje nad nowym albumem z wokalami Chrisa Cornella, ale data premiery wciąż pozostaje tajemnicą.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy pili z nim alkohol, zostali aresztowani i usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć. Trzeci mężczyzna, świadek pobicia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie.
2: W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna.
1: Na drodze krajowej numer 94 w Wieliczce doszło dziś rano do tragicznego wypadku. 29-letni kierowca Audi zginął po zderzeniu z ciężarówką marki MAN. Do wypadku doszło podczas wyprzedzania, gdy Audi znalazło się na przeciwległym pasie. Policja bada okoliczności zdarzenia.
2: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matury 2026. Świadectwo dojrzałości otrzymało 87% absolwentów, czyli 280 870 osób. Licealiści poradzili sobie lepiej niż uczniowie techników, gdzie zdawalność wyniosła niecałe 80%. Największym wyzwaniem dla maturzystów była matematyka, którą zdało niecałe 89% zdających.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0 w jednym z hitów ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Angel Rodado zdobył obie bramki dla gospodarzy, zapewniając im zasłużone zwycięstwo. Mecz toczył się w gorącej atmosferze, podgrzanej aferą związaną z trenerem Jagiellonii, Adrianem Siemieńcem. Kibice Wisły nie szczędzili mu przypomnień o kontrowersyjnych SMS-ach.
2: W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na drugą, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia.
1: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny podającego się za generała z Jemenu. Oszust wyłudził pieniądze pod pretekstem dostarczenia wojskowej przesyłki. Proceder trwał kilka tygodni, aż kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu internetowych znajomości.
2: Wstrząsająca sprawa z Olecka. Anna W. została skazana na 15 lat więzienia za śmierć swojej 9-miesięcznej córki Blanki. Dziewczynka zmarła w wyniku maltretowania, a sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia. Ojciec dziecka, Grzegorz W., został uniewinniony. Decyzja sądu o złagodzeniu wyroku dla matki wywołała oburzenie społeczne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne shorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat.
2: Na Dolnym Śląsku, w miejscowości Dobra, troje dzieci na hulajnogach elektrycznych zlekceważyło opuszczone rogatki i czerwoną sygnalizację na przejeździe kolejowym. Chwilę po ich przejeździe przez tory, z dużą prędkością przejechał tamtędy pociąg pasażerski. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, wywołując falę oburzenia. Policja przypomina o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
1: Tragiczny wypadek w Oleśnicy. Na niestrzeżonym przejściu kolejowym zginęły 45-letnia kobieta i jej 9-letnia córka Kinga. Według wstępnych ustaleń dziewczynka wbiegła na tory, a matka próbowała ją ratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. Społeczność szkoły podstawowej nr 7 w Oleśnicy pożegnała zmarłe, wyrażając głęboki żal i współczucie dla rodziny. 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: 2 lata po tragicznej powodzi w Kotlinie Kłodzkiej, w stronie Śląskie wciąż odbudowuje się po zniszczeniach. Przerwana tama zalała centrum miasta, a straty sięgnęły ponad 3 miliardów złotych. Mimo postępów w odbudowie, mieszkańcy nadal zmagają się z traumatycznymi wspomnieniami. Władze podkreślają, że priorytetem jest bezpieczeństwo i modernizacja infrastruktury, aby zapobiec przyszłym katastrofom.
2: 49-letnia kobieta z powiatu bolesławieckiego została skazana na 8 miesięcy więzienia za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu i łamanie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Policja zatrzymała ją po pościgu w lesie, gdy miała 1,5 promila alkoholu we krwi. Dodatkowo sąd nałożył na nią grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że nie będzie zmian w wieku emerytalnym w Polsce. Obecne zasady, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostaną bez zmian co najmniej do wyborów. Dyskusje na temat zrównania wieku emerytalnego dla obu płci nie przełożą się na konkretne działania legislacyjne. Minister podkreślił, że rząd nie prowadzi żadnych prac nad reformą w tym zakresie. Oznacza to, że przyszli emeryci mogą na razie spać spokojnie i nie muszą zmieniać swoich planów emerytalnych. W latach 30. w Polsce wybuchła tak zwana Wielka Afera Cukrowa. Bank Cukrownictwa, potężny gracz finansowy, padł ofiarą oszustwa związanego z fałszywymi dokumentami i znikającymi wagonami cukru. Kluczową postacią był kupiec Dawid Mortka Szpiro, który fałszował dokumenty przy współudziale pracowników kolei. Sprawa trafiła do sądu, gdzie Bank Cukrownictwa walczył o odzyskanie 277 tysięcy złotych. Choć bank nie był organizatorem oszustwa, afera ujawniła słabe punkty w kontroli nad przepływem towarów i dokumentów w II Rzeczypospolitej. Bank przetrwał dwudziestolecie międzywojenne, ale zakończył działalność po II wojnie światowej. Rząd planuje wprowadzenie obowiązkowego monitoringu przy bankomatach i wpłatomatach. Nagrania z transakcji mają być przechowywane przez 90 dni, a dostęp do nich uzyska 11 instytucji państwowych. Nowe przepisy przewidują również grzywny za zasłanianie twarzy podczas korzystania z tych urządzeń. Celem zmian jest skuteczniejsza walka z cyberprzestępczością i praniem pieniędzy. Projekt jest już w konsultacjach z Ministerstwem Finansów. Jeśli wejdzie w życie, dotknie milionów użytkowników bankomatów w Polsce.
0: Dziś w polskich rafineriach obserwujemy wyraźne podwyżki cen paliw, kończące kilkudniowy trend spadkowy. Najbardziej zdrożał olej napędowy, którego cena wzrosła o ponad 110 zł na metrze sześciennym. Orlen i Aramco Poland podniosły ceny wszystkich głównych paliw, co oznacza, że kierowcy muszą przygotować się na wyższe koszty tankowania. Obecnie najtańszą benzynę oferuje Aramco Poland, a najtańszy olej napędowy Orlen. Te zmiany są efektem globalnych presji ekonomicznych i rosnących cen ropy naftowej. Niestety, nie ma co liczyć na obniżki cen na stacjach w najbliższym czasie.
1: Pan Mirosław, przedsiębiorca z wieloletnim stażem, niespodziewanie stracił dostęp do 300 tysięcy złotych na wspólnym koncie z żoną. Bank zablokował środki, żądając wyjaśnień dotyczących pochodzenia wpłat. Pan Mirosław, właściciel dwóch stacji paliw, wpłacał utarg na konto prywatne, co wzbudziło podejrzenia systemów bankowych. Bank powołał się na przepisy przeciwdziałania praniu pieniędzy. Historia ta pokazuje, jak ważne jest posiadanie dokumentów potwierdzających źródło pieniędzy, szczególnie przy większych transakcjach gotówkowych. Szachy to nie tylko gra, ale także szkoła strategicznego myślenia i podejmowania decyzji. Ekspert Michał Kanarkiewicz podkreśla, że zarówno w szachach, jak i w biznesie kluczowe jest myślenie kilka kroków do przodu. Zwraca uwagę, że nadmierna ostrożność może prowadzić do porażki, a ryzyko jest nieodłącznym elementem sukcesu. Współczesna technologia, w tym sztuczna inteligencja, zmienia zasady gry, ale nie zastąpi szybkiego podejmowania decyzji. Kanarkiewicz radzi, by nie czekać na idealny moment, lecz działać i korygować kurs w trakcie. Stanisław Szwed, poseł PiS i były wiceminister rodziny, ujawnił, że jego emerytura wynosi 21,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. To najwyższa kwota wśród posłów emerytów, co zaskoczyło nawet samego Szweda. Tak wysoka emerytura to efekt pracy w szkodliwych warunkach oraz kontynuowania kariery zawodowej do 69 roku życia. Szwed pracował jako elektryk przy piecach hartowniczych, co wpłynęło na wysokość jego świadczenia. Po przekroczeniu drugiego progu podatkowego na jego konto wpływa około 12 tysięcy złotych netto miesięcznie. Prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, zapowiedział, że nie ma szans na obniżkę stóp procentowych w tym roku. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła główną stopę NBP na poziomie niecałe 4%. Glapiński podkreślił, że przy obecnym poziomie inflacji obniżka jest nierealna. To ważna informacja dla kredytobiorców, którzy liczyli na niższe raty. Stopy procentowe mogą pozostać stabilne do końca tego roku i w pierwszej połowie przyszłego. Decyzje będą zależeć od dalszego rozwoju inflacji. Beata Szydło, była premier Polski, zgromadziła znaczne oszczędności, które trzyma w trzech walutach – euro, dolarach i złotówkach. Jej główne źródło dochodów to uposażenie z Parlamentu Europejskiego oraz polska emerytura. Łączne oszczędności Szydło wynoszą ponad 700 tysięcy złotych, co pokazuje jej dbałość o zabezpieczenie finansowe. Była premier inwestuje także w nieruchomości, posiadając dom i gospodarstwo rolne o łącznej wartości 700 tysięcy złotych. W jej garażu znajdują się dwa samochody – SsangYong Corando i Audi Q3. Polski przemysł obronny wkracza w nową erę dzięki współpracy sieci badawczej Łukasiewicz i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2026 podpisano 4 kluczowe umowy. Wśród nich znalazły się projekty dotyczące polskiego materiału wybuchowego Unipex oraz systemów zasilania lotnisk w czasie blackoutu. Współpraca z zakładami chemicznymi Nitrochem obejmuje produkcję amunicji i paliw rakietowych. To krok milowy w rozwoju technologii obronnych, które wzmocnią bezpieczeństwo Polski.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura też 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek.
2: W nadchodzącym odcinku 3405 serialu Barwy Szczęścia Weronika postanawia zbuntować się przeciwko medialnym manipulacjom Stańskich. Zamiast promować ich zaaranżowany ślub, skupia się na aferze z zatrzymaniem dilera w hotelu Bruna i Karoliny. Reporterka nie zamierza udawać, że wszystko jest w porządku i zaczyna własne śledztwo. Czy uda jej się zdobyć informacje, które mogą zagrozić Stańskim? Odcinek ten zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 25 na antenie TVP 2. Wszystkie odcinki są także dostępne online na platformie TVP VOD. Serial Barwy Szczęścia to opowieść o mieszkańcach Zacisznej, ich relacjach rodzinnych i życiowych wyzwaniach. Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 25 w TVP 2. Lucyna, matka Macieja Wilka, ujawnia swoje prawdziwe oblicze, co wstrząśnie rodziną Pyrków. Hubert odkrywa, że Lucyna i Wilk od początku knuli intrygi, by przejąć ich dom. Policja wkracza do akcji, gdy Lucyna oskarża Huberta o nękanie, ale na szczęście nie dochodzi do jego zatrzymania. Pyrkowie stają twarzą w twarz z Wilkiem, który nie zamierza odpuścić. Lucyna wraca z nowym lokatorem, co tylko komplikuje sytuację. Intrygi Wilka i Lucyny nabierają tempa, a rodzina Pyrków musi stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cichana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 1940 odcinku M jak Miłość Kinga odkrywa niepokojącą zmianę w piersi. Mimo początkowych prób uspokojenia się, postanawia podzielić się tym z Piotrkiem. Jego reakcja jest natychmiastowa i pełna troski. Zduński, będąc w sądzie, przerywa rozprawę, by wrócić do żony i zabrać ją na badania. Kinga z niecierpliwością czeka na diagnozę, obawiając się najgorszego. Na szczęście lekarka uspokaja ją, stwierdzając, że to jedynie torbielka hormonalna. Szybka reakcja Kingi i Piotrka okazuje się kluczowa, a ich decyzja o natychmiastowym działaniu zostaje pochwalona przez specjalistów. Kolejne badania mają potwierdzić, że nie ma powodów do obaw. W 1034 odcinku serialu Dziedzictwo Ainur zaczyna podejrzewać, że Ezgi mogła sfałszować wyniki badań, by zmanipulować Sinana do ślubu. Zamiast wyjechać, postanawia zostać i zdobyć dowody przeciwko rywalce. Podsłuchana rozmowa Ezgi z lekarzem tylko potwierdza jej podejrzenia. Ainur musi być teraz niezwykle czujna i przebiegła, by nie dać się przyłapać na szpiegowaniu. Odcinek ten zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 16 na antenie TVP 1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po emisji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD.
1: W 1939 odcinku M jak Miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20.50. na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Minever odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Yasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Ramzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Minever straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Yasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciepły dzień bez upału, w sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Toledo w Ohio doszło do dramatycznych wydarzeń w restauracji Sabira. 43-letni Matthew Exton próbował zastrzelić swoją byłą żonę, ale pistolet się zaciął. Wtedy do akcji wkroczył kelner Tracy Cole Jr., obezwładniając napastnika i ratując życie kobiecie. Exton został uznany winnym usiłowania morderstwa i czeka na wyrok. Książę Harry i Meghan Markle wrócili do Wielkiej Brytanii i już pojawił się nowy spór z pałacem Buckingham. Para jest niezadowolona z określenia ich jako prywatnych obywateli w liście od króla Karola III. Saseksowie wolą być nazywani osobami publicznymi. Pałac odpowiada, że w liście nie było nic kontrowersyjnego. Harry i Meghan zrezygnowali z oficjalnych obowiązków w 2020 roku i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, ale teraz planują dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii. W niemieckim Lidlu w Ratzbergu doszło do tragicznego ataku nożownika. Kobieta stojąca przy kasie została śmiertelnie zaatakowana przez nieznanego mężczyznę. Dwaj budowlańcy, będący świadkami zdarzenia, obezwładnili napastnika, który trafił do szpitala. Policja zapewnia, że nie ma już zagrożenia dla mieszkańców, a śledztwo w sprawie morderstwa trwa.
1: W najnowszym odcinku serialu Rolnicy Podlasie Andrzej zmierzy się z awarią sprzętu, a Emilka i Karol będą chronić bydło przed wilkami. W Pokaniewie Tomek pochwali się nowym traktorem, zapraszając dzieci na przejażdżkę. Odcinek zostanie wyemitowany jutro o godzinie 20 na Focus TV.
2: W Białymstoku odbyła się potańcówka pod hasłem 1000 świateł Śródmieścia na ulicy Kilińskiego. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, a wyjątkową atmosferę tworzyła ogromna kula disco. Zastępca prezydenta Rafał Rudnicki wcielił się w rolę DJ-a, serwując taneczne hity. Kolejna taka impreza planowana jest dopiero na przyszły rok.
1: W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na drugą, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia.
2: Na drodze krajowej numer 94 w Wieliczce doszło dziś rano do tragicznego wypadku. 29-letni kierowca Audi zginął po zderzeniu z ciężarówką marki MAN. Do wypadku doszło podczas wyprzedzania, gdy Audi znalazło się na przeciwległym pasie. Policja bada okoliczności zdarzenia. Warszawa podpisała umowę z firmą Emitel na nowoczesny system zarządzania miejskim oświetleniem. Dzięki inwestycji wartej 79 milionów złotych, sterowanie 120 tysiącami lamp LED będzie możliwe z jednego miejsca. Nowy system ma przynieść 30% oszczędności w zakresie oświetlenia, a pełne uruchomienie planowane jest na 2027 rok. Dodatkowo rozważane są funkcje takie jak pomiar jakości powietrza czy ładowanie rowerów elektrycznych.
1: Kiedy kot załatwi się na kanapę, zapach może być trudny do usunięcia. Domowy sposób na bazie sody i octu skutecznie neutralizuje nieprzyjemną woń. Wystarczy wymieszać pół szklanki wody z octem, spryskać plamę, a następnie posypać sodą oczyszczoną. Po kilku godzinach odkurz kanapę, by pozbyć się zapachu i plamy.
2: Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach. W Bolesławcu policjanci zatrzymali 30-letniego motocyklistę, który w obszarze zabudowanym pędził z prędkością 157 km na godzinę. Mężczyzna nie tylko przekroczył prędkość, ale także jechał na jednym kole i wyprzedzał w miejscach niedozwolonych. Stracił już prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. Dodatkowo motocykl nie miał ważnego badania technicznego. Astrologia wskazuje, że wodnik, strzelec i baran to znaki zodiaku, które szczególnie cenią sobie niezależność. Wodnik lubi iść własną drogą, strzelec potrzebuje przestrzeni do działania, a baran nie przepada za rozkazami. Dla tych znaków możliwość samodzielnego podejmowania decyzji jest kluczowa.
1: W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. Były pracownik serwisu hulajnóg DOT w Warszawie ujawnia, że w firmie większy nacisk kładziono na liczbę naprawionych pojazdów niż na ich jakość. Twierdzi, że niektóre hulajnogi wracały na ulicę mimo wcześniejszych wypadków, a naprawy były wykonywane pobieżnie. DOT zapewnia, że każda hulajnoga przechodzi obowiązkową kontrolę przed ponownym udostępnieniem użytkownikom. Firma podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla niej priorytetem.
2: Nowy spot promujący Polskę, część kampanii Poland More Than You Expected, wzbudził kontrowersje. Film skupia się na Trójmieście i występują w nim Robert Lewandowski, Jesse Eisenberg oraz Lech Wałęsa. Krytycy, w tym politycy prawicy, zarzucają twórcom powierzchowność i nieadekwatne przedstawienie regionu. Kampania z budżetem 7 milionów złotych potrwa do grudnia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1023 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 12 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Krakowa spodziewajmy się 16 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 40 lat temu Oprah Winfrey zadebiutowała w telewizji, zmieniając amerykańskie media na zawsze. Jej talk show stał się areną dla niezapomnianych momentów. Od skakania Toma Cruise'a po kanapie, po historyczny coming out Ellen DeGeneres. Oprah nie tylko rozdawała samochody, ale i emocje, a jej rozmowa z Michaelem Jacksonem przyciągnęła przed ekrany 100 milionów widzów. Choć program zakończył się w 2011 roku, jego legenda trwa, a Oprah wciąż jest ikoną, której charyzma pozostaje niedościgniona. Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł w wieku zaledwie 39 lat po długiej walce z nowotworem mózgu. Jego pogrzeb, zarezerwowany tylko dla najbliższych, był pełen nietypowych gestów. Żałobnicy otrzymali pamiątkowe magnesy z wizerunkiem uśmiechniętego Adriana i żartobliwymi napisami, które miały przypominać o jego optymizmie. Cóż, nawet po śmierci potrafił rozbawić swoich bliskich. Telewizyjna dwójka zaskakuje nas powrotem kultowego formatu, tym razem z podtytułem Nowe pokolenie. Wśród uczestników pojawia się Eleni Platiksa, Greczynka, która ma nas nauczyć południowego luzu i wiedzy o Europie. Czyżby polska telewizja potrzebowała świeżej krwi, by przyciągnąć widzów? Program, w którym obcokrajowcy rywalizują o prestiż, można oglądać w każdą niedzielę o 16:10 na TVP2. Ciekawe, czy Eleni zdoła podbić serca Polaków swoim śródziemnomorskim uśmiechem. Kaja Paschalska, znana z roli Oli Lubicz w Klanie, przyznaje, że czerwony dywan to dla niej bardziej pole bitwy niż miejsce do błyszczenia. Mimo lat spędzonych w showbiznesie, stres związany z publicznymi wystąpieniami nie odpuszcza, a pewność siebie to tylko starannie założona zbroja. Aktorka, choć na scenie wydaje się pewna siebie, w rzeczywistości woli unikać bycia w centrum uwagi. 40 lat przyniosło jej jednak więcej dystansu i wyrozumiałości wobec siebie, co w tym świecie fleszy i oceniania jest prawdziwym osiągnięciem.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: W polskim showbiznesie trwa prawdziwa rewolucja uśmiechu. Gwiazdy, jak Michał Wiśniewski czy Filip Heiser, inwestują w śnieżnobiałe zęby, które lśnią bardziej niż zimowy śnieg. Niektórzy celebryci postawili na naturalność, inni zaś na efekt albo grubo, albo wcale. W końcu, kto by się przejmował naturalnym wyglądem, skoro można błyszczeć jak hollywoodzka gwiazda?
1: Hanna Bieluszko, znana z serialu Barwy Szczęścia, nie daje się chorobie nowotworowej i wraca na plan zdjęciowy. Mimo wyczerpującej chemioterapii i czekającej ją operacji rekonstrukcji jelita, aktorka nie traci optymizmu. Wierzy, że dobra energia od ludzi pomoże jej odzyskać siły. Cóż, nie każdy ma w sobie tyle determinacji, by w obliczu takich wyzwań jeszcze marzyć o roli silnej staruszki w filmie fabularnym.
2: Kto by pomyślał, że hymn wolności pokolenia PRL-u zrodził się z rozmowy o niczym z argentyńską Miss? Tak, to właśnie banalny dialog z książki stał się inspiracją dla Kory, by stworzyć boskie Buenos Aires. Manam z tym jednym utworem rozbił bank na festiwalu w Opolu, kończąc epokę grzecznej polskiej estrady. A wszystko to dzięki przypadkowemu spotkaniu z pustą celebrytką, która nieświadomie dała Polakom oddech wolności. Dzień programisty, czyli święto, które przypada na 256 dzień roku, już za rogiem. To moment, kiedy wszyscy kodujący magicy mogą poczuć się wyjątkowo, bo przecież bez nich świat byłby jak stary telefon stacjonarny. W tym roku, 13 września, warto złożyć życzenia, które rozbawią każdego kodera. Może coś o bagach, które boją się repozytorium, albo o kodzie czystym jak łzy juniora. Pamiętajmy, że liczba 256 to dla programistów świętość, więc niech ten dzień będzie pełen humoru i bezbłędnych kompilacji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bruce Springsteen, nasz ukochany boss, znowu trzyma fanów w napięciu. Choć ma już gotowy nowy album, postanowił, że świat musi jeszcze poczekać, bo pracuje nad czymś ważniejszym. W wywiadzie dla Rolling Stone zdradził, że gotowy krążek jest ponadczasowy, więc może poczekać. A co z E Street Band? To pozostaje tajemnicą. Cóż, pozostaje nam tylko czekać i liczyć na to, że prędzej niż później doczekamy się nowej muzyki. Duran Duran na znaczkach pocztowych. Brytyjska poczta postanowiła uczcić legendarny zespół, wydając kolekcję znaczków z okładkami ich albumów. To nie lada gratka dla fanów, którzy mogą teraz wysyłać listy z twarzami swoich idoli. Wydaje się, że muzyka lat 80. wciąż ma się świetnie, skoro nawet poczta postanowiła ją uwiecznić. Czyżby znaczki stały się nowym wyznacznikiem rockowej nieśmiertelności?
1: Kings of Leon znowu zaskakują. Już 6 listopada na półkach sklepowych pojawi się ich 10. album Oh My Beloved, który muzycy wyprodukowali całkowicie sami. Pierwszy singiel My Whole World już krąży w sieci, a zespół obiecuje, że na płycie znajdziemy aż 13 nowych utworów. Czyżby szykował się kolejny hit, który podbije serca fanów? Czas pokaże, czy ten nostalgiczny powrót do przeszłości okaże się strzałem w dziesiątkę. Tom Morello z Rage Against the Machine udowodnił, że gitara to nie tylko instrument, ale prawdziwy czarodziej. Bez DJ-a, bez sampli, a jednak brzmiał, jakby skraczował płyty. Jego gitara stała się gramofonem, a przełącznik przetworników zastąpił crossfader. W Bulls on Parade Morello pokazał, że można zamienić struny w prawdziwe dzieło sztuki, a wszystko to bez pomocy elektroniki. Kto by pomyślał, że rock może być tak blisko hip-hopu?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1023 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia spodziewajmy się 14 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Miasto pod lekkim chłodem staje się bardziej ciche, bardziej obecne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Nad ranem policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy byli z nim tej nocy, usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzeci uczestnik, świadek zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie trwa.
1: Warszawa podpisała umowę z firmą Emitel na nowoczesny system zarządzania miejskim oświetleniem. Dzięki inwestycji wartej 79 milionów złotych, sterowanie 120 tysiącami lamp LED będzie możliwe z jednego miejsca. Nowy system ma przynieść 30% oszczędności w zakresie oświetlenia, a pełne uruchomienie planowane jest na 2027 rok. Dodatkowo rozważane są funkcje takie jak pomiar jakości powietrza czy ładowanie rowerów elektrycznych. W Warszawie doszło do kolizji na przejeździe kolejowym, gdzie kierowca ciężarówki zignorował znak stop i uderzył w lokomotywę. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale zdarzenie wywołało falę oburzenia wśród internautów. Stołeczna policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych. Kierowca otrzymał mandat w wysokości 1500 zł i 10 punktów karnych.
0: 22-letni Roman M. został skazany na 5 lat i 2 miesiące więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. Mężczyzna prowadził Audi z prędkością 227 km na godzinę, mimo ograniczenia do 90 km na godzinę i uderzył w drzewo, co spowodowało śmierć pasażera. Sąd orzekł także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz nałożył na Romana M. obowiązek zapłaty odszkodowania. Wyrok jest prawomocny.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Maszynista pociągu Koziołek, który wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych, czuje się lepiej. Jego stan jest teraz stabilny, choć początkowo był ciężki. Dwie inne osoby, które trafiły do szpitala, zostały już wypisane. Niestety, w wypadku zginęła jedna pasażerka, a kierowca ciężarówki nadal walczy o życie. Były pracownik serwisu hulajnóg DOT w Warszawie ujawnia, że w firmie większy nacisk kładziono na liczbę naprawionych pojazdów niż na ich jakość. Twierdzi, że niektóre hulajnogi wracały na ulicę mimo wcześniejszych wypadków, a naprawy były wykonywane pobieżnie. DOT zapewnia, że każda hulajnoga przechodzi obowiązkową kontrolę przed ponownym udostępnieniem użytkownikom. Firma podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla niej priorytetem.
1: Na drodze krajowej numer 94 w Wieliczce doszło dziś rano do tragicznego wypadku. Samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką, co doprowadziło do śmierci 29-letniego kierowcy Audi. Wypadek miał miejsce około godziny 6:10 przy wjeździe do Wieliczki. Policja bada okoliczności zdarzenia. Po wakacjach w pociągach Polregio pozostało ponad 600 zgubionych przedmiotów. Najwięcej zapominalskich podróżowało przez województwa zachodniopomorskie, małopolskie, łódzkie i pomorskie. Niemal połowa zgub wróciła już do właścicieli, a w województwie lubelskim skuteczność odzyskiwania sięgnęła 100%. Wśród zgubionych rzeczy znalazły się nie tylko typowe przedmioty podróżne, ale i te, które zaskoczyły nawet doświadczonych kolejarzy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych. Oszukana przez mężczyznę podającego się za generała na misji w Jemenie. Poznany w mediach społecznościowych, zdobył jej zaufanie i przekonał do wysyłania pieniędzy na rzekome opłaty za przesyłkę. Oszustwo wyszło na jaw, gdy kobieta nie miała już środków na kolejne przelewy. Policja ostrzega przed podobnymi sytuacjami i przypomina, by być czujnym wobec próśb o pieniądze od internetowych znajomych.
0: Eksperci z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli, że przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów nie zaewidencjonował wpłat na ponad 3 miliony złotych. W wyniku tego zaniedbania jego zobowiązanie w podatku VAT zostało zaniżone o ponad 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył korekty deklaracji VAT i uregulował należności. Proceder ten nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu paragonów.
1: Policja w Białymstoku poszukuje 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Nastolatka ma około 172 cm wzrostu, ciemne włosy do ramion i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną koszulkę, ciemne spodenki i białe buty sportowe. Każda informacja o jej miejscu pobytu może być kluczowa. 35-letni mieszkaniec powiatu augustowskiego stanie przed sądem za nielegalny lot dronem. Mężczyzna nie zgłosił operacji w wymaganym systemie i przeleciał nad 3 strefami zamkniętymi, w tym nad terenem wojskowym i Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Prokuratura oskarża go o naruszenie przepisów ruchu lotniczego, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Oskarżony tłumaczył się niewiedzą, ale to nie uchroniło go przed zarzutami.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Oleśnicy doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 9-letnia dziewczynka i jej 45-letnia mama. Obie zostały potrącone przez pociąg na niestrzeżonym przejściu kolejowym. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 7 imienia Jana Pawła II w Oleśnicy złożyła rodzinie wyrazy współczucia. Policja i prokuratura nadal badają przyczyny tej tragedii.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa jest wiceliderem Ekstraklasy, a bramkarz Otto Hindrich wyrasta na objawienie sezonu, ratując drużynę w kluczowych momentach. Były napastnik Legii, Jacek Cyzio, uważa, że postawienie na Rumuna to strzał w dziesiątkę. Jan Kuchta, nowy nabytek, ma szansę stać się kluczowym wzmocnieniem ataku. Przed Legią hitowe starcie z Widzewem, które może przynieść kolejne emocjonujące zakończenie.
2: Nick Prelec, najlepszy strzelec Jagiellonii w Ekstraklasie, przygotowuje się do meczu z Wisłą Kraków. Słoweniec, który zdobył już 4 bramki w tym sezonie, został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Słowenii. Wisła, mimo odejścia swojego najlepszego strzelca Jordiego Sancheza, pozostaje groźnym rywalem. Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, wierzy, że jego drużyna może przełamać serię zwycięstw krakowskiego Beniaminka na własnym stadionie. Raków Częstochowa przełamał serię 6 porażek, wygrywając z Motorem Lublin 2-1 w 8 kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem meczu został Patryk Maku, który strzelił 2 gole, zapewniając drużynie pierwsze punkty w sezonie. Mimo zwycięstwa Raków pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli. Debiut nowego trenera Tomasza Kaczmarka przyniósł długo oczekiwane przełamanie. Trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum afery sędziowskiej po ujawnieniu przez Wirtualną Polskę jego kontaktów z sędzią przed meczem. Siemieniec przyznał, że wysyłanie wiadomości było błędem, choć nie miał złych intencji. Obiecał, że sytuacja się nie powtórzy. Komisja Ligi Ekstraklasy SA zajmie się tą sprawą, choć nie ma podejrzeń o korupcję.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Tymoteusz Puchacz, polski obrońca Sabah Baku, zagra przeciwko Manchesterowi United w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Mecz na Old Trafford to spełnienie dziecięcego marzenia Puchacza, który ciężką pracą osiągnął ten etap kariery. Jego były trener, Dariusz Dudek, podkreśla, że Puchacz nie boi się wyzwań i zawsze dąży do realizacji swoich celów. Wyjazd do Azerbejdżanu okazał się dla niego strzałem w dziesiątkę, przynosząc sukcesy zarówno na boisku, jak i w życiu osobistym.
2: Kamil Grabara, polski bramkarz, dołączył do Juventusu Turyn na roczne wypożyczenie z opcją wykupu. Ekspert Piotr Czachowski ocenia ten transfer jako kluczowy dla włoskiego klubu, podkreślając, że Grabara ma szansę szybko wywalczyć pozycję numer 1. Obecnie zmiennik Guglielma Vicario, Grabara może wzmocnić Juventus w walce o Ligę Mistrzów. Czy Polak poprowadzi starą damę do sukcesów? Czas pokaże.
1: W ten weekend Barskowice koło Stargardu staną się areną emocjonujących zawodów STIHL Timber Sports. W sobotę odbędą się 23. Mistrzostwa Polski, a w niedzielę Mistrzostwa Europy w formacie trofi. Wśród polskich zawodników zobaczymy m.in. Jacka Gronwalda i Michała Dubickiego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna będzie transmisja online.
2: Klub padlowy Svito Padel w Kijowie, należący do Eliny Svitoliny, został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Obiekt ucierpiał wskutek fali uderzeniowej po trafieniu pocisku w pobliski zakład produkcyjny. Svitolina podkreśla, że wojna znacząco wpływa na ukraińskich sportowców, którzy nie mogą trenować na równi z zawodnikami z innych krajów. Od początku inwazji zginęło już 776 ukraińskich sportowców, a 942 obiekty sportowe zostały zniszczone lub uszkodzone.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Radosław Piesiewicz najpewniej zakończy swoją prezesurę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zarząd PKOL spotka się 14 września, by podjąć decyzję o jego odwołaniu. Wśród kandydatów na tymczasowego prezesa najwięcej mówi się o Marianie Kmicie, dotychczasowym wiceprezesie i szefie Polsatu Sport. Sytuacja finansowa PKOL jest trudna, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla przyszłego lidera. Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA po zakończeniu turnieju US Open. Kazaszka zapewniła sobie to miejsce, docierając do półfinału zawodów w Nowym Jorku. Aryna Sabalenka, która była na szczycie od października 2023 roku, straci pierwsze miejsce. Rybakina pokonała Qin Wen Zheng w emocjonującym meczu ćwierćfinałowym, co przypieczętowało jej awans na tenisowy tron. Na PGE E-Narodowym w Warszawie trwa finał Mistrzostw Europy w driftingu. Dwaj Polacy, Piotr Więcek i Paweł Korpuliński, walczą o tytuł mistrza, ale rywale z Irlandii depczą im po piętach. Na trybunach zasiadło prawie 50 tysięcy kibiców, a dodatkową atrakcją są pokazy bolidów Formuły 1. To prawdziwe święto motorsportu w Polsce.
1: Jan Tomaszewski ostro skomentował konflikt Roberta Lewandowskiego z Rodrigo de Paulem podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami. Były bramkarz reprezentacji Polski stanął w obronie Lewandowskiego, nazywając de Paula głupkiem. Tomaszewski zasugerował także, że Lewandowski powinien mieć specjalne przywileje w kadrze narodowej, a harmonogram meczów powinien być dostosowany do jego potrzeb.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mikaela De Meyter, była kanadyjska hokeistka, powróciła na Instagram po dwutygodniowej przerwie, publikując odważne zdjęcia. Jej śmiałe fotografie wywołały lawinę komentarzy wśród fanów. De Meyter, znana jako najpiękniejsza bramkarka świata, od kilku lat skupia się na karierze modelki, co przyniosło jej ponad 3 miliony obserwujących. Internauci z niecierpliwością czekają na kolejne zaskakujące kreacje.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą też 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek.
2: W nadchodzącym odcinku 3405 serialu Barwy Szczęścia Weronika postanawia zbuntować się przeciwko medialnym manipulacjom Stańskich. Zamiast promować ich zaaranżowany ślub, skupia się na aferze z zatrzymaniem dilera w hotelu Bruna i Karoliny. Reporterka nie zamierza udawać, że wszystko jest w porządku i zaczyna własne śledztwo. Czy uda jej się zdobyć informacje, które mogą zagrozić Stańskim? Odcinek ten zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 25 na antenie TVP 2. Wszystkie odcinki są także dostępne online na platformie TVP VOD. Serial Barwy Szczęścia to opowieść o mieszkańcach Zacisznej, ich relacjach rodzinnych i życiowych wyzwaniach. Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 25 w TVP 2. Lucyna, matka Macieja Wilka, ujawnia swoje prawdziwe oblicze, co wstrząśnie rodziną Pyrków. Hubert odkrywa, że Lucyna i Wilk od początku knuli intrygi, by przejąć ich dom. Policja wkracza do akcji, gdy Lucyna oskarża Huberta o nękanie, ale na szczęście nie dochodzi do jego zatrzymania. Pyrkowie stają twarzą w twarz z Wilkiem, który nie zamierza odpuścić. Lucyna wraca z nowym lokatorem, co tylko komplikuje sytuację. Intrygi Wilka i Lucyny nabierają tempa, a rodzina Pyrków musi stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cichana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Jasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września o godzinie 20.30 na TVP 1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20.50 na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Juniper odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Jasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Halil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Remzi nie przestanie naciskać na Halila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Juniper straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Jasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: nas na dobre.
1: Minęła 18.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
3: Prokuratura bada działalność upadłej giełdy kryptowalut BitBay, znanej później jako Zonda Krypto. Sprawa dotyczy gigantycznych pieniędzy z niewyjaśnionych źródeł, oszustw oraz tajemniczego zaginięcia jej założyciela, Sylwestra Suszka. W tle pojawiają się powiązania z politykami oraz zarzuty wobec inwestora Mariana W. Afera eskaluje, a prokuratura opiera się głównie na zeznaniach byłego prezesa Przemysława Krala.
4: Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
3: W obwodzie archangelskim na północy Rosji doszło do tragicznego wypadku. Minibus zderzył się z samochodem osobowym i ciężarówką przewożącą drewno, co spowodowało śmierć 12 osób, w tym dziecka, a 8 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło w piątek, 11 września, podczas manewru wyprzedzania przez kierowcę minibusa. Okoliczności wypadku badają miejscowe służby. Chińska influencerka Ganfan Yingying, znana z jedzenia ogromnych porcji jedzenia na żywo, zmarła w wieku 24 lat z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Przed śmiercią apelowała do swoich fanów, by nie stawiali pieniędzy ponad zdrowie. Jej historia jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi trendami w sieci.
2: Słuchacie Radia Super Express. Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
3: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie. W Żarach doszło do usiłowania rozboju na kierowcy taksówki. 30-letni napastnik groził mu nożem, próbując ukraść samochód. Dzięki szybkiej interwencji policji mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat więzienia. Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Wczoraj po godzinie 23 w pobliżu Jedliny Zdroju doszło do zderzenia samochodu osobowego z policyjnym radiowozem. Kierowca, który próbował uciec przed kontrolą drogową, miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i fałszywe tablice rejestracyjne. Wszyscy podróżujący autem mężczyźni byli poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Dwaj policjanci trafili do szpitala, ale ich obrażenia nie zagrażają życiu. Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia.
4: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy napuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu. Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie. Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty na obiad do Pałacu Prezydenckiego. To potencjalny gest mający na celu złagodzenie napięć politycznych. Nawrocka podkreśliła, że ceni dialog i wzajemne poznanie, określając premiera jako sympatycznego człowieka. Spotkanie miałoby odbyć się w atmosferze szacunku i bez nienawiści.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Szczecinie odczujemy temperaturę 12 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Krakowa będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Krakowie jest określany jako umiarkowany.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na planie filmowym właśnie, że tak. Nigdy w życiu. 20 lat później dzieje się więcej niż w telenoweli. Danuta Stenka wraca jako Judyta, a Agnieszka Żulewska, nowa Tosia, już wywołała burzę medialną, bo przecież nie ma to jak zmiana obsady, żeby podgrzać atmosferę. Afera Tosia Gate nie zatrzymała produkcji. A na planie pojawiła się nawet 7-letnia córka, Sylwii Bomby, która zagra Wandę. Ciekawe, co jeszcze nas czeka w tej filmowej telenoweli. Magda Gessler, znana z miłości do wykwintnych smaków, zdradziła swoje kulinarne słabości. Na jej talerzu królują czerwone krewetki, które potrafią kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Wśród ulubionych dań restauratorki znalazły się także dziczyzna, gazpacho, parmezan i polski biały ser. Wygląda na to, że Gessler nie boi się wyrazistych smaków, a jej podniebienie zdecydowanie nie zna granic.
2: Warszawa zaskoczyła modowym pokazem, gdzie worki na śmieci i stare kable stały się nowymi ikonami stylu. W ramach 7 edycji Mody na recykling znane osobistości, w tym Tamara González-Perea i Damian Janikowski, zaprezentowały kreacje, które bardziej przypominają zawartość kosza na elektroodpady niż garderobę. Suknie z tektury, gorsety z folii i ramoneski z kabli udowodniły, że moda i ekologia mogą iść w parze, choć z pewnością nie jest to styl dla każdego. Organizatorzy chcieli nie tylko zadziwić, ale i edukować, pokazując, że śmieci mogą mieć drugie życie. Justyna Steczkowska wkrótce stanie się teściową. Jej syn, Leon Myszkowski, i jego narzeczona Ksenia Ngo szykują się do ślubu, choć dokładna data wciąż pozostaje tajemnicą. Para, która poznała się w walentynki, planuje ceremonię na przyszły rok, być może w cieplejszym klimacie. Przygotowania do ślubu będą relacjonowane w telewizji, a Justyna, mimo napiętego grafiku koncertowego, wspiera młodych na każdym kroku.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Lady Gaga, znana z ekstrawaganckich strojów i scenicznych występów, zaskoczyła wszystkich, pojawiając się na spacerze w Kalifornii z noworodkiem w chuście. 40-letnia gwiazda, która od lat marzyła o macierzyństwie, wreszcie spełniła swoje pragnienie. Ojcem dziecka jest jej narzeczony, Michael Polanski. Choć szczegóły dotyczące nowego członka rodziny pozostają tajemnicą, fani już zasypują media społecznościowe gratulacjami. Marcin Maciejczak, 20-letni wokalista, zaskoczył wszystkich w programie Twoja twarz brzmi znajomo, wcielając się w legendarną Korę. W czarnej mini i z czerwonymi ustami młody artysta nie tylko zdobył serca widzów, ale i wygrał odcinek, przekazując nagrodę na cele charytatywne. Internauci nie szczędzili pochwał, twierdząc, że Marcin pozamiatał scenę. Kora wiecznie żywa, a Marcin? Może nowa ikona?
1: Sky Showtime zaskakuje nas nowym sezonem serialu, który przenosi się z górskich szczytów na Śląsk. Pionek to kontynuacja Ślebody, gdzie Maria Dębska i Maciej Musiał ponownie wcielają się w swoje role, a akcja kręci się wokół serii morderstw. Anka, grana przez Dębską, staje się bardziej nieprzewidywalna, co zaskakuje Bastiana. Serial, pełen śląskiego klimatu i lokalnych smaczków, dostępny jest na platformie Sky Showtime w każdy czwartek.
2: Andrzej Piaseczny, znany z eleganckiego stylu, zaskakuje wszystkich swoją nową pasją do pchlich targów. Ostatnio na jednym z takich bazarów wypatrzył drewnianą laskę za jedyne 180 zł. Czyżby szykowny artysta potrzebował wsparcia przy chodzeniu? A może to tylko kolejny element jego nieprzewidywalnego stylu życia, który łączy luksusowe garnitury z kaloszami do prac ogrodowych? Czekamy na kolejne niespodzianki od Piaska.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Joanna Rawik, gwiazda PRL-u, pożegnała się z tym światem w swoim stylu, bez smutku i z przyjaciółmi u boku. Na warszawskich powązkach wojskowych jej prochy spoczęły w różowej urnie, a zamiast krzyża pojawił się słupek z wyrzeźbionym liściem. Wspomniano jej szacunek do generała Jaruzelskiego i lewicowe przekonania, co dodało pikanterii całemu wydarzeniu. Nawet po śmierci Rawik pokazała, że potrafi zaskoczyć i zrobić wszystko po swojemu. Magdalena Cielecka i Bogusław Linda, gwiazdy polskiego kina, wplątani w aferę alkoholową. Akt oskarżenia dotyczy reklamowania napojów wysokoprocentowych na ich profilach społecznościowych. Aktorzy nie muszą się pojawiać na rozprawach, co najwyraźniej jest nowym trendem wśród celebrytów. Kolejna odsłona tej sądowej telenoweli zaplanowana jest na 9 listopada. Ciekawe, czy tym razem zaszczycą sąd swoją obecnością.
2: U2, legendarna irlandzka formacja, dołączy do elitarnego grona jako Musicers Persons of the Year 2027. Bono i spółka zostaną uhonorowani za swoje charytatywne wyczyny i wpływ na kulturę. Bo przecież kto inny mógłby to zrobić lepiej? Gala odbędzie się 5 lutego 2027 roku w Los Angeles, a ekskluzywny koncert Tribute z pewnością przyciągnie tłumy. Tymczasem fani mogą cieszyć się nowym singlem Street of Dreams, który zapowiada nadchodzący album. Czyżby U2 szykowało się na kolejne 50 lat muzycznej dominacji? Kto by pomyślał, że nazwa jednego z najbardziej rozpoznawalnych zespołów rockowych, Nickelback, narodziła się nie w blasku reflektorów, a przy kasie w Starbucksie? Mike Kruger, wydając klientom torów, a przy kasie w Starbucksie.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa wprowadza nowoczesny system sterowania oświetleniem ulicznym. Dzięki umowie z firmą Emitel blisko 120 tysięcy latarni LED będzie zarządzanych zdalnie, co pozwoli na oszczędności rzędu 30%. Nowe centrum zarządzania powstanie przy placu Starynkiewicza i ma być gotowe w 2027 roku. W przyszłości latarnie mogą być wyposażone w czujniki ruchu i zanieczyszczeń, a także ładowarki do rowerów i hulajnóg. W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy pili z nim alkohol, zostali aresztowani i usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć. Trzeci mężczyzna, świadek pobicia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie.
2: W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna.
1: Na drodze krajowej numer 94 w Wieliczce doszło dziś rano do tragicznego wypadku. 29-letni kierowca Audi zginął po zderzeniu z ciężarówką marki MAN. Do wypadku doszło podczas wyprzedzania, gdy Audi znalazło się na przeciwległym pasie. Policja bada okoliczności zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matury 2026. Świadectwo dojrzałości otrzymało 87% absolwentów, czyli 280 870 osób. Licealiści poradzili sobie lepiej niż uczniowie techników, gdzie zdawalność wyniosła niecałe 80%. Największym wyzwaniem dla maturzystów była matematyka, którą zdało niecałe 89% zdających.
1: Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0 w jednym z hitów ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Angel Rodado zdobył obie bramki dla gospodarzy, zapewniając im zasłużone zwycięstwo. Mecz toczył się w gorącej atmosferze, podgrzanej aferą związaną z trenerem Jagiellonii, Adrianem Siemieńcem. Kibice Wisły nie szczędzili mu przypomnień o kontrowersyjnych SMS-ach. W Białymstoku odbyła się potańcówka pod hasłem 1000 świateł Śródmieścia na ulicy Kilińskiego. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, a wyjątkową atmosferę tworzyła ogromna kula disco. Zastępca prezydenta Rafał Rudnicki wcielił się w rolę DJ-a, serwując taneczne hity. Kolejna taka impreza planowana jest dopiero na przyszły rok.
2: W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na drugą, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny podającego się za generała z Jemenu. Oszust wyłudził pieniądze pod pretekstem dostarczenia wojskowej przesyłki. Proceder trwał kilka tygodni, aż kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu internetowych znajomości.
2: Wstrząsająca sprawa z Olecka. Anna W. została skazana na 15 lat więzienia za śmierć swojej 9-miesięcznej córki Blanki. Dziewczynka zmarła w wyniku maltretowania, a sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia. Ojciec dziecka, Grzegorz W., został uniewinniony. Decyzja sądu o złagodzeniu wyroku dla matki wywołała oburzenie społeczne.
1: Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne szorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat.
2: Na Dolnym Śląsku, w miejscowości Dobra, troje dzieci na hulajnogach elektrycznych zlekceważyło opuszczone rogatki i czerwoną sygnalizację na przejeździe kolejowym. Chwilę po ich przejeździe przez tory, z dużą prędkością przejechał tamtędy pociąg pasażerski. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, wywołując falę oburzenia. Policja przypomina o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
2: 49-letnia kobieta z powiatu bolesławieckiego została skazana na 8 miesięcy więzienia za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu i łamanie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Policja zatrzymała ją po pościgu w lesie, gdy miała 1,5 promila alkoholu we krwi. Dodatkowo sąd nałożył na nią grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że nie będzie zmian w wieku emerytalnym w Polsce. Obecne zasady, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostaną bez zmian co najmniej do wyborów. Dyskusje na temat zrównania wieku emerytalnego dla obu płci nie przełożą się na konkretne działania legislacyjne. Minister podkreślił, że rząd nie prowadzi żadnych prac nad reformą w tym zakresie. Oznacza to, że przyszli emeryci mogą na razie spać spokojnie i nie muszą zmieniać swoich planów emerytalnych.
2: Dziś w polskich rafineriach obserwujemy wyraźne podwyżki cen paliw, kończące kilkudniowy trend spadkowy. Najbardziej zdrożał olej napędowy, którego cena wzrosła o ponad 110 zł na metrze sześciennym. Orlen i Aramco Poland podniosły ceny wszystkich głównych paliw, co oznacza, że kierowcy muszą przygotować się na wyższe koszty tankowania. Obecnie najtańszą benzynę oferuje Aramco Poland, a najtańszy olej napędowy Orlen. Te zmiany są efektem globalnych presji ekonomicznych i rosnących cen ropy naftowej. Niestety, nie ma co liczyć na obniżki cen na stacjach w najbliższym czasie.
1: Pan Mirosław, przedsiębiorca z wieloletnim stażem, niespodziewanie stracił dostęp do 300 tysięcy złotych na wspólnym koncie z żoną. Bank zablokował środki, żądając wyjaśnień dotyczących pochodzenia wpłat. Pan Mirosław, właściciel dwóch stacji paliw, wpłacał utarg na konto prywatne, co wzbudziło podejrzenia systemów bankowych. Bank powołał się na przepisy przeciwdziałania praniu pieniędzy. Historia ta pokazuje, jak ważne jest posiadanie dokumentów potwierdzających źródło pieniędzy, szczególnie przy większych transakcjach gotówkowych.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Szachy to nie tylko gra, ale także szkoła strategicznego myślenia i podejmowania decyzji. Ekspert Michał Kanarkiewicz podkreśla, że zarówno w szachach, jak i w biznesie kluczowe jest myślenie kilka kroków do przodu. Zwraca uwagę, że nadmierna ostrożność może prowadzić do porażki, a ryzyko jest nieodłącznym elementem sukcesu. Współczesna technologia, w tym sztuczna inteligencja, zmienia zasady gry, ale nie zastąpi szybkiego podejmowania decyzji. Kanarkiewicz radzi, by nie czekać na idealny moment, lecz działać i korygować kurs w trakcie.
2: Ponad 30 lat po likwidacji PGR-ów. Ich ziemia wciąż jest znaczącym majątkiem Skarbu Państwa. Z pierwotnych 4 750 000 hektarów, około 1 miliona 300 000 hektarów nadal pozostaje w państwowym zasobie. Większość tej ziemi, bo aż 80%, jest dzierżawiona rolnikom. Najwięcej gruntów po dawnych PGR-ach znajduje się w zachodniej Polsce, szczególnie w województwie zachodniopomorskim. Pomimo upływu lat, ziemia po PGR-ach pozostaje jednym z największych zasobów państwowych.
1: Beata Szydło, była premier Polski, zgromadziła znaczne oszczędności, które trzyma w trzech walutach – euro, dolarach i złotówkach. Jej główne źródło dochodów to uposażenie z Parlamentu Europejskiego oraz polska emerytura. Łączne oszczędności Szydło wynoszą ponad 700 tysięcy złotych, co pokazuje jej dbałość o zabezpieczenie finansowe. Była premier inwestuje także w nieruchomości, posiadając dom i gospodarstwo rolne o łącznej wartości 700 tysięcy złotych. W jej garażu znajdują się dwa samochody – SsangYong Corando i Audi Q3. Fundusz Kościelny, mimo obietnic rządu Donalda Tuska, nie zostanie zlikwidowany. W 2027 roku jego wartość ma osiągnąć rekordowe 283,5 miliona złotych. Proces likwidacji utknął, co powoduje napięcia w lewicowo-liberalnej koalicji rządzącej. Nowa Lewica zapowiedziała własny projekt ustawy, nie wierząc w skuteczność działań rządu. Tymczasem kwoty przeznaczane na fundusz rosną, co budzi kontrowersje wśród wyborców. Fundusz powstał w 1950 roku jako rekompensata dla Kościoła za utracone mienie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prezes ZUS, Liwiusz Laska, ujawnił, że jego przyszła emerytura wyniesie niecałe 4200 zł brutto. To efekt decyzji sprzed lat, kiedy przez 18 lat prowadził działalność gospodarczą, płacąc minimalne składki. Laska przyznaje, że mimo wysokich dochodów, jego emerytura będzie stosunkowo niska. Podkreśla, że podobny problem dotyczy wielu Polaków, którzy również mogą otrzymać niskie świadczenia. Prezes ZUS zachęca do oszczędzania w PPK i IKZE oraz regularnego sprawdzania prognoz emerytalnych. Polski przemysł obronny wkracza w nową erę dzięki współpracy sieci badawczej Łukasiewicz i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2026 podpisano 4 kluczowe umowy. Wśród nich znalazły się projekty dotyczące polskiego materiału wybuchowego Unipex oraz systemów zasilania lotnisk w czasie blackoutu. Współpraca z zakładami chemicznymi Nitrochem obejmuje produkcję amunicji i paliw rakietowych. To krok milowy w rozwoju technologii obronnych, które wzmocnią bezpieczeństwo Polski.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą także 14 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 25 w TVP2. Lucyna, matka Macieja Wilka, ujawnia swoje prawdziwe oblicze, co wstrząśnie rodziną Pyrków. Hubert odkrywa, że Lucyna i Wilk od początku knuli intrygi, by przejąć ich dom. Policja wkracza do akcji, gdy Lucyna oskarża Huberta o nękanie, ale na szczęście nie dochodzi do jego zatrzymania. Pyrkowie stają twarzą w twarz z Wilkiem, który nie zamierza odpuścić. Lucyna wraca z nowym lokatorem, co tylko komplikuje sytuację. Intrygi Wilka i Lucyny nabierają tempa, a rodzina Pyrków musi stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cichana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września o godzinie 20:30 na TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy. Barwy Szczęścia szykują emocjonujący 3397 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września. Renata, grana przez Annę Mrozowską, postanawia opuścić Feel Good po burzliwym sporze z Dominiką. Żąda 200 tysięcy złotych za swoje udziały, co stawia Dominikę przed trudnym wyborem. Konflikt między bohaterkami narastał od dłuższego czasu, a teraz osiąga punkt kulminacyjny. Czy Dominika, w którą wciela się Karolina Chapko, zgodzi się na warunki Renaty? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 3408 odcinku serialu Barwy Szczęścia Amelia nie kryje swojego rozczarowania decyzją Bruna. Odkrywa, że ślub z Karoliną to jedynie medialna zagrywka mająca poprawić wizerunek hotelu. W szczerej rozmowie z Basią wyraża swoje oburzenie, nie mogąc pogodzić się z tym, że syn wykorzystuje ceremonię do celów biznesowych. Tymczasem dziennikarka Weronika nie ustaje w swoim śledztwie, próbując odkryć prawdę o niedawnych problemach z narkotykami w hotelu. Bruno naiwnie wierzy, że fikcyjny ślub zakończył skandal. Odcinek 3408 zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września o 25 na TVP2. Wszystkie odcinki dostępne są również na platformie TVP VOD.
2: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w wskazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20:50 na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
1: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Juniper odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Jasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Halil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Remzi nie przestanie naciskać na Halila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Juniper straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Jasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Toledo w Ohio doszło do dramatycznych wydarzeń w restauracji Sabira. 43-letni Matthew Exton próbował zastrzelić swoją byłą żonę, ale pistolet się zaciął. Wtedy do akcji wkroczył kelner Tracy Cole Jr., obezwładniając napastnika i ratując życie kobiecie. Exton został uznany winnym usiłowania morderstwa i czeka na wyrok. Książę Harry i Meghan Markle wrócili do Wielkiej Brytanii i już pojawił się nowy spór z pałacem Buckingham. Para jest niezadowolona z określenia ich jako prywatnych obywateli w liście od króla Karola III. Sussexowie wolą być nazywani osobami publicznymi. Pałac odpowiada, że w liście nie było nic kontrowersyjnego. Harry i Meghan zrezygnowali z oficjalnych obowiązków w 2020 roku i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, ale teraz planują dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii. W Białymstoku odbyła się potańcówka pod hasłem 1000 świateł Śródmieścia na ulicy Kilińskiego. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, a wyjątkową atmosferę tworzyła ogromna kula disco. Zastępca prezydenta, Rafał Rudnicki, wcielił się w rolę DJ-a, serwując taneczne hity. Kolejna taka impreza planowana jest dopiero na przyszły rok.
3: W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na drugą, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na drodze krajowej numer 94 w Wieliczce doszło dziś rano do tragicznego wypadku. 29-letni kierowca Audi zginął po zderzeniu z ciężarówką marki MAN. Do wypadku doszło podczas wyprzedzania, gdy Audi znalazło się na przeciwległym pasie. Policja bada okoliczności zdarzenia. Po wakacjach w pociągach Polregio pozostało ponad 600 zgubionych przedmiotów. Najwięcej zapominalskich podróżowało przez województwa zachodniopomorskie, małopolskie, łódzkie i pomorskie. Niemal połowa zgub wróciła już do właścicieli, a w województwie lubelskim skuteczność odzyskiwania sięgnęła 100%. Wśród zgubionych rzeczy znalazły się nie tylko typowe przedmioty podróżne, ale i te, które zaskoczyły nawet doświadczonych kolejarzy. Warszawa podpisała umowę z firmą Emitel na nowoczesny system zarządzania miejskim oświetleniem. Dzięki inwestycji wartej 79 milionów złotych, sterowanie 120 tysiącami lamp LED będzie możliwe z jednego miejsca. Nowy system ma przynieść 30% oszczędności w zakresie oświetlenia, a pełne uruchomienie planowane jest na 2027 rok. Dodatkowo rozważane są funkcje takie jak pomiar jakości powietrza czy ładowanie rowerów elektrycznych.
3: Kiedy kot załatwi się na kanapę, zapach może być trudny do usunięcia. Domowy sposób na bazie sody i octu skutecznie neutralizuje nieprzyjemną woń. Wystarczy wymieszać pół szklanki wody z octem, spryskać plamę, a następnie posypać sodą oczyszczoną. Po kilku godzinach odkurz kanapę, by pozbyć się zapachu i plamy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach. Astrologia wskazuje, że wodnik, strzelec i baran to znaki zodiaku, które szczególnie cenią sobie niezależność. Wodnik lubi iść własną drogą, strzelec potrzebuje przestrzeni do działania, a baran nie przepada za rozkazami. Dla tych znaków możliwość samodzielnego podejmowania decyzji jest kluczowa. Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0 w jednym z hitów ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Angel Rodado zdobył obie bramki dla gospodarzy, zapewniając im zasłużone zwycięstwo. Mecz toczył się w gorącej atmosferze, podgrzanej aferą związaną z trenerem Jagiellonii, Adrianem Siemieńcem. Kibice Wisły nie szczędzili mu przypomnień o kontrowersyjnych SMS-ach.
3: W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Były pracownik serwisu hulajnóg DOT w Warszawie ujawnia, że w firmie większy nacisk kładziono na liczbę naprawionych pojazdów niż na ich jakość. Twierdzi, że niektóre hulajnogi wracały na ulicę mimo wcześniejszych wypadków, a naprawy były wykonywane pobieżnie. DOT zapewnia, że każda hulajnoga przechodzi obowiązkową kontrolę przed ponownym udostępnieniem użytkownikom. Firma podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla niej priorytetem.
2: Nowy spot promujący Polskę, część kampanii Poland More Than You Expected, wzbudził kontrowersje. Film skupia się na Trójmieście i występują w nim Robert Lewandowski, Jesse Eisenberg oraz Lech Wałęsa. Krytycy, w tym politycy prawicy, zarzucają twórcom powierzchowność i nieadekwatne przedstawienie regionu. Kampania z budżetem 7 milionów złotych potrwa do grudnia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Szczecin to miasto przywita nas temperaturą 11 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł w wieku zaledwie 39 lat po długiej walce z nowotworem mózgu. Jego pogrzeb, zarezerwowany tylko dla najbliższych, był pełen nietypowych gestów. Żałobnicy otrzymali pamiątkowe magnesy z wizerunkiem uśmiechniętego Adriana i żartobliwymi napisami, które miały przypominać o jego optymizmie. Cóż, nawet po śmierci potrafił rozbawić swoich bliskich.
2: W budce suflera znowu zawrzało. Jacek Kawalec, który od 2022 roku był wokalistą zespołu, odszedł po tym, jak sparodiował Zenka Martyniuka. Afera rozkręciła się na dobre, gdy Martyniuk nazwał Kawalca chamskim i bezczelnym. Teraz pałeczkę przejął Krzysztof Wałecki, znany z oddziału zamkniętego. Ciekawe, czy nowy wokalista też będzie miał ochotę na sceniczne żarty.
1: Telewizyjna Dwójka zaskakuje nas powrotem kultowego formatu, tym razem z podtytułem Nowe pokolenie. Wśród uczestników pojawia się Eleni Platiksa, Greczynka, która ma nas nauczyć południowego luzu i wiedzy o Europie. Czyżby polska telewizja potrzebowała świeżej krwi, by przyciągnąć widzów? Program, w którym obcokrajowcy rywalizują o prestiż, można oglądać w każdą niedzielę o 16:10 na TVP2. Ciekawe, czy Eleni zdoła podbić serca Polaków swoim śródziemnomorskim uśmiechem.
2: Felicjan Andrzejczak, głos, który wszyscy kojarzą z Jolka, Jolka, pamiętasz? Miał w życiu swoją prawdziwą muzę, Jadwigę. To ona dała mu skrzydła, by porzucił nudną pracę nauczyciela i zaryzykował karierę w muzyce. Choć cała Polska śpiewała o Jolce, to do Jadwigi wracał po koncertach. Andrzejczak, antyidol polskiego rocka, pozostawił po sobie nie tylko niezapomniane utwory, ale i piękną historię miłości, która trwała ponad 50 lat.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Dieta planetarna w szkołach wywołuje burzę emocji. Czy ograniczenie mięsa i postawienie na rośliny to klucz do zdrowia i ratowania planety? Daria Ładocha, znana z ostrożności, podkreśla, że nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich dzieci. Czas pokaże, czy ten eksperyment okaże się zbawieniem, czy kolejnym wielkim nieporozumieniem. W polskim showbiznesie trwa prawdziwa rewolucja uśmiechów. Gwiazdy, jak Michał Wiśniewski czy Filip Heiser, inwestują w śnieżnobiałe zęby, które lśnią bardziej niż zimowy śnieg. Niektórzy celebryci postawili na naturalność, inni zaś na efekt albo grubo, albo wcale. W końcu, kto by się przejmował naturalnym wyglądem, skoro można błyszczeć jak hollywoodzka gwiazda? W Łodzi trwa festiwal Great September, a piątkowy wieczór zapowiada się na prawdziwy koncertowy dylemat. Krzysztof Zalewski i Czesław Mozil wystąpią o tej samej godzinie, ale na różnych scenach. Czy ktoś w ogóle pomyślał o fanach, którzy chcieliby zobaczyć obu artystów? Wybór między rockową energią Zalewskiego a kameralnym spotkaniem z Mozilem to prawdziwa łamigłówka. A może ktoś spróbuje być w dwóch miejscach naraz? Powodzenia!
1: Hanna Bieluszko, znana z serialu Barwy Szczęścia, nie daje się chorobie nowotworowej i wraca na plan zdjęciowy. Mimo wyczerpującej chemioterapii i czekającej ją operacji rekonstrukcji jelita, aktorka nie traci optymizmu. Wierzy, że dobra energia od ludzi pomoże jej odzyskać siły. Cóż, nie każdy ma w sobie tyle determinacji, by w obliczu takich wyzwań jeszcze marzyć o roli silnej staruszki w filmie fabularnym.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kto by pomyślał, że hymn wolności pokolenia PRL-u zrodził się z rozmowy o niczym z argentyńską Miss? Tak, to właśnie banalny dialog z książki stał się inspiracją dla Kory, by stworzyć boskie Buenos Aires. Manam z tym jednym utworem rozbił bank na festiwalu w Opolu, kończąc epokę grzecznej polskiej estrady. A wszystko to dzięki przypadkowemu spotkaniu z pustą celebrytką, która nieświadomie dała Polakom oddech wolności.
1: Blur postanowili zrobić sobie żart z wytwórni, tworząc Song 2 jako hałaśliwą prowokację. Zamiast odstraszyć, utwór stał się jednym z największych hitów lat 90., a słynne Wuhu rozbrzmiewało na stadionach i w reklamach. Zespół chciał pokazać, że prostota i hałas nie są przepisem na sukces, ale los zagrał im na nosie. Song 2 udowodniło, że czasem to, co miało być żartem, staje się legendą.
2: Bruce Springsteen, nasz ukochany boss, znowu trzyma fanów w napięciu. Choć ma już gotowy nowy album, postanowił, że świat musi jeszcze poczekać, bo pracuje nad czymś ważniejszym. W wywiadzie dla Rolling Stone zdradził, że gotowy krążek jest ponadczasowy, więc może poczekać. A co z E Street Band? To pozostaje tajemnicą. Cóż, pozostaje nam tylko czekać i liczyć na to, że prędzej niż później doczekamy się nowej muzyki. Duran Duran na znaczkach pocztowych. Brytyjska poczta postanowiła uczcić legendarny zespół, wydając kolekcję znaczków z okładkami ich albumów. To nie lada gratka dla fanów, którzy mogą teraz wysyłać listy z twarzami swoich idoli. Wydaje się, że muzyka lat 80. wciąż ma się świetnie, skoro nawet poczta postanowiła ją uwiecznić. Czyżby znaczki stały się nowym wyznacznikiem rockowej nieśmiertelności?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Tom Morello z Rage Against the Machine udowodnił, że gitara to nie tylko instrument, ale prawdziwy czarodziej. Bez DJ-a, bez sampli, a jednak brzmiał, jakby skraczował płyty. Jego gitara stała się gramofonem, a przełącznik przetworników zastąpił crossfader. W Bulls on Parade Morello pokazał, że można zamienić struny w prawdziwe dzieło sztuki, a wszystko to bez pomocy elektroniki. Kto by pomyślał, że rock może być tak blisko hip-hopu?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 12 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 13 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa podpisała umowę z firmą Emitel na nowoczesny system zarządzania miejskim oświetleniem. Dzięki inwestycji wartej 79 milionów złotych, sterowanie 120 tysiącami lamp LED będzie możliwe z jednego miejsca. Nowy system ma przynieść 30% oszczędności w zakresie oświetlenia, a pełne uruchomienie planowane jest na 2027 rok. Dodatkowo rozważane są funkcje takie jak pomiar jakości powietrza czy ładowanie rowerów elektrycznych. W Warszawie doszło do kolizji na przejeździe kolejowym, gdzie kierowca ciężarówki zignorował znak stop i uderzył w lokomotywę. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale zdarzenie wywołało falę oburzenia wśród internautów. Stołeczna policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych. Kierowca otrzymał mandat w wysokości 1500 zł i 10 punktów karnych.
2: 22-letni Roman M. został skazany na 5 lat i 2 miesiące więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku.

0: pod wpływem alkoholu. Mężczyzna prowadził Audi z prędkością 227 km na godzinę, mimo ograniczenia do 90 km na godzinę i uderzył w drzewo, co spowodowało śmierć pasażera. Sąd orzekł także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz nałożył na Romana M. obowiązek zapłaty odszkodowania. Wyrok jest prawomocny. Maszynista pociągu Koziołek, który wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych, czuje się lepiej. Jego stan jest teraz stabilny, choć początkowo był ciężki. Dwie inne osoby, które trafiły do szpitala, zostały już wypisane. Niestety, w wypadku zginęła jedna pasażerka, a kierowca ciężarówki nadal walczy o życie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Warszawie odbyła się 11. edycja Wizz Air Warsaw, praski Night Half Marathon, przyciągając rekordową liczbę blisko 18 tysięcy uczestników. Marcin Biskup triumfował w praskiej piątce K-Run, ustanawiając nowy rekord trasy z czasem 14 minut i 4 sekundy. Wśród kobiet Agnieszka Chorzępa również pobiła rekord, kończąc bieg w 15 minut i 55 sekund. W półmaratonie Maryna Nemchenko zwyciężyła z nowym rekordem trasy 1 godzina, 12 minut i 21 sekund. To była niezapomniana noc, pełna sportowych emocji i nowych rekordów. Były pracownik serwisu hulajnóg DOT w Warszawie ujawnia, że w firmie większy nacisk kładziono na liczbę naprawionych pojazdów niż na ich jakość. Twierdzi, że niektóre hulajnogi wracały na ulicę mimo wcześniejszych wypadków, a naprawy były wykonywane pobieżnie. DOT zapewnia, że każda hulajnoga przechodzi obowiązkową kontrolę przed ponownym udostępnieniem użytkownikom. Firma podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla niej priorytetem.
2: Na drodze krajowej numer 94 w Wieliczce doszło dziś rano do tragicznego wypadku. Samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką, co doprowadziło do śmierci 29-letniego kierowcy Audi. Wypadek miał miejsce około godziny 6:10 przy wjeździe do Wieliczki. Policja bada okoliczności zdarzenia. Po wakacjach w pociągach Polregio pozostało ponad 600 zgubionych przedmiotów. Najwięcej zapominalskich podróżowało przez województwa zachodniopomorskie, małopolskie, łódzkie i pomorskie. Niemal połowa zgub wróciła już do właścicieli, a w województwie lubelskim skuteczność odzyskiwania sięgnęła 100%. Wśród zgubionych rzeczy znalazły się nie tylko typowe przedmioty podróżne, ale i te, które zaskoczyły nawet doświadczonych kolejarzy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W najnowszym odcinku serialu Rolnicy Podlasie Andrzej zmierzy się z awarią sprzętu, a Emilka i Karol będą chronić bydło przed wilkami. W Pokaniewie Tomek pochwali się nowym traktorem, zapraszając dzieci na przejażdżkę. Odcinek zostanie wyemitowany jutro o godzinie 20 na Focus TV.
2: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, oszukana przez mężczyznę podającego się za generała na misji w Jemenie. Poznany w mediach społecznościowych, zdobył jej zaufanie i przekonał do wysyłania pieniędzy na rzekome opłaty za przesyłkę. Oszustwo wyszło na jaw, gdy kobieta nie miała już środków na kolejne przelewy. Policja ostrzega przed podobnymi sytuacjami i przypomina, by być czujnym wobec próśb o pieniądze od internetowych znajomych. Policja w Białymstoku poszukuje 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Nastolatka ma około 172 cm wzrostu, ciemne włosy do ramion i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną koszulkę, ciemne spodenki i białe buty sportowe. Każda informacja o jej miejscu pobytu może być kluczowa. 35-letni mieszkaniec powiatu augustowskiego stanie przed sądem za nielegalny lot dronem. Mężczyzna nie zgłosił operacji w wymaganym systemie i przeleciał nad 3 strefami zamkniętymi, w tym nad terenem wojskowym i Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Prokuratura oskarża go o naruszenie przepisów ruchu lotniczego, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Oskarżony tłumaczył się niewiedzą, ale to nie uchroniło go przed zarzutami.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Oleśnicy doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 9-letnia dziewczynka i jej 45-letnia mama. Obie zostały potrącone przez pociąg na niestrzeżonym przejściu kolejowym. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 7 imienia Jana Pawła II w Oleśnicy złożyła rodzinie wyrazy współczucia. Policja i prokuratura nadal badają przyczyny tej tragedii.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu termometry pokażą 15 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa jest wiceliderem Ekstraklasy, a bramkarz Otto Hindrich wyrasta na objawienie sezonu, ratując drużynę w kluczowych momentach. Były napastnik Legii, Jacek Cyzio, uważa, że postawienie na Rumuna to strzał w dziesiątkę. Jan Kuchta, nowy nabytek, ma szansę stać się kluczowym wzmocnieniem ataku. Przed Legią hitowe starcie z Widzewem, które może przynieść kolejne emocjonujące zakończenie. W Legii Warszawa doszło do rewolucyjnych zmian w składzie. Klub opuściło 15 piłkarzy, co pozwoliło na oszczędności i głęboką przebudowę. Trener Marek Papszun, nazywając to okienkiem Kopciuszka, pozyskał 8 nowych zawodników bez dużych nakładów finansowych. Papszun wierzy, że mimo trudności ekonomicznych, Legia ma szansę na sukces w nadchodzącym sezonie.
2: Nick Prelec, najlepszy strzelec Jagiellonii w Ekstraklasie, przygotowuje się do meczu z Wisłą Kraków. Słoweniec, który zdobył już 4 bramki w tym sezonie, został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Słowenii. Wisła, mimo odejścia swojego najlepszego strzelca Jordiego Sancheza, pozostaje groźnym rywalem. Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, wierzy, że jego drużyna może przełamać serię zwycięstw krakowskiego Beniaminka na własnym stadionie. Raków Częstochowa przełamał serię 6 porażek, wygrywając z Motorem Lublin 2-1 w 8 kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem meczu został Patryk Maku, który strzelił 2 gole, zapewniając drużynie pierwsze punkty w sezonie. Mimo zwycięstwa Raków pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli. Debiut nowego trenera Tomasza Kaczmarka przyniósł długo oczekiwane przełamanie.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum afery sędziowskiej po ujawnieniu przez Wirtualną Polskę jego kontaktów z sędzią przed meczem. Siemieniec przyznał, że wysyłanie wiadomości było błędem, choć nie miał złych intencji. Obiecał, że sytuacja się nie powtórzy. Komisja Ligi Ekstraklasy SA zajmie się tą sprawą, choć nie ma podejrzeń o korupcję. Kamil Grabara, polski bramkarz, dołączył do Juventusu Turyn na roczne wypożyczenie z opcją wykupu. Ekspert Piotr Czachowski ocenia ten transfer jako kluczowy dla włoskiego klubu, podkreślając, że Grabara ma szansę szybko wywalczyć pozycję numer 1. Obecnie zmiennik Guglielma Vicario, Grabara może wzmocnić Juventus w walce o Ligę Mistrzów. Czy Polak poprowadzi starą damę do sukcesów? Czas pokaże.
1: Ten weekend Barskowice koło Stargardu staną się areną emocjonujących zawodów STIHL Timber Sports. W sobotę odbędą się 23. Mistrzostwa Polski, a w niedzielę Mistrzostwa Europy w formacie trofi. Wśród polskich zawodników zobaczymy m.in. Jacka Grunwalda i Michała Dubickiego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna będzie transmisja online. Polscy siatkarze zmierzą się dziś z Izraelem w drugim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Po pewnym zwycięstwie nad Portugalią biało-czerwoni są faworytami, ale nie mogą lekceważyć rywali. Izraelczycy pokazali się z dobrej strony w meczu z Ukrainą, zdobywając 1 set. Początek spotkania o godzinie 15.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polscy siatkarze rozpoczęli Mistrzostwa Europy od pewnego zwycięstwa nad Portugalią 3-0. Wilfredo Leon, jeden z liderów drużyny, w wywiadzie podkreślił, że celem jest zdobycie złota. Przy okazji zdradził, że po incydencie sprzed 3 lat, kiedy to dał fance swój numer telefonu, podjął decyzję, by więcej tego nie robić. Kolejny mecz Polacy zagrają z Izraelem.
2: Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA po zakończeniu turnieju US Open. Kazaszka zapewniła sobie to miejsce, docierając do półfinału zawodów w Nowym Jorku. Aryna Sabalenka, która była na szczycie od października 2023 roku, straci pierwsze miejsce. Rybakina pokonała Qin Wen Zheng w emocjonującym meczu ćwierćfinałowym, co przypieczętowało jej awans na tenisowy tron. Na PGE E-Narodowym w Warszawie trwa finał Mistrzostw Europy w driftingu. Dwaj Polacy, Piotr Więcek i Paweł Korpuliński, walczą o tytuł mistrza, ale rywale z Irlandii depczą im po piętach. Na trybunach zasiadło prawie 50 tysięcy kibiców, a dodatkową atrakcją są pokazy bolidów Formuły 1. To prawdziwe święto motorsportu w Polsce.
1: Jan Tomaszewski ostro skomentował konflikt Roberta Lewandowskiego z Rodrigo de Paulem podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami. Były bramkarz reprezentacji Polski stanął w obronie Lewandowskiego, nazywając de Paula głupkiem. Tomaszewski zasugerował także, że Lewandowski powinien mieć specjalne przywileje w kadrze narodowej, a harmonogram meczów powinien być dostosowany do jego potrzeb.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Mikaela Demeiter, była kanadyjska hokeistka, powróciła na Instagram po dwutygodniowej przerwie, publikując odważne zdjęcia. Jej śmiałe fotografie wywołały lawinę komentarzy wśród fanów. Demeiter, znana jako najpiękniejsza bramkarka świata, od kilku lat skupia się na karierze modelki, co przyniosło jej ponad 3 miliony obserwujących. Internauci z niecierpliwością czekają na kolejne zaskakujące kreacje. Z Włoch dotarła tragiczna wiadomość o śmierci 19-letniego Bartosza Malinowskiego, młodego piłkarza z województwa lubuskiego. Zawodnik związany z Lechią Zielona Góra zmarł nad jeziorem Castel Gandolfo podczas wyjazdu z przyjaciółmi. Środowisko piłkarskie w Polsce pogrążyło się w smutku, a kluby, w których grał, złożyły kondolencje jego rodzinie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 13 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie podobnie 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 25 w TVP2. Lucyna, matka Macieja Wilka, ujawnia swoje prawdziwe oblicze, co wstrząśnie rodziną Pyrków. Hubert odkrywa, że Lucyna i Wilk od początku knuli intrygi, by przejąć ich dom. Policja wkracza do akcji, gdy Lucyna oskarża Huberta o nękanie, ale na szczęście nie dochodzi do jego zatrzymania. Pyrkowie stają twarzą w twarz z Wilkiem, który nie zamierza odpuścić. Lucyna wraca z nowym lokatorem, co tylko komplikuje sytuację. Intrygi Wilka i Lucyny nabierają tempa, a rodzina Pyrków musi stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cichana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Jasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września o godzinie 20:30 na TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy. Barwy Szczęścia szykują emocjonujący 3397 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września. Renata, grana przez Annę Mrozowską, postanawia opuścić Feel Good po burzliwym sporze z Dominiką. Żąda 200 tysięcy złotych za swoje udziały, co stawia Dominikę przed trudnym wyborem. Konflikt między bohaterkami narastał od dłuższego czasu, a teraz osiąga punkt kulminacyjny. Czy Dominika, w którą wciela się Karolina Chapko, zgodzi się na warunki Renaty? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 3408 odcinku serialu Barwy Szczęścia Amelia nie kryje swojego rozczarowania decyzją Bruna. Odkrywa, że ślub z Karoliną to jedynie medialna zagrywka mająca poprawić wizerunek hotelu. W szczerej rozmowie z Basią wyraża swoje oburzenie, nie mogąc pogodzić się z tym, że syn wykorzystuje ceremonię do celów biznesowych. Tymczasem dziennikarka Weronika nie ustaje w swoim śledztwie, próbując odkryć prawdę o niedawnych problemach z narkotykami w hotelu. Bruno naiwnie wierzy, że fikcyjny ślub zakończył skandal. Odcinek 3408 zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września o 25 na TVP2. Wszystkie odcinki dostępne są również na platformie TVP VOD.
2: W 1939 odcinku M jak miłość. Widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20:50 na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
1: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Univer odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Yasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Halil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Remzi nie przestanie naciskać na Halila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Univer straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Yasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą także 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prokuratura bada działalność upadłej giełdy kryptowalut BitBay, znanej później jako Zonda Krypto. Sprawa dotyczy gigantycznych pieniędzy z niewyjaśnionych źródeł, oszustw oraz tajemniczego zaginięcia jej założyciela, Sylwestra Suszka. W tle pojawiają się powiązania z politykami oraz zarzuty wobec inwestora Mariana W. Afera eskaluje, a prokuratura opiera się głównie na zeznaniach byłego prezesa Przemysława Krala.
3: Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
2: W obwodzie archangelskim na północy Rosji doszło do tragicznego wypadku. Minibus zderzył się z samochodem osobowym i ciężarówką przewożącą drewno, co spowodowało śmierć 12 osób, w tym dziecka, a 8 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło w piątek, 11 września, podczas manewru wyprzedzania przez kierowcę minibusa. Okoliczności wypadku badają miejscowe służby. Chińska influencerka Ganfan Yingying, znana z jedzenia ogromnych porcji jedzenia na żywo, zmarła w wieku 24 lat z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Przed śmiercią apelowała do swoich fanów, by nie stawiali pieniędzy ponad zdrowie. Jej historia jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi trendami w sieci.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Minister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
2: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie. W Żarach doszło do usiłowania rozboju na kierowcy taksówki. 30-letni napastnik groził mu nożem, próbując ukraść samochód. Dzięki szybkiej interwencji policji mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat więzienia. Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wczoraj po godzinie 23 w pobliżu Jedliny Zdroju doszło do zderzenia samochodu osobowego z policyjnym radiowozem. Kierowca, który próbował uciec przed kontrolą drogową, miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i fałszywe tablice rejestracyjne. Wszyscy podróżujący autem mężczyźni byli poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Dwaj policjanci trafili do szpitala, ale ich obrażenia nie zagrażają życiu. Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia.
3: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu. Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Mycie okien może być problematyczne, zwłaszcza gdy ramy z PCV żółkną od słońca i zanieczyszczeń. Zamiast agresywnych środków chemicznych warto sięgnąć po domowe metody. Soda oczyszczona i mieszanka kwasku cytrynowego z octem skutecznie przywracają biel ramom okiennym. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu uszczelek, aby uniknąć pleśni. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie. Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty na obiad do Pałacu Prezydenckiego. To potencjalny gest mający na celu złagodzenie napięć politycznych. Nawrocka podkreśliła, że ceni dialog i wzajemne poznanie, określając premiera jako sympatycznego człowieka. Spotkanie miałoby odbyć się w atmosferze szacunku i bez nienawiści.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 11 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. We were good.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. 40 lat temu Oprah Winfrey zadebiutowała w telewizji, zmieniając amerykańskie media na zawsze. Jej talk show stał się areną dla niezapomnianych momentów. Od skakania Toma Cruise'a po kanapie, po historyczny coming out Ellen DeGeneres. Oprah nie tylko rozdawała samochody, ale i emocje, a jej rozmowa z Michaelem Jacksonem przyciągnęła przed ekrany 100 milionów widzów. Choć program zakończył się w 2011 roku, jego legenda trwa, a Oprah wciąż jest ikoną, której charyzma pozostaje niedościgniona. Magda Gessler, znana z miłości do wykwintnych smaków, zdradziła swoje kulinarne słabości. Na jej talerzu królują czerwone krewetki, które potrafią kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Wśród ulubionych dań restauratorki znalazły się także dziczyzna, gazpacho, parmezan i polski biały ser. Wygląda na to, że Gessler nie boi się wyrazistych smaków, a jej podniebienie zdecydowanie nie zna granic.
1: Warszawa zaskoczyła modowym pokazem, gdzie worki na śmieci i stare kable stały się nowymi ikonami stylu. W ramach 7 edycji Mody na recykling znane osobistości, w tym Tamara González-Perea i Damian Janikowski, zaprezentowały kreacje, które bardziej przypominają zawartość kosza na elektroodpady niż garderobę. Suknie z tektury, gorsety z folii i ramoneski z kabli udowodniły, że moda i ekologia mogą iść w parze, choć z pewnością nie jest to styl dla każdego. Organizatorzy chcieli nie tylko zadziwić, ale i edukować, pokazując, że śmieci mogą mieć drugie życie.
0: Kaja Paschalska, znana z roli Oli Lubicz w Klanie, przyznaje, że czerwony dywan to dla niej bardziej pole bitwy niż miejsce do błyszczenia. Mimo lat spędzonych w show biznesie, stres związany z publicznymi wystąpieniami nie odpuszcza, a pewność siebie to tylko starannie założona zbroja. Aktorka, choć na scenie wydaje się pewna siebie, w rzeczywistości woli unikać bycia w centrum uwagi. 40 lat przyniosło jej jednak więcej dystansu i wyrozumiałości wobec siebie, co w tym świecie fleszy i oceniania jest prawdziwym osiągnięciem.
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Justyna Steczkowska wkrótce stanie się teściową. Jej syn, Leon Myszkowski, i jego narzeczona Ksenia Ngo szykują się do ślubu, choć dokładna data wciąż pozostaje tajemnicą. Para, która poznała się w walentynki, planuje ceremonię na przyszły rok, być może w cieplejszym klimacie. Przygotowania do ślubu będą relacjonowane w telewizji, a Justyna, mimo napiętego grafiku koncertowego, wspiera młodych na każdym kroku. Lady Gaga, znana z ekstrawaganckich strojów i scenicznych występów, zaskoczyła wszystkich, pojawiając się na spacerze w Kalifornii z noworodkiem w chuście. 40-letnia gwiazda, która od lat marzyła o macierzyństwie, wreszcie spełniła swoje pragnienie. Ojcem dziecka jest jej narzeczony, Michael Polanski. Choć szczegóły dotyczące nowego członka rodziny pozostają tajemnicą, fani już zasypują media społecznościowe gratulacjami. Marcin Maciejczak, 20-letni wokalista, zaskoczył wszystkich w programie Twoja twarz brzmi znajomo, wcielając się w legendarną Korę. W czarnej mini i z czerwonymi ustami młody artysta nie tylko zdobył serca widzów, ale i wygrał odcinek, przekazując nagrodę na cele charytatywne. Internauci nie szczędzili pochwał, twierdząc, że Marcin pozamiatał scenę. Kora wiecznie żywa, a Marcin? Może nowa ikona?
0: Sky Showtime zaskakuje nas nowym sezonem serialu, który przenosi się z górskich szczytów na Śląsk. Pionek to kontynuacja Ślebody, gdzie Maria Dębska i Maciej Musiał ponownie wcielają się w swoje role, a akcja kręci się wokół serii morderstw. Anka, grana przez Dębską, staje się bardziej nieprzewidywalna, co zaskakuje Bastiana. Serial, pełen śląskiego klimatu i lokalnych smaczków, dostępny jest na platformie Sky Showtime w każdy czwartek.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Andrzej Piaseczny, znany z eleganckiego stylu, zaskakuje wszystkich swoją nową pasją do pchlich targów. Ostatnio na jednym z takich bazarów wypatrzył drewnianą laskę za jedyne 180 zł. Czyżby szykowny artysta potrzebował wsparcia przy chodzeniu? A może to tylko kolejny element jego nieprzewidywalnego stylu życia, który łączy luksusowe garnitury z kaloszami do prac ogrodowych? Czekamy na kolejne niespodzianki od Piaska. Taniec z gwiazdami w Polsce trwa już ponad 2 dekady, a emocje na parkiecie wciąż nie gasną. Choć kiedyś przyciągał 8 milionów widzów, dziś zadowala się skromnymi 2 milionami, co wciąż jest niezłym wynikiem. Przez te lata na parkiecie pojawiło się ponad 30 profesjonalnych tancerek, a niektórzy tancerze wygrywali nawet kilka razy. Czy ktoś jeszcze pamięta te wszystkie nazwiska? Cóż, może czas odświeżyć pamięć?
0: Magdalena Cielecka i Bogusław Linda, gwiazdy polskiego kina, wplątani w aferę alkoholową. Akt oskarżenia dotyczy reklamowania napojów wysokoprocentowych na ich profilach społecznościowych. Aktorzy nie muszą się pojawiać na rozprawach, co najwyraźniej jest nowym trendem wśród celebrytów. Kolejna odsłona tej sądowej telenoweli zaplanowana jest na 9 listopada. Ciekawe, czy tym razem zaszczycą sąd swoją obecnością.
1: Kto by pomyślał, że nazwa jednego z najbardziej rozpoznawalnych zespołów rockowych, Nickelback, narodziła się nie w blasku reflektorów, a przy kasie w Starbucksie? Mike Krueger, wydając klientom 5-centową resztę, padł na pomysł, który zmienił losy jego zespołu. Zamiast wymyślnych strategii marketingowych wystarczyło jedno zdanie. Here's your Nickelback. I tak oto, z codziennej rutyny, powstała legenda rocka.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 13 stopni i zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrowi Mazowieckiej zatrzymano 53-letniego mężczyznę, podejrzanego o znęcanie się nad swoją 75-letnią matką. Przemoc miała trwać prawie 15 lat, a ostatnia awantura zakończyła się interwencją policji. Mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, został aresztowany na 2 miesiące. Grozi mu do 5 lat więzienia za przemoc psychiczną i fizyczną wobec osoby najbliższej. Jutro w Polsce czeka nas zróżnicowana pogoda. Na południowym wschodzie będzie słonecznie i bez deszczu. Natomiast reszta kraju zmierzy się z chmurami i opadami. Temperatura wyniesie od 17 do 21 stopni Celsjusza. Kierowcy powinni uważać na poranne mgły ograniczające widoczność.
2: W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Nad ranem policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy byli z nim tej nocy, usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzeci uczestnik, świadek zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie trwa. W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna.
0: Najważniejsze informacje

0: W Radiu Super Ekspres.
1: Na drodze krajowej numer 94 w Wieliczce doszło dziś rano do tragicznego wypadku. 29-letni kierowca Audi zginął po zderzeniu z ciężarówką marki MAN. Do wypadku doszło podczas wyprzedzania, gdy Audi znalazło się na przeciwległym pasie. Policja bada okoliczności zdarzenia.
0: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matury 2026. Świadectwo dojrzałości otrzymało 87% absolwentów, czyli 280 870 osób. Licealiści poradzili sobie lepiej niż uczniowie techników, gdzie zdawalność wyniosła niecałe 80%. Największym wyzwaniem dla maturzystów była matematyka, którą zdało niecałe 89% zdających.
1: Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0 w jednym z hitów ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Angel Rodado zdobył obie bramki dla gospodarzy, zapewniając im zasłużone zwycięstwo. Mecz toczył się w gorącej atmosferze, podgrzanej aferą związaną z trenerem Jagiellonii, Adrianem Siemieńcem. Kibice Wisły nie szczędzili mu przypomnień o kontrowersyjnych SMS-ach.
0: Eksperci z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli, że przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów nie zaewidencjonował wpłat na ponad 3 miliony złotych. W wyniku tego zaniedbania jego zobowiązanie w podatku VAT zostało zaniżone o ponad 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył korekty deklaracji VAT i uregulował należności. Proceder ten nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu paragonów.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
1: W Białymstoku odbyła się potańcówka pod hasłem 1000 świateł Śródmieścia na ulicy Kilińskiego. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, a wyjątkową atmosferę tworzyła ogromna kula disco. Zastępca prezydenta Rafał Rudnicki wcielił się w rolę DJ-a, serwując taneczne hity. Kolejna taka impreza planowana jest dopiero na przyszły rok.
0: W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na drugą, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia.
1: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny podającego się za generała z Jemenu. Oszust wyłudził pieniądze pod pretekstem dostarczenia wojskowej przesyłki. Proceder trwał kilka tygodni, aż kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu internetowych znajomości.
0: Wstrząsająca sprawa z Olecka. Anna W. została skazana na 15 lat więzienia za śmierć swojej 9-miesięcznej córki Blanki. Dziewczynka zmarła w wyniku maltretowania, a sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia. Ojciec dziecka, Grzegorz W., został uniewinniony. Decyzja sądu o złagodzeniu wyroku dla matki wywołała oburzenie społeczne.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
1: Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne szorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat. 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 13 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 15 stopni oraz małe zachmurzenie. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie. nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że nie będzie zmian w wieku emerytalnym w Polsce. Obecne zasady, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostaną bez zmian co najmniej do wyborów. Dyskusje na temat zrównania wieku emerytalnego dla obu płci nie przełożą się na konkretne działania legislacyjne. Minister podkreślił, że rząd nie prowadzi żadnych prac nad reformą w tym zakresie. Oznacza to, że przyszli emeryci mogą na razie spać spokojnie i nie muszą zmieniać swoich planów emerytalnych. Aż 40% rodziców przyznaje, że ulega prośbom dzieci podczas zakupów, co prowadzi do nieplanowanych wydatków. W przypadku nastolatków ten odsetek wzrasta do ponad połowy. Cena nadal jest kluczowym czynnikiem, ale dzieci mają znaczący wpływ na decyzje zakupowe. Wraz z wiekiem dziecka jego wpływ na zakupy rośnie, a prośby nastolatków są równie skuteczne jak promocje cenowe. Początek roku szkolnego nie zmienia tej sytuacji, a lista zakupów często się wydłuża. Rząd planuje wprowadzenie obowiązkowego monitoringu przy bankomatach i wpłatomatach. Nagrania z transakcji mają być przechowywane przez 90 dni, a dostęp do nich uzyska 11 instytucji państwowych. Nowe przepisy przewidują również grzywny za zasłanianie twarzy podczas korzystania z tych urządzeń. Celem zmian jest skuteczniejsza walka z cyberprzestępczością i praniem pieniędzy. Projekt jest już w konsultacjach z Ministerstwem Finansów. Jeśli wejdzie w życie, dotknie milionów użytkowników bankomatów w Polsce.
2: Dziś w polskich rafineriach obserwujemy wyraźne podwyżki cen paliw, kończące kilkudniowy trend spadkowy. Najbardziej zdrożał olej napędowy, którego cena wzrosła o ponad 110 zł na metrze sześciennym. Orlen i Aramco Poland podniosły ceny wszystkich głównych paliw, co oznacza, że kierowcy muszą przygotować się na wyższe koszty tankowania. Obecnie najtańszą benzynę oferuje Aramco Poland, a najtańszy olej napędowy Orlen. Te zmiany są efektem globalnych presji ekonomicznych i rosnących cen ropy naftowej. Niestety, nie ma co liczyć na obniżki cen na stacjach w najbliższym czasie.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Pan Mirosław, przedsiębiorca z wieloletnim stażem, niespodziewanie stracił dostęp do 300 tysięcy złotych na wspólnym koncie z żoną. Bank zablokował środki, żądając wyjaśnień dotyczących pochodzenia wpłat. Pan Mirosław, właściciel dwóch stacji paliw, wpłacał utarg na konto prywatne, co wzbudziło podejrzenia systemów bankowych. Bank powołał się na przepisy przeciwdziałania praniu pieniędzy. Historia ta pokazuje, jak ważne jest posiadanie dokumentów potwierdzających źródło pieniędzy, szczególnie przy większych transakcjach gotówkowych.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu.
1: Spór o Falklandy ponownie przybiera na sile. Prezydent Argentyny Javier Milei zapowiada walkę o wyspy, grożąc Wielkiej Brytanii sankcjami i budową bazy wojskowej. W tle konfliktu są potężne złoża ropy naftowej. Milei ma ciche poparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który sugeruje zmianę amerykańskiego stanowiska w sprawie suwerenności wysp. Wielka Brytania pod rządami premiera Andy'ego Burnhama pozostaje nieugięta, podkreślając prawo mieszkańców Falklandów do samostanowienia. Sytuacja jest napięta, a międzynarodowa polityka bacznie obserwuje rozwój wydarzeń. Stanisław Szwed, poseł PiS i były wiceminister rodziny, ujawnił, że jego emerytura wynosi 21,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. To najwyższa kwota wśród posłów emerytów, co zaskoczyło nawet samego Szweda. Tak wysoka emerytura to efekt pracy w szkodliwych warunkach oraz kontynuowania kariery zawodowej do 69 roku życia. Szwed pracował jako elektryk przy piecach hartowniczych, co wpłynęło na wysokość jego świadczenia. Po przekroczeniu drugiego progu podatkowego na jego konto wpływa około 12 tysięcy złotych netto miesięcznie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prezes ZUS, Liwiusz Laska, ujawnił, że jego przyszła emerytura wyniesie niecałe 4200 zł brutto. To efekt decyzji sprzed lat, kiedy przez 18 lat prowadził działalność gospodarczą, płacąc minimalne składki. Laska przyznaje, że mimo wysokich dochodów, jego emerytura będzie stosunkowo niska. Podkreśla, że podobny problem dotyczy wielu Polaków, którzy również mogą otrzymać niskie świadczenia. Prezes ZUS zachęca do oszczędzania w PPK i IKZE oraz regularnego sprawdzania prognoz emerytalnych. Polski przemysł obronny wkracza w nową erę dzięki współpracy sieci badawczej Łukasiewicz i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2026 podpisano 4 kluczowe umowy. Wśród nich znalazły się projekty dotyczące polskiego materiału wybuchowego Unipex oraz systemów zasilania lotnisk w czasie blackoutu. Współpraca z zakładami chemicznymi Nitrochem obejmuje produkcję amunicji i paliw rakietowych. To krok milowy w rozwoju technologii obronnych, które wzmocnią bezpieczeństwo Polski.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą też 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 20:05 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek.
2: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 20:05 w TVP 2. Lucyna, matka Macieja Wilka, ujawnia swoje prawdziwe oblicze, co wstrząśnie rodziną Pyrków. Hubert odkrywa, że Lucyna i Wilk od początku knuli intrygi, by przejąć ich dom. Policja wkracza do akcji, gdy Lucyna oskarża Huberta o nękanie, ale na szczęście nie dochodzi do jego zatrzymania. Pyrkowie stają twarzą w twarz z Wilkiem, który nie zamierza odpuścić. Lucyna wraca z nowym lokatorem, co tylko komplikuje sytuację. Intrygi Wilka i Lucyny nabierają tempa, a rodzina Pyrków musi stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cichana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Jasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20:30 na TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Barwy Szczęścia szykują emocjonujący 3397 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września. Renata, grana przez Annę Mrozowską, postanawia opuścić Feel Good po burzliwym sporze z Dominiką. Żąda 200 tysięcy złotych za swoje udziały, co stawia Dominikę przed trudnym wyborem. Konflikt między bohaterkami narastał od dłuższego czasu, a teraz osiąga punkt kulminacyjny. Czy Dominika, w którą wciela się Karolina Chapko, zgodzi się na warunki Renaty? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP 2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20:50. Na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Minewer odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Jasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Remzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Minewer straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Jasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Gdańsku prognozowana temperatura to 14 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą także 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Seniorzy mogą skorzystać z ryczałtu energetycznego, który obniża rachunki za prąd o ponad 4000 zł rocznie. Świadczenie to nie zależy od dochodów ani zużycia energii, ale wymaga spełnienia określonych kryteriów. Ryczałt przysługuje między innymi kombatantom i wdowom po osobach uprawnionych. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od marca przyszłego roku kwota ryczałtu wzrośnie dzięki waloryzacji.
3: Poseł Antoni Macierewicz może stanąć przed Sejmową Komisją Etyki Poselskiej po incydencie podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Jest oskarżany o użycie pistoletu na farbę przeciwko transparentowi oraz próbę zamazania napisu na wieńcu. W tym samym czasie poseł Grzegorz Matusiak miał sprowokować szarpaninę, w wyniku której jedna z uczestniczek trafiła do szpitala. Komisja Etyki Poselskiej czeka na formalne wnioski, zanim podejmie decyzję o ewentualnym postępowaniu. Prezydent Karol Nawrocki wyraził zaniepokojenie sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego, apelując o zakończenie jego upolitycznienia. W liście z okazji 40-lecia Trybunału skrytykował działania obecnego rządu, nazywając je bezprawiem i podkreślił potrzebę głębokiej reformy konstytucyjnej. Konflikt wokół Trybunału zaostrzył się po odmowie prezydenta przyjęcia ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów, co doprowadziło do wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Krajową.
2: Z najnowszego sondażu wynika, że niecałe 57% Polaków uważa, iż Zbigniew Ziobro powinien zostać usunięty z Prawa i Sprawiedliwości. Sprawa dotyczy 450 tysięcy złotych przekazanych jego fundacji przez prezesa upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Mimo kontrowersji, Jarosław Kaczyński nadal wspiera byłego ministra sprawiedliwości. Tymczasem Ziobro przebywa poza Polską, mierząc się z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości finansowych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Marta Nawrocka, pierwsza dama, opowiedziała o codziennym życiu rodziny prezydenckiej. Mimo licznych obowiązków i większego zainteresowania mediów, rodzina stara się zachować normalność. Szczególnie ważne jest to dla najmłodszej córki Kasi, która potrzebuje kontaktu z rówieśnikami i zabawy. Nawroccy regularnie wychodzą na zakupy i plac zabaw, aby zapewnić dzieciom zwyczajne dzieciństwo.
2: Koalicja Obywatelska zdecydowanie prowadzi w najnowszym sondażu, uzyskując około 31,5% poparcia i wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość, które ma 17,5%. Do Sejmu weszłoby 6 ugrupowań, w tym Nowa Lewica i Stowarzyszenie Rozwój Plus, które przekroczyły próg wyborczy. Znaczący spadek poparcia odnotowała Konfederacja. Mimo wysokiej deklarowanej frekwencji, aż około 10,5% wyborców pozostaje niezdecydowanych.
3: Premier Donald Tusk otrzymał raport od szefa CIA dotyczący możliwych wydarzeń w najbliższych miesiącach. Podkreślił, że Polska i Europa muszą być przygotowane na nowe zagrożenia, zwłaszcza w kontekście sytuacji na wschodniej flance. Tusk ostrzegł przed możliwymi prowokacjami ze strony Rosji, które mogą dotyczyć przejść granicznych z Ukrainą. Były oficer Andrzej Derlatka ocenił, że działania Rosji mogą być już atakami, a nie tylko prowokacjami. W Toledo w Ohio doszło do dramatycznych wydarzeń w restauracji Sabira. 43-letni Matthew Exton próbował zastrzelić swoją byłą żonę, ale pistolet się zaciął. Wtedy do akcji wkroczył kelner Tracy Cole Jr., obezwładniając napastnika i ratując życie kobiecie. Exton został uznany winnym usiłowania morderstwa i czeka na wyrok.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Książę Harry i Meghan Markle wrócili do Wielkiej Brytanii i już pojawił się nowy spór z pałacem Buckingham. Para jest niezadowolona z określenia ich jako prywatnych obywateli w liście od króla Karola III. Sussexowie wolą być nazywani osobami publicznymi. Pałac odpowiada, że w liście nie było nic kontrowersyjnego. Harry i Meghan zrezygnowali z oficjalnych obowiązków w 2020 roku i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, ale teraz planują dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii. W niemieckim Lidlu w Ratzbergu doszło do tragicznego ataku nożownika. Kobieta stojąca przy kasie została śmiertelnie zaatakowana przez nieznanego mężczyznę. Dwaj budowlańcy, będący świadkami zdarzenia, obezwładnili napastnika, który trafił do szpitala. Policja zapewnia, że nie ma już zagrożenia dla mieszkańców, a śledztwo w sprawie morderstwa trwa.
2: Kiedy kot załatwi się na kanapę, zapach może być trudny do usunięcia. Domowy sposób na bazie sody i octu skutecznie neutralizuje nieprzyjemną woń. Wystarczy wymieszać pół szklanki wody z octem, spryskać plamę, a następnie posypać sodą oczyszczoną. Po kilku godzinach odkurz kanapę, by pozbyć się zapachu i plamy.
3: W Bolesławcu policjanci zatrzymali 30-letniego motocyklistę, który w obszarze zabudowanym pędził z prędkością 157 km na godzinę. Mężczyzna nie tylko przekroczył prędkość, ale także jechał na jednym kole i wyprzedzał w miejscach niedozwolonych. Stracił już prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. Dodatkowo motocykl nie miał ważnego badania technicznego.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 11 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 15 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wrzesień to czas, kiedy działkowcy stają przed wielkim wyzwaniem. Koniec lata nie oznacza odpoczynku, a wręcz przeciwnie. To czas na intensywne przygotowania do zimy. Trzeba usunąć resztki roślin, przekopać ziemię i zadbać o odpowiednie nawożenie. A wszystko to, by wiosną cieszyć się bujnymi plonami. Kto by pomyślał, że ogrodnictwo to taki sport ekstremalny?
2: Na planie filmowym właśnie, że tak. Nigdy w życiu, 20 lat później, dzieje się więcej niż w telenoweli. Danuta Stenka wraca jako Judyta, a Agnieszka Żulewska, nowa Tosia, już wywołała burzę medialną, bo przecież nie ma to jak zmiana obsady, żeby podgrzać atmosferę. Afera Tosia Gate nie zatrzymała produkcji. A na planie pojawiła się nawet 7-letnia córka, Sylwii Bomby, która zagra Wandę. Ciekawe, co jeszcze nas czeka w tej filmowej telenoweli. Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł w wieku zaledwie 39 lat po długiej walce z nowotworem mózgu. Jego pogrzeb, zarezerwowany tylko dla najbliższych, był pełen nietypowych gestów. Żałobnicy otrzymali pamiątkowe magnesy z wizerunkiem uśmiechniętego Adriana i żartobliwymi napisami, które miały przypominać o jego optymizmie. Cóż, nawet po śmierci potrafił rozbawić swoich bliskich.
1: W budce suflera znowu zawrzało. Jacek Kawalec, który od 2022 roku był wokalistą zespołu, odszedł po tym, jak sparodiował Zenka Martyniuka. Afera rozkręciła się na dobre, gdy Martyniuk nazwał Kawalca chamskim i bezczelnym. Teraz pałeczkę przejął Krzysztof Wałecki, znany z oddziału zamkniętego. Ciekawe, czy nowy wokalista też będzie miał ochotę na sceniczne żarty.
2: Telewizyjna dwójka zaskakuje nas powrotem kultowego formatu, tym razem z podtytułem Nowe pokolenie. Wśród uczestników pojawia się Eleni Platiksa, Greczynka, która ma nas nauczyć południowego luzu i wiedzy o Europie. Czyżby polska telewizja potrzebowała świeżej krwi, by przyciągnąć widzów? Program, w którym obcokrajowcy rywalizują o prestiż, można oglądać w każdą niedzielę o 16:10 na TVP2. Ciekawe, czy Eleni zdoła podbić serca Polaków swoim śródziemnomorskim uśmiechem.
1: Felicjan Andrzejczak, głos, który wszyscy kojarzą z Jolka, Jolka, pamiętasz? Miał w życiu swoją prawdziwą muzę, Jadwigę. To ona dała mu skrzydła, by porzucił nudną pracę nauczyciela i zaryzykował karierę w muzyce. Choć cała Polska śpiewała o Jolce, to do Jadwigi wracał po koncertach. Andrzejczak, antyidol polskiego rocka, pozostawił po sobie nie tylko niezapomniane utwory, ale i piękną historię miłości, która trwała ponad 50 lat. Dieta planetarna w szkołach wywołuje burzę emocji. Czy ograniczenie mięsa i postawienie na rośliny to klucz do zdrowia i ratowania planety? Daria Ładocha, znana z ostrożności, podkreśla, że nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich dzieci. Czas pokaże, czy ten eksperyment okaże się zbawieniem, czy kolejnym wielkim nieporozumieniem. W polskim showbiznesie trwa prawdziwa rewolucja uśmiechów. Gwiazdy, jak Michał Wiśniewski czy Filip Heiser, inwestują w śnieżnobiałe zęby, które lśnią bardziej niż zimowy śnieg. Niektórzy celebryci postawili na naturalność, inni zaś na efekt albo grubo, albo wcale. W końcu, kto by się przejmował naturalnym wyglądem, skoro można błyszczeć jak hollywoodzka gwiazda?
2: Joanna Rawik, gwiazda PRL-u, pożegnała się z tym światem w swoim stylu, bez smutku i z przyjaciółmi u boku. Na warszawskich powązkach wojskowych jej prochy spoczęły w różowej urnie, a zamiast krzyża pojawił się słupek z wyrzeźbionym liściem. Wspomniano jej szacunek do generała Jaruzelskiego i lewicowe przekonania, co dodało pikanterii całemu wydarzeniu. Nawet po śmierci Rawik pokazała, że potrafi zaskoczyć i zrobić wszystko po swojemu. Hanna Bieluszko, znana z serialu Barwy Szczęścia, nie daje się chorobie nowotworowej i wraca na plan zdjęciowy. Mimo wyczerpującej chemioterapii i czekającej ją operacji rekonstrukcji jelita, aktorka nie traci optymizmu. Wierzy, że dobra energia od ludzi pomoże jej odzyskać siły. Cóż, nie każdy ma w sobie tyle determinacji, by w obliczu takich wyzwań jeszcze marzyć o roli silnej staruszki w filmie fabularnym.
1: Kto by pomyślał, że hymn wolności pokolenia PRL-u zrodził się z rozmowy o niczym z argentyńską Miss? Tak, to właśnie banalny dialog z książki stał się inspiracją dla Kory, by stworzyć boskie Buenos Aires. Manam z tym jednym utworem rozbił bank na festiwalu w Opolu, kończąc epokę grzecznej polskiej estrady. A wszystko to dzięki przypadkowemu spotkaniu z pustą celebrytką, która nieświadomie dała Polakom oddech wolności.
2: Blur postanowili zrobić sobie żart z wytwórni, tworząc Song 2 jako hałaśliwą prowokację. Zamiast odstraszyć, utwór stał się jednym z największych hitów lat 90., a słynne Wuhu rozbrzmiewało na stadionach i w reklamach. Zespół chciał pokazać, że prostota i hałas nie są przepisem na sukces, ale los zagrał im na nosie. Song 2 udowodniło, że czasem to, co miało być żartem, staje się legendą. Matt Bellamy z zespołu Muse postanowił, że gitara to nie tylko kawałek drewna z kilkoma strunami. Zamiast klasycznych dźwięków, jego instrumenty przypominają bardziej futurystyczne gadżety z filmów science fiction. Dzięki współpracy z lutnikiem Hugh Mansonem, Bellamy wprowadził do swoich gitar efekty, czujniki i kontrolery MIDI, które pozwalają mu na scenie robić cuda bez odchodzenia od mikrofonu. To nie tylko muzyka, to prawdziwa rewolucja dźwiękowa, która sprawia, że klasyczne brzmienia rocka wydają się być reliktem przeszłości.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1023 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 12 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 13 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa podpisała umowę z firmą Emitel na nowoczesny system zarządzania miejskim oświetleniem. Dzięki inwestycji wartej 79 milionów złotych, sterowanie 120 tysiącami lamp LED będzie możliwe z jednego miejsca. Nowy system ma przynieść 30% oszczędności w zakresie oświetlenia, a pełne uruchomienie planowane jest na 2027 rok. Dodatkowo rozważane są funkcje takie jak pomiar jakości powietrza czy ładowanie rowerów elektrycznych. W Warszawie doszło do kolizji na przejeździe kolejowym, gdzie kierowca ciężarówki zignorował znak stop i uderzył w lokomotywę. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale zdarzenie wywołało falę oburzenia wśród internautów. Stołeczna policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych. Kierowca otrzymał mandat w wysokości 1500 zł i 10 punktów karnych.
2: 22-letni Roman M. został skazany na 5 lat i 2 miesiące więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. Mężczyzna prowadził Audi z prędkością 227 km na godzinę, mimo ograniczenia do 90 km na godzinę i uderzył w drzewo, co spowodowało śmierć pasażera. Sąd orzekł także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz nałożył na Romana M. obowiązek zapłaty odszkodowania. Wyrok jest prawomocny. Maszynista pociągu Koziołek, który wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych, czuje się lepiej. Jego stan jest teraz stabilny, choć początkowo był ciężki. Dwie inne osoby, które trafiły do szpitala, zostały już wypisane. Niestety, w wypadku zginęła jedna pasażerka, a kierowca ciężarówki nadal walczy o życie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy pili z nim alkohol, zostali aresztowani i usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć. Trzeci mężczyzna, świadek pobicia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie.
2: W Warszawie odbyła się 11. edycja Wizz Air Warsaw, praski Night Half Marathon, przyciągając rekordową liczbę blisko 18 tysięcy uczestników. Marcin Biskup triumfował w praskiej piątce K-Run, ustanawiając nowy rekord trasy z czasem 14 minut i 4 sekundy. Wśród kobiet Agnieszka Chorzępa również pobiła rekord, kończąc bieg w 15 minut i 55 sekund. W półmaratonie Maryna Nemchenko zwyciężyła z nowym rekordem trasy 1 godzina, 12 minut i 21 sekund. To była niezapomniana noc, pełna sportowych emocji i nowych rekordów. Były pracownik serwisu hulajnóg DOT w Warszawie ujawnia, że w firmie większy nacisk kładziono na liczbę naprawionych pojazdów niż na ich jakość. Twierdzi, że niektóre hulajnogi wracały na ulicę mimo wcześniejszych wypadków, a naprawy były wykonywane pobieżnie. DOT zapewnia, że każda hulajnoga przechodzi obowiązkową kontrolę przed ponownym udostępnieniem użytkownikom. Firma podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla niej priorytetem.
1: Niedziela przyniesie

0: Wyraźny podział w pogodzie. W większości Polski dominować będą chmury i okresowe opady deszczu, ale na południowym wschodzie kraju można liczyć na większe przejaśnienia i brak deszczu. Temperatura wyniesie od 17 do 21 stopni Celsjusza, a wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć na zachodzie może być porywisty. Kierowcy powinni uważać na poranne mgły, które mogą ograniczyć widoczność do 300 metrów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na tatrzańskim szlaku w Dolinie Chochołowskiej pojawiła się niedźwiedzica z trojgiem młodych. Zwierzęta spokojnie przeszły między turystami, nie wykazując agresji. Nagranie z tego niezwykłego spotkania szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych. Przypomina ono, że w Tatrach można natknąć się na dzikie zwierzęta, dlatego warto zachować ostrożność. Na drodze krajowej numer 94 w Wieliczce doszło dziś rano do tragicznego wypadku. Samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką, co doprowadziło do śmierci 29-letniego kierowcy Audi. Wypadek miał miejsce około godziny 6:10 przy wjeździe do Wieliczki. Policja bada okoliczności zdarzenia.
2: W najnowszym odcinku serialu Rolnicy Podlasie Andrzej zmierzy się z awarią sprzętu, a Emilka i Karol będą chronić bydło przed wilkami. W Pokaniewie Tomek pochwali się nowym traktorem, zapraszając dzieci na przejażdżkę. Odcinek zostanie wyemitowany jutro o godzinie 20 na Focus TV.
0: Policja w Białymstoku poszukuje 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Nastolatka ma około 172 cm wzrostu, ciemne włosy do ramion i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną koszulkę, ciemne spodenki i białe buty sportowe. Każda informacja o jej miejscu pobytu może być kluczowa.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: 35-letni mieszkaniec powiatu augustowskiego stanie przed sądem za nielegalny lot dronem. Mężczyzna nie zgłosił operacji w wymaganym systemie i przeleciał nad 3 strefami zamkniętymi, w tym nad terenem wojskowym i Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Prokuratura oskarża go o naruszenie przepisów ruchu lotniczego, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Oskarżony tłumaczył się niewiedzą, ale to nie uchroniło go przed zarzutami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 15 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje umiarkowany. Natomiast w Białymstoku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa jest wiceliderem Ekstraklasy, a bramkarz Otto Hindrich wyrasta na objawienie sezonu, ratując drużynę w kluczowych momentach. Były napastnik Legii, Jacek Cyzio, uważa, że postawienie na Rumuna to strzał w dziesiątkę. Jan Kuchta, nowy nabytek, ma szansę stać się kluczowym wzmocnieniem ataku. Przed Legią hitowe starcie z Widzewem, które może przynieść kolejne emocjonujące zakończenie. W Legii Warszawa doszło do rewolucyjnych zmian w składzie. Klub opuściło 15 piłkarzy, co pozwoliło na oszczędności i głęboką przebudowę. Trener Marek Papszun, nazywając to okienkiem Kopciuszka, pozyskał 8 nowych zawodników bez dużych nakładów finansowych. Papszun wierzy, że mimo trudności ekonomicznych Legia ma szansę na sukces w nadchodzącym sezonie.
1: Nick Prelec, najlepszy strzelec Jagiellonii w Ekstraklasie, przygotowuje się do meczu z Wisłą Kraków. Słoweniec, który zdobył już 4 bramki w tym sezonie, został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Słowenii. Wisła, mimo odejścia swojego najlepszego strzelca Jordiego Sancheza, pozostaje groźnym rywalem. Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, wierzy, że jego drużyna może przełamać serię zwycięstw krakowskiego Beniaminka na własnym stadionie. Raków Częstochowa przełamał serię 6 porażek, wygrywając z Motorem Lublin 2-1 w 8 kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem meczu został Patryk Maku, który strzelił 2 gole, zapewniając drużynie pierwsze punkty w sezonie. Mimo zwycięstwa Raków pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli. Debiut nowego trenera Tomasza Kaczmarka przyniósł długo oczekiwane przełamanie.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum afery sędziowskiej po ujawnieniu przez Wirtualną Polskę jego kontaktów z sędzią przed meczem. Siemieniec przyznał, że wysyłanie wiadomości było błędem, choć nie miał złych intencji. Obiecał, że sytuacja się nie powtórzy. Komisja Ligi Ekstraklasy SA zajmie się tą sprawą, choć nie ma podejrzeń o korupcję.
0: Tymoteusz Puchacz, polski obrońca Sabah Baku, zagra przeciwko Manchesterowi United w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Mecz na Old Trafford to spełnienie dziecięcego marzenia Puchacza, który ciężką pracą osiągnął ten etap kariery. Jego były trener, Dariusz Dudek, podkreśla, że Puchacz nie boi się wyzwań i zawsze dąży do realizacji swoich celów. Wyjazd do Azerbejdżanu okazał się dla niego strzałem w dziesiątkę, przynosząc sukcesy zarówno na boisku, jak i w życiu osobistym.
1: Kamil Grabara, polski bramkarz, dołączył do Juventusu Turyn na roczne wypożyczenie z opcją wykupu. Ekspert Piotr Czachowski ocenia ten transfer jako kluczowy dla włoskiego klubu, podkreślając, że Grabara ma szansę szybko wywalczyć pozycję numer 1. Obecnie zmiennik Guglielma Vicario, Grabara może wzmocnić Juventus w walce o Ligę Mistrzów. Czy Polak poprowadzi starą damę do sukcesów? Czas pokaże.
0: Polscy siatkarze zmierzą się dziś z Izraelem w drugim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Po pewnym zwycięstwie nad Portugalią biało-czerwoni są faworytami, ale nie mogą lekceważyć rywali. Izraelczycy pokazali się z dobrej strony w meczu z Ukrainą, zdobywając jeden set. Początek spotkania o godzinie 15.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polscy siatkarze rozpoczęli Mistrzostwa Europy od pewnego zwycięstwa nad Portugalią 3-0. Wilfredo Leon, jeden z liderów drużyny, w wywiadzie podkreślił, że celem jest zdobycie złota. Przy okazji zdradził, że po incydencie sprzed 3 lat, kiedy to dał fance swój numer telefonu, podjął decyzję, by więcej tego nie robić. Kolejny mecz Polacy zagrają z Izraelem.
1: Na PGE Narodowym w Warszawie trwa finał Mistrzostw Europy w driftingu. Dwaj Polacy, Piotr Więcek i Paweł Korpuliński, walczą o tytuł mistrza, ale rywale z Irlandii depczą im po piętach. Na trybunach zasiadło prawie 50 tysięcy kibiców, a dodatkową atrakcją są pokazy bolidów Formuły 1. To prawdziwe święto motorsportu w Polsce.
0: Jan Tomaszewski ostro skomentował konflikt Roberta Lewandowskiego z Rodrigo de Paulem podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami. Były bramkarz reprezentacji Polski stanął w obronie Lewandowskiego, nazywając de Paula głupkiem. Tomaszewski zasugerował także, że Lewandowski powinien mieć specjalne przywileje w kadrze narodowej, a harmonogram meczów powinien być dostosowany do jego potrzeb. Mikaela De Meyter, była kanadyjska hokeistka, powróciła na Instagram po 2-tygodniowej przerwie, publikując odważne zdjęcia. Jej śmiałe fotografie wywołały lawinę komentarzy wśród fanów. De Meyter, znana jako najpiękniejsza bramkarka świata, od kilku lat skupia się na karierze modelki, co przyniosło jej ponad 3 miliony obserwujących. Internauci z niecierpliwością czekają na kolejne zaskakujące kreacje.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Sydney Sweeney, znana z serialu Euforia, ponownie przyciągnęła uwagę, występując w odważnej kampanii reklamowej Tylko Sport. Aktorka pojawia się w niej całkowicie naga, co wywołało burzę w internecie. Opinie są podzielone. Jedni chwalą jej odwagę, inni krytykują za nadmierną seksualizację. Kampania stała się tematem szerokiej debaty o granicach w marketingu. Z Włoch dotarła tragiczna wiadomość o śmierci 19-letniego Bartosza Malinowskiego, młodego piłkarza z województwa lubuskiego. Zawodnik związany z Lechią Zielona Góra zmarł nad jeziorem Castel Gandolfo podczas wyjazdu z przyjaciółmi. Środowisko piłkarskie w Polsce pogrążyło się w smutku, a kluby, w których grał, złożyły kondolencje jego rodzinie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutu. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek.
2: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 25 w TVP 2. Lucyna, matka Macieja Wilka, ujawnia swoje prawdziwe oblicze, co wstrząśnie rodziną Pyrków. Hubert odkrywa, że Lucyna i Wilk od początku knuli intrygi, by przejąć ich dom. Policja wkracza do akcji, gdy Lucyna oskarża Huberta o nękanie, ale na szczęście nie dochodzi do jego zatrzymania. Pyrkowie stają twarzą w twarz z Wilkiem, który nie zamierza odpuścić. Lucyna wraca z nowym lokatorem, co tylko komplikuje sytuację. Intrygi Wilka i Lucyny nabierają tempa, a rodzina Pyrków musi stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cichana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20:30 na TVP 1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Barwy Szczęścia szykują emocjonujący 3397 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września. Renata, grana przez Annę Mrozowską, postanawia opuścić Feel Good po burzliwym sporze z Dominiką. Żąda 200 tysięcy złotych za swoje udziały, co stawia Dominikę przed trudnym wyborem. Konflikt między bohaterkami narastał od dłuższego czasu, a teraz osiąga punkt kulminacyjny. Czy Dominika, w którą wciela się Karolina Chapko, zgodzi się na warunki Renaty? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP 2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20:50. Na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Minewer odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Jasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Remzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Minewer straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Jasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Gdańsku termometry pokażą 15 stopni i niewielkie zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
2: W obwodzie archangelskim na północy Rosji doszło do tragicznego wypadku. Minibus zderzył się z samochodem osobowym i ciężarówką przewożącą drewno, co spowodowało śmierć 12 osób, w tym dziecka, a 8 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło w piątek, 11 września, podczas manewru wyprzedzania przez kierowcę minibusa. Okoliczności wypadku badają miejscowe służby. Chińska influencerka Ganfan Yingying, znana z jedzenia ogromnych porcji jedzenia na żywo, zmarła w wieku 24 lat z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Przed śmiercią apelowała do swoich fanów, by nie stawiali pieniędzy ponad zdrowie. Jej historia jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi trendami w sieci.
1: Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości, wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie. Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach. W Żarach doszło do usiłowania rozboju na kierowcy taksówki. 30-letni napastnik groził mu nożem, próbując ukraść samochód. Dzięki szybkiej interwencji policji mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat więzienia. Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczoraj po godzinie 23 w pobliżu Jedliny Zdroju doszło do zderzenia samochodu osobowego z policyjnym radiowozem. Kierowca, który próbował uciec przed kontrolą drogową, miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i fałszywe tablice rejestracyjne. Wszyscy podróżujący autem mężczyźni byli poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Dwaj policjanci trafili do szpitala, ale ich obrażenia nie zagrażają życiu. Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia.
1: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu. Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mycie okien może być problematyczne, zwłaszcza gdy ramy z PCV żółkną od słońca i zanieczyszczeń. Zamiast agresywnych środków chemicznych warto sięgnąć po domowe metody. Soda oczyszczona i mieszanka kwasku cytrynowego z octem skutecznie przywracają biel ramom okiennym. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu uszczelek, aby uniknąć pleśni. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie. Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty na obiad do Pałacu Prezydenckiego. To potencjalny gest mający na celu złagodzenie napięć politycznych. Nawrocka podkreśliła, że ceni dialog i wzajemne poznanie, określając premiera jako sympatycznego człowieka. Spotkanie miałoby odbyć się w atmosferze szacunku i bez nienawiści.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 11 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. 40 lat temu Oprah Winfrey zadebiutowała w telewizji, zmieniając amerykańskie media na zawsze. Jej talk show stał się areną dla niezapomnianych momentów. Od skakania Toma Cruise'a po kanapie, po historyczny coming out Ellen DeGeneres. Oprah nie tylko rozdawała samochody, ale i emocje. A jej rozmowa z Michaelem Jacksonem przyciągnęła przed ekrany 100 milionów widzów. Choć program zakończył się w 2011 roku, jego legenda trwa. A Oprah wciąż jest ikoną, której charyzma pozostaje niedościgniona. Magda Gessler, znana z miłości do wykwintnych smaków, zdradziła swoje kulinarne słabości. Na jej talerzu królują czerwone krewetki, które potrafią kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Wśród ulubionych dań restauratorki znalazły się także dziczyzna, gazpacho, parmezan i polski biały ser. Wygląda na to, że Gessler nie boi się wyrazistych smaków, a jej podniebienie zdecydowanie nie zna granic.
1: Warszawa zaskoczyła modowym pokazem, gdzie worki na śmieci i stare kable stały się nowymi ikonami stylu. W ramach 7 edycji Mody na recykling znane osobistości, w tym Tamara González-Perea i Damian Janikowski, zaprezentowały kreacje, które bardziej przypominają zawartość kosza na elektroodpady niż garderobę. Suknie z tektury, gorsety z folii i ramoneski z kabli udowodniły, że moda i ekologia mogą iść w parze, choć z pewnością nie jest to styl dla każdego. Organizatorzy chcieli nie tylko zadziwić, ale i edukować, pokazując, że śmieci mogą mieć drugie życie.
0: Kaja Paschalska, znana z roli Oli Lubicz w Klanie, przyznaje, że czerwony dywan to dla niej bardziej pole bitwy niż miejsce do błyszczenia. Mimo lat spędzonych w show biznesie, stres związany z publicznymi wystąpieniami nie odpuszcza, a pewność siebie to tylko starannie założona zbroja. Aktorka, choć na scenie wydaje się pewna siebie, w rzeczywistości woli unikać bycia w centrum uwagi. 40 lat przyniosło jej jednak więcej dystansu i wyrozumiałości wobec siebie, co w tym świecie fleszy i oceniania jest prawdziwym osiągnięciem.
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Justyna Steczkowska wkrótce stanie się teściową. Jej syn, Leon Myszkowski, i jego narzeczona Ksenia Ngo szykują się do ślubu, choć dokładna data wciąż pozostaje tajemnicą. Para, która poznała się w walentynki, planuje ceremonię na przyszły rok, być może w cieplejszym klimacie. Przygotowania do ślubu będą relacjonowane w telewizji, a Justyna, mimo napiętego grafiku koncertowego, wspiera młodych na każdym kroku. Lady Gaga, znana z ekstrawaganckich strojów i scenicznych występów, zaskoczyła wszystkich, pojawiając się na spacerze w Kalifornii z noworodkiem w chuście. 40-letnia gwiazda, która od lat marzyła o macierzyństwie, wreszcie spełniła swoje pragnienie. Ojcem dziecka jest jej narzeczony, Michael Polanski. Choć szczegóły dotyczące nowego członka rodziny pozostają tajemnicą, fani już zasypują media społecznościowe gratulacjami. Marcin Maciejczak, 20-letni wokalista, zaskoczył wszystkich w programie Twoja twarz brzmi znajomo, wcielając się w legendarną Korę. W czarnej mini i z czerwonymi ustami młody artysta nie tylko zdobył serca widzów, ale i wygrał odcinek, przekazując nagrodę na cele charytatywne. Internauci nie szczędzili pochwał, twierdząc, że Marcin pozamiatał scenę. Kora wiecznie żywa, a Marcin? Może nowa ikona?
0: Sky Showtime zaskakuje nas nowym sezonem serialu, który przenosi się z górskich szczytów na Śląsk. Pionek to kontynuacja Ślebody, gdzie Maria Dębska i Maciej Musiał ponownie wcielają się w swoje role, a akcja kręci się wokół serii morderstw. Anka, grana przez Dębską, staje się bardziej nieprzewidywalna, co zaskakuje Bastiana. Serial, pełen śląskiego klimatu i lokalnych smaczków, dostępny jest na platformie Sky Showtime w każdy czwartek.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Andrzej Piaseczny, znany z eleganckiego stylu, zaskakuje wszystkich swoją nową pasją do pchlich targów. Ostatnio na jednym z takich bazarów wypatrzył drewnianą laskę za jedyne 180 zł. Czyżby szykowny artysta potrzebował wsparcia przy chodzeniu? A może to tylko kolejny element jego nieprzewidywalnego stylu życia, który łączy luksusowe garnitury z kaloszami do prac ogrodowych? Czekamy na kolejne niespodzianki od Piaska. Taniec z gwiazdami w Polsce trwa już ponad 2 dekady, a emocje na parkiecie wciąż nie gasną. Choć kiedyś przyciągał 8 milionów widzów, dziś zadowala się skromnymi 2 milionami, co wciąż jest niezłym wynikiem. Przez te lata na parkiecie pojawiło się ponad 30 profesjonalnych tancerek, a niektórzy tancerze wygrywali nawet kilka razy. Czy ktoś jeszcze pamięta te wszystkie nazwiska? Cóż, może czas odświeżyć pamięć?
0: Magdalena Cielecka i Bogusław Linda, gwiazdy polskiego kina, wplątani w aferę alkoholową. Akt oskarżenia dotyczy reklamowania napojów wysokoprocentowych na ich profilach społecznościowych. Aktorzy nie muszą się pojawiać na rozprawach, co najwyraźniej jest nowym trendem wśród celebrytów. Kolejna odsłona tej sądowej telenoweli zaplanowana jest na 9 listopada. Ciekawe, czy tym razem zaszczycą sąd swoją obecnością.
1: Kto by pomyślał, że nazwa jednego z najbardziej rozpoznawalnych zespołów rockowych, Nickelback, narodziła się nie w blasku reflektorów, a przy kasie w Starbucksie? Mike Krueger, wydając klientom 5-centową resztę, padł na pomysł, który zmienił losy jego zespołu. Zamiast wymyślnych strategii marketingowych wystarczyło jedno zdanie. Here's your Nickelback. I tak oto, z codziennej rutyny, powstała legenda rocka.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 12 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 13 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Jutro w Polsce czeka nas zróżnicowana pogoda. Na południowym wschodzie będzie słonecznie i bez deszczu. Natomiast reszta kraju zmierzy się z chmurami i opadami. Temperatura wyniesie od 17 do 21 stopni Celsjusza. Kierowcy powinni uważać na poranne mgły ograniczające widoczność.
2: W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Nad ranem policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy byli z nim tej nocy, usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzeci uczestnik, świadek zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie trwa. W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna.
1: Na drodze krajowej numer 94

0: Wieliczce doszło dziś rano do tragicznego wypadku. 29-letni kierowca Audi zginął po zderzeniu z ciężarówką marki MAN. Do wypadku doszło podczas wyprzedzania, gdy Audi znalazło się na przeciwległym pasie. Policja bada okoliczności zdarzenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Tatrach, na popularnej trasie w Dolinie Chochołowskiej, turyści mieli niecodzienną okazję zobaczyć z bliska niedźwiedzicę z trzema młodymi. Zwierzęta spokojnie przecięły ścieżkę i udały się w kierunku niebieskiego szlaku. Nagranie z tego spotkania szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Przypomina się, by w takich sytuacjach zachować spokój i nie podchodzić do dzikich zwierząt.
2: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matury 2026. Świadectwo dojrzałości otrzymało 87% absolwentów, czyli 280 870 osób. Licealiści poradzili sobie lepiej niż uczniowie techników, gdzie zdawalność wyniosła niecałe 80%. Największym wyzwaniem dla maturzystów była matematyka, którą zdało niecałe 89% zdających.
0: Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0 w jednym z hitów ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Angel Rodado zdobył obie bramki dla gospodarzy, zapewniając im zasłużone zwycięstwo. Mecz toczył się w gorącej atmosferze, podgrzanej aferą związaną z trenerem Jagiellonii, Adrianem Siemieńcem. Kibice Wisły nie szczędzili mu przypomnień o kontrowersyjnych SMS-ach.
2: Eksperci z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli, że przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów nie zaewidencjonował wpłat na ponad 3 miliony złotych. W wyniku tego zaniedbania jego zobowiązanie w podatku VAT zostało zaniżone o ponad 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył korekty deklaracji VAT i uregulował należności. Proceder ten nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu paragonów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Białymstoku odbyła się potańcówka pod hasłem 1000 świateł Śródmieścia na ulicy Kilińskiego. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, a wyjątkową atmosferę tworzyła ogromna kula disco. Zastępca prezydenta, Rafał Rudnicki, wcielił się w rolę DJ-a, serwując taneczne hity. Kolejna taka impreza planowana jest dopiero na przyszły rok.
2: W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na drugą, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia.
0: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny podającego się za generała z Jemenu. Oszust wyłudził pieniądze pod pretekstem dostarczenia wojskowej przesyłki. Proceder trwał kilka tygodni, aż kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu internetowych znajomości.
2: Wstrząsająca sprawa z Olecka. Anna W. została skazana na 15 lat więzienia za śmierć swojej 9-miesięcznej córki Blanki. Dziewczynka zmarła w wyniku maltretowania, a sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia. Ojciec dziecka, Grzegorz W., został uniewinniony. Decyzja sądu o złagodzeniu wyroku dla matki wywołała oburzenie społeczne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne szorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat. 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Białymstoku termometry pokażą 16 stopni i zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako umiarkowane, a w Białymstoku jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. eksploracja stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że nie będzie zmian w wieku emerytalnym w Polsce. Obecne zasady, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostaną bez zmian co najmniej do wyborów. Dyskusje na temat zrównania wieku emerytalnego dla obu płci nie przełożą się na konkretne działania legislacyjne. Minister podkreślił, że rząd nie prowadzi żadnych prac nad reformą w tym zakresie. Oznacza to, że przyszli emeryci mogą na razie spać spokojnie i nie muszą zmieniać swoich planów emerytalnych. Aż 40% rodziców przyznaje, że ulega prośbom dzieci podczas zakupów, co prowadzi do nieplanowanych wydatków. W przypadku nastolatków ten odsetek wzrasta do ponad połowy. Cena nadal jest kluczowym czynnikiem, ale dzieci mają znaczący wpływ na decyzje zakupowe. Wraz z wiekiem dziecka jego wpływ na zakupy rośnie, a prośby nastolatków są równie skuteczne jak promocje cenowe. Początek roku szkolnego nie zmienia tej sytuacji, a lista zakupów często się wydłuża. Rząd planuje wprowadzenie obowiązkowego monitoringu przy bankomatach i wpłatomatach. Nagrania z transakcji mają być przechowywane przez 90 dni, a dostęp do nich uzyska 11 instytucji państwowych. Nowe przepisy przewidują również grzywny za zasłanianie twarzy podczas korzystania z tych urządzeń. Celem zmian jest skuteczniejsza walka z cyberprzestępczością i praniem pieniędzy. Projekt jest już w konsultacjach z Ministerstwem Finansów. Jeśli wejdzie w życie, dotknie milionów użytkowników bankomatów w Polsce.
2: Dziś w polskich rafineriach obserwujemy wyraźne podwyżki cen paliw, kończące kilkudniowy trend spadkowy. Najbardziej zdrożał olej napędowy, którego cena wzrosła o ponad 110 zł na metrze sześciennym. Orlen i Aramco Poland podniosły ceny wszystkich głównych paliw, co oznacza, że kierowcy muszą przygotować się na wyższe koszty tankowania. Obecnie najtańszą benzynę oferuje Aramco Poland, a najtańszy olej napędowy Orlen. Te zmiany są efektem globalnych presji ekonomicznych i rosnących cen ropy naftowej. Niestety, nie ma co liczyć na obniżki cen na stacjach w najbliższym czasie.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Pan Mirosław, przedsiębiorca z wieloletnim stażem, niespodziewanie stracił dostęp do 300 tysięcy złotych na wspólnym koncie z żoną. Bank zablokował środki, żądając wyjaśnień dotyczących pochodzenia wpłat. Pan Mirosław, właściciel dwóch stacji paliw, wpłacał utarg na konto prywatne, co wzbudziło podejrzenia systemów bankowych. Bank powołał się na przepisy przeciwdziałania praniu pieniędzy. Historia ta pokazuje, jak ważne jest posiadanie dokumentów potwierdzających źródło pieniędzy, szczególnie przy większych transakcjach gotówkowych.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu.
1: Spór o Falklandy ponownie przybiera na sile. Prezydent Argentyny Javier Milei zapowiada walkę o wyspy, grożąc Wielkiej Brytanii sankcjami i budową bazy wojskowej. W tle konfliktu są potężne złoża ropy naftowej. Milei ma ciche poparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który sugeruje zmianę amerykańskiego stanowiska w sprawie suwerenności wysp. Wielka Brytania pod rządami premiera Andy'ego Burnhama pozostaje nieugięta, podkreślając prawo mieszkańców Falklandów do samostanowienia. Sytuacja jest napięta, a międzynarodowa polityka bacznie obserwuje rozwój wydarzeń. Stanisław Szwed, poseł PiS i były wiceminister rodziny, ujawnił, że jego emerytura wynosi 21,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. To najwyższa kwota wśród posłów emerytów, co zaskoczyło nawet samego Szweda. Tak wysoka emerytura to efekt pracy w szkodliwych warunkach oraz kontynuowania kariery zawodowej do 69 roku życia. Szwed pracował jako elektryk przy piecach hartowniczych, co wpłynęło na wysokość jego świadczenia. Po przekroczeniu drugiego progu podatkowego na jego konto wpływa około 12 tysięcy złotych netto miesięcznie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prezes ZUS, Liwiusz Laska, ujawnił, że jego przyszła emerytura wyniesie niecałe 4200 zł brutto. To efekt decyzji sprzed lat, kiedy przez 18 lat prowadził działalność gospodarczą, płacąc minimalne składki. Laska przyznaje, że mimo wysokich dochodów, jego emerytura będzie stosunkowo niska. Podkreśla, że podobny problem dotyczy wielu Polaków, którzy również mogą otrzymać niskie świadczenia. Prezes ZUS zachęca do oszczędzania w PPK i IKZE oraz regularnego sprawdzania prognoz emerytalnych. Polski przemysł obronny wkracza w nową erę dzięki współpracy sieci badawczej Łukasiewicz i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2026 podpisano 4 kluczowe umowy. Wśród nich znalazły się projekty dotyczące polskiego materiału wybuchowego Unipex oraz systemów zasilania lotnisk w czasie blackoutu. Współpraca z zakładami chemicznymi Nitrochem obejmuje produkcję amunicji i paliw rakietowych. To krok milowy w rozwoju technologii obronnych, które wzmocnią bezpieczeństwo Polski.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem. Bezchmurne niebo z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek.
2: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 25 w TVP 2. Lucyna, matka Macieja Wilka, ujawnia swoje prawdziwe oblicze, co wstrząśnie rodziną Pyrków. Hubert odkrywa, że Lucyna i Wilk od początku knuli intrygi, by przejąć ich dom. Policja wkracza do akcji, gdy Lucyna oskarża Huberta o nękanie, ale na szczęście nie dochodzi do jego zatrzymania. Pyrkowie stają twarzą w twarz z Wilkiem, który nie zamierza odpuścić. Lucyna wraca z nowym lokatorem, co tylko komplikuje sytuację. Intrygi Wilka i Lucyny nabierają tempa, a rodzina Pyrków musi stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cichana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Jasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20:30 na TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Barwy Szczęścia szykują emocjonujący 3397 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września. Renata, grana przez Annę Mrozowską, postanawia opuścić Feel Good po burzliwym sporze z Dominiką. Żąda 200 tysięcy złotych za swoje udziały, co stawia Dominikę przed trudnym wyborem. Konflikt między bohaterkami narastał od dłuższego czasu, a teraz osiąga punkt kulminacyjny. Czy Dominika, w którą wciela się Karolina Chapko, zgodzi się na warunki Renaty? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP 2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20:50. Na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Minewer odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Jasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Ramzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Minewer traci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Jasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 15 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę, również wynoszącą 15 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prokuratura bada działalność upadłej giełdy kryptowalut BitBay, znanej później jako Zonda Krypto. Sprawa dotyczy gigantycznych pieniędzy z niewyjaśnionych źródeł, oszustw oraz tajemniczego zaginięcia jej założyciela, Sylwestra Suszka. W tle pojawiają się powiązania z politykami oraz zarzuty wobec inwestora Mariana W. Afera eskaluje, a prokuratura opiera się głównie na zeznaniach byłego prezesa Przemysława Krala.
2: Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
0: W obwodzie archangelskim na północy Rosji doszło do tragicznego wypadku. Minibus zderzył się z samochodem osobowym i ciężarówką przewożącą drewno, co spowodowało śmierć 12 osób, w tym dziecka, a 8 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło w piątek, 11 września, podczas manewru wyprzedzania przez kierowcę minibusa. Okoliczności wypadku badają miejscowe służby. Chińska influencerka Ganfan Yingying, znana z jedzenia ogromnych porcji jedzenia na żywo, zmarła w wieku 24 lat z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Przed śmiercią apelowała do swoich fanów, by nie stawiali pieniędzy ponad zdrowie. Jej historia jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi trendami w sieci.
1: Słuchacie Radia Super Express. Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
0: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie. W Żarach doszło do usiłowania rozboju na kierowcy taksówki. 30-letni napastnik groził mu nożem, próbując ukraść samochód. Dzięki szybkiej interwencji policji mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat więzienia. Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Wczoraj po godzinie 23 w pobliżu Jedliny Zdroju doszło do zderzenia samochodu osobowego z policyjnym radiowozem. Kierowca, który próbował uciec przed kontrolą drogową, miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i fałszywe tablice rejestracyjne. Wszyscy podróżujący autem mężczyźni byli poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Dwaj policjanci trafili do szpitala, ale ich obrażenia nie zagrażają życiu. Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia.
2: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu. Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagniecy. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie. Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty na obiad do Pałacu Prezydenckiego. To potencjalny gest mający na celu złagodzenie napięć politycznych. Nawrocka podkreśliła, że ceni dialog i wzajemne poznanie, określając premiera jako sympatycznego człowieka. Spotkanie miałoby odbyć się w atmosferze szacunku i bez nienawiści.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą tak samo 14 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na planie filmowym właśnie, że tak. Nigdy w życiu. 20 lat później dzieje się więcej niż w telenoweli. Danuta Stenka wraca jako Judyta, a Agnieszka Żulewska, nowa Tosia, już wywołała burzę medialną, bo przecież nie ma to jak zmiana obsady, żeby podgrzać atmosferę. Afera Tosia Gate nie zatrzymała produkcji. A na planie pojawiła się nawet 7-letnia córka, Sylwii Bomby, która zagra Wandę. Ciekawe, co jeszcze nas czeka w tej filmowej telenoweli.
2: Felicjan Andrzejczak, głos, który wszyscy kojarzą z Jolka, Jolka, pamiętasz? Miał w życiu swoją prawdziwą muzę, Jadwigę. To ona dała mu skrzydła, by porzucił nudną pracę nauczyciela i zaryzykował karierę w muzyce. Choć cała Polska śpiewała o Jolce, to do Jadwigi wracał po koncertach. Andrzejczak, antyidol polskiego rocka, pozostawił po sobie nie tylko niezapomniane utwory, ale i piękną historię miłości, która trwała ponad 50 lat.
1: Magda Gessler, znana z miłości do wykwintnych smaków, zdradziła swoje kulinarne słabości. Na jej talerzu królują czerwone krewetki, które potrafią kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Wśród ulubionych dań restauratorki znalazły się także dziczyzna, gazpacho, parmezan i polski biały ser. Wygląda na to, że Gessler nie boi się wyrazistych smaków, a jej podniebienie zdecydowanie nie zna granic.
2: Dieta planetarna w szkołach wywołuje burzę emocji. Czy ograniczenie mięsa i postawienie na rośliny to klucz do zdrowia i ratowania planety? Daria Ładocha, znana z ostrożności, podkreśla, że nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich dzieci. Czas pokaże, czy ten eksperyment okaże się zbawieniem, czy kolejnym wielkim nieporozumieniem.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Warszawa zaskoczyła modowym pokazem, gdzie worki na śmieci i stare kable stały się nowymi ikonami stylu. W ramach 7 edycji Mody na recykling znane osobistości, w tym Tamara González-Perea i Damian Janikowski, zaprezentowały kreacje, które bardziej przypominają zawartość kosza na elektroodpady niż garderobę. Suknie z tektury, gorsety z folii i ramoneski z kabli udowodniły, że moda i ekologia mogą iść w parze, choć z pewnością nie jest to styl dla każdego. Organizatorzy chcieli nie tylko zadziwić, ale i edukować, pokazując, że śmieci mogą mieć drugie życie. Justyna Steczkowska wkrótce stanie się teściową. Jej syn, Leon Myszkowski, i jego narzeczona Ksenia Ngo szykują się do ślubu, choć dokładna data wciąż pozostaje tajemnicą. Para, która poznała się w walentynki, planuje ceremonię na przyszły rok, być może w cieplejszym klimacie. Przygotowania do ślubu będą relacjonowane w telewizji, a Justyna, mimo napiętego grafiku koncertowego, wspiera młodych na każdym kroku. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan świętują 10. rocznicę ślubu, a czas zdaje się ich omijać szerokim łukiem. Para, która poznała się w 2013 roku, teraz wygląda jeszcze młodziej niż dekadę temu. W Wenecji, mimo deszczowej aury, zakochani promienieli, publikując w sieci pamiątkowe zdjęcia. Czyżby sekret ich wiecznej młodości tkwił w miłości, czy może w poprawkach tu i ówdzie?
1: Magdalena Cielecka i Bogusław Linda, gwiazdy polskiego kina, wplątani w aferę alkoholową. Akt oskarżenia dotyczy reklamowania napojów wysokoprocentowych na ich profilach społecznościowych. Aktorzy nie muszą się pojawiać na rozprawach, co najwyraźniej jest nowym trendem wśród celebrytów. Kolejna odsłona tej sądowej telenoweli zaplanowana jest na 9 listopada. Ciekawe, czy tym razem zaszczycą sąd swoją obecnością.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Łodzi trwa festiwal Great September, a piątkowy wieczór zapowiada się na prawdziwy koncertowy dylemat. Krzysztof Zalewski i Czesław Mozil wystąpią o tej samej godzinie, ale na różnych scenach. Czy ktoś w ogóle pomyślał o fanach, którzy chcieliby zobaczyć obu artystów? Wybór między rockową energią Zalewskiego a kameralnym spotkaniem z Mozilem to prawdziwa łamigłówka. A może ktoś spróbuje być w dwóch miejscach naraz? Powodzenia! Dave Mustaine, niekwestionowany król metalowego świata, znów przypomina, dlaczego jest ikoną. W jednym z wywiadów zdradził, które albumy ukształtowały jego muzyczne DNA. Mustaine, wyrzucony z Metalliki, postanowił stworzyć Megadeth, by grać szybciej i ciężej niż jego byli koledzy. A teraz, po 4 dekadach, wciąż trzyma się na szczycie, pokazując, że zemsta najlepiej smakuje na metalowej scenie. U2, legendarna irlandzka formacja, dołączy do elitarnego grona jako Musicers Persons of the Year 2027. Bono i spółka zostaną uhonorowani za swoje charytatywne wyczyny i wpływ na kulturę. Bo przecież kto inny mógłby to zrobić lepiej? Gala odbędzie się 5 lutego 2027 roku w Los Angeles, a ekskluzywny koncert Tribute z pewnością przyciągnie tłumy. Tymczasem fani mogą cieszyć się nowym singlem Street of Dreams, który zapowiada nadchodzący album. Czyżby U2 szykowało się na kolejne 50 lat muzycznej dominacji?
1: Wielka niespodzianka dla fanów rocka podczas inauguracyjnego meczu NFL w Seattle, Soundgarden. wspierani przez Taylor Momsen i Mike'a McCready'ego, dali koncert, który nie został pokazany w telewizji. Zamiast tego NBC postanowiło uraczyć widzów rozmowami ekspertów w studiu. Fani są wściekli, a internet aż huczy od krytyki. To nie pierwszy raz, kiedy stacja zalicza taką wpadkę. 4 lata temu podobnie potraktowano występ Ozziego Osborna. Tymczasem Soundgarden pracuje nad nowym albumem z wokalami Chrisa Cornella, ale data premiery wciąż pozostaje tajemnicą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Toruniu termometry pokażą 15 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy pili z nim alkohol, zostali aresztowani i usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć. Trzeci mężczyzna, świadek pobicia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie.
2: W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna.
1: Na drodze krajowej numer 94 w Wieliczce doszło dziś rano do tragicznego wypadku. 29-letni kierowca Audi zginął po zderzeniu z ciężarówką marki MAN. Do wypadku doszło podczas wyprzedzania, gdy Audi znalazło się na przeciwległym pasie. Policja bada okoliczności zdarzenia.
2: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matury 2026. Świadectwo dojrzałości otrzymało 87% absolwentów, czyli 280 870 osób. Licealiści poradzili sobie lepiej niż uczniowie techników, gdzie zdawalność wyniosła niecałe 80%. Największym wyzwaniem dla maturzystów była matematyka, którą zdało niecałe 89% zdających.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0 w jednym z hitów ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Angel Rodado zdobył obie bramki dla gospodarzy, zapewniając im zasłużone zwycięstwo. Mecz toczył się w gorącej atmosferze, podgrzanej aferą związaną z trenerem Jagiellonii, Adrianem Siemieńcem. Kibice Wisły nie szczędzili mu przypomnień o kontrowersyjnych SMS-ach.
2: W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na drugą, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia.
1: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny podającego się za generała z Jemenu. Oszust wyłudził pieniądze pod pretekstem dostarczenia wojskowej przesyłki. Proceder trwał kilka tygodni, aż kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu internetowych znajomości.
2: Wstrząsająca sprawa z Olecka. Anna W. została skazana na 15 lat więzienia za śmierć swojej 9-miesięcznej córki Blanki.

0: Dziewczynka zmarła w wyniku maltretowania, a sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia. Ojciec dziecka, Grzegorz W., został uniewinniony. Decyzja sądu o złagodzeniu wyroku dla matki wywołała oburzenie społeczne.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne shorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat.
0: Na Dolnym Śląsku, w miejscowości Dobra, troje dzieci na hulajnogach elektrycznych zlekceważyło opuszczone rogatki i czerwoną sygnalizację na przejeździe kolejowym. Chwilę po ich przejeździe przez tory, z dużą prędkością przejechał tamtędy pociąg pasażerski. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, wywołując falę oburzenia. Policja przypomina o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
2: Tragiczny wypadek w Oleśnicy. Na niestrzeżonym przejściu kolejowym zginęły 45-letnia kobieta i jej 9-letnia córka Kinga. Według wstępnych ustaleń dziewczynka wbiegła na tory, a matka próbowała ją ratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. Społeczność szkoły podstawowej nr 7 w Oleśnicy pożegnała zmarłe, wyrażając głęboki żal i współczucie dla rodziny. 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 2 lata po tragicznej powodzi w Kotlinie Kłodzkiej, stronie śląskie wciąż odbudowuje się po zniszczeniach. Przerwana tama zalała centrum miasta, a straty sięgnęły ponad 3 miliardów złotych. Mimo postępów w odbudowie, mieszkańcy nadal zmagają się z traumatycznymi wspomnieniami. Władze podkreślają, że priorytetem jest bezpieczeństwo i modernizacja infrastruktury, aby zapobiec przyszłym katastrofom.
0: 49-letnia kobieta z powiatu bolesławieckiego została skazana na 8 miesięcy więzienia za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu i łamanie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Policja zatrzymała ją po pościgu w lesie, gdy miała 1,5 promila alkoholu we krwi. Dodatkowo sąd nałożył na nią grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu termometry pokażą podobnie 16 stopni i niewielkie zachmurzenie. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest dobra, a we Wrocławiu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że nie będzie zmian w wieku emerytalnym w Polsce. Obecne zasady, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostaną bez zmian co najmniej do wyborów. Dyskusje na temat zrównania wieku emerytalnego dla obu płci nie przełożą się na konkretne działania legislacyjne. Minister podkreślił, że rząd nie prowadzi żadnych prac nad reformą w tym zakresie. Oznacza to, że przyszli emeryci mogą na razie spać spokojnie i nie muszą zmieniać swoich planów emerytalnych. W latach 30. w Polsce wybuchła tak zwana Wielka Afera Cukrowa. Bank Cukrownictwa, potężny gracz finansowy, padł ofiarą oszustwa związanego z fałszywymi dokumentami i znikającymi wagonami cukru. Kluczową postacią był kupiec Dawid Mortka Szpiro, który fałszował dokumenty przy współudziale pracowników kolei. Sprawa trafiła do sądu, gdzie Bank Cukrownictwa walczył o odzyskanie 277 tysięcy złotych. Choć bank nie był organizatorem oszustwa, afera ujawniła słabe punkty w kontroli nad przepływem towarów i dokumentów w II Rzeczypospolitej. Bank przetrwał dwudziestolecie międzywojenne, ale zakończył działalność po II wojnie światowej. Rząd planuje wprowadzenie obowiązkowego monitoringu przy bankomatach i wpłatomatach. Nagrania z transakcji mają być przechowywane przez 90 dni, a dostęp do nich uzyska 11 instytucji państwowych. Nowe przepisy przewidują również grzywny za zasłanianie twarzy podczas korzystania z tych urządzeń. Celem zmian jest skuteczniejsza walka z cyberprzestępczością i praniem pieniędzy. Projekt jest już w konsultacjach z Ministerstwem Finansów. Jeśli wejdzie w życie, dotknie milionów użytkowników bankomatów w Polsce.
2: Dziś w polskich rafineriach obserwujemy wyraźne podwyżki cen paliw, kończące kilkudniowy trend spadkowy. Najbardziej zdrożał olej napędowy, którego cena wzrosła o ponad 110 zł na metrze sześciennym. Orlen i Aramco Poland podniosły ceny wszystkich głównych paliw, co oznacza, że kierowcy muszą przygotować się na wyższe koszty tankowania. Obecnie najtańszą benzynę oferuje Aramco Poland, a najtańszy olej napędowy Orlen. Te zmiany są efektem globalnych presji ekonomicznych i rosnących cen ropy naftowej. Niestety, nie ma co liczyć na obniżki cen na stacjach w najbliższym czasie.
1: Pan Mirosław, przedsiębiorca z wieloletnim stażem, niespodziewanie stracił dostęp do 300 tysięcy złotych na wspólnym koncie z żoną. Bank zablokował środki, żądając wyjaśnień dotyczących pochodzenia wpłat. Pan Mirosław, właściciel dwóch stacji paliw, wpłacał utarg na konto prywatne, co wzbudziło podejrzenia systemów bankowych. Bank powołał się na przepisy przeciwdziałania praniu pieniędzy. Historia ta pokazuje, jak ważne jest posiadanie dokumentów potwierdzających źródło pieniędzy, szczególnie przy większych transakcjach gotówkowych. Szachy to nie tylko gra, ale także szkoła strategicznego myślenia i podejmowania decyzji. Ekspert Michał Kanarkiewicz podkreśla, że zarówno w szachach, jak i w biznesie kluczowe jest myślenie kilka kroków do przodu. Zwraca uwagę, że nadmierna ostrożność może prowadzić do porażki, a ryzyko jest nieodłącznym elementem sukcesu. Współczesna technologia, w tym sztuczna inteligencja, zmienia zasady gry, ale nie zastąpi szybkiego podejmowania decyzji. Kanarkiewicz radzi, by nie czekać na idealny moment, lecz działać i korygować kurs w trakcie. Stanisław Szwed, poseł PiS i były wiceminister rodziny, ujawnił, że jego emerytura wynosi 21,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. To najwyższa kwota wśród posłów emerytów, co zaskoczyło nawet samego Szweda. Tak wysoka emerytura to efekt pracy w szkodliwych warunkach oraz kontynuowania kariery zawodowej do 69 roku życia. Szwed pracował jako elektryk przy piecach hartowniczych, co wpłynęło na wysokość jego świadczenia. Po przekroczeniu drugiego progu podatkowego na jego konto wpływa około 12 tysięcy złotych netto miesięcznie. Prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, zapowiedział, że nie ma szans na obniżkę stóp procentowych w tym roku. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła główną stopę NBP na poziomie niecałe 4%. Glapiński podkreślił, że przy obecnym poziomie inflacji obniżka jest nierealna. To ważna informacja dla kredytobiorców, którzy liczyli na niższe raty. Stopy procentowe mogą pozostać stabilne do końca tego roku i w pierwszej połowie przyszłego. Decyzje będą zależeć od dalszego rozwoju inflacji. Beata Szydło, była premier Polski, zgromadziła znaczne oszczędności, które trzyma w trzech walutach – euro, dolarach i złotówkach. Jej główne źródło dochodów to uposażenie z Parlamentu Europejskiego oraz polska emerytura. Łączne oszczędności Szydło wynoszą ponad 700 tysięcy złotych, co pokazuje jej dbałość o zabezpieczenie finansowe. Była premier inwestuje także w nieruchomości, posiadając dom i gospodarstwo rolne o łącznej wartości 700 tysięcy złotych. W jej garażu znajdują się dwa samochody – SsangYong Corando i Audi Q3. Polski przemysł obronny wkracza w nową erę dzięki współpracy sieci badawczej Łukasiewicz i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2026 podpisano 4 kluczowe umowy. Wśród nich znalazły się projekty dotyczące polskiego materiału wybuchowego Unipex oraz systemów zasilania lotnisk w czasie blackoutu. Współpraca z zakładami chemicznymi Nitrochem obejmuje produkcję amunicji i paliw rakietowych. To krok milowy w rozwoju technologii obronnych, które wzmocnią bezpieczeństwo Polski.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 13 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek.
2: W nadchodzącym odcinku 3405 serialu Barwy Szczęścia Weronika postanawia zbuntować się przeciwko medialnym manipulacjom Stańskich. Zamiast promować ich zaaranżowany ślub, skupia się na aferze z zatrzymaniem dilera w hotelu Bruna i Karoliny. Reporterka nie zamierza udawać, że wszystko jest w porządku i zaczyna własne śledztwo. Czy uda jej się zdobyć informacje, które mogą zagrozić Stańskim? Odcinek ten zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 25 na antenie TVP2. Wszystkie odcinki są także dostępne online na platformie TVP VOD. Serial Barwy Szczęścia to opowieść o mieszkańcach Zacisznej, ich relacjach rodzinnych i życiowych wyzwaniach. Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 25 w TVP2. Lucyna, matka Macieja Wilka, ujawnia swoje prawdziwe oblicze, co wstrząśnie rodziną Pyrków. Hubert odkrywa, że Lucyna i Wilk od początku knuli intrygi, by przejąć ich dom. Policja wkracza do akcji, gdy Lucyna oskarża Huberta o nękanie, ale na szczęście nie dochodzi do jego zatrzymania. Pyrkowie stają twarzą w twarz z Wilkiem, który nie zamierza odpuścić. Lucyna wraca z nowym lokatorem, co tylko komplikuje sytuację. Intrygi Wilka i Lucyny nabierają tempa, a rodzina Pyrków musi stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cichana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Jasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 1940 odcinku M jak Miłość Kinga odkrywa niepokojącą zmianę w piersi. Mimo początkowych prób uspokojenia się, postanawia podzielić się tym z Piotrkiem. Jego reakcja jest natychmiastowa i pełna troski. Zduński, będąc w sądzie, przerywa rozprawę, by wrócić do żony i zabrać ją na badania. Kinga z niecierpliwością czeka na diagnozę, obawiając się najgorszego. Na szczęście lekarka uspokaja ją, stwierdzając, że to jedynie torbielka hormonalna. Szybka reakcja Kingi i Piotrka okazuje się kluczowa, a ich decyzja o natychmiastowym działaniu zostaje pochwalona przez specjalistów. Kolejne badania mają potwierdzić, że nie ma powodów do obaw. W 1034 odcinku serialu Dziedzictwo Ainur zaczyna podejrzewać, że Ezgi mogła sfałszować wyniki badań, by zmanipulować Sinana do ślubu. Zamiast wyjechać, postanawia zostać i zdobyć dowody przeciwko rywalce. Podsłuchana rozmowa Ezgi z lekarzem tylko potwierdza jej podejrzenia. Ainur musi być teraz niezwykle czujna i przebiegła, by nie dać się przyłapać na szpiegowanie. Odcinek ten zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po emisji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD.
1: W 1939 odcinku M jak Miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20.50. na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Minewer odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Jasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Halil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Remzi nie przestanie naciskać na Halila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Minewer traci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Jasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą tak samo 15 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Toledo w Ohio doszło do dramatycznych wydarzeń w restauracji Sabira. 43-letni Matthew Exton próbował zastrzelić swoją byłą żonę, ale pistolet się zaciął. Wtedy do akcji wkroczył kelner Tracy Cole Jr., obezwładniając napastnika i ratując życie kobiecie. Exton został uznany winnym usiłowania morderstwa i czeka na wyrok. Książę Harry i Meghan Markle wrócili do Wielkiej Brytanii i już pojawił się nowy spór z pałacem Buckingham. Para jest niezadowolona z określenia ich jako prywatnych obywateli w liście od króla Karola III. Sussexowie wolą być nazywani osobami publicznymi. Pałac odpowiada, że w liście nie było nic kontrowersyjnego. Harry i Meghan zrezygnowali z oficjalnych obowiązków w 2020 roku i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, ale teraz planują dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii. W niemieckim Lidlu w Ratzbergu doszło do tragicznego ataku nożownika. Kobieta stojąca przy kasie została śmiertelnie zaatakowana przez nieznanego mężczyznę. Dwaj budowlańcy, będący świadkami zdarzenia, obezwładnili napastnika, który trafił do szpitala. Policja zapewnia, że nie ma już zagrożenia dla mieszkańców, a śledztwo w sprawie morderstwa trwa.
3: W najnowszym odcinku serialu Rolnicy Podlasie Andrzej zmierzy się z awarią sprzętu, a Emilka i Karol będą chronić bydło przed wilkami. W Pokaniewie Tomek pochwali się nowym traktorem, zapraszając dzieci na przejażdżkę. Odcinek zostanie wyemitowany jutro o godzinie 20 na Focus TV.
2: W Białymstoku odbyła się potańcówka pod hasłem 1000 świateł Śródmieścia na ulicy Kilińskiego. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, a wyjątkową atmosferę tworzyła ogromna kula disco. Zastępca prezydenta, Rafał Rudnicki, wcielił się w rolę DJ-a, serwując taneczne hity. Kolejna taka impreza planowana jest dopiero na przyszły rok.
3: W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na drugą, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia.
2: Na drodze krajowej numer 94 w Wieliczce doszło dziś rano do tragicznego wypadku. 29-letni kierowca Audi zginął po zderzeniu z ciężarówką marki MAN. Do wypadku doszło podczas wyprzedzania, gdy Audi znalazło się na przeciwległym pasie. Policja bada okoliczności zdarzenia. Warszawa podpisała umowę z firmą Emitel na nowoczesny system zarządzania miejskim oświetleniem. Dzięki inwestycji wartej 79 milionów złotych, sterowanie 120 tysiącami lamp LED będzie możliwe z jednego miejsca. Nowy system ma przynieść 30% oszczędności w zakresie oświetlenia, a pełne uruchomienie planowane jest na 2027 rok. Dodatkowo rozważane są funkcje takie jak pomiar jakości powietrza czy ładowanie rowerów elektrycznych.
3: Kiedy kot załatwi się na kanapę, zapach może być trudny do usunięcia. Domowy sposób na bazie sody i octu skutecznie neutralizuje nieprzyjemną woń. Wystarczy wymieszać pół szklanki wody z octem, spryskać plamę, a następnie posypać sodą oczyszczoną. Po kilku godzinach odkurz kanapę, by pozbyć się zapachu i plamy.
2: Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach. W Bolesławcu policjanci zatrzymali 30-letniego motocyklistę, który w obszarze zabudowanym pędził z prędkością 157 km na godzinę. Mężczyzna nie tylko przekroczył prędkość, ale także jechał na jednym kole i wyprzedzał w miejscach niedozwolonych. Stracił już prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. Dodatkowo motocykl nie miał ważnego badania technicznego. Astrologia wskazuje, że wodnik, strzelec i baran to znaki zodiaku, które szczególnie cenią sobie niezależność. Wodnik lubi iść własną drogą, strzelec potrzebuje przestrzeni do działania, a baran nie przepada za rozkazami. Dla tych znaków możliwość samodzielnego podejmowania decyzji jest kluczowa.
3: W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. Były pracownik serwisu hulajnóg DOT w Warszawie ujawnia, że w firmie większy nacisk kładziono na liczbę naprawionych pojazdów niż na ich jakość. Twierdzi, że niektóre hulajnogi wracały na ulicę mimo wcześniejszych wypadków, a naprawy były wykonywane pobieżnie. DOT zapewnia, że każda hulajnoga przechodzi obowiązkową kontrolę przed ponownym udostępnieniem użytkownikom. Firma podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla niej priorytetem.
2: Nowy spot promujący Polskę, część kampanii Poland More Than You Expected, wzbudził kontrowersje. Film skupia się na Trójmieście i występują w nim Robert Lewandowski, Jesse Eisenberg oraz Lech Wałęsa. Krytycy, w tym politycy prawicy, zarzucają twórcom powierzchowność i nieadekwatne przedstawienie regionu. Kampania z budżetem 7 milionów złotych potrwa do grudnia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 13 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Krakowie zobaczymy 14 stopni i małe zachmurzenie. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Krakowie jest określany jako umiarkowany.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 40 lat temu Oprah Winfrey zadebiutowała w telewizji, zmieniając amerykańskie media na zawsze. Jej talk show stał się areną dla niezapomnianych momentów. Od skakania Toma Cruise'a po kanapie, po historyczny coming out Ellen DeGeneres. Oprah nie tylko rozdawała samochody, ale i emocje. A jej rozmowa z Michaelem Jacksonem przyciągnęła przed ekrany 100 milionów widzów. Choć program zakończył się w 2011 roku, jego legenda trwa. A Oprah wciąż jest ikoną, której charyzma pozostaje niedościgniona. Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł w wieku zaledwie 39 lat po długiej walce z nowotworem mózgu. Jego pogrzeb, zarezerwowany tylko dla najbliższych, był pełen nietypowych gestów. Żałobnicy otrzymali pamiątkowe magnesy z wizerunkiem uśmiechniętego Adriana i żartobliwymi napisami, które miały przypominać o jego optymizmie. Cóż, nawet po śmierci potrafił rozbawić swoich bliskich. Telewizyjna dwójka zaskakuje nas powrotem kultowego formatu, tym razem z podtytułem Nowe pokolenie. Wśród uczestników pojawia się Eleni Platiksa, Greczynka, która ma nas nauczyć południowego luzu i wiedzy o Europie. Czyżby polska telewizja potrzebowała świeżej krwi, by przyciągnąć widzów? Program, w którym obcokrajowcy rywalizują o prestiż, można oglądać w każdą niedzielę o 16:10 na TVP2. Ciekawe, czy Eleni zdoła podbić serca Polaków swoim śródziemnomorskim uśmiechem. Kaja Paschalska, znana z roli Oli Lubicz w Klanie, przyznaje, że czerwony dywan to dla niej bardziej pole bitwy niż miejsce do błyszczenia. Mimo lat spędzonych w show biznesie, stres związany z publicznymi wystąpieniami nie odpuszcza, a pewność siebie to tylko starannie założona zbroja. Aktorka, choć na scenie wydaje się pewna siebie, w rzeczywistości woli unikać bycia w centrum uwagi. 40 lat przyniosło jej jednak więcej dystansu i wyrozumiałości wobec siebie, co w tym świecie fleszy i oceniania jest prawdziwym osiągnięciem.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: W polskim showbiznesie trwa prawdziwa rewolucja uśmiechu. Gwiazdy, jak Michał Wiśniewski czy Filip Heiser, inwestują w śnieżnobiałe zęby, które lśnią bardziej niż zimowy śnieg. Niektórzy celebryci postawili na naturalność, inni zaś na efekt albo grubo, albo wcale. W końcu, kto by się przejmował naturalnym wyglądem, skoro można błyszczeć jak hollywoodzka gwiazda?
1: Hanna Bieluszko, znana z serialu Barwy Szczęścia, nie daje się chorobie nowotworowej i wraca na plan zdjęciowy. Mimo wyczerpującej chemioterapii i czekającej ją operacji rekonstrukcji jelita, aktorka nie traci optymizmu. Wierzy, że dobra energia od ludzi pomoże jej odzyskać siły. Cóż, nie każdy ma w sobie tyle determinacji, by w obliczu takich wyzwań jeszcze marzyć o roli silnej staruszki w filmie fabularnym.
2: Kto by pomyślał, że hymn wolności pokolenia PRL-u zrodził się z rozmowy o niczym z argentyńską Miss? Tak, to właśnie banalny dialog z książki stał się inspiracją dla Kory, by stworzyć boskie Buenos Aires. Manam z tym jednym utworem rozbił bank na festiwalu w Opolu, kończąc epokę grzecznej polskiej estrady. A wszystko to dzięki przypadkowemu spotkaniu z pustą celebrytką, która nieświadomie dała Polakom oddech wolności. Dzień programisty, czyli święto, które przypada na 256 dzień roku, już za rogiem. To moment, kiedy wszyscy kodujący magicy mogą poczuć się wyjątkowo, bo przecież bez nich świat byłby jak stary telefon stacjonarny. W tym roku, 13 września, warto złożyć życzenia, które rozbawią każdego kodera. Może coś o bugach, które boją się repozytorium, albo o kodzie czystym jak łzy juniora. Pamiętajmy, że liczba 256 to dla programistów świętość, więc niech ten dzień będzie pełen humoru i bezbłędnych kompilacji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bruce Springsteen, nasz ukochany boss, znowu trzyma fanów w napięciu. Choć ma już gotowy nowy album, postanowił, że świat musi jeszcze poczekać, bo pracuje nad czymś ważniejszym. W wywiadzie dla Rolling Stone zdradził, że gotowy krążek jest ponadczasowy, więc może poczekać. A co z E Street Band? To pozostaje tajemnicą. Cóż, pozostaje nam tylko czekać i liczyć na to, że prędzej niż później doczekamy się nowej muzyki. Duran Duran na znaczkach pocztowych. Brytyjska poczta postanowiła uczcić legendarny zespół, wydając kolekcję znaczków z okładkami ich albumów. To nie lada gratka dla fanów, którzy mogą teraz wysyłać listy z twarzami swoich idoli. Wydaje się, że muzyka lat 80. wciąż ma się świetnie, skoro nawet poczta postanowiła ją uwiecznić. Czyżby znaczki stały się nowym wyznacznikiem rockowej nieśmiertelności?
1: Kings of Leon znowu zaskakują. Już 6 listopada na półkach sklepowych pojawi się ich 10. album Oh My Beloved, który muzycy wyprodukowali całkowicie sami. Pierwszy singiel My Whole World już krąży w sieci, a zespół obiecuje, że na płycie znajdziemy aż 13 nowych utworów. Czyżby szykował się kolejny hit, który podbije serca fanów? Czas pokaże, czy ten nostalgiczny powrót do przeszłości okaże się strzałem w dziesiątkę. Tom Morello z Rage Against the Machine udowodnił, że gitara to nie tylko instrument, ale prawdziwy czarodziej. Bez DJ-a, bez sampli, a jednak brzmiał, jakby skraczował płyty. Jego gitara stała się gramofonem, a przełącznik przetworników zastąpił crossfader. W Bulls on Parade Morello pokazał, że można zamienić struny w prawdziwe dzieło sztuki, a wszystko to bez pomocy elektroniki. Kto by pomyślał, że rock może być tak blisko hip-hopu?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Toruniu prognozowana temperatura to 13 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 2 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Nad ranem policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy byli z nim tej nocy, usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzeci uczestnik, świadek zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie trwa.
2: Warszawa podpisała umowę z firmą Emitel na nowoczesny system zarządzania miejskim oświetleniem. Dzięki inwestycji wartej 79 milionów złotych, sterowanie 120 tysiącami lamp LED będzie możliwe z jednego miejsca. Nowy system ma przynieść 30% oszczędności w zakresie oświetlenia, a pełne uruchomienie planowane jest na 2027 rok. Dodatkowo rozważane są funkcje takie jak

0: pomiar jakości powietrza czy ładowanie rowerów elektrycznych. W Warszawie doszło do kolizji na przejeździe kolejowym, gdzie kierowca ciężarówki zignorował znak stop i uderzył w lokomotywę. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale zdarzenie wywołało falę oburzenia wśród internautów. Stołeczna policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych. Kierowca otrzymał mandat w wysokości 1500 zł i 10 punktów karnych.
1: 22-letni Roman M. został skazany na 5 lat i 2 miesiące więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. Mężczyzna prowadził Audi z prędkością 227 km na godzinę, mimo ograniczenia do 90 km na godzinę i uderzył w drzewo, co spowodowało śmierć pasażera. Sąd orzekł także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz nałożył na Romana M. obowiązek zapłaty odszkodowania. Wyrok jest prawomocny.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Maszynista pociągu Koziołek, który wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych, czuje się lepiej. Jego stan jest teraz stabilny, choć początkowo był ciężki. Dwie inne osoby, które trafiły do szpitala, zostały już wypisane. Niestety, w wypadku zginęła jedna pasażerka, a kierowca ciężarówki nadal walczy o życie. Były pracownik serwisu hulajnóg DOT w Warszawie ujawnia, że w firmie większy nacisk kładziono na liczbę naprawionych pojazdów niż na ich jakość. Twierdzi, że niektóre hulajnogi wracały na ulicę mimo wcześniejszych wypadków, a naprawy były wykonywane pobieżnie. DOT zapewnia, że każda hulajnoga przechodzi obowiązkową kontrolę przed ponownym udostępnieniem użytkownikom. Firma podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla niej priorytetem.
0: Na drodze krajowej numer 94 w Wieliczce doszło dziś rano do tragicznego wypadku. Samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką, co doprowadziło do śmierci 29-letniego kierowcy Audi. Wypadek miał miejsce około godziny 6:10 przy wjeździe do Wieliczki. Policja bada okoliczności zdarzenia. Po wakacjach w pociągach Polregio pozostało ponad 600 zgubionych przedmiotów. Najwięcej zapominalskich podróżowało przez województwa zachodniopomorskie, małopolskie, łódzkie i pomorskie. Niemal połowa zgub wróciła już do właścicieli, a w województwie lubelskim skuteczność odzyskiwania sięgnęła 100%. Wśród zgubionych rzeczy znalazły się nie tylko typowe przedmioty podróżne, ale i te, które zaskoczyły nawet doświadczonych kolejarzy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych. Oszukana przez mężczyznę podającego się za generała na misji w Jemenie. Poznany w mediach społecznościowych, zdobył jej zaufanie i przekonał do wysyłania pieniędzy na rzekome opłaty za przesyłkę. Oszustwo wyszło na jaw, gdy kobieta nie miała już środków na kolejne przelewy. Policja ostrzega przed podobnymi sytuacjami i przypomina, by być czujnym wobec próśb o pieniądze od internetowych znajomych.
1: Eksperci z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli, że przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów nie zaewidencjonował wpłat na ponad 3 miliony złotych. W wyniku tego zaniedbania jego zobowiązanie w podatku VAT zostało zaniżone o ponad 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył korekty deklaracji VAT i uregulował należności. Proceder ten nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu paragonów.
0: Policja w Białymstoku poszukuje 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Nastolatka ma około 172 cm wzrostu, ciemne włosy do ramion i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną koszulkę, ciemne spodenki i białe buty sportowe. Każda informacja o jej miejscu pobytu może być kluczowa. 35-letni mieszkaniec powiatu augustowskiego stanie przed sądem za nielegalny lot dronem. Mężczyzna nie zgłosił operacji w wymaganym systemie i przeleciał nad 3 strefami zamkniętymi, w tym nad terenem wojskowym i Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Prokuratura oskarża go o naruszenie przepisów ruchu lotniczego, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Oskarżony tłumaczył się niewiedzą, ale to nie uchroniło go przed zarzutami.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Oleśnicy doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 9-letnia dziewczynka i jej 45-letnia mama. Obie zostały potrącone przez pociąg na niestrzeżonym przejściu kolejowym. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 7 imienia Jana Pawła II w Oleśnicy złożyła rodzinie wyrazy współczucia. Policja i prokuratura nadal badają przyczyny tej tragedii.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Białymstoku możemy spodziewać się temperatury 16 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako umiarkowane, a w Białymstoku jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa jest wiceliderem Ekstraklasy, a bramkarz Otto Hindrich wyrasta na objawienie sezonu, ratując drużynę w kluczowych momentach. Były napastnik Legii, Jacek Cyzio, uważa, że postawienie na Rumuna to strzał w dziesiątkę. Jan Kuchta, nowy nabytek, ma szansę stać się kluczowym wzmocnieniem ataku. Przed Legią hitowe starcie z Widzewem, które może przynieść kolejne emocjonujące zakończenie.
2: Nick Prelec, najlepszy strzelec Jagiellonii w Ekstraklasie, przygotowuje się do meczu z Wisłą Kraków. Słoweniec, który zdobył już 4 bramki w tym sezonie, został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Słowenii. Wisła, mimo odejścia swojego najlepszego strzelca Jordiego Sancheza, pozostaje groźnym rywalem. Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, wierzy, że jego drużyna może przełamać serię zwycięstw krakowskiego Beniaminka na własnym stadionie. Raków Częstochowa przełamał serię 6 porażek, wygrywając z Motorem Lublin 2-1 w 8 kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem meczu został Patryk Maku, który strzelił 2 gole, zapewniając drużynie pierwsze punkty w sezonie. Mimo zwycięstwa Raków pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli. Debiut nowego trenera Tomasza Kaczmarka przyniósł długo oczekiwane przełamanie. Trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum afery sędziowskiej po ujawnieniu przez Wirtualną Polskę jego kontaktów z sędzią przed meczem. Siemieniec przyznał, że wysyłanie wiadomości było błędem, choć nie miał złych intencji. Obiecał, że sytuacja się nie powtórzy. Komisja Ligi Ekstraklasy SA zajmie się tą sprawą, choć nie ma podejrzeń o korupcję.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Tymoteusz Puchacz, polski obrońca Sabah Baku, zagra przeciwko Manchesterowi United w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Mecz na Old Trafford to spełnienie dziecięcego marzenia Puchacza, który ciężką pracą osiągnął ten etap kariery. Jego były trener, Dariusz Dudek, podkreśla, że Puchacz nie boi się wyzwań i zawsze dąży do realizacji swoich celów. Wyjazd do Azerbejdżanu okazał się dla niego strzałem w dziesiątkę, przynosząc sukcesy zarówno na boisku, jak i w życiu osobistym.
2: Kamil Grabara, polski bramkarz, dołączył do Juventusu Turyn na roczne wypożyczenie z opcją wykupu. Ekspert Piotr Czachowski ocenia ten transfer jako kluczowy dla włoskiego klubu, podkreślając, że Grabara ma szansę szybko wywalczyć pozycję numer 1. Obecnie zmiennik Guglielma Vicario, Grabara może wzmocnić Juventus w walce o Ligę Mistrzów. Czy Polak poprowadzi starą damę do sukcesów? Czas pokaże.
1: Ten weekend Barskowice koło Stargardu staną się areną emocjonujących zawodów STIHL Timber Sports. W sobotę odbędą się 23. Mistrzostwa Polski, a w niedzielę Mistrzostwa Europy w formacie trofi. Wśród polskich zawodników zobaczymy m.in. Jacka Gronwalda i Michała Dubickiego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna będzie transmisja online.
2: Klub padlowy Svito Padel w Kijowie, należący do Eliny Svitoliny, został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Obiekt ucierpiał wskutek fali uderzeniowej po trafieniu pocisku w pobliski zakład produkcyjny. Svitolina podkreśla, że wojna znacząco wpływa na ukraińskich sportowców, którzy nie mogą trenować na równi z zawodnikami z innych krajów. Od początku inwazji zginęło już 776 ukraińskich sportowców, a 942 obiekty sportowe zostały zniszczone lub uszkodzone.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Radosław Piesiewicz najpewniej zakończy swoją prezesurę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zarząd PKOL spotka się 14 września, by podjąć decyzję o jego odwołaniu. Wśród kandydatów na tymczasowego prezesa najwięcej mówi się o Marianie Kmicie, dotychczasowym wiceprezesie i szefie Polsatu Sport. Sytuacja finansowa PKOL jest trudna, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla przyszłego lidera. Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA po zakończeniu turnieju US Open. Kazaszka zapewniła sobie to miejsce, docierając do półfinału zawodów w Nowym Jorku. Aryna Sabalenka, która była na szczycie od października 2023 roku, straci pierwsze miejsce. Rybakina pokonała Qin Wen Zheng w emocjonującym meczu ćwierćfinałowym, co przypieczętowało jej awans na tenisowy tron. Na PGE, e-narodowym w Warszawie, trwa finał Mistrzostw Europy w driftingu. Dwaj Polacy, Piotr Więcek i Paweł Korpuliński, walczą o tytuł mistrza, ale rywale z Irlandii depczą im po piętach. Na trybunach zasiadło prawie 50 tysięcy kibiców, a dodatkową atrakcją są pokazy bolidów Formuły 1. To prawdziwe święto motorsportu w Polsce.
1: Jan Tomaszewski ostro skomentował konflikt Roberta Lewandowskiego z Rodrigo de Paulem podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami. Były bramkarz reprezentacji Polski stanął w obronie Lewandowskiego, nazywając de Paula głupkiem. Tomaszewski zasugerował także, że Lewandowski powinien mieć specjalne przywileje w kadrze narodowej, a harmonogram meczów powinien być dostosowany do jego potrzeb.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mikaela Demeiter, była kanadyjska hokeistka, powróciła na Instagram po dwutygodniowej przerwie, publikując odważne zdjęcia. Jej śmiałe fotografie wywołały lawinę komentarzy wśród fanów. Demeiter, znana jako najpiękniejsza bramkarka świata, od kilku lat skupia się na karierze modelki, co przyniosło jej ponad 3 miliony obserwujących. Internauci z niecierpliwością czekają na kolejne zaskakujące kreacje.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Warszawie prognozowana temperatura wynosi 12 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Bydgoszczy spodziewajmy się 14 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek.
2: W nadchodzącym odcinku 3405 serialu Barwy Szczęścia Weronika postanawia zbuntować się przeciwko medialnym manipulacjom Stańskich. Zamiast promować ich zaaranżowany ślub, skupia się na aferze z zatrzymaniem dilera w hotelu Bruna i Karoliny. Reporterka nie zamierza udawać, że wszystko jest w porządku i zaczyna własne śledztwo. Czy uda jej się zdobyć informacje, które mogą zagrozić Stańskim? Odcinek ten zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 25 na antenie TVP2. Wszystkie odcinki są także dostępne online na platformie TVP VOD. Serial Barwy Szczęścia to opowieść o mieszkańcach Zacisznej, ich relacjach rodzinnych i życiowych wyzwaniach. Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 25 w TVP2. Lucyna, matka Macieja Wilka, ujawnia swoje prawdziwe oblicze, co wstrząśnie rodziną Pyrków. Hubert odkrywa, że Lucyna i Wilk od początku knuli intrygi, by przejąć ich dom. Policja wkracza do akcji, gdy Lucyna oskarża Huberta o nękanie, ale na szczęście nie dochodzi do jego zatrzymania. Pyrkowie stają twarzą w twarz z Wilkiem, który nie zamierza odpuścić. Lucyna wraca z nowym lokatorem, co tylko komplikuje sytuację. Intrygi Wilka i Lucyny nabierają tempa, a rodzina Pyrków musi stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cichana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września o godzinie 20.30 na TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20.50 na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Juniper odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Jasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Halil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Remzi nie przestanie naciskać na Halila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Juniper straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Jasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić też 14 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prokuratura bada działalność upadłej giełdy kryptowalut BitBay, znanej później jako Zonda Krypto. Sprawa dotyczy gigantycznych pieniędzy z niewyjaśnionych źródeł, oszustw oraz tajemniczego zaginięcia jej założyciela, Sylwestra Suszka. W tle pojawiają się powiązania z politykami oraz zarzuty wobec inwestora Mariana W. Afera eskaluje, a prokuratura opiera się głównie na zeznaniach byłego prezesa Przemysława Krala.
2: Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
0: W obwodzie archangelskim na północy Rosji doszło do tragicznego wypadku. Minibus zderzył się z samochodem osobowym i ciężarówką przewożącą drewno, co spowodowało śmierć 12 osób, w tym dziecka, a 8 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło w piątek, 11 września, podczas manewru wyprzedzania przez kierowcę minibusa. Okoliczności wypadku badają miejscowe służby. Chińska influencerka Ganfan Yingying, znana z jedzenia ogromnych porcji jedzenia na żywo, zmarła w wieku 24 lat z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Przed śmiercią apelowała do swoich fanów, by nie stawiali pieniędzy ponad zdrowie. Jej historia jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi trendami w sieci.
1: Słuchacie Radia Super Express. Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
0: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie. W Żarach doszło do usiłowania rozboju na kierowcy taksówki. 30-letni napastnik groził mu nożem, próbując ukraść samochód. Dzięki szybkiej interwencji policji mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat więzienia. Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Wczoraj po godzinie 23 w pobliżu Jedliny Zdroju doszło do zderzenia samochodu osobowego z policyjnym radiowozem. Kierowca, który próbował uciec przed kontrolą drogową, miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i fałszywe tablice rejestracyjne. Wszyscy podróżujący autem mężczyźni byli poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Dwaj policjanci trafili do szpitala, ale ich obrażenia nie zagrażają życiu. Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia.
2: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu. Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagniecy. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie. Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty na obiad do Pałacu Prezydenckiego. To potencjalny gest mający na celu złagodzenie napięć politycznych. Nawrocka podkreśliła, że ceni dialog i wzajemne poznanie, określając premiera jako sympatycznego człowieka. Spotkanie miałoby odbyć się w atmosferze szacunku i bez nienawiści.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Krakowie odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Szczecina będą mieć odczuwalną temperaturę, tak samo wynoszącą 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Krakowie powietrze jest umiarkowane, a w Szczecinie dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na planie filmowym właśnie, że tak. Nigdy w życiu. 20 lat później dzieje się więcej niż w telenoweli. Danuta Stenka wraca jako Judyta, a Agnieszka Żulewska, nowa Tosia, już wywołała burzę medialną, bo przecież nie ma to jak zmiana obsady, żeby podgrzać atmosferę. Afera Tosia Gate nie zatrzymała produkcji. A na planie pojawiła się nawet 7-letnia córka, Sylwii Bomby, która zagra Wandę. Ciekawe, co jeszcze nas czeka w tej filmowej telenoweli. Magda Gessler, znana z miłości do wykwintnych smaków, zdradziła swoje kulinarne słabości. Na jej talerzu królują czerwone krewetki, które potrafią kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Wśród ulubionych dań restauratorki znalazły się także dziczyzna, gazpacho, parmezan i polski biały ser. Wygląda na to, że Gessler nie boi się wyrazistych smaków, a jej podniebienie zdecydowanie nie zna granic.
2: Warszawa zaskoczyła modowym pokazem, gdzie worki na śmieci i stare kable stały się nowymi ikonami stylu. W ramach 7 edycji Mody na recykling znane osobistości, w tym Tamara González-Perea i Damian Janikowski, zaprezentowały kreacje, które bardziej przypominają zawartość kosza na elektroodpady niż garderobę. Suknie z tektury, gorsety z folii i ramoneski z kabli udowodniły, że moda i ekologia mogą iść w parze, choć z pewnością nie jest to styl dla każdego. Organizatorzy chcieli nie tylko zadziwić, ale i edukować, pokazując, że śmieci mogą mieć drugie życie. Justyna Steczkowska wkrótce stanie się teściową. Jej syn, Leon Myszkowski, i jego narzeczona Ksenia Ngo szykują się do ślubu, choć dokładna data wciąż pozostaje tajemnicą. Para, która poznała się w walentynki, planuje ceremonię na przyszły rok, być może w cieplejszym klimacie. Przygotowania do ślubu będą relacjonowane w telewizji, a Justyna, mimo napiętego grafiku koncertowego, wspiera młodych na każdym kroku.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Lady Gaga, znana z ekstrawaganckich strojów i scenicznych występów, zaskoczyła wszystkich, pojawiając się na spacerze w Kalifornii z noworodkiem w chuście. 40-letnia gwiazda, która od lat marzyła o macierzyństwie, wreszcie spełniła swoje pragnienie. Ojcem dziecka jest jej narzeczony, Michael Polanski. Choć szczegóły dotyczące nowego członka rodziny pozostają tajemnicą, fani już zasypują media społecznościowe gratulacjami. Marcin Maciejczak, 20-letni wokalista, zaskoczył wszystkich w programie Twoja twarz brzmi znajomo, wcielając się w legendarną Korę. W czarnej mini i z czerwonymi ustami młody artysta nie tylko zdobył serca widzów, ale i wygrał odcinek, przekazując nagrodę na cele charytatywne. Internauci nie szczędzili pochwał, twierdząc, że Marcin pozamiatał scenę. Kora wiecznie żywa, a Marcin? Może nowa ikona?
1: Sky Showtime zaskakuje nas nowym sezonem serialu, który przenosi się z górskich szczytów na Śląsk. Pionek to kontynuacja Ślebody, gdzie Maria Dębska i Maciej Musiał ponownie wcielają się w swoje role, a akcja kręci się wokół serii morderstw. Anka, grana przez Dębską, staje się bardziej nieprzewidywalna, co zaskakuje Bastiana. Serial, pełen śląskiego klimatu i lokalnych smaczków, dostępny jest na platformie Sky Showtime w każdy czwartek.
2: Andrzej Piaseczny, znany z eleganckiego stylu, zaskakuje wszystkich swoją nową pasją do pchlich targów. Ostatnio na jednym z takich bazarów wypatrzył drewnianą laskę za jedyne 180 zł. Czyżby szykowny artysta potrzebował wsparcia przy chodzeniu? A może to tylko kolejny element jego nieprzewidywalnego stylu życia, który łączy luksusowe garnitury z kaloszami do prac ogrodowych? Czekamy na kolejne niespodzianki od Piaska.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Joanna Rawik, gwiazda PRL-u, pożegnała się z tym światem w swoim stylu, bez smutku i z przyjaciółmi u boku. Na warszawskich powązkach wojskowych jej prochy spoczęły w różowej urnie, a zamiast krzyża pojawił się słupek z wyrzeźbionym liściem. Wspomniano jej szacunek do generała Jaruzelskiego i lewicowe przekonania, co dodało pikanterii całemu wydarzeniu. Nawet po śmierci Rawik pokazała, że potrafi zaskoczyć i zrobić wszystko po swojemu. Magdalena Cielecka i Bogusław Linda, gwiazdy polskiego kina, wplątani w aferę alkoholową. Akt oskarżenia dotyczy reklamowania napojów wysokoprocentowych na ich profilach społecznościowych. Aktorzy nie muszą się pojawiać na rozprawach, co najwyraźniej jest nowym trendem wśród celebrytów. Kolejna odsłona tej sądowej telenoweli zaplanowana jest na 9 listopada. Ciekawe, czy tym razem zaszczycą sąd swoją obecnością.
2: U2, legendarna irlandzka formacja, dołączy do elitarnego grona jako Musicers Persons of the Year 2027. Bono i spółka zostaną uhonorowani za swoje charytatywne wyczyny i wpływ na kulturę, bo przecież kto inny mógłby to zrobić lepiej? Gala odbędzie się 5 lutego 2027 roku w Los Angeles, a ekskluzywny koncert Tribute z pewnością przyciągnie tłumy. Tymczasem fani mogą cieszyć się nowym singlem Street of Dreams, który zapowiada nadchodzący album. Czyżby U2 szykowało się na kolejne 50 lat muzycznej dominacji? Kto by pomyślał, że nazwa jednego z najbardziej rozpoznawalnych zespołów rockowych, Nickelback, narodziła się nie w blasku reflektorów, a przy kasie w Starbucksie? Mike Krueger, wydając klientom 5-centową resztę, wpadł na pomysł, który zmienił losy jego zespołu. Zamiast wymyślnych strategii marketingowych wystarczyło jedno zdanie. Here's your Nickelback. I tak oto, z codziennej rutyny, powstała legenda rocka.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa wprowadza nowoczesny system sterowania oświetleniem ulicznym. Dzięki umowie z firmą Emitel blisko 120 tysięcy latarni LED będzie zarządzanych zdalnie, co pozwoli na oszczędności rzędu 30%. Nowe centrum zarządzania powstanie przy placu Starynkiewicza i ma być gotowe w 2027 roku. W przyszłości latarnie mogą być wyposażone w czujniki ruchu i zanieczyszczeń, a także ładowarki do rowerów i hulajnóg. W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy pili z nim alkohol, zostali aresztowani i usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć. Trzeci mężczyzna, świadek pobicia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie.
2: W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna.
1: Na drodze krajowej numer 94 w Wieliczce doszło dziś rano do tragicznego wypadku. 29-letni kierowca Audi zginął po zderzeniu z ciężarówką marki MAN. Do wypadku doszło podczas wyprzedzania, gdy Audi znalazło się na przeciwległym pasie. Policja bada okoliczności zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matury 2026. Świadectwo dojrzałości otrzymało 87% absolwentów, czyli 280 870 osób. Licealiści poradzili sobie lepiej niż uczniowie techników, gdzie zdawalność wyniosła niecałe 80%. Największym wyzwaniem dla maturzystów była matematyka, którą zdało niecałe 89% zdających.
1: Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0 w jednym z hitów ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Angel Rodado zdobył obie bramki dla gospodarzy, zapewniając im zasłużone zwycięstwo. Mecz toczył się w gorącej atmosferze, podgrzanej aferą związaną z trenerem Jagiellonii, Adrianem Siemieńcem. Kibice Wisły nie szczędzili mu przypomnień o kontrowersyjnych SMS-ach. W Białymstoku odbyła się potańcówka pod hasłem 1000 świateł Śródmieścia na ulicy Kilińskiego. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, a wyjątkową atmosferę tworzyła ogromna kula disco. Zastępca prezydenta Rafał Rudnicki wcielił się w rolę DJ-a, serwując taneczne hity. Kolejna taka impreza planowana jest dopiero na przyszły rok.
2: W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na drugą, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny podającego się za generała z Jemenu. Oszust wyłudził pieniądze pod pretekstem dostarczenia wojskowej przesyłki. Proceder trwał kilka tygodni, aż kobieta zorientowała się, że padła ofiarą.

0: Ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu internetowych znajomości.
1: Wstrząsająca sprawa z Olecka. Anna W. została skazana na 15 lat więzienia za śmierć swojej 9-miesięcznej córki Blanki. Dziewczynka zmarła w wyniku maltretowania, a sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia. Ojciec dziecka, Grzegorz W., został uniewinniony. Decyzja sądu o złagodzeniu wyroku dla matki wywołała oburzenie społeczne.
0: Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne szorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat.
1: Na Dolnym Śląsku, w miejscowości Dobra, troje dzieci na hulajnogach elektrycznych zlekceważyło opuszczone rogatki i czerwoną sygnalizację na przejeździe kolejowym. Chwilę po ich przejeździe przez tory, z dużą prędkością przejechał tamtędy pociąg pasażerski. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, wywołując falę oburzenia. Policja przypomina o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
1: 49-letnia kobieta z powiatu bolesławieckiego została skazana na 8 miesięcy więzienia za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu i łamanie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Policja zatrzymała ją po pościgu w lesie, gdy miała 1,5 promila alkoholu we krwi. Dodatkowo sąd nałożył na nią grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako umiarkowane, a w Białymstoku jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że nie będzie zmian w wieku emerytalnym w Polsce. Obecne zasady, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostaną bez zmian co najmniej do wyborów. Dyskusje na temat zrównania wieku emerytalnego dla obu płci nie przełożą się na konkretne działania legislacyjne. Minister podkreślił, że rząd nie prowadzi żadnych prac nad reformą w tym zakresie. Oznacza to, że przyszli emeryci mogą na razie spać spokojnie i nie muszą zmieniać swoich planów emerytalnych.
2: Dziś w polskich rafineriach obserwujemy wyraźne podwyżki cen paliw, kończące kilkudniowy trend spadkowy. Najbardziej zdrożał olej napędowy, którego cena wzrosła o ponad 110 zł na metrze sześciennym. Orlen i Aramco Poland podniosły ceny wszystkich głównych paliw, co oznacza, że kierowcy muszą przygotować się na wyższe koszty tankowania. Obecnie najtańszą benzynę oferuje Aramco Poland, a najtańszy olej napędowy Orlen. Te zmiany są efektem globalnych presji ekonomicznych i rosnących cen ropy naftowej. Niestety, nie ma co liczyć na obniżki cen na stacjach w najbliższym czasie.
1: Pan Mirosław, przedsiębiorca z wieloletnim stażem, niespodziewanie stracił dostęp do 300 tysięcy złotych na wspólnym koncie z żoną. Bank zablokował środki, żądając wyjaśnień dotyczących pochodzenia wpłat. Pan Mirosław, właściciel dwóch stacji paliw, płacał utarg na konto prywatne, co wzbudziło podejrzenia systemów bankowych. Bank powołał się na przepisy przeciwdziałania praniu pieniędzy. Historia ta pokazuje, jak ważne jest posiadanie dokumentów potwierdzających źródło pieniędzy, szczególnie przy większych transakcjach gotówkowych.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Szachy to nie tylko gra, ale także szkoła strategicznego myślenia i podejmowania decyzji. Ekspert Michał Kanarkiewicz podkreśla, że zarówno w szachach, jak i w biznesie kluczowe jest myślenie kilka kroków do przodu. Zwraca uwagę, że nadmierna ostrożność może prowadzić do porażki, a ryzyko jest nieodłącznym elementem sukcesu. Współczesna technologia, w tym sztuczna inteligencja, zmienia zasady gry, ale nie zastąpi szybkiego podejmowania decyzji. Kanarkiewicz radzi, by nie czekać na idealny moment, lecz działać i korygować kurs w trakcie.
2: Ponad 30 lat po likwidacji PGR-ów, ich ziemia wciąż jest znaczącym majątkiem Skarbu Państwa. Z pierwotnych 4 750 000 hektarów, około 1 300 000 hektarów nadal pozostaje w państwowym zasobie. Większość tej ziemi, bo aż 80%, jest dzierżawiona rolnikom. Najwięcej gruntów po dawnych PGR-ach znajduje się w zachodniej Polsce, szczególnie w województwie zachodniopomorskim. Pomimo upływu lat, ziemia po PGR-ach pozostaje jednym z największych zasobów państwowych.
1: Beata Szydło, była premier Polski, zgromadziła znaczne oszczędności, które trzyma w trzech walutach – euro, dolarach i złotówkach. Jej główne źródło dochodów to uposażenie z Parlamentu Europejskiego oraz polska emerytura. Łączne oszczędności Szydło wynoszą ponad 700 tysięcy złotych, co pokazuje jej dbałość o zabezpieczenie finansowe. Była premier inwestuje także w nieruchomości, posiadając dom i gospodarstwo rolne o łącznej wartości 700 tysięcy złotych. W jej garażu znajdują się dwa samochody – SsangYong Corando i Audi Q3. Fundusz Kościelny, mimo obietnic rządu Donalda Tuska, nie zostanie zlikwidowany. W 2027 roku jego wartość ma osiągnąć rekordowe 283,5 miliona złotych. Proces likwidacji utknął, co powoduje napięcia w lewicowo-liberalnej koalicji rządzącej. Nowa Lewica zapowiedziała własny projekt ustawy, nie wierząc w skuteczność działań rządu. Tymczasem kwoty przeznaczane na fundusz rosną, co budzi kontrowersje wśród wyborców. Fundusz powstał w 1950 roku jako rekompensata dla Kościoła za utracone mienie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prezes ZUS, Liwiusz Laska, ujawnił, że jego przyszła emerytura wyniesie niecałe 4200 zł brutto. To efekt decyzji sprzed lat, kiedy przez 18 lat prowadził działalność gospodarczą, płacąc minimalne składki. Laska przyznaje, że mimo wysokich dochodów, jego emerytura będzie stosunkowo niska. Podkreśla, że podobny problem dotyczy wielu Polaków, którzy również mogą otrzymać niskie świadczenia. Prezes ZUS zachęca do oszczędzania w PPK i IKZE oraz regularnego sprawdzania prognoz emerytalnych. Polski przemysł obronny wkracza w nową erę dzięki współpracy sieci badawczej Łukasiewicz i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2026 podpisano 4 kluczowe umowy. Wśród nich znalazły się projekty dotyczące polskiego materiału wybuchowego Unipex oraz systemów zasilania lotnisk w czasie blackoutu. Współpraca z zakładami chemicznymi Nitrochem obejmuje produkcję amunicji i paliw rakietowych. To krok milowy w rozwoju technologii obronnych, które wzmocnią bezpieczeństwo Polski.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 12 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Warszawie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Bydgoszczy jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3411 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 października o 25 w TVP2. Lucyna, matka Macieja Wilka, ujawnia swoje prawdziwe oblicze, co wstrząśnie rodziną Pyrków. Hubert odkrywa, że Lucyna i Wilk od początku knuli intrygi, by przejąć ich dom. Policja wkracza do akcji, gdy Lucyna oskarża Huberta o nękanie, ale na szczęście nie dochodzi do jego zatrzymania. Pyrkowie stają twarzą w twarz z Wilkiem, który nie zamierza odpuścić. Lucyna wraca z nowym lokatorem, co tylko komplikuje sytuację. Intrygi Wilka i Lucyny nabierają tempa, a rodzina Pyrków musi stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cichana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Jasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września o godzinie 20:30 na TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy. Barwy Szczęścia szykują emocjonujący 3397 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września. Renata, grana przez Annę Mrozowską, postanawia opuścić Feel Good po burzliwym sporze z Dominiką. Żąda 200 tysięcy złotych za swoje udziały, co stawia Dominikę przed trudnym wyborem. Konflikt między bohaterkami narastał od dłuższego czasu, a teraz osiąga punkt kulminacyjny. Czy Dominika, w którą wciela się Karolina Chapko, zgodzi się na warunki Renaty? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 3408 odcinku serialu Barwy Szczęścia Amelia nie kryje swojego rozczarowania decyzją Bruna. Odkrywa, że ślub z Karoliną to jedynie medialna zagrywka mająca poprawić wizerunek hotelu. W szczerej rozmowie z Basią wyraża swoje oburzenie, nie mogąc pogodzić się z tym, że syn wykorzystuje ceremonię do celów biznesowych. Tymczasem dziennikarka Weronika nie ustaje w swoim śledztwie, próbując odkryć prawdę o niedawnych problemach z narkotykami w hotelu. Bruno naiwnie wierzy, że fikcyjny ślub zakończył skandal. Odcinek 3408 zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września o 25 na TVP2. Wszystkie odcinki dostępne są również na platformie TVP VOD.
2: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20:50 na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
1: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Unever odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Yasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Halil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Ramzi nie przestanie naciskać na Halila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Unever straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Yasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić także 14 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Toledo w Ohio doszło do dramatycznych wydarzeń w restauracji Sabira. 43-letni Matthew Exton próbował zastrzelić swoją byłą żonę, ale pistolet się zaciął. Wtedy do akcji wkroczył kelner Tracy Cole Jr., obezwładniając napastnika i ratując życie kobiecie. Ex-